0: Wiadomo, że Spelski Peter Madziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Ceny paliw w czwartek pójdą w górę. Benzyna 95 i 98 zdrożeje o 11 groszy, diesel o 8. Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN. Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
1: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
2: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
1: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużenia programu nawet do końca czerwca.
2: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
1: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
0: W czwartek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 39 groszy, 98 6 zł 98 groszy, a diesla 6 zł 92 groszy. Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy, odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
3: Nie chcę spekulować, na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka, ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie. Mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
0: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas idą na zderzenie.
4: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
0: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już 2 rządowe ustawy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Specjalizowali się w kradzieżach aut z prywatnych posesji. Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei. Zatrzymano 4 osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali sprawcy?
5: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
6: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy.

0: użytkowały interesujące ich auta.
1: Do działania przystępowali pod osłoną nocy, uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy,

0: podstawione przez policję Volvo.
1: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
0: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla, również zatrzymano, została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
2: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmiany wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy kursanci naprawdę odczują różnicę.
3: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu InfoCar.
4: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
3: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
5: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około plus 140 aplikacja.
3: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie InfoKierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
2: A jedyna opłata to koszt egzaminu. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, stres, niska aktywność fizyczna, a także dieta.
7: Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie.
6: Przekonuje dietetyk Daria Szcześniak. Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
8: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i przy okazji się okazało.
3: Co lekarz powiedział?
8: Miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
6: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat.
2: W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie sprawności. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry. Doktor Maciej Szlinder jest naszym gościem, działacz partii Razem, a zarazem ekspert polskiej sieci ekonomii, która zdobyła sobie swego czasu duży rozgłos hasłem podstawowego dochodu. Każdy z nas by zarabiał bez zarabiania. No to jest Marks, przy tym to małe miki.
10: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, czy Marx? Znaczy, Polska Sieć Ekonomii tutaj oczywiście ma różne poglądy na temat dochodu podstawowego. Ja też działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, która już zdecydowanie za dochodem podstawowym jest, więc właśnie za tym, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc miała pewne środki od państwa zupełnie bez żadnych warunków i zasad.
9: I nie rozumie pan, że człowiek, który na przykład jest drobnym polskim przedsiębiorcą, jak sobie pomyśli, że ma chodzić codziennie do pracy, jak w mojej rodzinie piekarz, prawda, wstaje o drugiej w nocy, a ktoś inny o drugiej w nocy przekłada się z boku na bok, bo dochód podstawowy na niego czeka.
10: No ale ten pierwszy też dostanie ten dochód podstawowy, a okazuje się, że i tak z eksperymentów naszych wynika, że osoby otrzymujące dochód podstawowy wcale nie pracują mniej i nie przewracają się tylko z boku na bok, ale właśnie są bardziej aktywne ekonomicznie, dlatego że mają to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne zapewnione i oni w związku z tym mogą wybierać pracę, która bardziej im odpowiada, więc chętnie pracują i tak naprawdę pracują więcej.
9: I zlikwidujecie 800+ przy tym.
10: Nie, no właśnie to jest element, który zostaje, bo wtedy po prostu dzieci już oczywiście nie dostają tego dochodu podstawowego, tylko takie częściowe dochód podstawowy dla dzieci i 800+ idealnie się w to wpisuje.
9: No i musiał pan to pytanie dostać już 1800 razy, ale skąd na to środki?
10: No to jest oczywiście bardzo wiele źródeł, to zależy od kraju, o którym mówimy, no ale trzeba byłoby to zdecydowanie tutaj istotnie zmienić system podatkowy w Polsce, ale także no, mamy własną walutę, więc Polska jest krajem, który też może więcej emitować na przykład, jeżeli taka decyzja jest kraju, więc także jest tutaj szereg środków, z których można czerpać.
9: A nie jest tak, że ten bezwarunkowy dochód podstawowy oznacza 100% inflacji rocznie za 5 lat. No i te wszystkie inne przyjemności, które wiążą się z tym, że ludzie mają w ręku pieniądze i oczywiście chcą je wydać.
10: Tak, no dochód podstawowy wiąże się z tym, że mamy więcej popytu w gospodarce, więc to na niektóre towary i usługi będzie powodowało, że będą ich ceny rosły, ale tylko część tak reaguje, część zwiększa produkcję. Także inflacja, owszem, odrobinę by wzrosła przy wprowadzeniu dochodu podstawowego, podstawowego, ale ten efekt z czasem by zanikał, więc nie ma się tutaj bać jakąś wielką

0: hiperinflacją czy jakimś wielkim problemem.
1: I przychodzicie do PiS-u z tymi pomysłami? Co wtedy mówią koledzy z tej prawicowej lewicy?
0: Do PiS-u? Nie wiem, czy...
1: do kogo? Do Tuska?
0: Ja próbuję rozmawiać, mówiąc zupełnie szczerze na ten temat z wszystkimi. Akurat część posłów PiS-u, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800+, i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia krytyczne i okazały się one nie

PiS-u, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800 plus i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia krytyczne i okazały się one nie.

0: wprowadzeniu 500+ mówił, że spowoduje to nieróbstwo i inflację.
1: Tak.
0: No i jak wiemy...
1: I kryzys gospodarczy.
0: No tak, ale czy z faktu, że człowiek mówi kilka razy, wilki są we wsi, bo jest po prostu żartownisiem, albo nie jest za mądry, albo mu się wilki mieszają z wiewiórkami, wynika bezpośrednio to, że na pewno nigdy wilki nie będą wie pan, w wiosce, bo w bajce jest tak, że one w końcu przychodzą.
1: Absolutnie.
0: To pan jest tym wilkiem.
1: Z samego tego faktu absolutnie to nie wynika, ale logika tych argumentów krytycznych była mniej więcej podobna. To znaczy założenie, że ludzie będą marnować pieniądze, bo są biedni, bo nie potrafią zarządzać pieniędzmi. A to nieprawda. Są biedni dlatego, że są w takiej sytuacji i często danie im pieniędzy powoduje, że właśnie potrafią tym zarządzać.
2: A cała rozmowa do wysłuchania na kanale VoxFM.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Jest szansa, że jeszcze przed wakacjami Zakopane w końcu po latach przygotowań przyjmie uchwałę reklamową, która ma zrobić porządek, głównie z wielkimi banerami zasłaniającymi góry. Zakończył się już etap wyłożenia projektu uchwał do publicznego wglądu. Teraz, po analizie uwag od mieszkańców, trafi pod obrady Rady Miasta, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
3: Mam nadzieję, że uda nam się na sesję w maju bądź w czerwcu już ten projekt gotowy przedstawić Radzie Miasta. Chcemy ten projekt przygotować w ten sposób, żeby pokazać też ludziom te dobre praktyki, żeby to nie było tak, że dajemy suche zapisy, które są dosyć faktycznie trudne i językiem prawnym sformułowane, bo takie muszą być, ale chcemy pokazać też, jak to ma wyglądać.
2: Nad podobnymi przepisami pracuje także gmina Poronin. Tak postęp pracy jest mniej zaawansowany, mówi wójt Anita Żegleń.
4: Po wakacjach będzie projekt uchwały wyłożony. My już od jakiegoś czasu pracowaliśmy z bardzo różnych względów, też takich formalnych. Trochę te prace się opóźniły, ale absolutnie jesteśmy zdecydowani, żeby na tym obszarze że też te billboardy zniknęły na obszarze Zakopianki, a później też docelowo nie reklamy, a szyldy.
2: Uchwały krajobrazowe mają w głównym założeniu zlikwidować reklamy, które dotychczas najmocniej przeszkadzały, zaśmiecały krajobraz i wprowadzały chaos. Nowe przepisy będą dotyczyć zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych. A z gór przenosimy się nad morze, wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymają zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. To była przygoda życia, mówią Ania i Kuba, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku.
5: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
6: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
2: W ubiegłym roku uczestnicy zebrali na plażach prawie 2,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Lalka. Bolesław Prus. Czyli tak naprawdę Aleksander Głowacki. Słuchając tego streszczenia poznasz niezbędne minimum wiedzy na temat lektury. Przybliżymy właściwe streszczenie utworu, a potem wszystko dokładnie podsumujemy. Część pierwsza. Jest matura, jest lalka. Nawet jeśli nie ma lalki, lalka jest. Nawet jeżeli temat to praca, pasja czy obowiązek na podstawie Ziemi, planety ludzi Antoine de Saint-Exupéry, czyli dotyczy innej książki, wiedz, że w większości prac pojawia się Rzecki. Lalkę znać warto. Niezbędne minimum. Lalka jest panoramiczną powieścią realistyczną. Dokładnie termin ten zostanie wyjaśniony w drugiej części streszczenia. Powieść z cechami charakterystycznymi dla pozytywizmu, w którym powstała. Akcja powieści toczy się między 1800

rewolucja na Węgrzech, Ignacy Rzecki chętnie czytał o tych wydarzeniach, epoka napoleońska pojawia się w opowieściach ojca Rzeckiego, wielkiego wielbiciela Napoleona, i wydarzenia lat 1878-79. Wśród nich zamach na cesarza Wilhelma i wojna rosyjsko-turecka. Większość wydarzeń historycznych pojawia się za sprawą Ignacego Rzeckiego z zamiłowania historyka. Tom pierwszy. Powieść rozpoczyna się spotkaniem kilku znajomych w popularnej warszawskiej jadłodajni, gdzie przy piwie po prostu obgadują Stanisława Wokulskiego. Ciekawi ich, gdzie aktualnie przebywa, co robi i jaka jest przyszłość sklepu galanteryjnego. Wokulski wyjechał na wojnę rosyjsko-turecką, zostawił sklep pod opieką subiekta i przyjaciela Ignacego Rzeckiego. I słuch o nim zaginął. Z pewnością to tylko kwestia czasu, a sklep przestanie istnieć. Przy okazji w tym miejscu poznajemy historię głównego bohatera Wokulskiego. Stanisław Wokulski, 46-letni mężczyzna, pochodził ze zubożałej szlachty. Najbardziej w życiu, o dziwo, chciał się uczyć. Pracował więc w winiarni Hopfera, nocami uczył się, a potem dostał się do szkoły przygotowawczej, czyli na taki kurs przygotowujący do szkoły głównej. Ostatecznie przyjęli go do szkoły głównej. Wytrwał w niej niecały rok i postanowił wziąć udział w powstaniu styczniowym. Powstanie upada, a Wokulski zostaje wywieziony na Syberię. Tam spotyka profesorów, naukowców i inteligencję, która tak jak on ponosi karę za udział w powstaniu. Wykorzystuje to, czerpie wiedzę od poznanych tam ludzi, a w 1870 roku wraca do Warszawy. Łatwo nie jest. Nie ma pracy, nie ma pieniędzy. Przydaje się znajomość z pracy u Hopfera z Ignacym Rzeckim. Rzecki pracuje teraz w sklepie Minclów. Załatwia tam pracę Stanisławowi. Młody, dość przystojny Wokulski wpada w oko starszej od niego wdowie po właścicielu sklepu. Biorą ślub. Miłości to tam raczej, a nawet na pewno nie było, ale były pieniądze pani Minclowej. Po 4 latach tym razem Wokulski zostaje wdowcem. Młodym wdowcem ze spadkiem. Pewnego dnia w teatrze dostrzega przepiękną kobietę, w której zakochuje się obłędnie, oczywiście od pierwszego wejrzenia. Ta kobieta to Izabela Łęcka, 20-paroletnia arystokratka, której ojciec roztrwonił rodzinny majątek. Piękna, rozpieszczona, przyzwyczajona do luksusów, na które nie może sobie już teraz pozwolić. Izabela, przekonana o swojej wyjątkowości, z wyższością patrzyła i odnosiła się do prostego, prozaicznego w obyciu Wokulskiego. Arystokracja, do której należała, według niej nadawała rzeczywistości aurę poetyckości, wyjątkowości i piękna. Uff, Izabela, współczesny pustak, próżny, egoistyczny, przekonany o swoim bogatym życiu wewnętrznym, o tym, że jest darem dla świata. Pozwalam ci się łaskawie podziwiać świecie. Z drugiej strony nie ma co winić młodej, pięknej kobiety za to, że zakochała się w dużo od niej starszym, jednak nachalnym ze swoją miłością i zaangażowaniem facecie. No wykorzystywała go, to prawda. Kiepskie to, ale że ją męczył swoim zachowaniem, swoim natrętnym okazywaniem miłości, swoją namolnością, to niestety też prawda. Tak czy inaczej, Wokulski postanowił zwiększyć swój majątek. Zabiera oszczędności i wyjeżdża na wojnę rosyjsko-turecką, która toczyła się też w Bułgarii. Stąd spotkać się możesz z określeniem wojna bułgarska. Każda wojna, jak wiadomo, niektórym przynosi zyski. Stanisław wzbogacił się na niej wielokrotnie. Jak? Na handlu. A jakim? W książce jednoznaczna jest sprzedaż towarów dla wojska i chodzi tu przede wszystkim o mąkę lub zboża. Natkniesz się jednak pewnie ze stwierdzeniem, że handlował bronią. W powieści tego nie ma, ale wśród czytelników w obiegu potocznym taki domysł jest popularny. Bo czy można się aż tak wzbogacić na mące? Uważaj jednak na te sugestie, pisząc rozprawkę. Będzie to błąd rzeczowy. W utworze pada takie podejrzenie ze strony jednej z drugoplanowych postaci, niejakiego Szprota. Nie ma jednak nigdzie potwierdzonej tej tezy. Tak jak to i dzisiaj bywa, teorii na temat majątków różnych bogaczy zazwyczaj jest wiele, a Szprot nie pałał sympatią do Wokulskiego. W pierwszych 2 rozdziałach jest też trochę o Rzeckim, o jego zainteresowaniach i sposobie życia. Nic ciekawego.
Każdy dzień Rzeckiego wygląda podobnie. Od pobudki zaczynając, poprzez prowadzenie sklepu i

wieczory w mieszkaniu. Skromny pokój przy sklepie, od 25 lat ten sam, tak samo urządzony, codzienne sprawy handlowe i oczekiwanie na powrót przyjaciela. Po dwóch rozdziałach następuje część powieści, która zatytułowana jest Pamiętnik starego subiekta. Ma wszystkie cechy tego gatunku. Pisany w pierwszej osobie pamiętnik to rozważania, wspomnienia i opis rzeczywistości. Kopalnia wiedzy dla czytającego. W tym rozdziale Rzecki opowiada o swoim dzieciństwie, o miłości do Napoleona, którą wpoił mu ojciec, o tym, jak trafił do sklepu Minclów. Po wtrąceniu, jakim jest pamiętnik subiekta, wracamy do następnego, czwartego rozdziału. Wraca z wojny. Bogatszy i wciąż zakochany w Izabeli Stanisław Wokulski. Opowiada Rzeckiemu swoje przeżycia. Niby słucha o tym, co w sklepie, ale tak naprawdę wypytuje tylko o Łęckich. W następnym rozdziale poznajemy bliżej sytuację Łęckich. Piękna Izabela mieszka z ojcem i kuzynką Florentyną w mieszkaniu w ich kamienicy, którą Łęcki też podnajmuje innym lokatorom. Mówi się, że będzie ona licytowana z powodu długów. Do tego wszystkiego nawet posag panny Izabeli się rozpłynął. Tatuś lubi żyć hulaszczo, nie oszczędzając na wydatkach. Rozdział szósty rozpoczyna się opisem, jak to rozmarzona Izabela siedzi w swoim pokoju i czyta książkę Emila Zola. Zola był wówczas bardzo popularnym francuskim pisarzem. Izabela ma w księgozbiorze jeszcze Szekspira, Dantego, Krasińskiego i francuskie żurnale mody. W Izabeli Prus skupił wszystkie cechy, których nie lubił i które krytykował. Oderwanie od rzeczywistości, snobizm, pasożytowanie na innych, lekceważący stosunek do pracy. Izabela była nieprzydatna jako część organizmu, którym jest społeczeństwo. Panna jest zrozpaczona sytuacją finansową, w jakiej się znaleźli. Trudno być damą na takim poziomie, bez pieniędzy niestety. Ojciec, któremu Wokulski zaproponował prowadzenie wspólnych interesów, jest pełen entuzjazmu. Ona niechętnie mu przytakuje. Z różnych stron dochodzą do niej informacje o filantropii Wokulskiego, o pomocy ojcu, skupowaniu ich weksli za zawyżoną cenę oraz serwisu. Głupia nie jest. Może pusta, mało inteligentna, ale nie głupia. Zdaje sobie sprawę z zamiarów Wokulskiego. Chce ją facet w ten sposób do siebie przekonać i kupić. A Wokulski zakochany po uszy. Kupiec i naukowiec, a jednak romantyk. Próbuje jak może i korzysta z tego, co może. Nie jest podobny do posągowego Apolla, w którym kocha się platonicznie i idiotycznie dziecinna Izabela, więc sięga do swojego majątku. A ona widzi w tym tylko swoją degradację. Szlachcianka, którą interesuje się zwykły, pospolity kupiec. Postanawia jednak przyjrzeć się bliżej temu Wokulskiemu. Jedzie do jego sklepu, tam flirtuje bezczelnie z jednym z pracowników i obserwuje reakcję zakochanego Stanisława. Taki układ zdarzeń denerwuje Wokulskiego. Czuje niesmak i zażenowanie zachowaniem Łęckiej. Trochę to burzy idealny obraz dziewczyny. Jest też poirytowany przechwałkami swojego pracownika, jakie to wrażenie zrobił na Izabeli i jak bardzo mógłby się posunąć dalej. Wokulski wychodzi na spacer. Właśnie teraz Prus poprzez rozmyślenia Wokulskiego zapoznaje czytelnika z historią miłości Stanisława z celem wyjazdu na wojnę, czyli z tym, co już wiesz. Zobaczył, zakochał się, zarobił na wojnie pieniądze, żeby poczuć się wartościowszym. 3 razy Z. Tutaj też w duchu pozytywistycznym i realistycznym powieści Prus prowadzi Wokulskiego na Powiśle, gdzie bieda widoczna jest na każdym kroku. Ten zabieg pozwolił autorowi w rozmyślania Wokulskiego wpleść rozważania na temat sytuacji społeczeństwa polskiego. Na Powiślu spotyka swojego dawnego pracownika. Jest w trudnej sytuacji. Pomaga jemu i jego bratu. Zbliża się Wielkanoc. W Wielki Piątek Stanisław idzie do kościoła. Spotyka tam kwestującą przy grobie z innymi szlachciankami Izabelę. Oczywiście zostawia jej sporą kwotę. Usłyszał też, jak Izabela rozmawia po angielsku. Pewna, że ten prostak nie zna tego języka, naśmiewa się z niego. I Wokulski ma następne zadanie do wykonania. Postanawia nauczyć się angielskiego. W kościele Stanisław zauważa płaczącą młodą dziewczynę, rozdającą drobne ubogim ludziom. Okazuje się, że jest prostytutką. Pomaga jej. Kieruje ją do sióstr Magdalenek,

każe nauczyć się szyć. Dobry chłop ten Wokulski. Wrażliwy, uczciwy, pomocny, jak zakochany to szaleńczo. Ale co poradzić na brak miłości ze strony Izabeli? Czy to jej wina, że go nie potrafi pokochać? Musisz samodzielnie odpowiedzieć na pytanie, które jest częstym tematem rozprawek. Rozum czy serce? Wybrać to, co wygodne, rozumne i samo do ręki wchodzi, czy czekać na wielką, romantyczną miłość, najlepiej z pieniędzmi. Niedzielę świąteczną Wokulski spędza u hrabiny Karolowej, wśród dużego grona arystokracji. Poznaje tam prezesową Zasławską, która była wielką miłością jego stryja. Wokulski jest przychylnie przyjęty przez gości, tylko Izabela jest oburzona obecnością kupca wśród arystokracji. Rozdział 10 to następna część pamiętnika Rzeckiego. Jest w nim znowu sporo wspomnień, rozważań na temat życia i postępowania Stanisława, ale też wiadomość o nowym sklepie Wokulskiego. Pomimo tego, że niby interes się rozwija, Wokulski jest mało nim zainteresowany. Wszystko, co robi, dotyczy Izabeli. Wykupił nawet na licytacji kamienicę Łęckich za zawyżoną cenę. Podstawił kogoś, kto proponował wysoką sumę za kupno kamienicy, a Stanisław po nim zaproponował jeszcze wyższą. Osacza ją finansowo i zwykłymi codziennymi sytuacjami. Wie na przykład, kiedy bywa w parku na spacerach, więc też tam wtedy chodzi. W następnym rozdziale Wokulski poznaje kuzyna Izabeli Łęckiej, młodego Juliana Ochockiego. Ochocki to naukowiec, więc po drodze Wokulskiemu z nim. Stanisław zostaje również zaproszony na spotkanie z arystokracją w sprawie interesów. Przedstawia na nim propozycję handlową, która wszystkich zainteresowała i obecni tam zakładają spółkę handlową. Nie każdemu, jak widać, pochodzenie Wokulskiego przeszkadza. Tam, gdzie można zarobić, przymyka się na to oko. Pieniądz nie śmierdzi. Sukces zawodowy, o który Wokulski wcale nie zabiegał, nie rekompensuje mu braku szczęścia w miłości. Zakochany w tej Izabeli, a ona go wciąż ignoruje. Niby pracuje, ale bez zaangażowania. Spotyka się z ludźmi, z którymi znajomość zbliża go do Łęckiej, ale samej miłości z jej strony niestety to nie daje. Krótko mówiąc, żal i beznadzieja. Możesz zapamiętać, że Wokulskiemu przytrafia się pojedynek z baronem Krzeszowskim. Ten pierwszy kupił klacz od żony barona, wystawił ją w wyścigu, klacz wygrała, pieniądze na cele charytatywne dostała obecna na zawodach. Zgadnij kto? No tak, tak, Izabela. I afera gotowa, że niby Wokulski go oszukał, że za mało za klacz zapłacił, że się dorabia jego kosztem. Prawdziwa draka. Koniec końców pojedynek wygrał Wokulski. Izabeli zdarza się myśleć o Wokulskim z mniejszą niechęcią. Jednak jego status społeczny ciągle jej przeszkadza. Przecież arystokratka nie może zadawać się z kupcem. Niby ją ciekawi, trochę imponuje, ale to tyle, jeżeli chodzi o stosunek do Stanisława. Zaprasza go jednak na obiad. No i oszalał ze szczęścia Wokulski. Jak zaprasza, to na pewno coś lepszego go czeka z jej strony. W czasie obiadu wygłupia się, drwiąc z etykiety, próbując być zabawny, czym nawet trafia w poczucie humoru Izabeli. Po całkiem sympatycznie spędzonym dla obojga czasie dostaje od Łęckich zaproszenie na wyjazd do Paryża. A skąd pieniądze na to? Z kamienicy, czyli wyjazd w zasadzie sponsoruje Wokulski. Wcześniej Stanisław zaproponował dodatkowo Łęckiemu, że może zaopiekować się pieniędzmi, które dostali ze sprzedaży. Będzie nimi obracał, a oni dostaną z tego procent. No szaleje z miłości ten Wokulski. Pamiętasz, kupił od nich, o czym nie wiedzą, kamienicę za cenę, której nie jest warta, a potem jeszcze umówił się na dodatkowe pieniądze, które dla Izabeli i jej ojca będzie zarabiał. W szale szczęścia, po powrocie od Łęckich, pomaga jeszcze paru osobom. Krzeszowskim, prostytutce poznanej w kościele, a jednemu z pracowników zgubienie pieniędzy darował. I do tego wszystkiego organizuje głośną owację na koncercie skrzypka włoskiego, którym Izabela jest zafascynowana. Tyle, że nierzadko jak coś się z jednej strony poukłada, to z innej się zepsuje. Nagle pojawia się w Warszawie dawna miłość Izabeli, Kazimierz Starski. Spotykają się w trójkę u Łęckich. Izabela jest wrogo nastawiona do Wokulskiego. Dowiedziała się, że to on wykupił ich kamienicę. Flirtuje ze Starskim. Ignorując Wokulskiego, rozmawiają ze sobą po angielsku. Tylko tu niespodzianka.

Czeka. Wokulski już na tyle zna angielski, że rozumie ich naśmiewanie się z niego. Żegna się chłodno z Łęckimi i w nocy wyjeżdża sam do Paryża. Tom pierwszy kończy pamiętnik Rzeckiego. Jak zawsze dużo w nim rozważań o codzienności, o Wokulskim i trochę wspomnień. Znowu dostajemy dawkę informacji o poznaniu Stanisława, o jego udziale w powstaniu styczniowym i o ślubie z wdową Minclową. Po wyjeździe Stanisława do Paryża Rzecki zajmuje się kupioną przez niego kamienicą Łęckich. Poznaje jej mieszkańców i szczególnie zainteresowała go Helena Stawska. Uważaj na nazwisko, brzmi podobnie do nazwiska byłego Izabeli. On jest Starski, ona Stawska. Helena Stawska mieszka w kamienicy z matką i córeczką. Jej mąż, niesłusznie oskarżony o morderstwo 4 lata wcześniej,

On jest Starski, ona Stawska. Helena Stawska mieszka w kamienicy z matką i córeczką. Jej mąż, niesłusznie oskarżony o morderstwo 4 lata wcześniej,

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Czy Polacy boją się sztucznej inteligencji? Czy w ogóle jest się czego bać?
2: Nie jesteśmy mądrzejsi przez tą sztuczną inteligencję?
3: Ja uważam, że nie, że po prostu głupiejemy.
4: Telefony są złym światem, internet. Marzeństwa w telefonach się zrobią, by się nigdy nie znali. Świat upadł na psy.
5: No się słyszę o tym, że czasem ludzie zastępują ludzi takim AI-em, tak? Czy że mają dziewczyna czy chłopaka w czacie GPT, tak?
6: Jak ma pan sztuczną inteligencję i chce się pan w przyjaciółko ze sztucznej inteligencji umawiać, to życzę panu smacznego.
7: No to jak w Gwiezdnych Wojnach będzie, moim zdaniem.
1: Ale wie pan, ale żeby nie było tak jak w Terminatorze,
7: coś takiego będzie. No.
8: Ja mam 83 lata i się nie boję. Uważam, że trzeba iść do przodu. Będzie super. Chciałabym żyć jeszcze ze 20 lat, żeby to wszystko zobaczyć.
1: O sztucznej inteligencji dziś, która nie tylko zabiera ludziom pracę, nie tylko pisze teksty, robi muzykę i filmy, które coraz trudniej odróżnić od tych stworzonych przez człowieka. O AI, z którą rozmawia się już właściwie jak z żywym człowiekiem. O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: A widzieliście już te chińskie roboty, co tańczyły i skakały z okazji Święta Wiosny, czyli chińskiego Nowego Roku? No, chyba już czas zacząć się trochę bać.
4: Tak zrobili taką komponację, że już są ludzie, te roboty, wyglądają jak ludzie, proszę pana. Zastępują na przykład lokali, kupują sobie do domów takiego robota.
1: I co z nim robią?
4: No co, no... Nie wiem, co mogą z nim zrobić. No na pewno nie robią sobie tam rzeczy. Ale no... Nie, no to, nie, powiem panu, tak. Teraz świat zeszedł na takie coś, że jak ludzie wolą sobie porozmawiać ze sztuczną inteligencją, nie z normalnym człowiekiem.
9: Jak ludzie zakochują się w sztucznej inteligencji, no to zagrożenie takie, że przestaniemy tak naprawdę kochać.
4: Ludzie się nienawidzą między sobą, proszę pana. Telefony są złym światem, internet. Marzeństwa na przykład chodzą razem i w telefonach się zrobią, by się nigdy nie znali. Świat upadł na psy. Powiem panu, kiedyś za komuny było lepiej. Ludzie byli drugiemu życzliwi. Na ulicach rozmawiali, mówili sobie dzień dobry. A tu w Warszawie, jak pan powie komuś dzień dobry, to na policję chcą dzwonić.
1: A masz tak, że rozmawiasz już z czatem tak sobie po prostu jak...
9: Nie, bez przesady, nie. Znaczy założyłem, że wiele ludzi zamyka się na rozmowy w realu, to już w ogóle ludzie nie umieją rozmawiać. Wolą z sztuczną inteligencją porozmawiać, bo ich zrozumie, na pewno ich nie zrani, nie?
1: U ciebie widzę jeszcze relacje z żywą osobą,
9: tak? Z żywą osobą, bo są żywe kwiaty, tak więc ja wolę te relacje tradycyjne, ale mam znajomych w korporacji, gdzie pracuję, co wiem, że ta sztuczna inteligencja u nich jest na zaawansowanym poziomie w każdej sferze życia. No, czy to w kwestiach jakichś emocjonalnych, miłosnych, czy doradztwa kulinarnego, jak się ubrać, tak dalej, czy porozmawianie z psychologiem, bo ich nie stać na psychoterapeutę, to rozmawiają z sztuczną inteligencją.
1: Czy się panowie nie boicie, że to kiedyś...
6: Nie boję się.
1: Wie pana, teraz te wszystkie algorytmy w internecie...
6: No, jak ma pan sztuczną inteligencję i chce się pan w przyjaciółko ze sztucznej inteligencji umawiać, to życzę panu smacznego. Mnie sztuczna inteligencja nie interesuje.
1: Czyli tylko żywe
6: sztuczna
1: osoby.
6: Sztuczna inteligencja w medycynie jest pomocna, w wojsku, ale na pewno w relacjach damsko-męskich. No,
1: takie głębokie, intymne relacje męsko- czy też damsko-robockie na razie dopiero kiełkują, to jest chyba jeszcze sfera marzeń co niektórych, ale te czaty oparte na sztucznej inteligencji na pewno robią już za przyjaciela, doradcę w sprawach sercowych, emocjonalnych, także za doradcę finansowego. Kolejna sprawa, że w mediach społecznościowych ludzi atakują te zrobione przez algorytmy filmy, no z prezydentem Nawrockim na przykład, który jakoby doradza inwestowanie pieniędzy, potem się okazuje, że to nie był prezydent, ale jakiś algorytm, a pieniądze gdzieś znikają, nie wiadomo gdzie.
10: I w internecie widać kłopoty, sztuczne jakieś filmiki, gdy tam lew nic nie robi, gdy go tam inny zwierz atakuje z boku, to jest to, ewidentnie to są przez sztuczną inteligencję, czy jak Nawrocki namawia do zakładania tych kont na tych platformach, a wiadomo, że on tego nie robił sam, to się przyznaje. To jest ogłupianie ludzi po prostu, bo ja nieraz wypełnię tam ten formularz, to nie dadzą spokoju, nawet po roku jak wypełniłem, to jeszcze wczoraj mi dziewczyna pamiętała i dzwoniła, żeby to konto założyć jednak.
9: Ja...
2: Dał się pan trochę złapać na to, ale na szczęście nie zainwestował.
10: Nie zauważyłem, bo ja po prostu nie gram w nic. Ojciec mnie uczył, nie graj Wojtek, nie przegrasz portek. Ja polegam na uczciwej pracy swoich rąk, ja od nikogo nic nie chcę. Nie liczę na wygraną, dlatego tego...
2: No to pan się jeszcze obroni, a rzeczywiście nie każdy...
10: Chytrzy ludzie, którzy chcą się wzbogacić, to się mogą na to złapać.
2: Tak, no widzę, tu prezydent namawia, no to...
10: No więc właśnie. Taka pani 30 tysięcy na tej platformie pakowała i się mnie pytała, jak to stąd wycofać, bo niby widzi ten zysk, jak on rośnie, ale nie można tego wycofać.
2: No tak.
10: Po prostu tych pieniędzy.
2: Prezydent namówił, a to nie prezydent, tylko jakaś sztuczna inteligencja jakaś.
10: No więc właśnie. A to jest wykorzystywanie inteligencji do namawiania, jak to się mówi, nas, bydła, do lokowania pieniędzy, czyli do straty.
1: Parlament Europejski już 2 lata temu zatwierdził akt o sztucznej inteligencji, który zakazuje najbardziej niebezpiecznych zastosowań AI. No, wideo, głos czy zdjęcia, które stworzyła sztuczna inteligencja, muszą być wyraźnie oznaczone, żeby było wiadomo, że to, co widzimy na ekranach smartfonów czy na monitorach komputerów, to nie jest prawdziwy polityk czy dziennikarz, ale algorytm. Z badań Eurobarometru wynika, że aż 69% Polaków nie boi się AI, optymistycznie patrzy na sztuczną inteligencję, ale im młodsi Polacy, im oni mają więcej do czynienia z tym AI-em, tym mają większe zastrzeżenia. Bardziej boją się tych algorytmów. No to niech się teraz wypowie w tej sprawie młode pokolenie.
0: Co ludzie powiedzą? Tyta i słucha Adam Feder.
2: Sztucznej inteligencji tak rozmawiamy. Czy Polacy się tego, wiesz, boją?
3: Niestety duża część się tego nie boi i wręcz za bardzo z tego korzysta, zamiast używać własnego mózgu. No nieraz widzę osobę, która każde jedno jakieś przemyślenie, pytanie, nawet banalnie proste, woli pisać w ChatGPT, żeby ChatGPT powiedział, co jest lepsze, zamiast użyć własnego mózgu i zdecydować.
2: Ale to co, czyli nie jesteśmy mądrzejsi przez tą sztuczną inteligencję?
3: Ja uważam, że nie, że po prostu głupiejemy. Zamiast myśleć samodzielnie, zdajemy się na to, co komputer tam nam wklei. Ona ma potencjał, algorytmy do wykrywania jakichś komórek nowotworowych, zanim człowiek jest w stanie je wykryć i to jest jak najbardziej dobry użytek z tego. Ale zastąpienie sobie właśnie drugiego człowieka takim robotem, to jest tragedia.
11: Ja jestem graficzką, więc nie jestem wielką fanką generalnie.
2: A, no bo tak, bo już się wygryza z pracy, tak.
11: Nie tyle mnie wygryza, co wszystkie oferty pracy już proszą o wykorzystanie sztucznej inteligencji, a jednak wierzę w prawdziwą sztukę tworzoną przez człowieka. Uważam, że prawdziwej kreatywności i talentu to nie zastąpi. Po prostu to jest jednak kwestia praw autorskich.
5: Studiuję kierunek inżynieryjny. Nie będę ukrywał, no ale trochę przydatne jest to AI, no na studiach na przykład, gdzie jest dużo materiału.
11: Jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, to słyszałam już, że niektóre osoby traktują chatboty jako terapeutów. Zamiast pójść porozmawiać z żywym człowiekiem, próbują wylewać swoje żale właśnie na takich, do chatu GPT albo DeepSeeka i no nie uważam tego za faktyczną pomoc i kontakt osobą, która ma wykształcenie.
5: No się słyszę o tym, że na przykład czasem ludzie zastępują ludzi takim AI-em, tak? Czy że mają dziewczyna czy chłopaka w czacie GPT, tak? Całkiem po prostu szalone, jak po prostu ludzie odcinają się od ludzi.
12: Wie pan co, powiem szczerze, że ze sztuczną inteligencją to jest trochę tak jak z ogniem, że ono nam dużo dało, ale jeżeli przesadzimy, to może dojść do podpalenia wszystkiego. Te deepfake'i są w jakichś takich tematach, z tego co słyszałem, jakieś materiały dla dorosłych, słyszałem o jakichś tam torturach nawet, że ludzie się na przykład wyżywają, że na przykład wstawiają twarz

0: jakiegoś swojego, przypuśćmy, wroga albo kogoś, kogo nie lubią i wrzucają to na jakiś film typu gore i jakiś dają upust swoich emocji. Także no...
1: Aha, i to potem gdzieś krąży, tak? No i to też rzeczywiście takie creepy trochę.
0: Straszne, naprawdę. Okrutne.
2: To coraz bardziej przyspiesza prawo. Próbuje nadążyć, ale nie daje rady. No i tu znów wracamy do tych naładowanych sztuczną inteligencją chińskich robotów, które na razie tańczą, skaczą, ale co one za chwilę będą robić, to nie wiadomo.
3: Co ludzie powiedzą.
1: Widział pan te roboty, na przykład chińskie tańczące, za chwilę będą tu chodzić z tą sztuczną inteligencją w głowie.
4: No to jak w Gwiezdnych Wojnach będzie, moim zdaniem.
1: Ale wie pan, ale żeby nie było tak jak w Terminatorze.
4: No coś takiego będzie, no. I sami nie roboty będą, a nie ludzie.
1: Aha, że gatunek ludzki się skończy, zacznie się gatunek robocki.
4: Tak, a to sami ludzie stworzą.
2: No, żeby nie było tak apokaliptycznie, że wszyscy zaraz zginiemy i że w ogóle niczego nie będzie, tylko jakiś Matrix albo nawet Terminator, to na koniec wypowie się ktoś, kto z ciekawością, no i taką nadzieją obserwuje ten nowy świat.
1: Czy Polacy się tego boją właśnie, wie pani, tych robotów, tej sztucznej inteligencji, co to będzie, bo to już coraz...
5: Proszę pana, ja mam 83 lata i się nie boję, uważam, że trzeba iść do przodu.
1: Teraz już są takie roboty, które wyglądają jak człowiek, niemalże, mają tę sztuczną inteligencję w sobie i wnuczek kupuje babci takiego robota i zamiast na niej przyjechać...
5: Że to jest całkiem fajne. Mnie by się na przykład przydał taki robot do sprzątania. I chętnie bym sobie kupiła taki robot. Nie musiałby mi wnuczek kupować, bo akurat nie mam. Ja zajmowałam się działalnością gospodarczą i jeździłam do Chin przez prawie 20 lat. No i jestem oczarowana Chinami, tym, że oni tak idą do przodu strasznie i z tą informatyką są na takim poziomie, jak pokazują nieraz te ich roboty, jak one tańczą, jak szaleją. No ale to jednak twarz, to jest jednak robota. No to tak zaprzyjaźnić się, to tak... Ale jeśli będzie miał taką urodę jak ładny młody chłopiec czy dziewczyna, to dlaczego nie? Ja uważam, że tylko podobno te roboty to mówią zawsze to, co człowiek chciałby, żeby mówili.
1: Właśnie.
5: A może to jest niekorzystne, jak się panu wydaje?
1: No właśnie, że to jest, no to jest właśnie stwarza takie niebezpieczeństwa i że człowiek zamiast ich relacji z innym człowiekiem, które są no skomplikowane...
5: Nie, relacje z innymi ludźmi powinny być. Moim zdaniem, mimo wszystko powinny być i wśród młodzieży też, bo ja jak patrzę, jak młodzi ludzie siedzą na pizzy czy gdzieś i każdy dłubie w telefonie, to jest bez sensu.
1: No właśnie, niektórzy już rezygnują, wie pani, nie mają dziewczyn, chłopaków, tylko już właśnie z czatem tam sobie także rozmawiają jak jest, z dziewczyną.
5: To jest, proszę pana, trudna sprawa, ale moje zdanie jest takie, że efekt z tego, że to na pewno jest korzyść. Świat idzie do przodu i nie możemy się cofać do tyłu. Będzie super. Chciałabym żyć jeszcze ze 20 lat, żeby to wszystko zobaczyć. Muszę panu powiedzieć, szkoda, że niedużo mi już zostało.
1: Zdrowia życzę i wielu, wielu lat.
5: Dziękuję.
2: Kończymy. Co ludzie powiedzą, z nadzieją, że jednak będzie dobrze. Się rozstajemy. Adam Feder, do usłyszenia.
3: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. To już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Maziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą.
1: Ahol a tervek szerint találkozom Lech Wałęsą.
0: Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Wiadomo, że z Polski Peter Maziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Ceny paliw w czwartek pójdą w górę. Benzyna 95 i 98 zdrożeje o 11 groszy, diesel o 8. Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN. Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
3: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
2: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużania programu nawet do końca czerwca.
3: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
2: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
0: W czwartek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,39 zł, 98 6,98 zł, a diesla 6,92 zł. Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy, odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
4: Nie chcę spekulować, na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka, ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka.

0: poprawka. No jeszcze mamy drugie czytanie, mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji większości rządowej, większości koalicyjnej.
1: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas idą na zderzenie.
2: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła. I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony. I mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
1: Przypomnijmy, że prezydent zawetował już dwie rządowe ustawy regulujące rynek kryptoaktywów w Polsce. Specjalizowali się w kradzieżach aut z prywatnych posesji. Stołeczni policjanci rozbili gang złodziei. Zatrzymano 4 osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali sprawcy?
3: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
4: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów.
3: Czyli m.in. w Legionowie czy Piasecznie, tłumaczy młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Złodzieje wpadli w Nowym Dworze Mazowieckim, próbując ukraść podstawione przez policję Volvo.
4: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
3: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla, również zatrzymano, została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
1: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmiany wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy kursanci naprawdę odczują różnicę.
5: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu InfoCar.
6: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
5: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
7: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około, plus 140 aplikacja.
5: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie InfoKierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub E-ID.
1: A jedyna opłata to koszt egzaminu. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O szczegółach Dawid Olszewski.
8: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, stres, niska aktywność fizyczna, a także dieta.
9: Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie.
8: Przekonuje dietetyk Daria Szcześniak. Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
10: Szedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i przy okazji się okazało.
5: Co lekarz powiedział?
10: Miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
8: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat.
1: W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie sprawności. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
11: Dzień dobry, doktor Maciej Szlinder jest naszym gościem, działacz partii Razem, a zarazem ekspert polskiej sieci ekonomii, która zdobyła sobie swego czasu duży rozgłos hasłem podstawowego dochodu. Każdy z nas by zarabiał bez zarabiania. No to jest Marks, przy tym to małe miki.
12: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, czy Marks, znaczy Polska Sieć Ekonomii tutaj oczywiście ma różne poglądy na temat dochodu podstawowego. Ja też działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, która już zdecydowanie za dochodem podstawowym jest, więc właśnie za tym, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc miała pewne środki od państwa zupełnie bez żadnych warunków i zasad.
11: I rozumie pan, że człowiek, który na przykład jest drobnym polskim przedsiębiorcą, jak sobie pomyśli, że ma chodzić codziennie do pracy, jak w mojej rodzinie piekarz, prawda, wstaje o drugiej w nocy, a ktoś inny o drugiej w nocy przekłada się z boku na bok, bo dochód podstawowy na niego czeka.
12: No ale ten pierwszy też dostaje ten dochód podstawowy, a okazuje się, że i to z eksperymentów naszych wynika, że osoby otrzymujące dochód podstawowy wcale nie pracują mniej i nie przewracają się tylko z boku na bok, ale właśnie są bardziej aktywne ekonomicznie, dlatego że mają to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne zapewnione i oni w związku z tym mogą wybierać pracę, która bardziej im odpowiada, więc chętniej pracują i tak naprawdę pracują więcej.
11: I zlikwidujecie 800+ przy tym.

0: Nie, no właśnie to jest element, który zostaje, bo wtedy po prostu dzieci już oczywiście nie dostają tego dochodu podstawowego, tylko taki częściowy dochód podstawowy dla dzieci i 800 plus idealnie się w to wpisuje.
1: No i no musiał pan to pytanie dostać już 1800 razy, ale skąd na to środki?
0: No to jest oczywiście bardzo wiele źródeł, to zależy od kraju, o którym mówimy, no ale trzeba byłoby to zdecydowanie tutaj istotnie zmienić system podatkowy w Polsce, ale także no, mamy własną walutę, więc Polska jest krajem, który też może więcej emitować na przykład, jeżeli taka decyzja jest kraju, więc także jest tutaj szereg środków, z których można czerpać.
1: A nie jest tak, że ten bezwarunkowy dochód podstawowy oznacza 100% inflacji rocznie za 5 lat. No i te wszystkie inne przyjemności, które wiążą się z tym, że ludzie mają w ręku pieniądze i oczywiście chcą je wydać.
0: Tak, no dochód podstawowy wiąże się z tym, że mamy więcej popytu w gospodarce, więc to na niektóre towary i usługi będzie powodowało, że będą ich ceny rosły, ale tylko część tak reaguje, część zwiększa produkcję. Także inflacja, owszem, odrobinę by wzrosła przy wprowadzeniu dochodu podstawowego, ale ten efekt z czasem by zanikał, więc nie ma się tutaj bać jakąś wielką hiperinflacją czy jakimś wielkim problemem.
1: I przychodzicie do PiS-u z tymi pomysłami? Co wtedy mówią koledzy z tej prawicowej lewicy?
0: Do PiS-u? Nie wiem, czy...
1: No jest. Do kogo? No do Tuska?
0: Ja próbuję rozmawiać, mówiąc zupełnie szczerze na ten temat z wszystkimi. Akurat część posłów PiS-u, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800+, i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia krytyczne i okazały się one nieprawdziwe i te same kierowane są wobec
1: tego posłowego, pije pan do tego, że gro polskich ekspertów przy wprowadzaniu 500+ mówiło, że spowoduje to nieróbstwo i inflację.
0: Tak.
1: No i jak wiemy...
0: I kryzys gospodarczy.
1: Tak. No tak, ale czy z faktu, że człowiek mówi kilka razy wilki są we wsi, bo jest po prostu żartownisiem, albo nie jest za mądry, albo mu się wilki mieszają z wiewiórkami, wynika bezpośrednio to, że na pewno nigdy wilki nie będą wie pan, w wiosce, bo w bajce jest tak, że one w końcu przychodzą.
0: Absolutnie.
1: To pan jest tym wilkiem.
0: Z samego tego faktu absolutnie to nie wynika, ale logika tych argumentów krytycznych była mniej więcej podobna. To znaczy założenie, że ludzie będą marnować pieniądze, bo są biedni, bo nie potrafią zarządzać pieniędzmi. A to nieprawda. Są biedni dlatego, że są w takiej sytuacji i często danie im pieniędzy powoduje, że właśnie potrafią tym zarządzać.
2: A cała rozmowa do wysłuchania na kanale VoxFM.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Jest szansa, że jeszcze przed wakacjami Zakopane w końcu po latach przygotowań przyjmie uchwałę reklamową, która ma zrobić porządek, głównie z wielkimi banerami zasłaniającymi góry. Zakończył się już etap wyłożenia projektu uchwał do publicznego wglądu. Teraz, po analizie uwag od mieszkańców, trafi pod obrady Rady Miasta, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
3: Mam nadzieję, że uda nam się na sesję w maju bądź w czerwcu już ten projekt gotowy przedstawić Radzie Miasta. Chcemy ten projekt przygotować w ten sposób, żeby pokazać też ludziom te dobre praktyki, żeby to nie było tak, że dajemy suche zapisy, które są dosyć faktycznie trudne i językiem prawnym sformułowane, bo takie muszą być, ale chcemy pokazać też, jak to ma wyglądać.
2: Nad podobnymi przepisami pracuje także gmina Poronin. Tak postęp pracy jest mniej zainteresowany, mniej zaawansowany, mówi wójt Anita Żegleń.
4: Po wakacjach będzie projekt uchwały wyłożony. My już od jakiegoś czasu pracowaliśmy z bardzo różnych względów, też takich formalnych. Trochę te prace się opóźniły, ale absolutnie jesteśmy zdecydowani, żeby na tym obszarze też te billboardy zniknęły, na obszarze Zakopianki, a później też docelowo nie reklamy, a szyldy.
2: Uchwały krajobrazowe mają w głównym założeniu zlikwidować reklamy, które dotychczas najmocniej przeszkadzały, zaśmiecały krajobraz i wprowadzały chaos. Nowe przepisy będą dotyczyć zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych. A z gór przenosimy się nad morze, wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymają zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. To była przygoda życia, mówią Ania i Kuba, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku.
5: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
6: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
2: W ubiegłym roku uczestnicy zebrali na plażach prawie 2,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: zwrot akcji.
1: Dzień dobry, kochani. Witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji i podcastu Zwrot Akcji. Z tej strony Kasia Pilewska i Kasia Myszkorowska, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Kasiu.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Kasia pojawiła się w studiu, żeby opowiedzieć nam o swojej drodze zawodowej, o tym, jak w wielkim skrócie połączyła pracę w warszawskim zoo z pisaniem książek. To jest taki krótki teaser, słuchajcie, tego się będziecie mogli spodziewać, a cała historia Kasi właśnie teraz, także robimy głośniej i słuchamy. Kasiu, dziękuję Ci, że przyszłaś, bardzo się cieszę, że jesteś. Powiedz mi, jesteś autorką książki czy pracownicą zoo? Jak byś się określiła?
2: Ja, Kasia, dziękuję za zaproszenie. Wiesz co, zawsze chciałam być pisarką. Od dziecka, od chyba 11 roku życia. Kiedy nauczyłam się pisać na maszynie do pisania mojej babci.
1: Tak.
2: Więc coś tworzyłam. Tworzyłam wtedy, to była powieść a la romans. Jeszcze uczyłam się wtedy francuskiego, więc tytuł był L'avion pour Paris. Więc wydawało mi się, że jestem i elokwentna, i taka wyjątkowa.
1: Elegancka francuska.
2: Dokładnie.
1: Wiadomo, dama.
2: Dokładnie. Niestety powieść podarłam po roku, bo wtedy już stwierdziłam, że no nie ma to najmniejszego sensu. Teraz żałuję bardzo, bo chciałam do niej wrócić. Później pojawiały się coś na wzór Agaty Christie, więc te modele literackie mi się bardzo zmieniały. Natomiast skończyłam filologię czeską i wówczas te modele literackie, literatury czeskiej najmocniej we mnie grały. Nie był to czas, kiedy pisałam, kiedy tworzyłam, raczej zastanawiałam się nad tym, co robić w życiu dalej, no i oczywiście intensywne studia, łączenie tak naprawdę w pewnym momencie dwóch kierunków oraz pracy nauczycielki języka polskiego dla obcokrajowców, to się wszystko musiało jakoś zazębiać. Po studiach miałam firmę swoją własną, również w obszarze szkoleniowym. Były to szkolenia biznesowe, szkolenia językowe, szkolenia z komunikacji. Zatrudniałam swoich lektorów, swoich coachów. Wychodziliśmy z tymi ofertami do ludzi, więc to także był czas, kiedy nie pisałam.
1: Jasne.
2: Natomiast na takie prawdziwe pisanie chyba przyszedł czas, jak urodziłam swoją pierwszą córeczkę. Jeszcze wówczas nie pracowałam w ogrodzie zoologicznym.

0: dostępnym, natomiast chodziłam z wózkiem, z maleństwem po dzielnicy, do której się dopiero wprowadziłam, do targówek. Sprowadziłam się tam za mężem i za teściami.
1: I spacerując... Można powiedzieć, że za miłością.
0: Tak.
1: No, to no, tak. Romantycznie.
0: Bardzo romantycznie i bardzo rodzinnie, bo kocham faktycznie wszystkich członków tej mojej pięknej rodziny. Chodziłam ulicami

0: próby suicydalnej, udanej niestety. W jaki sposób zainspirowało mnie to do głębszego spojrzenia na dzielnicę, na mieszkańców, na charakter taki społeczny i obyczajowy tego miejsca. Zagłębiałam się więc w kolejne historie, klatki, podwórka. Ta dzielnica jest naprawdę bardzo zróżnicowana. Teraz wygląda inaczej niż jeszcze te 16 lat temu. W takim okresie, 16 lat temu. Moja starsza córka ma 16 lat. I powstało coś na styl reportażu fabularyzującego. Czyli mam tam elementy fikcji literackiej, jakaś fikcyjna historia tego chłopaka. Finał jest podobny do tego, co się wydarzyło w życiu, ale cały czas osadzony w targu, na Torgówku, ale jednocześnie jest mnóstwo takich komentarzy czy próba odwzorowania dzielnicy, która wtedy naprawdę istniała. Przeniesienia pewnych dialogów czy starszych osób, czy przeniesienia takiej obserwacji społecznej gdzieś w okolicach cmentarza Brudnowskiego, bazarku, czy w autobusie, ogólnie życie dzielnicy, łącznie z językiem, który starałam się przenieść, który był wtedy zasłyszany. No i tak to się tak naprawdę bardzo się wkręciłam, a pamiętałam jeszcze z jeszcze wcześniejszej młodości kieszonkowy atlas kobiet Sylwii Hutnik, który no, za każdym razem jak przeczytam coś, co mnie mocno tak we mnie wejdzie, to później bardzo długo o tym myślę, zostaje ze mną na lata, na 16 potem. Tak. I może nie tyle, ile nawiązywałam, ile na pewno zainspirowałam się tym, że można o dzielnicy, tam akurat jest o Ochocie, Sylwia Hutnik umieściła to w tamtej części Warszawy, zresztą mojej rodzinnej tam się wychowałam i absolutnie rozumiem każdy kąt, o którym ona wspomniała, że można tak pisać, tak? Że pisanie to nie jest tylko harlekin, taki jak L'Avion Purpuri, tak. Ani ta moja próba bycia Agatą Christie. Że pisanie to też nie jest tylko Hrabal i Kundera, których bóstwiam. Pisanie to też może być język, ucho dzielnicy, to może być miks tego, co się dzieje, tego, co jest w głowie, tego, co jest na ulicy. I ten styl tak naprawdę gra mi do dziś. A, nie powiedziałam, jaki tytuł był tej... Były to ogródki podokienne.
1: Ogródki podokienne.
0: Ogródki podokienne, natomiast to nie zostało jeszcze wydane.
1: Okay,
0: nie
1: pokazywałam, czyli to powstało te 16 lat temu, tak?
0: Tak.
1: I leży.
0: I leży.
1: Wydawcy,
0: i leży, i czeka,
1: halo.
0: Czeka na swojego wydawcę. Ja to muszę oczywiście do tego wrócić, pewnie troszeczkę styl podreperować, aczkolwiek kiedyś
1: jasne.
0: Jakiś czas temu po to sięgnęłam, stwierdziłam, że to jest mocno dojrzałe i kiedyś też recenzowałam to ze specjalistami, z literaturoznawcami. Był taki portal, bo jeszcze jest, nie patrzyłam, portal Ludzi Sztuki i tam pani Manuela Kalicka recenzowała różnorakie twory literackie i między innymi zrecenzowała to w sposób naprawdę bardzo pochlebny.
1: Rozumiem.
0: Wręcz nawet bardzo, bardzo, także faktycznie mnie to zainspirowało do tego, dlaczego nie pokazać się światu od tej strony. Do tej pory było to wszystko pisanie jednak do szuflady. W międzyczasie praca w zoo.
1: No właśnie, bo jesteś zastępcą dyrektora zoo, tak? Zgadza się, zastępczynią.
0: Zastępczynią.
1: Tak, ja również.
0: Także moje pracownice namawiam do tego, żeby używały jednak żeńskich form.
1: Z podpisem moim dziennikarką, Kasią Pilewską. Ale żeby zostawić może na chwilę trudne tematy, skąd ty się tam wzięłaś w tym zoo? Bo filologia

0: się zastępczynią.
1: Zastępczynią, tak,
0: ja również.
1: Także moje pracownice namawiam do tego, żeby używały jednak żeńskich form.
0: Podpisem moim dziennikarką, Kasią Pilewską. Ale żeby zostawić może na chwilę trudne tematy, skąd ty się tam wzięłaś w tym ZOBO? Filologia

0: przede wszystkim ja też tak myślałam, że tylko biolodzy, że tylko zootechnicy, tak. Że weterynarii i tak dalej. Zoo, warszawskie zoo uwielbiałam od dziecka, oczywiście z punktu widzenia odwiedzającego. I w momencie, kiedy już ta moja córeczka trochę podrosła, ja wiedziałam, że kariery bizneswoman raczej nie zrobię, nie jest to moja ścieżka. Pamiętając, że w szkole też uwielbiałam biologię i tak naprawdę literatura, biologia, w zamyśle może kiedyś medycyna, a tutaj w zamyśle dziennikarstwo, bądź właśnie literaturoznawstwo, zawsze między tymi dwoma obszarami się wahałam. Ale jestem też laureatką olimpiady z biologii na oczywiście pewnym etapie, nie,
1: ale czyli
0: nie
1: to finalistką. Wszystko było blisko ciebie.
0: Tak, dokładnie. Ta super. Biologia zawsze, te zwierzęta zawsze były blisko, poza tym taka no osobiste zainteresowanie. Miłe zwierzęta zawsze były w domu, w rodzinie. Postanowiłam spróbować zaaplikować. Przeszukałam, weszłam na stronę BIP, ponieważ tak. No, jest to instytucja publiczna, jednostka organizacyjna Miasta Stołecznego Warszawy, więc no, w takiej formie wtedy było to ogłoszenie publikowane. Teraz to troszeczkę zmieniliśmy. Normalnie jesteśmy wśród ludzi, jesteśmy też na pracuj.pl, tak? Przyszły nowe czasy. Wtedy trzeba było wejść na biuletyn informacji publicznej. Weszłam i była informacja o naborze na takie stanowisko. Bardzo się spieszyłam. Ja miałam wtedy 29 lat. Było to dla mnie coś niesamowitego, żeby wskoczyć od razu na takie stanowisko w takiej instytucji,
1: jasne,
0: tak, państwowej, publicznej i jeszcze z taką sławą dyrektorem Kruszewiczem jako dyrektorem właśnie. Z ogromną nieśmiałością przeczytałam dalszą część tego ogłoszenia i okazało się, że nie poszukują ani lekarza weterynarii, ani biologa, ani nikogo po zootechnice, tylko poszukują menadżera z konkretnymi kompetencjami, z warsztatem, który jak się okazało miałam. Naprawdę nie mogłam uwierzyć, punkt po punkcie przeczytałam to ogłoszenie i pasowałam, łącznie z doświadczeniem, z papierami,
1: tak,
0: które trzeba było komisji przedstawić. Nie uwierzyłam, jak zadzwonili. Myślałam, że nie pójdę na to spotkanie, że no, chciałam zrezygnować z przedbiegu. Gdzieś tu się jednak objawia ta moja nieśmiałość, która się także później wiązała z literaturą, czy pewnie zaraz, do czego zaraz dojdziemy.
1: Tak, tak.
0: Ale poszłam. A później nie uwierzyłam, że miałam telefon zwrotny, że wygrałam.
1: Oh, wow.
0: Więc do tej pory nie wiem, jak to się stało. Ale rozmowa była przesympatyczna. W życiu nie miałam tak wspaniałej rozmowy kwalifikacyjnej. Obecnie sama też prowadzę rekrutację, bo akurat działem personalnym to ja w zoo zarządzam tą polityką. My ją teraz reorganizujemy, zmieniamy i
1: tak.
0: Jest coraz lepiej, od razu powiem. Ale to doświadczenie no na pewno dało mi i wiatr w żagle i poczułam, że jednak na tym rynku pracy, pomimo że skończyłam filologię czeską, po której w większości były tylko oferty pracy na infolinii czeskiej,
1: tak.
0: Nie pracowałam w takim charakterze. Absolutnie nie jest to dla mnie. Okazało się, że jednak można coś więcej, można zawalczyć o miejsce pracy w instytucji, no, która zawsze w człowieku gdzieś się działa.
1: Grała, bo rozumiem, ale miałaś w ogóle takie myśli, że może kiedyś będziesz pracowała właśnie w zoo, czy bardziej, że przy zwierzętach?
0: Nie, przy zwierzętach wiedziałam, że nie, no bo do tego się nie nadawałam. Uważam, że do tego potrzebni są specjaliści.
1: Jasne.
0: Natomiast praca w zoo to nie są tylko zwierzęta, to jest całe zaplecze administracyjne, które trzeba się zająć. To są kadry, to jest marketing, to jest edukacja, to są rzeczy, które my musimy dopiero rozwijać, ponieważ wchodzą nowości, także dyktowane rynkiem, dyktowane miastem, tak, poleceniami, nowe role, które są nam narzucane. I my to musimy ogarniać administracyjnie, więc to są te właśnie moje piony. Pan dyrektor zajmuje się weterynarią, zajmuje się hodowlą, zajmuje się kwestiami związanymi także z, ogólnie z naukami przyrodniczymi i takim zarządzaniem przyrodniczym. Ja mam jeszcze drugą koleżankę, drugą zastępczynię pana dyrektora do spraw inwestycyjnych.
1: Jasne.
0: Ona z kolei kieruje rzeczami związanymi z rozwojem infrastrukturalnym ogrodu i jestem ja jako zastępczyni kolejna już do tych, bym powiedziała, miękkich tematów, które tak naprawdę interesują mnie najbardziej. Jest to ten kontakt z ludźmi. No, a kontakt z ludźmi idzie także w parze z psychologią, którą już za rok kończę.
1: Czyli poszłaś jeszcze w międzyczasie na psychologię?
0: Poszłam na psychologię.
1: O, wow, na SWPS czy na...
0: Nie, jestem w tym momencie na Uniwersytecie Wizja. Jest to dawna Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie.
1: Okej, no dobra, to poczekaj. Próbuję to sobie ułożyć w głowie. Jesteś sobie w ogrodzie, 29 lat, jesteś bardzo młoda, dostajesz pracę na wysokim stanowisku, umówmy się, no bo zastępczyni dyrektora
0: to 30,
1: jest...
0: jak dostałam.
1: 30, tak, dobrze. Na przebiciu, rozumiem. Nadal młoda, ja skończyłam 30, więc to jest bardzo młody wiek.

0: W takim razie.
1: Zazdroszczę się tego wieku.
0: I te marzenia o literaturze, one na chwilkę musiały trochę odejść, no bo podejrzewam, że wiesz, nowa praca, mega zaangażowanie, na pewno stres i te marzenia o wydawaniu książek, o pisaniu, one cały czas się tliły, czy ty je troszeczkę jakby ugasiłaś w tamtym okresie?
2: Tylko na chwileczkę.
1: Okay.
2: Po to, żeby osiąść, żeby poznać zaplecze, żeby Jasne. Poznać moje obowiązki, żeby wymyśleć koncepcję zmian, bo to też było jedno z moich zadań, żeby przeorganizować, żeby nowa osoba przyszła z zewnątrz z nowymi pomysłami, z innym doświadczeniem, z doświadczeniem może nie korporacyjnym, tak, ale po prostu rynku prywatnego i to, co można było, no chociażby dział marketingu powstał, co nie miało w ogóle marketingu, Jasne. Pasowało wyłącznie na edukacji, co nie zaspokajało wszystkich potrzeb,
0: Oczywiście.
2: Które się tam objawiły. Więc te rzeczy trzeba było wdrożyć. Natomiast wieczorami pisałam, jak tylko śpiłam dziecko, to jednak wracałam przed komputer, już wtedy już nie maszyna do pisania, tylko
0: tak.
2: I pisałam. I wtedy napisałam swoją pierwszą książkę, która jeszcze nie była wydana, ale możliwe, że za chwileczkę będzie. Oraz drugą książkę, która była wydana, ale pod pseudonimem. Ponieważ to był ten moment, kiedy ja się przestraszyłam troszeczkę, to o czym mówiłam, o pewnej nieśmiałości.
0: Tak.
2: Bo nagle stałam się tą urzędniczką, nagle zaczęłam mieć kontakty z wysokimi urzędnikami z miasta.
0: Tak.
2: I ja się troszeczkę przestraszyłam, jaki będzie odbiór mnie poprzez moją literaturę. Bo moja literatura nie jest taka prosta, taka popularna. To jest proza psychologiczna.
0: Mhm.
2: Paranoiko mam dziewczynę schizofreniczkę. W pierwszej osobie pisana książka, troszeczkę jak Sylwia Plath. Oczywiście, broń Boże, nie porównuję się, wskazuję tylko kierunek.
0: Jasne.
2: W Żonie Arona, czyli ta książka, o której teraz mówię.
0: To jest ta książka, która została wydana pod pseudonimem.
2: Pod pseudonimem, okay. Dokładnie. To jest dziewczyna w mocnym takim zaburzeniu związanym ze zdrością tak naprawdę, troszeczkę też z paranoją na punkcie innej pary. I to nie jest zazdrość o mężczyznę, to jest zazdrość o życie innej Jestem. Osoby, więc troszeczkę inny zakres tej zazdrości, która no niszczy także jej życie wewnętrzne, jej życie prywatne, jej małżeństwo, jej rodzinę. Ostatnia książka, czyli ta bezcenność, która już jest wydana pod moim nazwiskiem, do czego pewnie zaraz dojdziemy, jest o dziewczynie żyjącej na pograniczu alkoholizmu, dziewczynie złamanej przez bardzo trudny związek w relacji z starszym mężczyzną, z ojcem zresztą jej przyjaciółki, które zaczęły wykorzystywać jeszcze jak ona była nastolatką, więc mamy tam element traumy, także traumy poaborcyjnej. Więc się wiele dzieje. Więc pojawiają się książki psychologiczne, trudne tematy, czasem no niepopularne, niepokojące i jest urzędniczka samorządowa, która musi trzymać fason,
0: Jasne.
2: Reprezentować urząd, być wiarygodna dla swoich przełożonych w mieście,
0: Jasne.
2: Dla swoich klientów zewnętrznych, reprezentować jednostkę. I ja się po prostu tego przestraszyłam. Wiedząc, że gabaryt mojej książki nie jest lekki, wybrałam pseudonim, zresztą nazwisko mojej babci, Greta Gettler. I wtedy w ogóle też nie angażowałam się w promocję.
0: Bo nie mogłaś.
2: Z wiadomych względów.
0: Jasne. Kasiu, a zanim przejdziemy dalej, powiedz mi jeszcze, skąd u ciebie to zainteresowanie psychologią? Bo już mi zdradziłaś, że studiujesz teraz psychologię, no ale jeżeli ją kończysz, to pewnie zaczęłaś jakieś 3-4 lata temu, a jednak te książki powstały dawniej. Mm-hmm. Więc, nie wiem, miałaś w rodzinie kogoś, kto się tym zajmował, albo jeżeli to są zbyt prywatne pytania, to oczywiście mnie zastopuj, ale ciekawa jestem, skąd akurat taka tematyka.
2: Psychologia zawsze mnie interesowała, to na bank. Pamiętam, że jak podchodziłam do matury i myślałam o studiach, bo jestem z tego rocznika, ty Kasiu jesteś młodsza, ale za mojego rocznika było tak, że trzeba było zdać maturę, to było raz, a później trzeba było zdać egzaminy na studia, to było dwa, ale jeszcze, żeby podejść do egzaminów na studia, to trzeba byłoby mieć maturę z tych przedmiotów, które te studia tej matury wymagały. I psychologia wymagała, jeżeli dobrze pamiętam, matematyki. Już teraz wiem dlaczego, bo

za mojego rocznika było tak, że trzeba było zdać maturę, to było raz, a później trzeba było zdać egzaminy na studia, to było dwa, ale jeszcze żeby podejść do egzaminów na studia, to trzeba byłoby mieć maturę z tych przedmiotów, które te studia tej matury wymagały. I psychologia wymagała, jeżeli dobrze pamiętam, matematyki, już teraz wiem dlaczego, bo z przedmiotów, które te studia tej matury wymagały. I psychologia wymagała, jeżeli dobrze pamiętam, matematyki, już teraz wiem dlaczego, bo

0: matematyki, w związku z czym nawet nie mogłam podejść wówczas do egzaminów na studia, na kierunek, bo interesował mnie tylko Uniwersytet Warszawski. Natomiast poszłam na dziennikarstwo, na których to studiach psychologia w zakresie psychologii społecznej jest w programie.
1: Tak.
0: Więc był to jeden z moich ulubionych przedmiotów. Zakochałam się w nim jeszcze bardziej, ale to musiałam odłożyć. Tak jak mówiłam, miałam pracę, miałam dwa kierunki studiów.
1: Jasne.
0: Pojawiło się dziecko na piątym roku studiów, ślub, weszłam w tryb pracy zawodowej i tak dalej. Dopiero po tych latach, kiedy czuję, że moja literatura nie jest już ani romansem, ani kryminałem, niestety nie jest, bo kryminały się świetnie sprzedają i wszyscy chcą je wydawać, ja to mam, jest prozą psychologiczną. Dopiero wtedy mogłam sobie po pierwsze pozwolić na profesjonalne zagłębienie w ten temat, żeby i moi bohaterzy, moje bohaterki były wiarygodne, żebym ja w

0: najbliższym, który będzie 15 maja w Łusce, będzie to psychoterapeutka lokalna do spraw uzależnień. Na kolejnym w Warszawie 11 czerwca będzie seksuolożka. I na każdym z tych spotkań poruszamy nieco inny, czy inaczej, każdy wątek łączy się tak naprawdę z każdym w książce, natomiast ciężar kładziemy na jakimś konkretnym obszarze psychologicznym głównej bohaterki i odnosimy się do sytuacji, dysfunkcji społecznych współcześnie. Na tym mi bardzo zależy, żeby książka, moja literatura była także pretekstem do rozmowy o tym, co się dzieje. I to jako przyszła psycholożka i osoba, której naprawdę mocno zależy na psychoedukacji. Także nawet na przedmiocie psychologia w szkole, albo przynajmniej przemyceniu jej elementów. Tego zresztą dotyczy moja praca badawcza, z którą obecnie pracuję, żeby ta psychologia wybrzmiała. Ja robię to poprzez literaturę, spełniam się artystycznie, spełniam się osobiście, ale jednocześnie mam w tym wszystkim cel. A trzecia rzecz, dlaczego ta psychologia? Moja druga córeczka jest w spektrum, więc także, żeby ją zrozumieć, żeby lepiej z nią na co dzień żyć, żeby także edukować rodziny, w jaki sposób pomóc dzieciakowi i jak funkcjonować, no to ta studia i ta baza wiedzy, którą one dają, kontakt ze specjalistami jest po prostu bezcenny dla nas.
1: Jasne. Jakie to było uczucie, kiedy wydajesz książkę, która jest twoja, ale jest to inne nazwisko? To zobaczyłaś ją gdzieś na półce w sklepie, czy na stronie internetowej? Opowiesz mi o tym?
0: Zobaczyłam na półce, tak, tak, rzeczywiście. No było to wyjątkowe. Ja się akurat z nazwiskiem Gettler niesamowicie identyfikowałam z uwagi na babcię.
1: Jasne.
0: To nie jest pseudonim o tak wymyślony.
1: Tak.
0: Tylko bardzo bliskie mi nazwisko. Natomiast miałam pewien niedosyć, także szkoda, że to jednak nie jestem ja gdzieś, czy ta decyzja była dobra, czy nie, na tamten moment nie wiem. Wiem, że musiałam do tego dojrzeć. Jesteśmy w podcaście o zmianie.
1: Tak.
0: To była moja, myślę, wewnętrzna zmiana, która nawet jest ważniejsza niż ta fizyczna, czyli przejście od bycia urzędniczką do pisarką.
1: Tak.
0: Po prostu ta wewnętrzna. To, co gdzieś się musiało we mnie zadziać, żebym się odważyła wyjść. Co więcej, na moim pierwszym spotkaniu autorskim były moje bezpośrednie przełożone z miasta stołecznego Warszawy.
1: Naprawdę?
0: Tak, i to było dla mnie zaskoczenie, to po pierwsze. Po drugie, uściskałam je, naprawdę, bo to też niesamowite emocje i też taka ulga. Nawet nie tylko to, że poczucie, że mój wybór prywatny, no bo przecież to jest moje prywatne życie, tak, mogę robić co chcę, że jest akceptowane.
1: Tak.
0: Bo to, na pewno to też gdzieś się pojawiło, ale to, że udało mi się. Udało mi się wyjść ze swojej strefy komfortu i mogę z dumną postawą spojrzeć w oczy także moim przełożonym powiedzieć tak, ja to, oprócz tego, że jestem tutaj zastępczynią dyrektora i na co dzień rozmawiamy, czy tam o sytuacjach kryzysowych, czy planujemy pewne koncepcje na rozwój naszego miasta, także piszę o trudnych tematach i jest w porządku, tak, i to też jest okej. Okay.
1: A wydarzyło się coś w ciągu tej książki pod pseudonimem, a książki tej, którą wydałaś już pod własnym nazwiskiem, coś takiego, o czym byś powiedziała, tak, to był ten moment, czy to był raczej proces, który w tobie dorastał?
0: Chyba, Kasiu, właśnie tylko ten czas. Potrzebowałam tego czasu, potrzebowałam też sama siebie utwierdzić, że na stanowisku, które obejmuję, jestem skuteczna, że x projektów dopięłam, że pewne rzeczy, pewne zmiany, które sobie założyliśmy z panem dyrektorem, udało nam się osiągnąć, czyli wartość zawodowa jest może dla mnie takim głupim sformułowaniem, ale mimo wszystko użyję go, bo w tym momencie nie mam lepszego zastępnika, że udowodniłam swoją wartość zawodową, tak? I wiem, że nie spocznę na laurach, że jestem na tyle ambitną osobą i mam kolejne pomysły w głowie, że będę nad nimi pracować. Przy jednoczesnym daniu sobie tej swobody do realizacji tego, co zawsze we mnie grało. Że nie będę tego uciszać, nie będę mówić, nie mam na to czasu, chcę mieć na to czas. I ten czas sobie po prostu musiałam też wywalczyć tym popołudniem. Pamiętam, jak wziąłam urlop, jak mój tata mówił, jak można wziąć 2 tygodnie urlopu przysługujących 26 dni na rok, żeby pisać książkę, tak? A nie wyjechać z dziećmi na wakacje. Tak,
1: tak.
0: Wzięłam urlop, żeby pisać książkę.
1: Pisałaś?
0: I to była ta książka, bezsenna.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: I było tak faktycznie, że siedziałaś od rana do wieczora i pisałaś?
0: Tak, odprowadziłam dziecko do przedszkola, siadałam, zamykałam się w domu i tylko picie kanapka i pisanie. Natomiast i tak największą część pisałam po tym, jak dziecko już poszło spać, czyli tak naprawdę nocami. Mm. I

0: to robi klimat, ponieważ ja mieszkam bardzo wysoko i mam widok z okna na miasto, na gasnące światła, na zapylające się światła, na ruch nocny, ruch, który budzi się do życia o 4 nad ranem, to były też niesamowite inspiracje. Mam widok z okna także na niektóre te miejsca, po których bohaterka bezsenności chadza.
1: Bo rozumiem, że bohaterka bezsenności również jest w Warszawie i również pojawia się tutaj, tak jak ta twoja pierwsza książka, jeszcze nie wydana.
0: Zgadza się, tak samo jak Ogródki podokienne. Bezsenność jest absolutnie warszawska. Bohaterka jest mocno osadzona w tej rzeczywistości, tylko mówimy o czasie, ja tę książkę pisałam 2 lata temu, a osadziłam ją w takim okresie postpandemicznym, bym powiedziała, więc jeżeli czytamy ją teraz, to już pewne rzeczy mogą faktycznie nie być aktualne, ale i tak współczesne. Bohaterka chadza do knajp, które ja lubię, tatuuje się w salonie tatuażu, w którym ja się tatuuję. Więc to jest faktycznie moje. Osadziłam ją w tym, co znam, tym, co widzę, tym, co słyszę, bo to lubię. Dobrze się w tym poruszam. Ale to nie jest tylko Warszawa. To jest także Ustka.
1: Okay.
0: Powstały w tym momencie już 2 mapy, które można sobie ściągnąć QR-kodem ze stron moich społecznościowych, moich profili społecznościowych czy wydawnictwa. Mm-hmm. Także na zakładkach są. Z kodem QR, który przenosi nas do tak zwanego spaceru bezsennej. Jeden spacer jest właśnie po Warszawie. Nie są to wszystkie miejsca, które moja bohaterka Melania odwiedziła, tylko pewien wybrany fragment. Także i z moimi troszeczkę ulubionymi punktami. I po Ustce jest to drugi spacer, drugi kod QR. One mają już troszeczkę inną aranżację graficzną, dostosowaną także do emocji, do czasu, bo akurat spacer bezsenny po Warszawie jest bardziej w ciągu nocy, a spacer po Ustce, no to jest jeden pełny dzień. I tam jest akurat cały, bo to się udało w tych paru punktach ująć. Całe miasteczko, które duże nie jest, ale wszystkie punkty Melanii, które ona odwiedziła, jednak zawrzeć. Więc także w taki sposób, powiedzmy, interaktywny, tak, można wejść w świat mojej bohaterki.
1: Te pomysły, o których mówisz, to są pomysły twojego wydawnictwa, czy ty jesteś tak kreatywna, mówiąc o tworzeniu, że właśnie wychodzisz jakby poza książkę?
0: Zarządzam marketingiem zoo. Więc,
1: ale najtrudniej reklamuje się własne, moim zdaniem.
0: Pewnie tak, nie. Aczkolwiek to, że ten marketing jest mi bliski, no to tak sprawia, że gdzieś ta twórczość związana z tym, w jaki sposób promować, projektować, nie jest mi obca. Natomiast moja książka otrzymała patronaty 2 fundacji. Jedna to jest Fundacja imienia Pamięci Marka Chłaski, druga to jest Fundacja Art 44. Dostała w związku z tym także na start wsparcie finansowe, za które to wsparcie finansowe udało nam się zrealizować projekty także graficzne, natomiast nie ukrywam, że sama koncepcja tego, w jaki sposób książka powinna mieć promocję, co powinno za nią iść, jest to dzieło moje oraz moich najbliższych współpracowników, żeby powstały, a realizacja została zlecona.
1: Ty wiedziałaś, co robić, tak sobie wyobrażam, że stawiasz tą ostatnią kropkę w tej książce i co dalej się dzieje? Piszesz, nie wiem, dajesz ją partnerowi, partnerce czy przyjaciółce, mówisz, czytaj, daj znać. Kto ocenia, czy to już i co dalej? Gdzie ona dalej wędruje?
0: Tylko ja oceniam, prawdę mówiąc. I w momencie, jak czuję, że jest okej, wtedy wysyłam.
1: Wysyłasz do wydawnictwa.
0: Tak.
1: Po wydawnictwach po prostu się wysyła.
0: Staram się nie wysyłać do wszystkich naraz, tylko jednak celuję, ale akurat w przypadku bezsenności jest to wydawnictwo zarejestrowane w Bielsku Białej. I nie ukrywam, że w momencie, kiedy zdecydowałam się, tak, to jest ten moment, chcę wydać bezsenność, zmarł mój tata, który akurat w Bielsku mieszkał. I tak pomyślałam, nigdy wcześniej nawet nie wiedziałam, nie orientowałam się, tak, nie zastanawiałam się, jakie wydawnictwa są w Bielsku, ale poszłam za tą energią. I oni się odezwali.
1: Naprawdę?
0: Oni się zgodzili, tak, oni się zgodzili prawie od razu, więc stwierdziłam, że nie będę szukać dalej, nie będę już szukać większego wydawnictwa, czy wydawnictwa, które ma większą renomę na rynku. Zostałam z nimi z tego tak naprawdę bardzo sentymentalnego powodu i naprawdę nie żałuję. Współpraca jest fajna.
1: Rozumiem, że teraz jesteście w trakcie promowania książki, w trakcie spotkań z psychologami, o których wspominałaś. Lubisz to? Jest to stresujące?
0: Wiesz, Kasia, dla mnie troszkę jest, bo ja jestem osobą mimo wszystko introwertyczną.
1: Jasne, a nie powiedziałam tego o tobie, naprawdę, jesteś introwertyka.
0: Tak,
1: chociaż to nocne pisanie po godzinach, to może tak.
0: To mnie zdradza.
1: Tak.
0: Jestem, wystąpienia publiczne nie są moją ulubioną formą spędzania czasu.

0: Ale uwielbiam pisać i wiem, że bez tego, no niestety bez sprzedaży, bez poinformowania o tym, że takie dzieło istnieje, po pierwsze nie napiszę kolejnych książek, albo napiszę, ale nie wydam, po drugie nie dotrę z tym przekazem, który bym chciała, czyli o tej psychoedukacji, o tym, o czym już powiedziałam. Bardzo zależy mi, żeby część tematów, które nie są tak szeroko omawiane, chociażby ta schizofrenia, która się pojawia w Paranoiko, która mam nadzieję już niebawem też się pojawi w jakiejś formie, czy audiobooka na początku, zobaczymy, czy pojedziemy w Digitally First opcję, czy jednak zdecydujemy się na druk. No to są tematy troszeczkę wałtowane społecznie, nie są częste, mówiąc nawet o tym, jaka jest skala schizofrenii, że jest to około 5% społeczeństwa choruje, przynajmniej te, które, do którego jesteśmy w stanie dotrzeć i zdiagnozować. Dla mnie są to tematy szalenie ciekawe, ale psychoedukacja to nie tylko kwestia informowania i uczenia o tym, jakie występują choroby, ale także zapobiegania pewnym dysfunkcjom. O ile schizofrenii nie jesteśmy w stanie zapobiec, o tyle już alkoholizm, tak,
1: uzależnienia,
0: tak. Okay. Budowanie poczucia własnej wartości. Stąd uważam, że tak ważne jest, aby już od najmłodszych lat była ta edukacja na poziomie szkół, nauka stawiania granic swoich, moich, nauka rozmawiania o emocjach. Do tego też zainspirowała mnie historia mojej córki, tej starszej, 16-latki. Otóż ona ma taką grupę swoich znajomych, z którymi się raz na jakiś czas spotykało się bardzo często, prawda? Codziennie. Grają w siatkówkę gdzieś tam na naszych brudnowskich boiskach i parę razy w roku przyjeżdża do nich kolega, który na co dzień wychowuje się w innym kraju. Tutaj ma dziadków, ma część rodziny, więc tak, jeżdża wakacje, święta, przedłużone weekendy i tak dalej. On normalnie mówi po polsku, ma polskich rodziców i on taką łatwością wszedł w nową grupę. Tak wspaniale się z nimi zaczął dogadywać. Przyjął, z tego co mi opowiada córka, pozycję jakby takiego troszeczkę naturalnego lidera. Coś się stało, wszyscy się zwracali do niego. Do tego doszło, że jak on wyjechał, coś się stało, to oni, gdyby on tu był, to powiedział, co zrobić. I drążyłyśmy, skąd to może wynikać. I właśnie się okazało, że on w swoim kraju od szkoły podstawowej ma taki przedmiot jak psychologia. Oni się uczą rozumieć drugiego człowieka. I to jest niesamowite. I ja wiem, że świata nie zmienię i polskiego systemu edukacji nie zmienię, ale chcę wejść w taki projekt, który pewnie będzie trwał latami, bo do tego są potrzebne i badania podłużne i stworzenie pilotażowego programu, żeby w ramach chociażby godzin wychowawczych, tak, dać nauczycielom, wychowawcom, pedagogom czy psychologom szkolnym odpowiednie narzędzia, żeby wejść z pewnymi materiałami dostosowanymi do wieku. Wydaje mi się, że wtedy przynajmniej część problemów, które ma obecnie młodzież, które naprawdę, to też śledzę te statystyki i są one zatrważające, że moglibyśmy wyjść im naprzeciw. No gdzie, jeżeli nie w szkole, jeżeli dziecko nie ma w środowisku naturalnym, w środowisku rodzicielskim, domowym, czy odpowiedniego zaopiekowania, tak, powiedzmy szeroko, tak? To gdzie, jaka inna instytucja powinna mu to dać?
1: Kasiu, to znaczy, że twoje książki są skierowane jakkolwiek też do młodzieży, czy to jest raczej literatura dla dorosłych? Bo teraz mówisz o nich i zastanawiam się, jak to jest. Czy taka 16-latka na przykład przeczyta twoją książkę już świadomie?
0: Chyba wolałabym nie, bo to są jednak książki dla dorosłych. Znaczy, nie ma ostrych scen seksu, żeby nie było. Ale mimo wszystko wolę jeszcze, mojej córce poprosiłam, żeby jeszcze nie czytała.
1: Czyli to jest taka skierowana
0: na razie
1: do dorosłych.
0: To literatura absolutnie dla dorosłych.
1: Jasne.
0: Natomiast ja patrzę na psychologię całościowo, tak, widząc siebie kiedyś osadzoną, jeżeli w ogóle się na to zdecyduje, w tym zawodzie, w tych realiach, czy w takim doradztwie psychologicznym, no to myślę mocno o młodych ludziach. Akurat w Ogrodzie Zoologicznym pełnię także funkcję koordynatorki do spraw standardów ochrony małoletnich.
1: Okay.
0: Sama przyjęłam na siebie tę funkcję. Oczywiście było polecenie miasta, że musimy taką funkcję przygotować. Zresztą jest na to odpowiednie prawodawstwo. Przeszkoliliśmy cały zespół i pomimo, że są to sprawy w ogóle psychologia dzieci, młodzieży, traumy dziecięce, te przedmioty na studiach są dla mnie najcięższe. I wiem, że z dziećmi nie chciałabym pracować. Znaczy, cieszę się, że otrzymuję narzędzia, bo mogę kiedyś komuś pomóc. Natomiast nie wiem, czy psychicznie wytrzymałabym te przypadki,
1: rozumiem,
0: które my też te case'y analizowaliśmy. Jest to po prostu bardzo trudne. Ale nie ukrywam, że chciałabym czy swoją pracą, czy swoją, może kiedyś także swoim pisaniem, zrobić coś w tym kierunku, żeby było, no sama mam dziewczynki, sama, tak, dwie córeczki. Uwielbiam młodzież, uwielbiam też zetki. No. I lubię też z nimi pracować.
1: Tak.
0: Ja się bardzo cieszę, że także w ZOO mamy coraz więcej młodych osób, ich punkt widzenia, coś, w jaki sposób oni świat zmieniają. Mm. Jest dla mnie niesamowitą przygodą w ogóle intelektualną, rozmawianie z tymi ludźmi i poznawanie ich świata. I chciałabym, żeby ci młodzi ludzie rośli zdrowi, zdrowi psychicznie, pełni wiary we własne siły, uczciwi, fajni dla drugiego człowieka, respektujący granice jednych, drugich, no a dzieciaki absolutnie powinny być zaopiekowane, jeżeli nie przez rodzinę, to przez systemy, system państwa. No tak jest moje zdanie i gdzieś wiem, że czasem to wygląda jak od sasa do lasa, tutaj ZOO, tutaj literatura, ale według mnie to się gdzieś wszystko łączy. Łączy się to psychologią, łączy się tym kontaktem z drugim człowiekiem, bo tak jak mówiłyśmy, ZOO to nie tylko zwierzęta, to jest w tym momencie 200 pracowników. Każdy ze swoją historią, każdy ze swoimi potrzebami. To trzeba też gdzieś połączyć. A literatura dla dzieci, dla młodzieży może nie, ale dla dzieci, tak?
1: Tak.
0: Napisałam książkę dla dzieci i czekam, też wydawca zaaprobował, chce się nią zająć, obiecał wydanie, więc też na to czekam.
1: I ona też jest książką psychologiczną, oczywiście skierowaną do takiego...
0: Myślę, że jakieś elementy psychologii się tam znajdują, ale
1: wiadomo,
0: pod kątem rodzinnym jest to taka opowieść kilkurozdziałowa o wielodzietnej rodzinie i ich psie, tytuł Plujki.
1: Okay, ale jeszcze nie jest do znalezienia, rozumiem?
0: Jeszcze nie jest. Ale mam nadzieję, że niebawem będę mogła ci się pochwalić. Już jest.
1: Ale bezsenność jest. Bezsenność już możemy kupić.
0: Tak, bezsenność możemy kupić jak najbardziej. Żona Rona się wyprzedała, więc właściwie to czekam na drugi. Dziękuję bardzo. Czekam na drugie wydanie. No i do przodu.
1: Jak twoi bliscy na to wszystko, na twoje pisanie? Cię wspierają, mają, jakby kibicują, czy raczej mówią, Kaśka, weź ty się skup na jednym, bo dużo tego wszystkiego.
0: Nie, mam ogromne wsparcie, naprawdę ogromne wsparcie. Jeżeli tylko potrzebuję czasu na pisanie, dziadkowie zabierają dziecko na weekend, no, moja córka też chyba jest ze mnie dumna, mój mąż również, więc naprawdę mam wsparcie, absolutnie nie narzekam, mam też parę inspiracji, bo zawsze ktoś coś przyjdzie z jakimś pomysłem. Bezsenność jest, jak na książkę, bardzo muzyczna.
1: Właśnie, co to znaczy?
0: Aha.
1: Bo czytałam taki, chyba ty mi to napisałaś w ogóle. Co to znaczy muzyczna książka?
0: Jest tam dużo muzyki, dużo tekstów, dużo podkreślenia pewnymi tytułami muzyki, która właściwie łatwo dostępna, bo wszyscy ją gdzieś znamy, kojarzymy, podkreślenia danych momentów, ale mówiłam o inspiracji rodzinnej. Mój mąż uwielbia muzykę i słucha jej namiętnie, odkrywa nowe rzeczy. I kiedyś pisałam Bezsenność i nagle słyszę, puścił coś nowego, czego nie znam i to coś śpiewa, tak jak ja piszę. I to była Sierść Swiernalisa. Pierwszy raz to usłyszałam, pobiegłam do salonu, akurat on odtwarzał ten teledysk już któryś raz, bo też mu bardzo się to spodobało. No i tak to mocno we mnie zapadło, że wróciłam przed ten komputer i zmieniłam scenę w książce po to, żeby ta sierść tam zaistniała. Tekst od razu też sobie ściągnęłam, zacytowałam. Zainteresowałam Pawła Swiernalisa książką i tym motywem. Spotkaliśmy się, wymieniliśmy spostrzeżenia, pomysły i chyba zapoczątkowaliśmy nową współpracę, bo przy kolejnej książce, na którą gdzieś już koncept mi się rodzi, Paweł Swiernalis obiecał, że pomyśli o zrobieniu muzyki do książki, więc nie muzyka do filmu, tylko muzyka do książki się pojawi, a będzie to książka o męskiej depresji.
1: O męskiej depresji. Bo rozumiemy, że dotychczas bohaterki były kobietami, prawda?
0: Tak. Poza ogródkami podokiennymi, gdzie głównym bohaterem jest chłopak i tam jest narracja trzecioosobowa.
1: Okej, a tak to pisałaś z punktu widzenia tej osoby, czyli w pierwszej osobie, to się ładnie mówi, i były to kobiety. To skąd teraz pomysł na książkę z męskiej perspektywy?
0: No, inspiracje przychodzą zewsząd. Jako adeptka prawie, że psychologii, no to tych case'ów pojawia się bardzo dużo.
1: Tak.
0: W różnych obszarach, w różnej tematyce. Pracujemy z wieloma specjalistami. Naprawdę niektórzy wykładowcy czy ćwiczeniowcy potrafią w taki sposób temat zapodać, że ja później o nim myślę tygodniami. I no mam w sobie coś takiego, że muszę to przełożyć, muszę to mięso jeszcze podziałać, i żeby z tego wyszedł tekst, bo aż szkoda, żeby gdzieś to nie zaistniało.

0: Więc stąd jest ta inspiracja o męskiej depresji i mam nadzieję, że mi się to uda, bo to będzie dla mnie eksperyment. Tak jak mówię, pierwsze ogródki podokienne, tam był chłopak, no ale to nie ten wymiar. Tutaj jednak muszę wejść w głowę faceta.
1: Myśleć jak facet.
0: Tak, to jest pytanie, jak bardzo to myślenie jak facet
1: się różni od
0: myślenia jak kobiet, bo to różne
1: tak.
0: Są pomysły na interpretację tego, łącznie z badaniami różnic mózgu i tak dalej.
1: Tak.
0: Ale poruszając się po warstwie po prostu ludzkiej wrażliwości, odczuwania świata, jeżeli jesteś w dołku, jeżeli... No depresja jest podobna, tak. Tak. Każdy, kto był w depresji, czy odczuwał anhedonię, mówił o podobnych doznaniach. Więc wydaje mi się, że udźwignę ten temat. Trzymaj za mnie kciuki.
1: Będę.
0: Ale nie mogę się tego doczekać. Nie mogę się doczekać tekstu Swiernalisa do tej książki.
1: To już się zaczął. Proces się już zaczął? Ty już piszesz? Czy jeszcze jesteś na fazie myślenia, planowania?
0: Ja obiecałam mojemu rektorowi Uniwersytetu Wizja, który także był na moim pierwszym spotkaniu autorskim, więc tak. Ja mu to publicznie obiecałam przy tych 70 osobach, które były na sali, że ja najpierw napiszę pracę, a dopiero później książkę, więc ja się muszę tego trzymać.
1: Rozumiem absolutnie, więc obiecane rektorowi to... Okej, okay, tak. Czyli praca i książka, wtedy my nie możemy...
0: Praca i książka, znaczy książka gdzieś tam w głowie się...
1: Cały czas.
0: Jakieś tam malutkie zapiski, ale...
1: Nie, panie rektorze, nic tutaj nie powstaje.
0: Nie, nic nie powstaje, panie rektorze, to mam w obietnicy.
1: Kasiu, powiedz, czy ty po tym początku tego pisania, wiesz, pod pseudonimem, możesz teraz już tak powiedzieć o sobie z dumą, że jesteś pisarką?
0: Co więcej, powiem ci, ja się podpisuję już w niektórych mailach jako pisarka.
1: Ekstrem.
0: Powiem taką ciekawostkę.
1: Tak.
0: W moim gabinecie wisi obraz, który namalowała szympansica Lucy, ponieważ szympansica Lucy była wychowywana przez człowieka i bardzo długo naśladowała człowieka. Któregoś razu opiekunka zauważyła, że Lucy chciałaby malować tak jak ona. I dała jej płótno,
1: tak.
0: Dała jej farby i Lucy zaczęła malować. Część jej obrazów została sprzedana na aukcji.
1: Tak.
0: Ja też jeden zakupiłam. To jest mój prywatny obraz, on wisi właśnie w moim gabinecie. I jakiś czas temu Muzeum Narodowe zwróciło się do nas, będzie organizowało taką wystawę Bestiariusz i poprosiło mnie o wypożyczenie i poprosiło, jak podpisać
1: posiadacze.
0: No i tak, poprosiłam, żeby to była jednak pisarka, bo kolekcja jest prywatna. Więc też moja prywatna działalność i odważyłam się tak pierwszy raz publicznie.
1: Super, to super, że też w takim miejscu i przy takiej akcji, bo to takie wszystko symboliczne bardzo,
0: tak,
1: nie?
0: Tak, tak, zwierzęta, super. Sztuka, to tutaj jest wszystko.
1: Kasiu, zazwyczaj na koniec rozmowy, do którego się zbliżamy, ja staram się wyłuskać to, czego mogę życzyć mojej gościni lub gościowi, ale u ciebie mam problem trochę, bo tak opowiadasz, mam wrażenie, że duży porządek panuje w twojej głowie. Nie wiem, czy mogę to dookreślić, ale że ty sobie już na wiele rzeczy odpowiedziałaś i chyba wiesz, że możesz być z siebie dumna, nie?
0: Tak, i chcę tego też nauczyć moje córki, bo sama jako dziecko miałam z tym problem i myślę, że dopiero przed 40 nauczyłam się być z siebie naprawdę dumna. I jeszcze czasem są obszary, gdzie mi tego brakuje. Wiem, że są obszary, gdzie mi brakuje jeszcze kompetencji, które chcę koniecznie...
1: Nadrobić.
0: Tak, zdecydowanie podnieść, nadrobić, udoskonalić jakkolwiek, więc tego bym sobie życzyła, żeby miała i na to siły i chęci i przede wszystkim pamięć i zwoje nerwowe, żeby mi dobrze pracowały. Czasem mam wrażenie, że coś w tym obszarze siada.
1: Inspiracji ci też życzę.
0: Dziękuję.
1: Wielu. Wiem, że przychodzą ze świata, ale tak. No i co? Drodzy słuchacze, Bezsenność, w tym momencie najnowsza książka jest do znalezienia. Ta wcześniejsza, o której mówiłaś.
0: Żona Arona.
1: Jest wykupiona, ale się pojawi, więc...
0: Z drugiej ręki.
1: Zależy, kiedy tego słuchacie. Powiedz mi i właściwie naszym słuchaczom, Kasiu, jak cię znaleźć? Jak znaleźć twoje social media? Jak znaleźć cię w świecie cyberprzestrzeni? I też o twoich spotkaniach, gdzie one są i kiedy.
0: Moje sociale są prowadzone pod moim imieniem i nazwiskiem, Katarzyna Myszkorowska. Gdzie mnie znaleźć? Na spotkaniach autorskich, na które serdecznie zapraszam. Najbliższe będzie 15 maja w Ustce. tam poruszymy wątek alkoholizmu w życiu na granicy

0: alkoholizmu, bo od razu mówię, że moja bohaterka, którą naprawdę bardzo lubię, ona wzbudza różne emocje u różnych osób, alkoholiczką do końca nie jest.
1: Okej.
0: Potrafi przestać, kiedy chce. Alkoholik chce, ale nie może. To jest ta zasadnicza różnica. W psychologii oznaczamy. Kolejne spotkanie będzie 11 czerwca w bibliotece na Pradze Północ. Tam będzie rozmowa z seksuolożką. 17 października znów wrócę do Ustki wraz z hotelem Grand Lubicz, który niesamowicie wspiera książkę.
1: Jasne.
0: Wspiera jej promocję, wspiera jej ideę. Więc tutaj duży ukłon dla właściciela, pana Łukasza Delubicz-Szeliskiego, który zgodził się, jak to czasie mówią, podporować temu całemu projektowi, oraz dla pana burmistrza Łuski, który również objął patronatem, to wespół z nimi powstała i mapa, i cała linia promocji.
1: Jasne.
0: I kolejne spotkania są gdzieś zapowiadane, gdzieś tworzone, ale jeszcze nie ma konkretnych dat, więc myślę, że na socialach będzie można.
1: Czyli wynajdując się, nie wiem, na Instagramie, na Katarzyna Myszkorowska. Ty widzisz?
0: Tak.
1: Zaczęłyśmy od tego rozmowy. Będą tam opisane.
0: Tak, zdecydowanie. Katarzyna Myszkorowska na Instagramie, na Facebooku, na LinkedInie również można mnie znaleźć.
1: Kasiu, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Wspaniałe jest to łączenie światów. Ja uwielbiam, jak ludzie o tym mówią, bo sama to robię, więc jak słyszę właśnie, że nie, to nie jest tak, że będę zajmować się tylko jedną rzeczą, połączę różne rzeczy i dziękuję ci za to. Życzę ci mnóstwa inspiracji i czasu, bo myślę, że to jest też coś, czego może ci brakować. No co, słuchaczy, zachęcam. Ja przyznam się bez bicia, ja nie czytałam jeszcze bezsenności. Chciałam zobaczyć, jak bardzo będę chciała po rozmowie. I chcę, więc idę w to. No i co, napiszę do ciebie, jak już przeczytam. I dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ci bardzo, jestem ciekawa twojej opinii.
1: Dzięki.
2: Zwrot akcji Vox FM.
1: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. To już pewne. Węgierski premier przyjedzie do Polski w przyszłym tygodniu. Peter Maziar po pierwszym posiedzeniu swojego rządu zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa. Z Krakowa pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem. Ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą.
3: Ahol a tervek szerint találkozom Lech Wałęsa.
1: Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Wiadomo, że z Polski Peter Maziar pojedzie do Wiednia, a stamtąd pociągiem wróci do Budapesztu. Ceny paliw w czwartek pójdą w górę. Benzyna 95 i 98 zdrożeje o 11 groszy, diesel o 8. Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN. Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
4: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
5: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
4: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużenia programu nawet do końca czerwca.
5: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
4: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
1: W czwartek za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 39 groszy, 98 6 zł 98 groszy, a diesla 6 zł i 92 grosze. Konsensusu w sprawie regulacji rynku kryptoaktywów nadal nie ma. Sejmowa komisja obradowała nad 4 projektami złożonymi w tej sprawie. Za priorytetowy uznała projekt rządowy, odrzuciła 14 z 15 poprawek zaproponowanych przez prezydenta. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki nie stwierdził jednak, że to oznacza kolejne weto w tej sprawie.
6: Nie chcę spekulować. Na razie trwają prace. No, jeżeli z 15 tylko jedna poprawka zostaje przyjęta, to nie jest dobra wiadomość. Aczkolwiek ważna poprawka. Ja też chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważna poprawka. No, jeszcze mamy drugie czytanie. Mamy jeszcze pracę Senatu. Jest pewien czas do refleksji w większości rządowej, w większości koalicyjnej.
1: Komisja odrzuciła też poprawki jednego z koalicjantów Polski 2050. Jak mówi poseł ugrupowania Adam Gomoła, prezydent i rząd cały czas idą na zderzenie.
7: My nie mamy żadnego rynku w Polsce kryptowalut. Wszyscy pouciekali przez tą awanturę. To jest jedno wielkie pogorzelisko. Widać ewidentnie, że płyta się zacięła.

0: I możemy tych oczywiście projektów jeszcze rządowych złożyć kilka lub kilkanaście, ale jaki to jest sens? Jest propozycja na stole, która jest do pogodzenia dla jednej i drugiej strony i mam nadzieję, że przyjdzie refleksja i zostanie ona przyjęta.
1: Przypomnijmy, że prezydent zawet

0: osoby. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak dokładnie działali sprawcy?
1: Najpierw obserwowali posesje, na których parkowały interesujące ich auta.
2: Do działania przystępowali pod osłoną nocy. Uszkadzali sterowniki bram wjazdowych i w ten sposób wchodzili na teren posesji czy osiedla i kradli wytypowane wcześniej samochody. Działali głównie na terenie Warszawy oraz ościennych powiatów.
1: Czyli m.in. w Legionowie czy Piasecznie, tłumaczy młodszy aspirant Paweł Chmura z Komendy Stołecznej. Złodzieje wpadli w Nowym Dworze Mazowieckim, próbując ukraść podstawione przez policję Volvo.
2: Skradzione samochody przeprowadzali do dziupli w miejscowości Krosnowieś, gdzie były demontowane na części.
1: Właścicielkę posesji, na której znajdowała się dziupla, również zatrzymano. Została objęta policyjnym dozorem. Pozostałym członkom grupy śledczy zarzucili kradzieże z włamaniem oraz posiadanie broni i narkotyków.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmiany wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. Właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. W studiu był nasz reporter Jakub Krzyżak, który wie, czy kursanci naprawdę odczują różnicę.
3: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu Infokar.
4: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
3: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
5: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około plus 140 aplikacja.
3: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie Infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub EID.
0: A jedyna opłata to koszt egzaminu. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje udaru mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O szczegółach Dawid Olszewski.
6: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, stres, niska aktywność fizyczna, a także dieta.
7: Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie.
6: Przekonuje dietetyk Daria Szcześniak. Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
8: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i przy okazji się okazało.
3: Co lekarz powiedział?
8: Miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
6: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat.
0: W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie sprawności. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
9: Dzień dobry, doktor Maciej Szlinder jest naszym gościem, działacz partii Razem, a zarazem ekspert polskiej sieci ekonomii, która zdobyła sobie swego czasu duży rozgłos hasłem podstawowego dochodu. Każdy z nas by zarabiał bez zarabiania. No to jest Marks, przy tym to małe miki.
10: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. No, czy Marks, znaczy Polska Sieć Ekonomii tutaj oczywiście ma różne poglądy na temat dochodu podstawowego. Ja też działam w Polskiej Sieci Dochodu Podstawowego, która już zdecydowanie za dochodem podstawowym jest, więc właśnie za tym, żeby każdy obywatel, każda obywatelka co miesiąc miała pewne środki od państwa zupełnie bez żadnych warunków i zasad.
9: I rozumie pan, że człowiek, który na przykład jest drobnym polskim przedsiębiorcą, jak sobie pomyśli, że ma chodzić codziennie do pracy, jak w mojej rodzinie piekarz, prawda, wstaje o drugiej w nocy, a ktoś inny o drugiej w nocy przekłada się z boku na bok, bo dochód podstawowy na niego czeka.
10: No ale ten pierwszy też dostanie ten dochód podstawowy, a okazuje się, że i to z eksperymentów naszych wynika, że osoby otrzymujące dochód podstawowy wcale nie pracują mniej i nie przewracają się tylko z boku na bok, ale właśnie są bardziej aktywne ekonomicznie, dlatego że mają to podstawowe bezpieczeństwo ekonomiczne zapewnione i oni w związku z tym mogą wybierać pracę, która bardziej im odpowiada, więc chętniej pracują i tak naprawdę pracują więcej.
9: I zlikwidujecie 800+ przy tym?
10: Nie, no właśnie to jest element, który zostaje, bo wtedy po prostu dzieci już oczywiście nie dostają tego dochodu podstawowego, tylko takie częściowe dochód podstawowy dla dzieci i 800+ idealnie się w to wpisuje.
9: No i no musiał pan to pytanie dostać już 1800 razy, ale skąd na to środki?
10: No to jest oczywiście bardzo wiele źródeł, to zależy od kraju, o którym mówimy, no ale trzeba byłoby to zdecydowanie tutaj istotnie zmienić system podatkowy w Polsce, ale także no, mamy własną walutę, więc Polska jest krajem, który też może więcej emitować na przykład, jeżeli taka decyzja jest kraju, więc także jest tutaj szereg środków, z których można czerpać.
9: A nie jest tak, że ten bezwarunkowy dochód podstawowy oznacza 100% inflacji rocznie za 5 lat

0: No i te wszystkie inne przyjemności, które wiążą się z tym, że ludzie mają w ręku pieniądze i oczywiście chcą je wydać.
1: Tak, no dochód podstawowy wiąże się z tym, że mamy więcej popytów w gospodarce, więc to na niektóre towary i usługi będzie powodowało, że będą ich ceny rosły, ale tylko część tak reaguje, część zwiększa produkcję. Także inflacja, owszem, odrobinę by wzrosła przy wprowadzeniu dochodu podstawowego, ale ten efekt z czasem by zanikał, więc nie ma się tutaj bać jakąś wielką hiperinflacją czy jakimś wielkim problemem.
0: I przychodzicie do PiSu z tymi pomysłami? Co wtedy mówią koledzy z tej prawicowej lewicy?
1: Do PiSu? Nie wiem, czy...
0: Do kogo? No do Tuska?
1: Ja próbuję rozmawiać, mówiąc zupełnie szczerze na ten temat z wszystkimi. Akurat część posłów PiSu, o ile dobrze pamiętam, zgłaszała nawet interpelację w tej sprawie, pytając, czy jest to możliwe do sfinansowania. Także tam nie jest zupełne zamknięcie, szczególnie po historii 500 i 800+, i po tym, jak te same dokładnie argumenty były kierowane wobec tego świadczenia, krytyczne, i okazały się one nieprawdziwe, i te same kierowane są
0: pije pan do tego, że gro polskich ekspertów przy prowadzeniu 500+ mówiło, że spowoduje to nieróbstwo i inflację.
1: Tak.
0: No i jak wiemy...
1: I kryzys gospodarczy.
0: No tak, ale czy z faktu, że człowiek mówi kilka razy, wilki są we wsi, bo jest po prostu żartownisiem, albo nie jest za mądry, albo mu się wilki mieszają z wiewiórkami, wynika bezpośrednio to, że na pewno nigdy wilki nie będą wie pan, w wiosce, bo w bajce jest tak, że one w końcu przychodzą.
1: Absolutnie.
0: To pan jest tym wilkiem.
1: Z samego tego faktu absolutnie to nie wynika, ale logika tych argumentów krytycznych była mniej więcej podobna. To znaczy założenie, że ludzie będą marnować pieniądze, bo są biedni, bo nie potrafią zarządzać pieniędzmi. A to nieprawda. Są biedni dlatego, że są w takiej sytuacji i często danie im pieniędzy powoduje, że właśnie potrafią tym zarządzać.
2: A cała rozmowa do wysłuchania na kanale VoxFM.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Jest szansa, że jeszcze przed wakacjami Zakopane w końcu po latach przygotowań przyjmie uchwałę reklamową, która ma zrobić porządek, głównie z wielkimi banerami zasłaniającymi góry. Zakończył się już etap wyłożenia projektu uchwał do publicznego wglądu. Teraz, po analizie uwag od mieszkańców, trafi pod obrady Rady Miasta, mówi Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
3: Mam nadzieję, że uda nam się na sesję w maju bądź w czerwcu już ten projekt gotowy przedstawić Radzie Miasta. Chcemy ten projekt przygotować w ten sposób, żeby pokazać też ludziom te dobre praktyki, żeby to nie było tak, że dajemy suche zapisy, które są dosyć faktycznie trudne i językiem prawnym sformułowane, bo takie muszą być, ale chcemy pokazać też, jak to ma wyglądać.
2: Nad podobnymi przepisami pracuje także gmina Poronin. Tak postęp pracy jest mniej zaawansowany, mówi wójt Anita Żegleń.
4: Po wakacjach będzie projekt uchwały wyłożony. My już od jakiegoś czasu pracowaliśmy z bardzo różnych względów, też takich formalnych. Trochę te prace się opóźniły, ale absolutnie jesteśmy zdecydowani, żeby na tym obszarze też te billboardy zniknęły, na obszarze Zakopianki, a później też docelowo nie reklamy, a szyldy.
2: Uchwały krajobrazowe mają w głównym założeniu zlikwidować reklamy, które dotychczas najmocniej przeszkadzały, zaśmiecały krajobraz i wprowadzały chaos. Nowe przepisy będą dotyczyć zarówno terenów publicznych, jak i prywatnych. A z gór przenosimy się nad morze, wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymają zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. To była przygoda życia, mówią Ania i Kuba, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku.
5: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
6: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
2: W ubiegłym roku uczestnicy zebrali na plażach prawie 2,5 tony śmieci. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec, kłaniam się nisko.
2: Cześć, witam, dzień dobry.
1: Jak masz na imię?
2: Kamil.
1: O kim będziemy mówić?
2: O mojej byłej, Patrycji.
1: Opowiadaj tą swoją historię.
2: Poznaliśmy się w pracy, zaczęliśmy się spotykać, postanowiliśmy, że razem zamieszkamy.
1: Ładnie, szybko.
2: No i ja troszeczkę to jakby zawaliłem, bo nie podchodziłem do tego poważnie, do tego związku. No nie wiedziałem, że to będzie miało później taki efekt, jaki miało, czyli to rozstanie i tak dalej, bo to tak naprawdę dopiero wszystko zrozumiałem po fakcie. Była po prostu dla mnie za dobre, dlatego. Ja po prostu nie doceniałem tego, tak?
1: Czyli co, pozwalała ci na wszystko?
2: Dokładnie. Ja też to trochę wykorzystywałem w jakiś sposób pewnie. Gdybym mógł cofnąć czas, no to wiadomo, że inaczej bym postąpił, tak? Byliśmy razem też na wakacjach, tam na tych wakacjach, no to ona też myślała, że na tych wakacjach będzie inaczej troszeczkę, no nie było. Na wakacjach byliśmy w trójkę niestety.
1: To czy z kim?
2: No tak akurat ja i taki mój znajomy.
1: Czyli zabrałeś kumpla na romantyczny wyjazd.
2: A. Mniej więcej. No i to był
1: masakra.
2: Więcej czasu poświęcałem jemu niż...
1: Nie zasłużyłeś na Patrycję.
2: Tak.
1: Nie miałeś pojęcia o tym, że ta fajna dziewczyna, nawet będąc weganką, ja zaczęła jeść mięso. To było dla ciebie. Zapominasz o tak ważnych rzeczach mówić, o które napisałeś. Po prostu nie doceniłeś tego i zmiażdżyłeś, zdeptałeś dziewczynę. No.
2: No niestety, tak to można nazwać.
1: Twoja rodzina ją poznała, polubiła, a ty to zignorowałeś.
2: Tak.
1: Co powiedziała odchodząc?
2: Chciała, żebyśmy zostali przyjaciółmi.
1: Ha, ha, ha, ha.
2: Tak.
1: Dobra, ile trwał ten związek?
2: 1,5 roku.
1: Bez komentarza. Ale już wie, co robił. To co, kochasz czy rzucasz, biorąc pod uwagę wszystkie wcześniej przedstawione okoliczności? Patrycjo, jaka będzie twoja decyzja, gdy zadzwonię i zapytam? Trzymajcie kciuki, a ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Jaka będzie twoja decyzja, gdy zadzwonię i zapytam? Trzymajcie kciuki, a ja dzwonię.
1: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Zastraszyła tego.
1: Słucham.
2: Kontynuuję wprowadzanie w szok. Nazywam się Paweł Pawelec i proszę, nie rzucaj słuchawką, bo mi serce wtedy pęka, no.
1: Tak, jestem.
2: Pierwszy powód, dla którego cierpisz, to jest to, że masz dobre serce i jesteś dobra dla faceta, któremu oddajesz wszystko. Czytałem o tym nawet, że będąc weganką, by pokazać, jak bardzo jesteś gotowa do poświęceń, jesteś w stanie przełknąć mięso i gotować mu to mięso.

0: liczyłem, nadal jakąś tam nadzieję miałem, no ale tylko jestem zaskoczony, że tak szybko przeszło, no ale...
1: Po co tracić czas na kogoś, kto ciebie nie chce?
0: Dokładnie, zgadza się. Patrycja, wiesz, że będę na pewno tęsknił za tobą, no i mam nadzieję, że może kiedyś się jeszcze tam zobaczymy.
1: Szkoda, Pati, to jest fajny facet, no. Łobuziak, ale fajny. Życzę ci najlepszego. Porażka.
2: Dziękuję.
3: Kochaj albo rzucaj. Vox FM. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Zaskakująca decyzja Pentagonu odwołał przerzut amerykańskich żołnierzy do Polski. Służba więzienna nie wyklucza protestów w tle dodatek mieszkaniowy dla funkcjonariuszy. Nakręcili film o hejcie w internecie. Premiera dzieła uczniów z Kluk w Łódzkiem w najbliższych dniach.
1: Jest czwartek, 14 dzień maja, godzina 6 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermacz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Pentagon odwołał przerzut 4000 żołnierzy do Polski. Decyzja zapadła nagle, podał portal Army Times. Do tych informacji odniósł się już minister obrony narodowej. Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że ta sprawa nie dotyczy Polski i wiąże się z wcześniej zaplanowanymi decyzjami. Mimo to te doniesienia według portalu były zaskoczeniem. Pentagon nie podał szczegółów. W ubiegłym tygodniu USA wycofały jedną brygadę wojsk z Rumunii. Jasne stanowisko prezydenta w sprawie wyjazdu Zbigniewa Ziobry do USA. Nie wyobrażam sobie, by w jakikolwiek sposób mogła wpłynąć na relacje polsko-amerykańskie, zapewniał Karol Nawrocki.
2: Ważne są kwestie militarne, wojskowe, kwestie bezpieczeństwa, grupa G20, 300 lat relacji transatlantyckich, polskich i amerykańskich w odniesieniu do wartości, a nie wiza i wyjazd człowieka, który nie mógł się spodziewać uczciwego procesu w Polsce.
0: Zbigniew Ziobro jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej przebywał na Węgrzech, gdzie otrzymał polityczny azyl. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały posłowi PiS w wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Protest w służbie więziennej niewykluczony. Na razie związkowcy stawiają na dialog. Chodzi o kwestię dodatku mieszkaniowego dla funkcjonariuszy. Ten, choć miał być wypłacony do 10 maja, nie dotarł do wszystkich, którzy mieli go otrzymać.
3: Sprawa mieszkaniówki w służbie więziennej nie wygląda dobrze. Część funkcjonariuszy nie dostała pieniędzy w ogóle, część dostała tylko jakiś procent kwoty, którą powinni otrzymać. Jakby tego było mało, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zmniejszenia dodatku dla funkcjonariuszy służby więziennej.
4: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas

0: go otrzymać.
1: Sprawa mieszkaniówki w Służbie Więziennej nie wygląda dobrze. Część funkcjonariuszy nie dostała pieniędzy w ogóle, część dostała tylko jakiś procent kwoty, którą powinni otrzymać. Jakby tego było mało, Ministerstwo Finansów domaga się od Ministerstwa Sprawiedliwości zmniejszenia dodatku dla funkcjonariuszy Służby Więziennej.
2: Nie dopuścimy do tego, aby traktować nas jako służbę drugiej czy nawet trzeciej kategorii. Po raz kolejny jesteśmy skarbonką, z której wyciąga się pieniądze na rzecz Skarbu Państwa po prostu.
1: Mówi Bartosz Ochlak, rzecznik związkowców. Na razie od strony związkowej słyszę, że stawia na dialog, ale w przypadku dalszych zawirowań z wypłatami świadczenia rozważane są wszystkie scenariusze.
0: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Mała rewolucja w egzaminach na prawo jazdy. Tym razem nie chodzi jednak o zmianę wytycznych czy wymagań, a o same zapisy. A właśnie uruchomiono nowy system infokierowca, który ma je ułatwić i ograniczyć proceder wykupywania lepszych terminów przez zewnętrzne aplikacje. Tematem zajmuje się Jakub Krzyżak. Kubo, czy kursanci odczują różnicę?
3: Tak, i to znaczną. Do tej pory w systemie Infokar wiele miejsc rezerwowały boty, aby później odsprzedawać je kandydatom na kierowców w specjalnych aplikacjach. Mało tego, nieuprawnione podmioty wymagały takich danych jak PESEL czy hasło do systemu. Temu Infokar.
4: Terminów jest mało, ludzi dużo, zdawalność kiepska.
3: Są takie aplikacje, gdzie trzeba zapłacić za to, żeby móc ten dobry termin znaleźć.
5: To jedna aplikacja taka na telefon, tam szybsze terminy da się znaleźć, ale egzamin tam 230 około plus 140 aplikacja.
3: Mówią mi kandydaci na kierowców. W nowym systemie Infokierowca bot już nic nie zdziała, bo żeby w ogóle zarezerwować termin, trzeba zalogować się za pomocą e-dowodu, m-obywatela lub e-ID.
0: A jedyna opłata to koszt egzaminu. Nastolatkowie wcielili się w rolę aktorów, scenarzystów i operatorów. Młodzież z Kluku Bełchatowem nakręciła film o hejcie w internecie. Powstał pod okiem twórcy filmowego.
6: Marcin Rąbej, jestem prowadzącym warsztaty filmowe. Naprawdę tutaj młodzież w Klukach spisuje się świetnie.
7: Scenariusz, trzeba długo nad nim myśleć. Trzeba nagrać.
8: Teraz jak już ta kamera się włącza i potem zapominasz już wszystko prawie, co masz robić, ale polecam bardzo.
9: Potem trzeba to jakoś zmontować, no i jest.
0: A premiera filmu w najbliższych dniach będzie można go zobaczyć w mediach społecznościowych miejscowej gminy.
10: Żeby z pogodą to było tak łatwo. Chcemy ciepło, jest ciepło. Niestety.
11: Będzie ciepło.
10: A kiedy?
11: W przyszłym tygodniu.
10: O, to
11: upały.
10: Super.
11: 33 stopnie widziałem, mogą się pojawić w Polsce.
10: Oho, no ale to jeszcze musimy poczekać, bo na razie jest deszczowo i tak okolice 20 stopni dzisiaj. Nieco cieplej.
11: Myślę, że nawet 15, bardziej 19 maksymalnie dzisiaj w Białymstoku i Lublinie. 12 zaledwie maksymalnie w Szczecinie. No i uwaga, możliwe burze dzisiaj, zwłaszcza na północy, w centrum i na zachodzie kraju.
12: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Jaki będzie Poznań jutra? Pytanie, które można zadać o przyszłość miasta, ale i o działalność nowego stowarzyszenia Poznań jutra. Założycielem jest były zastępca prezydenta miasta Mariusz Wiśniewski, który był gościem Ari Habir.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: No to jaki będzie ten Poznań jutra?
14: Taki, jaki wspólnie sobie jako mieszkańcy wypracujemy, wydyskutujemy, wspólnie określimy, bo to miasto zawsze powinno być współtworzone przez mieszkańców, poprzez oczywiście ich przedstawicieli, poprzez różne grupy społeczne, ale chcemy jako Stowarzyszenie Poznań Jutra rzeczywiście poświęcić się w tej takiej bieżącej, takiej gonitwie, która od wielu lat się toczy, bo jesteśmy non stop poddawani różnym zewnętrznym zdarzeniom, pandemia, nie pandemia, wojna w Ukrainie, skutki różnych działań zewnętrznych, geopolitycznych, a tutaj się toczy życie codzienne i myślę, że widzimy też, że ten świat się bardzo dynamicznie zmienia. Wiele zamieszania robi sztuczna inteligencja, wiele też pozytywnych rzeczy, ale też wiele negatywnych. Automatyzacja gospodarki, jak to wszystko przeistoczyć na wyzwania, demografia. Są też ważne wyzwania dla miasta i sądzę, że trzeba sobie właśnie na takie pytania odpowiedzieć w gronie różnych osób, ekspertów, mieszkańców, społeczników, różnych ludzi z różnych grup społecznych i wypracować rozwiązania, które pozwolą tak naprawdę mieć plan dla Poznania najbliższe 10-15 lat.
13: To stowarzyszenie to jest oczywiście kontynuacja wielu lat pana pracy samorządowej. Dlaczego akurat taka forma?
14: Dobrze, że powiedziała pani właśnie kontynuacja, bo ja to cały czas właśnie podkreślam. W styczniu, kiedy zakończyłem moją pracę w magistracie, wówczas zapowiedziałem, że wiosną przedstawię nową formułę współpracy z mieszkańcami, dlatego, że właśnie czułem się cały czas osobą zobowiązaną do pracy dla miasta, bo ja przypomnę, że mieszkańcy dali mi mandat na tę kadencję samorządu. Ja byłem wybrany do Rady Miasta, no, ponieważ prezydent powierzył mi funkcję wiceprezydenta, to z tego mandatu musiał musiałem zrezygnować. W momencie, kiedy zostałem oczywiście odwołany z powodów pozamerytorycznych z tej funkcji, jednocześnie już nie mogłem wrócić do mandatu radnego, ale cały czas czułem się w obowiązku i dlatego też ta inicjatywa. Zależy nam na tym, żeby na pewno kontynuować pracę z udziałem właśnie mieszkańców, ekspertów, radnych, radnych miejskich, radnych osiedlowych i

0: Będziemy starali się wciągać do tej współpracy jak najszersze grona ludzi, żeby w rzeczowej dyskusji właśnie wolnej od takiej bieżączki rozmawiać, ale nie tylko właśnie w gabinetach. Bardziej mi zależy na tym, żeby właśnie trochę nawiązując do też moich doświadczeń z czasów jeszcze przewodniczenia Komisji Rewitalizacji, to już było lat temu trochę, dużo spotkań w plenerze, ale też w nieoczywistych miejscach, ale wszystkim jak najbardziej blisko różnych grup społecznych i myślę, że w ten sposób możemy dużo dobrego zrobić.
1: Mhm. Mówimy o tych spotkaniach. Najbliższe będzie w hotelu Bazar za nieco ponad tydzień z tego, co
0: tak,
1: się
0: Tak, hotel
1: orytuje.
0: Bazar jest może takim wyjątkowym miejscem, bo akurat nasze stowarzyszenie Poznań Jutra w swoich celach statutowych odwołuje się również do idei Poznańskiej Pracy Organicznej. I akurat szukając pierwszego miejsca, postaraliśmy się poszukać możliwości zorganizowania tego spotkania właśnie w Bazarze. Bo to jest miejsce symboliczne dla Poznania. Tam się rodziły wielkie idee dla naszego miasta w XIX wieku i akurat to jest miejsce symboliczne. A dyskusja rzeczywiście 19 maja to odpowiedź na pytanie, co ma być kołem zamachowym Poznania. Zapraszam serdecznie wszystkich też radiosłuchaczy. To jest spotkanie otwarte o godzinie 17:30 we wtorek. Zaprosiłem też na to spotkanie panelistów z różnych grup zawodowych, bo tam będzie i profesor historii, ale też przedsiębiorczynie. Będzie również aktywista, czy kompozytor, człowiek, który stworzył Container Art i będzie również architekt urbanista. Różne osoby z różnymi spojrzeniami, bo wydaje mi się, że należy patrzeć na miasto holistycznie. I później seria też pytań od publiki i mam nadzieję, że z tych spotkań wspólnie razem będziemy tworzyć rekomendacje, które będą przydatne dla władz miasta, dla różnych podmiotów, które współtworzą miasto. Przygotowujemy kolejne spotkania, one będą już w plenerze również, ale to jeszcze tutaj chcę troszkę podtrzymać, troszkę nutki tajemnicy.
1: Mhm. Czy właśnie obecne władze miasta Poznania też mogą zyskać na tych spotkaniach, na tych dyskusjach?
0: Uważam, że tak. Uważam, że to jest coś, czemu się warto też przysłuchiwać i my pracujemy dla będziemy się starać. Jesteśmy oczywiście organizacją pozarządową, non-profit. Natomiast z tych rekomendacji będę chciał, żeby mogli korzystać wszyscy, także władze miasta, według swojego uznania. Natomiast mi też zależy na tym, bo też jakby koncept na to stowarzyszenie to nie tylko oczywiście forma kontynuacji tej mojej pracy samorządowej, żeby rzeczywiście móc funkcjonować i też robić coś dobrego dla społeczności lokalnej, ale też

pracujemy dla, będziemy się starać, jesteśmy oczywiście organizacją pozarządową, non-profit, natomiast z tych rekomendacji będę chciał, żeby mogli korzystać wszyscy, także władze miasta, według swojego uznania, natomiast mi też zależy na tym, bo też jakby koncept na to stowarzyszenie to nie tylko oczywiście forma kontynuacji tej mojej pracy samorządowej, żeby rzeczywiście móc funkcjonować i też robić coś dobrego dla społeczności lokalnej, ale też

0: mowy, też do sieciowania ludzi. Ja powiedziałem na spotkaniu, że mi zależy na tym, żeby przy jednym stole mogli siąść ludzie, którzy nie zawsze przy jednym stole siadają. Z różnych powodów. To nie jest jakby ich wina, ale czasami właśnie trzeba ich po prostu skojarzyć, bo żyją w swoich silosach, bańkach i tak dalej. Nie wiem, naukowcy, działacze osiedlowi, aktywiści organizacji pozarządowych wszelakich. Jest ich całe mnóstwo w Poznaniu wykonujących swoją dobrą robotę. I po drugiej stronie na przykład przedsiębiorcy, albo na przykład eksperci i zwykli mieszkańcy. Bardzo by mi zależało, żeby też poziom debaty, dyskusji i starał się być jak najwyższy. Znaczy, zależy na to, żeby rozmawiać o wszystkim, nie ma tematów tabu, ale jednocześnie, żeby starać się rozmawiać w sposób rzeczowy. No niestety w dzisiejszych czasach częstych bardziej ad personam argumentów wykluczających ludzi z dyskusji, ja uważam, że każdy powinien zabrać głos.
1: Czy to stowarzyszenie to jest początek kampanii do następnych wyborów samorządowych?
0: Nie, to jest, tak jak pan redaktor, pani redaktor powiedziała, to jest kwestia współpracy, kontynuacji tej mojego działania samorządowego, stworzenia projektu, który ma wypracować program dla miasta. Raczej chciałbym, żeby tutaj wspólnie, żeśmy z gronem osób, które właśnie założyły to stowarzyszenie, potraktować to jako projekt długofalowy. Byłoby super, gdyby to się udało, bo oczywiście to jest początek naszej drogi, żeby to się mogło też przekształcić coś w rodzaju takiego think tanku miejskiego. No to jest ambitne zadanie, oczywiście wymagające wielu pracy, też możliwości, konieczności zgromadzenia też wielu też osób, zasobów i tak dalej, ale myślę, że taki podmiot, który mógłby też właśnie analizować, co się dzieje, też podpowiadać różne rozwiązania, rekomendacje w różnych takich codziennych sprawach, ale też przyszłościowych, byłoby zacne, gdyby coś takiego mogło w naszym mieście funkcjonować.
1: A będzie pan startował w następnych wyborach samorządowych i kandydował na prezydenta Poznania?
0: Już na to pytanie odpowiadałem, nawet od stycznia oczywiście. Ja w tej chwili oczywiście koncentruję się na tej pracy i politycznej, bo też chcę podkreślić, że moja droga, aktywność samorządowa od ponad 20 lat, od czasów studenckich, zawsze była w dwóch takich wzajemnie uzupełniających się płaszczyznach. Z jednej strony jestem i byłem i jestem aktywnym członkiem Koalicji Obywatelskiej, wcześniej Platformy, obecnie też nawet wiceprzewodniczącym, także zamierzam tutaj w Poznaniu, zamierzam wspierać nasze władze lokalne, regionalne w tych wszystkich wyzwaniach, które są przed Koalicją Obywatelską, mam tu na myśli wybory parlamentarne w roku przyszłym, a z drugiej strony przez te ponad 20 lat, nawet dłużej, aktywność studencka. Rada Osiedla, Rada Miasta, wcześniej jeszcze NZS na studiach i tak dalej i to się zawsze gdzieś uzupełniało, także ja chcę się koncentrować na tej działalności tej oczywiście w koalicji. Tutaj oczywiście mamy dużo pracy do wykonania ze stowarzyszeniem, a decyzje te takie, o które pani redaktor pytała, będą zapadać pewnie przed 29 rokiem.
1: Jeżeli mówiliśmy tutaj o tym, co może być kołem zamachowym dla Poznania, no i chyba poznaniacy liczyli, że takim kołem zamachowym może być hala widowiskowo-sportowa arena. Chyba nie muszę kończyć tego pytania.
0: Ja powiem pani tak, bo to jest w ogóle ciekawe pytanie. Myślę, że 19 maja ono padnie. Na przykład profesor Matusik, dziekan Wydziału Historii, który jest znawcą w ogóle problematyki Poznania, zapewne poda przykłady, co w Poznaniu w przeszłości było kołem zamachowym. To faktycznie często były inwestycje. Ale czy dzisiaj, współcześnie, w XXI wieku, konkretny obiekt będzie kołem zamachowym, takim społeczno-gospodarczym? Pytania, bo ktoś może powiedzieć, że niekoniecznie, że nowe technologie, ktoś powie, że kultura, ktoś powie, że przedsiębiorczość, a może przede wszystkim ludzie. Dalej. Arena oczywiście jest ikoną naszego miasta i tutaj już jakiś czas temu, zanim zapadły te decyzje już, które powiedzmy mamy jakby okazję się z nimi zapoznać, że będzie poddany ten obiekt takim muzykiem, remontowi. Apelowałem o to, żeby już zakończyć te rozważania, które może miały pewien sens, bo to też pamiętam, że jeszcze będąc wiceprezydentem, co prawda nie odpowiadałem za to zadanie, ale powiedzmy w tamtym okresie, jeszcze przed pandemią, kiedy targi były w całkiem dobrej kondycji, ten pomysł miał sens, natomiast trwanie przy nim w ostatnim roku, dwóch, uważam, że to było trochę tracenie czasu cennego i dobrze, że zapadła ta decyzja o zwykłym remoncie. Nie można sobie tego obiektu zburzyć, on jest potrzebny dla dzieci, dla młodzieży, dla sportowych tutaj klubów w naszym mieście, natomiast równolegle Poznań zasługuje i to nawet nie tylko Poznań, ale Wielkopolska na obiekt jednak oczywiście większy. To jaki ma być, to powinno być efektem różnych analiz potencjału naszego regionu i tutaj super, że tą pomocną dłoń wyciąga marszałek Woźniak, ale stworzyć i zbudować obiekt wielofunkcyjny, widowiskowo-sportowy na miarę naszego regionu, który będzie ściągał nie tylko porządne imprezy sportowe, ale też i kulturalne i to powinno być wypracowane.
1: Ja się też tak zastanawiam, jeżeli chodzi o to stowarzyszenie Poznań Jutra, czy też będzie miało taką funkcję patrzenia trochę na ręce

0: obecnej władzy miasta? Może trochę rozliczenie za te decyzje, które są obecnie podejmowane?
1: Starać się będziemy działać profesjonalnie i pozytywistycznie po poznańsku, co nie oznacza, że będziemy potakiwaczami, ani też nie będziemy tymi, którzy się nagle będą przykuwać do drzew i każdą decyzję kontestować na takiej zasadzie. To znaczy jest wiele rzeczy, które dzieje się w mieście pozytywnych i takich, które będą właśnie w takim kierunku rozwijane, na pewno też będą miały z naszej strony wsparcie. To jest oczywiste. Ja zawsze staram się konstruktywnie podchodzić do pewnych spraw, ale widzę na przykład też takie tematy, w których może jeszcze stowarzyszenie nie zdążyło zabrać głosu, bo formalnie funkcjonuje od niedawna, ale będziemy też na pewno starali się uczestniczyć w dyskusjach, czy też stwarzać możliwość debat. Kilkanaście dni temu wsparłem między innymi stanowisko Stowarzyszenia Architektów Polskich, które upomniało się o to, żeby zabezpieczyć, ale na porządnie fragment korytarza pod odkopanie Bogdanki w przyszłe, na Golęcinie. Bo faktycznie trzeba te walory przyrodnicze zachować na Golęcinie.
0: A nie tylko zabudowywać obiektami sportowymi?
1: Nawet obiektami sportowymi, który sport mi jest bliski. Byłem dziennikarzem sportowym, ale chodzi o to, że akurat te wątki związane z odkrywaniem cieków wodnych, myślę, że w kontekście też zmian klimatu i tak dalej, są ważne. I żeby było jasne, ja ten temat też podnosiłem. Nigdy nie odpowiadałem za politykę przestrzenną w mieście, ale w ramach dyskusji wewnętrznej na zarządzie ten temat podnosiłem, także jestem tutaj spójny w tym zakresie i uważam, że SAP powinien i dobrze, że zabiera głos w tej kwestii. I miasto powinno, i nasze stowarzyszenie też będzie starało się wspierać, żeby decyzje zapadały nie na ostatnią chwilę, tylko były wypracowane z odpowiednim wyprzedzeniem.
0: A to już ostatnie chwile tej rozmowy. Ja serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Moja przede wszystkim Państwa gościem był Mariusz Wiśniewski, obecnie Stowarzyszenie Poznań Jutra.
1: Dziękuję uprzejmie.
0: Dziękuję.
2: Łukasz Majewski, znany w mediach społecznościowych jako Nomada w drodze, przejechał rowerem z poznańskich Jeżyc aż do stolicy Mongolii, czyli Ułan-Bator. W pierwszej części wyprawy towarzyszyła mu Pola Klaus, która dojechała jednośladem do Gruzji. Jak wyglądała ta wyprawa? Posłuchajcie sami.
3: Cześć, jestem Łukasz Majewski. Na Instagramie prowadzę profil Nomada w drodze. Podróżuję na rowerze przez większość swojego czasu, przez ostatnią dekadę. Mam w nogach już... przejechałem przez 4 kontynenty i 52 państw.
4: Hej, jestem Pola Klaus. Ja z kolei dojechałam z Poznania do Gruzji na rowerze.
2: Jak to wyglądało od takiej strony czysto liczbowej? Ile dni byłeś w trasie, ile kilometrów udało ci się przejechać?
3: Generalnie byłem 255 dni w trasie. Przejechałem około 16 tysięcy kilometrów na rowerze z Poznania do stolicy Mongolii Ułan-Bator. Mam za sobą 12 krajów tej podróży przez 2 kontynenty.
2: W przygotowaniach już dużo mówiliśmy, więc może zweryfikujmy te przygotowania. Czy one były dobrze zrobione? Czy czegoś może zabrakło? Jak to wyglądało na trasie?
3: Chyba wszystko było tak na dobrą sprawę okej. Jakby byłem przygotowany na wszystkie jakieś ewentualności. Jakiś wewnętrzny minimalizm, którym jakby się kieruję w podróży, zadziałał.
2: Te przeżycia w trasie, ich było na pewno bardzo dużo. Trudno byłoby pewnie wybrać taki jeden moment, który najbardziej zapamiętasz z trasy, ale co było takiego, co zapamiętasz na dłuższy czas, być może na całe życie z tej trasy, a co było takim problemem, gdzie powiedziałeś, może będę wracał?
3: Pomimo takiej części, to są wysokie góry w części akurat Tadżycka, w Tadżykistanie, no i tam było takie minus 30 stopni w nocy i pierwszy raz poczułem, co to znaczy chłód, co to znaczy kondensacja powietrza, pary wodnej w namiocie, co to znaczy zamarzająca woda w trakcie gotowania i jakiś taki, wiedziałem, że następne 4 miesiące w drodze będą ciężkie i jakby pierwszy dzień był taki, zapalił mi czerwoną lampkę w głowie, że no, zaczynają się schody. Chciałem w sumie po części coś takiego przeżyć, więc dla mnie po części to był minus. No, zaczęło się ten etap cierpienia, ale chciałem chyba też trochę poczuć te takie jakieś ekstremalne temperatury. Taki plus, plus, to powrót do dziewczyny.
2: No właśnie, no to przejdźmy do ciebie, Pola. Dla ciebie podróż też chyba pierwsza taka dłuższa. Jakie były twoje odczucia? No i czy już tak po takim czasie jesteś zadowolona z tej całej podróży, z tej całej wyprawy w swoim wykonaniu?
4: Tak, jestem zadowolona. Szczerze mówiąc, nie do końca pamiętam, co mówiłam podczas naszej pierwszej rozmowy przed podróżą. Wydaje mi się, że do tego typu podróży można przygotować się tylko fizycznie, w sensie sprzętowo, ewentualnie fizycznie, mam na myśli sportowo. Jeśli chodzi o jakieś tam moje oczekiwania, a rzeczywistość, no to były to dwie zupełnie inne sprawy. To była moja pierwsza

0: Dzięki Łukaszowi myślę uniknęłam bardzo wielu błędów, które Łukasz pewnie sam popełniał podczas swoich pierwszych podróży i dzięki jego doświadczeniu ja mogłam uniknąć tych błędów, czyli raczej uczyłam się od niego w jakich miejscach warto rozbijać namiot, w jakich nie, jakich miejsc unikać, gdzie jeść, gdzie nie jeść. Też Łukasz bardzo nauczył mnie, albo starał się uczyć mnie tej rutyny w drodze, czyli surowej rutyny.
1: Jak wygląda to życie w trasie, takie na co dzień? Ile dnia danego przejeżdżacie i co jecie? Jak to wygląda?
2: Życie wygląda dosyć monotonnie. Poranek wczesny, o świcie, śniadanko, kawka, jazda. Obiad w trasie albo już przy rozbiciu. Nie wiem, no jakby zwiedzamy, często po prostu rozmawiamy z ludźmi, którzy gdzieś są tam napotkani pod sklepem, to są zazwyczaj wsie, czy gdzieś właśnie jakieś kierowcy się zatrzymują, czy pasterze, czy rolnicy, bo to zazwyczaj no, jest prowincja, są wsie, są szutrowe drogi. No i potem się rozbijamy. Trochę czytania, robi się ciemno i odcina nam tlen. Nie mieliśmy siły za dużo, więc odcinało nam tlen, szliśmy spać.
0: Trzeba wsiadać na rower i jechać od razu do Mongolii, czy po prostu na inny kontynent, czy do innego kraju. Takie podróże rowerowe warto też uskuteczniać w Polsce. To jest zupełnie inna forma odkrywania tego, co jest dookoła nas. Zupełnie inna forma podróżowania czy turystyki. Myślę, że ten rower pozwala na trochę więcej, no ale też na trochę mniej. Trochę też trzeba być przygotowanym na wyrzeczenia, ale myślę, że rower daje ciekawą perspektywę, jeśli chodzi o podróżowanie.
1: Właśnie, też chyba nie trzeba mieć aż tak dużego budżetu, żeby móc po prostu sobie wsiąść i pojechać.
0: Tak, o tym na pewno mówiliśmy zanim wyruszyliśmy, że ja jechałam na starym rowerze MTB, na rowerze mojego taty, którego po prostu dostosowaliśmy do tej podróży, czyli wymieniliśmy w nim najpotrzebniejsze rzeczy, tak żeby przejechał te kilka tysięcy kilometrów. Naprawdę nie trzeba mieć bardzo drugiego sprzętu, żeby wybrać się w taką podróż.
1: Dobra, to teraz najpierw zadam jedno pytanie i będę najpierw pytał Łukasza, później ciebie, Pola. Najlepsze widoki, tak w dwóch zdaniach, jakbyśmy mogli się na te kilka pytań najbliższych przygotować, więc najpierw Łukasz do ciebie to pytanie.
2: Tadżykistan, zimą, góry, piękne, bardzo alpejskie góry, zarafszańskie na przykład, to świetne miejsce na ziemi. Myślę, że Turcja widokowo też była bardzo fajna i Ukraina.
1: Odbijam piłeczkę, Pola.
0: Myślę, że dla mnie trasa Transfogaraska w Rumunii, niedźwiedzie, które spotkaliśmy po drodze, zjeżdżając z przełęczy.
1: Najlepsi ludzie?
2: Iran i Mongolia.
1: Pola?
0: Turcja, zdecydowanie Turcja.
1: Najśmieszniejsza sytuacja na trasie?
2: Może nie taka śmieszna. Mieliśmy takiego fajnego hosta, Kurda, który nas najpierw podszedł do nas z pistoletem w ręku i powiedział, że tutaj nie można nocować na przełęczy w górach, że tutaj są niedźwiedzie i tym pistoletem nas powiedział, że mamy, no machał ręką, że chodźcie do mnie do domu. Powiedział, że ma pistolet na niedźwiedzie i poszliśmy do niego do domu, było super i poznaliśmy jego rodziców, właśnie jego, później z tego pistoletu strzelaliśmy, więc w powietrze oczywiście, więc było całkiem sympatycznie.
1: Pola, to sobie odpowiedź, czy...
3: Sama.
1: Dobra. No to było śmiesznie, no to może taka najgroźniejsza sytuacja, albo taka no najpoważniejsza.
2: Nic takiego groźnego, co by zagrażało życiu, ale na przykład miałem taki moment, kiedy miałem podrażnione oko lewe i straciłem wzrok, tak no bardzo mocno straciłem wzrok na 4 dni w lewym oku, zanim dojechałem do miejsca, gdzie mogę kupić jakieś krople do oczu, to trochę się bałem, że coś poważnego się dzieje.
1: Kraj, do którego na pewno wrócę.
2: Iran, Tadżykistan, takie perskojęzyczne kraje, bardzo mi do nich blisko.
0: Dla mnie to Ukraina i Turcja.

0: Zmiana od rana z Vox FM.
1: Reklama.
2: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
3: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza. Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już jutro o 20 w TVN.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie.

0: limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Reklama.
3: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
4: Dramatyczna noc na Ukrainie. Rosja kontynuowała ostrzał, który zaczął się jeszcze wczoraj po południu. Po ataku w Kijowie władze informują o jednej ofierze i 16 rannych. Z kolei 6 osób zostało rannych w obwodzie kijowskim. Drony uderzyły m.in. w budynki mieszkalne. Wczoraj w wyniku jednego z największych zmasowanych ataków dronów życie straciło 14 osób, ponad 80 zostało rannych. Głównym celem była infrastruktura cywilna i krytyczna na terenie całego kraju. W Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Mamy fantastyczną relację, zawsze szybko rozwiązywaliśmy problemy i będziemy mieć fantastyczną przyszłość razem, powiedział Donald Trump na początku spotkania. W wyniku jednego z największych zmasowanych ataków dronów życie straciło 14 osób, ponad 80 zostało rannych. Głównym celem była infrastruktura cywilna i krytyczna na terenie całego kraju. W Pekinie rozpoczęło się spotkanie przywódców USA i Chin. To pierwsza od 9 lat wizyta amerykańskiego prezydenta w tym państwie. Mamy fantastyczną relację, zawsze szybko rozwiązywaliśmy problemy i będziemy mieć fantastyczną przyszłość razem, powiedział Donald Trump na początku spotkania.

0: pismo do strony węgierskiej z prośbą, aby wskazała, gdzie znajdują się Ziobro i Romanowski oraz na jakiej podstawie opuścili Węgry.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Dzień dobry wszystkim, oprócz Kajetana.
3: Dobry, witamy.
4: Cześć.

0: słuchajcie, bo jest takie przeświadczenie, że Niemcy mają coś do Polaków.
1: A nie odwrotnie?
2: Kto ma takie przeświadczenie?
1: A nie odwrotnie?
2: No dobra.
0: Działam w dwie strony.
2: No a o co chodzi?
3: Niemcy,
2: no
3: bo coś do Polaków.
0: Pamiętacie, jak mówiliśmy o tym wielkim świętowaniu Barcelony, o tym, jak Wojtula z Robertem

0: Zrobili no, no tak, imprezę na 750 tysięcy ludzi na dachu.
1: Tak, Super Express do tej pory o tym pisze.
0: No wiadomo, no bo dwa dni po tej imprezie odbył się mecz, czyli wczoraj się odbył mecz.
2: O, opowiadaj, bo ja przegapiłem.
0: No i ten niemiecki trener Barcelony, Hansi Flick, złośliwie wystawił Wojtule w pierwszym składzie, który jest normalnie rezerwowy, przecież Szczęsny sobie siedzi na ławeczce.
2: A
0: Roberta
2: bolała
0: w ataku. I obaj przez 90 minut musieli biedacy biegać.
1: Ja myślę, że oni mogli poprosić, żeby było wiadomo, że ta forma jednak nadal jest.
0: Nie no, Wojtek to prosił po ostatnim meczu z Realem, prosił, żeby go jednak nie wystawiać.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: A dlaczego? Że lepiej mu się jednak siedzi na ławce,
0: tak? On wiedział po prostu, jak będzie imprezował. No i
2: oni się bawią, to jest jasne. Polska, Słowianie.
0: Wielu zawodników w ogóle się nie pojawiło nawet na tym meczu. Nie było nawet na ławce rezerwowych, nie dotarli.
2: Naprawdę?
1: Tak. Naprawdę.
2: Co za mecz.
0: Pogrzeb Barcelony, widać było imprezę i przegrała 0-1 z przedostatnią drużyną ligi.
1: Taki typowy mecz w okręgówce, że po prostu oddają walkover, bo...
2: drużyną ligi, ojej.
1: Bo nie da rady. Ja jestem na pudelku. Pani Izabela Janachowska, ta, która kiedyś tańczyła w Tańcu z Gwiazdami, właśnie pisze pudelek. Czule wspomina ten program i cytat: płakałam przed wyjściem na parkiet.
2: O masz, kto? Przepraszam jeszcze raz.
1: No, Izabela Janachowska, jedna z tancerek.
2: A, ja wiem, która dziewczyna.
1: Ale prawda, piękne wspomnienia, że przed wyjściem na parkiet musiała płakać. Nie, to tak jakby powiedzieć: w czule wspominam szkołę. Płakałam przed matematyką.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: O nie!
4: Co? O tak!
3: Hej, dlaczego Julka powiedziała, że wita wszystkich oprócz Kajetana, cała droga do przedszkola to afera?
2: Kajetan, przepraszam, chodziło o tego pana, który jedzie na urlop.
3: Tak, Kajetan, to nie do ciebie.
4: Nie, to ten pan, co sobie jedzie.
3: Ciebie też serdecznie witamy.
4: Na wolne.
2: Witamy też Andrzeja, który być może słucha i który napisał zgłoszenie. Chciałbym zgłosić córkę do pobudki. Będzie spać jutro, bo ma wolne. Bardzo to jest niemiłe, panie Andrzeju. No ale dobrze, będziemy dzwonić.
4: Czyli śpi.
1: Dobra, tak. Ale co, jak śpi, to jest jak znalazł, dawaj.
3: Natalia zawodowo robi zdjęcia, więc dzwonimy do niej. Paweł ma ofertę.
4: Mam ofertę. Halo?
5: Halo?
4: Dzień dobry. Czy ja dodzwoniłem się do pani Natalii, jeśli dobrze spisałem telefon?
5: Tak.
4: Dzień dobry, pani Natalio, witam serdecznie. Paweł Czoch z tej strony. Czy pani zawodowo zajmuje się robieniem zdjęć?
5: Tak bardziej dorywczym chwilowo, no.
4: Okej, okay, ale jak to pani wychodzi, bo ktoś mi powiedział, że to pani to dobrze robi, no więc... A mam zlecenie dla pani.
5: Czy mówi pan... Ja jestem po kursie zawodowym, więc już jakieś...
4: A, to spokojnie.
5: To
4: może dlatego. Dobrze, pani Natalio, ponieważ ja jestem jakby producentem bielizny męskiej i ja bym potrzebował zrobić katalog męskich majtek, takich podkreślających świetną sylwetkę mężczyzny. Zresztą to jest moje hasło reklamowe. Majtki podkreślające świetną sylwetkę mężczyzny. Moimi

0: dotychczasowymi klientami są stripteaserzy i panowie innej orientacji, kulturyści. No wszyscy ci, którzy pięknie wyglądają, mają pięknie zbudowane ciało, wie pani, o co chodzi. I ja do takich klientów chciałbym trafiać. To jest taka nisza. Czy pani by się podjęła?
1: Nie zajmuję się reklamami.
0: Ale mi chodzi o zdjęcia. Do katalogu.
1: Tak, ale ja na taką skalę nie robię.
0: Na jaką skalę? To chodzi mi o jeden katalog i oraz 5 zdjęć na to, żeby zaprezentować je na opakowaniach. Ja pani dobrze zapłacę.
1: Ale ja nie wchodzę w to.
0: To jakie zdjęcia pani robi?
1: Okolicznościowe.
0: To znaczy co? To znaczy, czym się różni mężczyzna w slipach od kobiety w sukni ślubnej czy garniturze? No proszę pani, to...
1: różni się, to bardziej techniczne zdjęcia są.
2: A może my byśmy zrobili po prostu taką imprezę i wtedy byśmy Natalię zatrudnili? Wszyscy w majtkach przyjdą twoich.
0: Tak?
3: No może
0: dobra,
3: być.
0: W porządku.
2: No pierwsza zmiana budzi ludzi, Radio Vox FM.
1: Dzień dobry.
0: A musisz rozwinąć branżę, dziewczyno, bo ci pieniądze uciekają, zobacz, no.
1: Ja dopiero rok czasu zaczynam z tym dobrze ruszyć.
0: To co ci szkodzi popatrzeć na męskie pośladki?
3: My dzwonimy na życzenie Andrzeja, żeby nie było, że to nasz pomysł.
0: Tak, to ty.
1: Dobrze.
0: To to jest Andrzej?
2: Tata.
1: Tata.
0: Jak on cię kocha, zobacz.
3: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie, tak żebyś się nie gniewała na tatę.
1: Dobrze, dziękuję bardzo.
0: To ja się ubieram.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com. I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: A ty jadłeś właśnie, bo ty jesz, ja nie jem.
1: Banana.
0: Banan dobry, ale super.
2: Jednego całego banana? Myślałam, że powiesz na przykład 3/4.
1: Nawet nie całego.
0: Nie, jak to nie całego? Wybieraj mały i jedz dwa.
1: Bez skórki, tak. Yeah!

0: Erste Bank Polska.
1: Reklama.
0: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
5: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim.

0: I Michale, co wiadomo po tych tragicznych wydarzeniach?
1: Według naszych ustaleń napastnik i ofiary się znali, a cała tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Jak udało nam się dowiedzieć, ofiary strzelaniny nie były wcześniej karane, ale były znane policji. Jedna z nieoficjalnych hipotez, które pojawiają się m.in. w lokalnych mediach, mówi też o możliwych porachunkach na tle narkotykowym. Prokuratura jednak tego nie potwierdza, śledczy nie zdradzają swoich ustaleń. Zapewniają, że mimo obławy nie ma zagrożenia dla mieszkańców. Ci jednak boją się o swoje bezpieczeństwo.
2: Mąż jest po udarze i on bardzo się boi i taki był przestraszony, że nie wiedziałam, jak go po prostu uspokoić.
1: Obława trwa, sekcję zwłok ofiar zaplanowano na piątek.
0: Michał Skolimowski, dziękujemy. To pierwsze takie wydarzenie od niemal dekady. Donald Trump rozpoczął wizytę w Chinach. Trwa spotkanie amerykańskiego prezydenta z chińskim przywódcą Xi Jinpingiem w Pekinie. Do omówienia napięte relacje handlowe, wojna z Iranem czy kwestia Tajwanu. Otwierając spotkanie w Wielkiej Hali Ludowej w Pekinie, Xi mówił o tym, że świat jest na rozdrożu i przekonywał, że oba kraje powinny być partnerami, a nie rywalami. Nasze stabilne dwustronne relacje są dobre dla świata. Chiny i USA tracą na rywalizacji i zyskują na współpracy. Trump nazwał Xi wielkim przywódcą, podkreślił ich fantastyczne relacje i zapewnił o dobrej wspólnej przyszłości. To zaszczyt być tu i zaszczyt być twoim przyjacielem. Relacje między Chinami i USA będą lepsze niż kiedykolwiek. Ale ten optymizm studzi chiński przywódca, który przyznał w rozmowie z Trumpem, kwestia Tajwanu może doprowadzić do konfliktu między Pekinem a Waszyngtonem. Wracamy do kraju. Ceny paliw w górę. Benzyna 95 i 98 zdrożeje dziś o 11 groszy, diesel o 8. Rząd podkreśla, że to i tak znacznie taniej niż bez programu CPN. Ten został właśnie po raz kolejny wydłużony. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
3: Program CPN został wydłużony do końca maja. Jak podkreśla minister energii Miłosz Motyka, dzięki tym rozwiązaniom Polacy płacą dużo mniej za paliwo.
4: W ciągu miesiąca według naszych analiz 3 miliardy złotych pozostaje w kieszeniach naszych obywateli.
3: Obecne rozwiązania prawne dają możliwość przedłużenia programu nawet do końca czerwca.
4: Dzisiaj najważniejsze jest to, żeby ten program przedłużyć do końca maja, a w czerwcu podjąć decyzję co na kolejne tygodnie i miesiące.
3: Na to, co dalej z rządowymi obniżkami, w tym w trakcie wakacji, wpływ będzie miała sytuacja na Bliskim Wschodzie i światowych rynkach.
0: Dziś za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł 39 groszy, 98 6,98, a diesla 6,92. Marek Sawicki, poseł PSL, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wróbel porozmawia z nim m.in. o pomyśle ludowców na reformę ochrony zdrowia. Początek minuty po 8 w Vox FM na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTube. Wakacje na Helu i w Trójmieście w zamian za sprzątanie. Taką nietypową ofertę już kolejny rok z rzędu przygotowała Fundacja Bałtyk 2.0. Wolontariusze otrzymują zakwaterowanie i prowiant, muszą jednak pomóc w sprzątaniu plaż. To była przygoda życia, mówią Ania i Kuba, którzy dołączyli do akcji w ubiegłym roku.
5: Typowy dzień, zaczynamy wspólnym śniadaniem, potem idziemy sprzątać, później jemy obiad, mamy chwilę dla siebie i później mamy integrację.
6: Spędzaliśmy czas na plaży, pływaliśmy na supach, w morzu. Często na koniec dnia mieliśmy też wspólne ognisko integracyjne, więc na pewno był to dobrze spędzony czas.
0: W ubiegłym roku uczestnicy zebrali na plażach prawie 2,5 tony śmieci.
7: Pogoda wakacyjna, jak nad polskim morzem. Dużo deszczu, a do tego temperatury nie za wysokie, poniżej 20 stopni.
8: Czyli wakacyjnie w całej Polsce. No rzeczywiście popada dzisiaj i to dosyć intensywnie przejdzie ten deszcz przez całą Polskę. Jutro podobna pogoda,
9: tak?
8: No a ocieplenie to dopiero w przyszłym tygodniu.
10: I to takie duże upały pierwsze podobne.
11: Nareszcie powyżej 30?
10: Tak.
11: Niech żyje ja. Oho, hura!
12: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
8: Julia Chren.
10: Konrad Piwowarski.
11: Paweł Pawelec, witam was bardzo serdecznie.
8: Dzień dobry.
10: 5 minut po godzinie 7.
12: Pierwsza zmiana. Z Vox FM.
13: Say low. Ja tu sam.

0: 12 minut po godzinie 7 i ja po 6 mówiłam, że tak się bardzo zazieleniło od tego, że ostatnio jest deszczowo.
1: Roślinki wody dostały, tak?
0: Tak, i Konrad wtedy powiedział, żebyście pisali, jeżeli mam rację. I wiecie, jakie to jest miłe.
1: Że masz
0: jak
1: rację.
0: Sobie czytam, Julka, masz rację. Julka, dobrze mówisz, że rzeczywiście się zazieleniło. Seba napisał, zielsko w moim warzywniaku tak wystrzeliło po deszczu, że już wygląda jak puszcza tropikalna.
1: No, ja cię zapraszam do siebie, bo trzeba skosić trawę przez ciebie, twoje radości. Także zapraszam ewentualnie.
0: Nie wolno kosić trawy, bo jest susza.
2: A ja z kolei zapraszam do Radomia, bo tam też się zazieleniło. Władze miasta postanowiły posadzić drzewa.
0: O, brawo, to super!
1: No super, bo to produkuje tlen, ładnie wygląda i lepsze
0: niż beton.
1: Ale
0: jak tylko co posadzone, to one są jeszcze małe, to jeszcze nie robi takiego efektu.
2: Ale one raczej duże nie będą.
0: Nie będą? A czemu?
2: Wiesz co, bo posadzili je pod wiaduktem.
0: Co?
2: Pod wiaduktem.
1: Stoi sobie wiadukt
2: i posadzili drzewka. Co prawda oni podobno je sadzą dosyć często i zawsze usychają. Nie wiadomo dlaczego, bo w cieniu są.
1: I tam deszcz nie dociera, bo jak są pod wiaduktem, no to wiadomo.
0: Nie, ale nie? Super pomysł, ale co to za inżynier?
1: No, ale to nie.
0: Chyba człowiek nie słuchał na lekcjach biologii.
1: Ktoś za to pewnie jeszcze
2: dostał
1: nagrodę.
2: Chodziło o zagospodarowanie wolnej przestrzeni, która nie mogła być w całości przeznaczona na parking. No tak, bo ludzie by parkowali te samochody pod wiaduktem i by brzydko wyglądało.
1: No tak,
0: a tak są drzewa pod wiaduktem i też brzydko wygląda.
1: Trzeba je chronić.
2: Ale najgorsze jest to będzie zmarnowanie pieniędzy, jeżeli one uschną.
1: No.
2: A uschną pewnie.
1: Na pewno.
2: I to będzie zmarnowanie pieniędzy, jeżeli urosną, bo trzeba będzie wiadukt rozebrać.

0: Pewnie, że Paweł, no który to już raz?
1: Nieważne, ważne, że nie z mojej winy po raz kolejny.
2: Jeżeli chcielibyście znaleźć najszczęśliwego i najszczęśliwszego człowieka na świecie dzisiaj, to myślę, że jest to mechanik Pawelca.
0: Co się znowu stało?
1: Nie. No, chodzi o to, że moje auto oraz moja osoba jakoś przyciąga, magnesuje fanów naszej stacji. Jechał za mną pewien mężczyzna.

0: Paweł, powiedz, że zrobiłeś to specjalnie, zahamowałeś po prostu po to, żeby dość tego samochodu.
1: Nieprawda, ja go kocham. Ja go kocham, on nie jest pełnoletni, on ma niespełna 10 lat.
2: Może masz porysowany samochód, to też tak mogłeś zrobić.
1: Mam strzeżak porysowany, pogniecony, ale to się da naprawić. To są tylko kawałeczki metalu tam i plastik do pomalowania, spokojnie.
2: No ale co, był wielki Armagedon na drodze?
1: Nie, wyszedł chłopak, złapał się za głowę, jak się zorientował, że to ja.
0: Dobra, ja mam
1: przeprosił.
0: Pytanie. Czy ty
1: oddajesz
0: do tego samego mechanika samochód, co ostatnio?
1: Jak zawsze.
2: No to Paweł, miłych podróży rowerem.
3: Pierwsza zmiana.
1: Robert, nie daj się!

0: Paweł, jak już będziesz za kilka lat na emeryturze, wpadnij do radia, powiedzieć, czy już odebrałeś auto, czy jeszcze wahali krok.
1: Ja bym się obraziła za te za kilka lat.
2: Oczywiście, że tak, że nie. No gdzie ludzie? No przecież ja jeszcze nie dorosłem. Ile ja mam? No co ja mam? Z 6 lat?
1: Rysiek Piwek nie idzie na emeryturę, się nie wybiera. Pytanie?
3: Co robi sikający żołnierz w lesie?
1: 6098 6969.
2: Pytanie, odpowiedź. Od rana z Vox FM.

0: gdzie na emeryturę się nie wybiera, pytanie?
1: Co robi sikający żołnierz w lesie?
0: 609-8669-869.
2: Pytanie, odpowiedź! Od rana z Vox FM.

0: jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
2: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
4: A cappuccino też za 7?
5: Też.
4: A flat white?
5: Też.
4: A...
5: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
6: Reklama. 7:31 na Vox FM Zegarze. To czas na wiadomości, na które zapraszam Marta Kiermasz.
7: Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Lokalne władze informują o ponad 30 poszkodowanych i jednej ofierze śmiertelnej. Zniszczona została infrastruktura cywilna, w tym blok mieszkalny. Trwa akcja ratownicza. Według mera ukraińskiej stolicy pod gruzami mogą być ludzie. Eksplozje było słychać też w Charkowie, Odessie i Sumach. Był to największy nocny atak. Rosja wystrzeliła 56 rakiet i 675 dronów. Ogólnie w ostatniej dobie rosyjskie wojska skierowały w stronę Ukrainy prawie 1500 bezzałogowców. Do tego tematu wrócimy o poranku w relacji naszego korespondenta. Polskie samoloty przechwyciły nad Bałtykiem rosyjskiego IŁA-20. Wojsko podkreśla, że maszyna nie naruszyła naszej przestrzeni powietrznej. Każda prowokacja tego rodzaju spotka się z natychmiastową reakcją naszych pilotów, napisał szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz i przypomniał, że to kolejne agresywne działania Rosji i testowanie naszych systemów. Marek Sawicki, poseł PSL, będzie gościem porannej rozmowy Vox FM. Jan Wurbel porozmawia z nim m.in. o pomyśle ludowców na reformę ochrony zdrowia. Początek za pół godziny w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
7: Górnik Zabrze i Raków straciły szanse na Mistrzostwo Polski w zaległych meczach Ekstraklasy. Górnicy bezbramkowo zremisowali z Arką Gdynia, a z kolei Raków przegrał u siebie 0-2 z Jagiellonią. Drużyna z Białegostoku jako jedyna może jeszcze wyprzedzić lidera tabeli Lecha Poznań. Kolejna niespodzianka w turnieju WTA w Rzymie. Elina Svitolina po pierwszym przegranym secie z Jeleną Rybakiną wygrała dwa kolejne i awansowała do półfinału. W nim ukraińska tenisistka zagra z Igą Świątek. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę Mistrzostw Świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie. Wygrane gospodarzy w pierwszych meczach ćwierćfinałów Orlen Basket Ligi. King Szczecin wygrał 80-78 z Zastalem Zielona Góra, a Śląsk Wrocław 87-84 pokonał Arkę Gdynia. Dziś spotkania w kolejnych dwóch parach.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Pierwsze zmiana. Od rana z Vox FM.
6: Od rana z Vox FM.
10: Dzień dobry, to przypomnijmy Odrysia pytanie.
11: Co robi sikający żołnierz w lesie?
10: 609 869 869 SMS-em poproszę.

0: 20 minut do godziny 8, a my tu z pytaniem od Rysia.
1: Co robi sikający żołnierz w lesie?
0: Ach, podziwia ptaszka.
2: Minuje teren.
0: Prowadzi oszczał.
3: Oszczał bardzo.
4: Olewa służbę.
3: Oszczał bardzo.
0: Minuje teren, znaczy teren, uczy mrówki pływać.
4: Ale najbardziej nam się podoba odpowiedź Piotra. Piotr zgarnął za to gadżety Radio Vox FM, możemy wam zdradzić.
2: Od razu.
4: Leje po bombach. Ale to błędna odpowiedź. Chociaż prawidłowo.
5: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi sikający żołnierz w lesie? Zlewa się z otoczeniem. Pozdrawiam.
5: Suchary pana Ryśka.
6: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Julia, Konrad,
1: Paweł.
0: Tak, my mamy tak na imię, a jak wy macie na imię, to za chwilę będziemy zgadywać. 609-869-869. Właśnie teraz możecie dzwonić, my zadamy wam pytanie jakieś, nie wiemy jeszcze z jakiej kategorii, a wy będziecie musieli odpowiedzieć, my za pomocą tego pytania zgadniemy, jak macie na imię, bo przecież
2: będziecie musieli odpowiedzieć, my za pomocą tego pytania.
3: Jula, czy się słyszymy?
1: Jula, wygrałeś!
4: Halo?
1: No.
0: Halo, halo, cześć. Kiedy ostatnio byłeś na urlopie?
4: O, rok temu.
0: O, rok temu.
3: Ty człowiek.
0: Mhm. Człowiek pracowity.
3: Andrzej.
4: Blisko. Też na A.
1: Adam.
4: Jeszcze raz.
1: O, jest.
0: Arkadiusz.
4: Brawo.
1: Jest chociaż jedna wygrana.
3: Dobry początek.
1: Dzisiaj. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
3: 609-869-869, dzwońcie do nas. Halo, halo. Tutaj nie, to może tutaj. Słyszymy się?
4: Cześć, witam.
3: No powiedz, skąd też jesteś?
4: Międzyrzec Podlaski.
3: Międzyrzec Podlaski.
1: Znam to miejsce, no. To lubelskie. Międzyrzec Podlaski.
0: Myślę, że Darosław.
3: Co? Myślę, że Darosław.
1: Czyli Darek, tak?
3: Darek? Nie.
0: Nie.
3: Dobra,
0: nie.
3: Piotrek.
4: Też nie.
1: Czekaj, teraz ja myślę. No. Teraz tak.
3: Już.
1: Jarosław.
0: Strzel Grzegorza.
1: Jarek.
4: Nie.
1: Nie?
0: Aj, nie udało się, no nic. Kolejna osoba.
1: Ale jak ma na imię?
3: Jak masz na imię?
4: Krzysztof.
0: Aj, nie byliśmy nawet blisko.
3: Pozdrawiamy Krzysztof wszystkich Krzysztofów. Halo, halo, czy się słyszymy?
5: Halo.
0: Halo, cześć. Ile to jest 6 razy 7?
1: O, masz.
3: No wiesz co.
5: Halo.
0: Czyli sprytna
1: brawo,
0: osoba.
1: Brawo. Zuzanna.
5: No, halo.
1: No, halo.
3: Bożena?
5: No, jestem.
0: Ile to jest 6 razy 7?
1: Włączyła się nagle. No, czy nas słychać?
5: Halo.
0: O, mądra dziewczyna.
1: No widzisz, kombinuję.
0: Myślę, że Ania.
1: Nie.

0: Nie.
1: Nie. Zuzanna, powtórzę.
0: Nie, też. To moja córka.
2: Bożena.
0: Nie.
3: A jak masz na imię?
0: Nie mam nie mówić.
1: No teraz już musisz, bo trzy razy było.
0: Danusia.
3: Aj, Danka! Udało się, no
1: co
3: nie.
1: Ma Janka?
2: Dobra, to może tutaj jeszcze uda tym razem zgadnąć. Halo, halo, czy się słyszymy?
4: Halo, cześć, tak.
2: Czy miałeś matematykę na maturze?
4: Miałem.
2: Jak poszło?
4: No, na czwóreczkę.
3: O, to dobrze, czyli młody człowiek. Ja myślę, że jesteś Łukasz.

0: Może tutaj jeszcze uda tym razem zgadnąć. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Halo, cześć, tak.
0: Czy miałeś matematykę na maturze?
1: Miałem.
0: Jak poszło?
1: No, na czwóreczkę.
2: O, to dobrze, czyli młody człowiek. Ja myślę, że jesteś Łukasz.

0: Dobra, słuchajcie, musimy się zająć poważną sprawą po godzinie 8.
1: Jaka jest poważna sprawa?
0: Od tygodnia myślę nad tym, a wiem, że nasi słuchacze są najmądrzejsi. Mógłbym tego wyszukać w internecie, ale słuchacze będą wiedzieli lepiej.
2: Jakiego rodzaju temat?
0: Czy chomiki mają zakwasy?
2: Zakwasy chomiki?
0: No tak, no bo one biegają cały czas po tym kółku. Chomik w klatce.
2: Naprawdę się to zainteresowało?
0: Zacząłem się zastanawiać, czy one mają zakwasy.
2: Czyli, one mają zapasy, to wiem.
1: Moi drodzy, zostańcie z nami po godzinie 8, bo jak wiecie, będziemy dotykać problemów bardzo trudnych. 609-8698-69.
2: Nie chomikujcie tego sobie.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
7: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
8: Reklama.
9: Zmasowany atak Rosji na Ukrainę, rośnie liczba rannych, od tego zaczynamy. Zakończyło się spotkanie przywódców Chin i USA, rozmowy trwały ponad 2 godziny. A za chwilę też Jan Wrubel i jego gość, czas na poranną rozmowę Vox FM.
10: Jest godzina 8, to pora na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
9: Wzrosła liczba rannych po nocnym rosyjskim ostrzale Kijowa. Jest jedna ofiara śmiertelna i ponad 30 poszkodowanych. Uszkodzony został m.in. blok mieszkalny. W ciągu doby rosyjskie wojska skierowały w stronę

0: Na Ukrainę prawie 1500 bezzałogowców. Ze szczegółami nasz korespondent Ołych Biłecki.
1: Nocny ostrzał Kijowa był jednym z największych od początku wojny. Rosjanie użyli do ataku najpierw dziesiątki dronów, a później nadleciały manewrujące oraz balistyczne rakiety. W porannych godzinach doszło do uderzenia w blok mieszkalny na lewym brzegu miasta. Co najmniej jedna osoba nie żyje. Jak informuje MSW w Kijowie, na chwilę obecną rannych w stolicy Ukrainy zostało 31 osób, w tym dziecko. Na miejscu trwa akcja poszukiwawcza, a to znaczy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Po ataku w kilku dzielnicach nie ma wody. Niektóre ulice są nieprzejezdne po spadnięciu odłamków. Alarm zabrzmiał 10 minut przed pierwszą nocy i do tego momentu jeszcze nie został odwołany. Na celowniku Rosjan tej nocy oprócz Kijowa okazała się centralna i wschodnia Ukraina.
2: Kijów, Ołych Biłecki.
0: Zakończyło się spotkanie Xi Jinpinga z Donaldem Trumpem w Pekinie. Rozmowa w Wielkiej Hali Ludowej trwała ponad 2 godziny. Było to pierwsze spotkanie przywódców obu krajów w ramach obecnej wizyty Trumpa w Chinach. Wśród tematów były m.in. trwające konflikty na świecie, a także kwestia Tajwanu. Jak zaznaczył chiński przywódca, może ona poróżnić Pekin z Waszyngtonem. A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Czas na poranną rozmowę w Vox FM. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
4: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej. Więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób ten projekt promują. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
3: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
4: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie 2-godzinna. Na początku bardzo taka, bym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować, ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
3: to po cichu wspierają,
4: więc
3: ale
4: czekamy. Nie, to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś, co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena, ile to może kosztować budżet, jakie przyniesie to efekty finansowe.
3: Ale dokonaliście takiej oceny?
4: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
3: Wie pan, że jestem daleki od tego, żeby kiedykolwiek być złośliwy w rozmowach z politykiem, więc i teraz to nie będzie złośliwa uwaga, lecz następująca. Im więcej długich spotkań polityków, tym służba zdrowia będzie lepiej.

0: nie działała. To chyba jest dla każdego oczywiste. Niech pan mi odpowie już w internetowej kontynuacji naszej rozmowy porannej Radia Vox FM. Serdecznie zapraszamy.
1: A możecie śledzić ją na voxfm.pl i na kanale Superlink na YouTubie.
2: Wcale nie tak zimno. Bardzo fajnie. Ciepło. 18-19 stopni.
3: Tak sobie
2: daj
3: to tłumacz. Tak sobie to tłumacz.
2: No tak będzie. Przez
4: I do tego opady deszczu w całej Polsce dzisiaj mogą się pojawić. Super! Ale jeżeli ktoś czeka na dobre informacje, chociaż deszcz jest dobrą informacją, to ocieplenie przyjdzie w przyszłym tygodniu i w przyszłym tygodniu będziemy mieli okazję, żeby narzekać na upały.
3: Oj, będziemy narzekać na upały. Powyżej 30 stopni podobno mają być temperatury.
2: Nie wspomnę. Słowem nawet nie będę narzekał.
4: Nie wierzę.

0: Julia Chren,
1: Konrad Piwowarski,
2: Paweł Pawelec w oczekiwaniu na 30. O!
0: Czy chomiki mają zakwasy 609 86 9869?
3: Pierwsza zmiana. Od teraz Vox FM.
4: What

0: chomiku. Chomik, chomik, ej, ej, to taki fotografik, ej, ej. Chomik, chomik, ej, ej, dostał na prezent słoik, ej, ej. Chomik, chomik, ej, ej, energiczny jak batonik,
1: hej, ej, hej.
0: Chomik, chomik, ej, ej, zawala jak Sonic.
2: No
0: ej,
2: właśnie, ej. Jak zawala jak ten Sonic, ten chomik.
3: A, tak szybko,
2: i zawala pytanie, jak Sonic. Czy on ma zakwasy w związku z tym?
1: Żebyście widzieli, jaki Konrad jest podekscytowany, że w końcu ta zagadka zostanie rozwiązana na naszej antenie.
2: No bo my ludzie jesteśmy trochę jak te chomiki.
3: Kończu, ty masz w listopadzie urodziny.
2: Nie chcę chomika
3: na urodziny. Kończę taki prezent! Z kołowrotkiem bym ci kupił od razu.
2: Ale od tygodnia zastanawiam się na tym. On na tym kołowrotku tak biegnie, biegnie, tak. biegnie.
3: On ćwiczy, on musi rozwalić.
1: No właśnie, chomiki mają swoje kołowrotki, ludzie mają te bieżnie, co kupują sam i tam wywieszają na nich.
3: Ale on tam sam wchodzi, człowiek nie chce wchodzić.
2: No tak, ale wiesz, jak człowiek wejdzie na taką bieżnię i pobiega, to zakwasy później są.
3: Tak, ale wie, że robi sobie dobrze, znaczy dla organizmu, a chomik nie wie, a coś go ciągnie do kołowrotka.
1: Kaśka bardzo mądrze napisała, chomiki nie mają zakwasów, bo nawet jeśli by je miały, to zaraz je rozchodzą, bo znowu wracają na ten kołowrotek.
3: No, to prawda.
2: Rzeczywiście. Marcin z kolei napisał, że chomiki nie mają zakwasów, bo nie piją mleka, a zakwasy to kwas mlekowy. No ale zaraz, no chomiki to ssaki, więc jak są małe chomiki, to one mleko od matki przecież pobierają.
1: No tak? Ale no, jeżeli tak. Są chomiki samotne.
2: No nie, ale jakoś się musiał kiedyś urodzić i ktoś, no tak. Jakieś karmiony musiały być.
3: Był kiedyś przez chwilę w planach, nie?
1: Dobra, bo... Jarek napisał, mój chyba nie ma, bo co noc napierdziela w tym kołowrotku.
3: Czyli ma zmiana. Problemy gastryczne jeszcze w dodatku.
2: 698-69, bardzo poważne tematy tutaj, jak słyszycie, czy, rozwiązujemy.
1: Czy chomiki mogą mieć zakwasy? 698-69-869.
3: Mogą, to jest wolny chomik.
2: Jeżeli
3: mieć,
2: macie jeszcze jakieś inne palące kwestie do rozwiązania, to też możemy pomóc tutaj razem sobie wspomnieć.

0: historię wypisujecie o chomikach. Jezus Maria.
1: Dawaj.
2: Moja koleżanka miała koleżankę ze studiów i ona miała chomika, który nie miał kołowrotka w swojej klatce.
3: O rany, to tragedia, jest to męczarnia.
2: No i żeby zapewnić mu ruch,
3: to co robiła?
2: Wsadziła go do mikrofalówki. Bo tam się talerz kręci.
3: A, no tak.
1: I rozumiem, jak się to skończyło.
3: Ale zapomniała wyłączyć piekarnik, tak?
2: Dobra, takich rzeczy.
1: Jeżeli chodzi o historię uśmiercania chomików,
2: nie, to też masz jakąś?
1: No mam.

0: Jak tobą mikrofalówka.
1: No, biedny chomik.
0: I odwodnił się chłopina.
2: Smutne są te historie, może coś wesołego. W Szwajcarii na przykład są takie przepisy, że jak kupujesz chomika, taki SMS przyleciał, więc wiesz, że to trzeba dwa chłopić od razu.
0: O! Bo jeden może...
2: Będzie samotny.
1: A z drugiej strony ktoś napisał, gorsze od chomika w klatce, są tylko dwa chomiki w klatce.
2: Pozdrawiamy Szwajcarię.
0: Ktoś napisał, że chomik w klatce tak naprawdę nie ma prawa mieć zakwasów.
1: Czemu?
0: Bo nie jest wolny. Tylko wolne chomiki mają zakwas.
2: Jest też teoria, że on nie ma zakwasów, tylko przed kwasem.
1: Co?
0: Muszę rozkminić to sobie, pomyśleć poza anteną.

0: Dobra, stop. Stop, ja już nie chcę słuchać waszych historii o chomikach. One są naprawdę straszne.
1: Nie no, niektóre chomiki nie miały łatwego życia. To trzeba przyznać.
0: Jest też propozycja od Jacka z Poddębic. Miałem i to nie jednego chomika, ale tak sobie myślę, że taki chomik by naładował dużo samochodów elektrycznych tak przez noc zamiast szukać ładowarek.
2: A to prawda.
1: No, aż tak?
2: Dać mu trochę większe kółko, wpuścić całą rodzinę.
1: No, super, najlepiej do sypialni czyjś go włożyć, bo on w ogóle nie hałasuje.
0: Ale niech zapracuje na to jedzenie swoje.
2: Ja miałem takiego chomika, nazywała się Tosia, bo to się okazała dziewczynka i ona jak była głodna, to wisiała na zębach przednich.
0: Dobra, Paweł, nieważne. Jak rozpoznałeś, że to dziewczynka? Pierwsza
2: zmiana od rana z Max FM. Małe mi urodziła, ale nie mi w sumie. Reklama.

0: przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
2: Skoda. Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
13: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin drugi

0: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
1: Reklama.
2: Minęła 8.30, Marta Kiermasz, zapraszam na wiadomości Radia Vox FM.
3: To już pewne, węgierski premier w przyszłym tygodniu przyjedzie do Polski. Peter Madziar zdradził plan swojej pierwszej zagranicznej wizyty. Najpierw ze swoimi ministrami przyjedzie do Krakowa.
4: Z Krakowa
3: pojedziemy do Warszawy. Tam odbędziemy bardzo ważne rozmowy dwustronne, przede wszystkim z Donaldem Tuskiem, ale w planach mam też spotkanie z polskim prezydentem. Potem pojedziemy do Gdańska, gdzie spotkam się z Lechem Wałęsą. Wizyta węgierskiego premiera w przyszłym tygodniu, ale konkretna data jeszcze nie padła. Uwaga na burze w centralnej i północnej części kraju. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 7 województw. Trzeba będzie uważać na silne porywy wiatru. Miejscami może też spaść grad. Ostrzeżenia będą obowiązywały do godziny 19. Protesty wywołane przerwami w dostawach prądu po odcięciu Kuby od surowców energetycznych przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa wybuchły w Hawanie, podał Reuters. Według agencji były to największe protesty w tym mieście od początku kryzysu energetycznego w styczniu. I na koniec jeszcze sport. Elina Świtolina będzie dziś rywalką Igi Świątek w półfinale tenisowego turnieju w Rzymie. Polka rozegrała do tej pory z Ukrainką 6 spotkań. 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Kolejny ich pojedynek dziś około 21.
5: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: To jak z tymi chomikami? Ja też miałem chomika, ty miałeś chomika. Wszyscy mieli chomika.
6: Wszyscy mają na pewno jakąś przygodę z chomikiem. 17 do 9.

0: Hello, Piotrek z tej strony. Kądziu, my nie jesteśmy jak chomiki, my jesteśmy lemingi! Lemingi!
1: A, to jest odmiana takiego chomika.
2: Właśnie musiałam się dowiedzieć, czym są lemingi, bo to podobno w latach 90., tak?
3: Tak, była taka gra komputerowa, że one szły wszystkie jeden za drugim w przepaść.
1: Wyglądają jak chomiki.
3: I tak ludzie codziennie do pracy idą jeden za drugim i wpadają w przepaść.
1: No,
3: w
2: ale to rzeczywiście to jest prawdziwe zwierzę lemming.
3: No
2: gryzoń
3: tak.
2: Taki. A, myślałam, tak. Że to jakaś taka postać.
1: I to jest dosłownie gryzoń, bo to jest jedyny taki malutki chomik, tak, który
2: my jesteśmy
1: zaatakować.
2: Jak lemingi, jak do tej pracy, codziennie, jak się nie chce, chce się, idziemy. Jak
1: ja z wielką radością jadę, może wstaję się gorzej.
3: Ale
1: no.
3: Słuchajcie, teraz Państwowa Inspekcja Pracy zrobi tak, żebyście z radością jechali do pracy, jeżeli nie jedziecie.
1: Bardzo mnie to cieszy, dawaj.
3: Chcą włączyć stres do BHP. Przewlekły stres, wypalenie zawodowe czy przemęczenie mogą już wkrótce zostać formalnie uznane za zagrożenia w środowisku pracy i szef będzie musiał przeciwdziałać.
1: To jest problem, bo ja się nie stresuję.
2: Ale poczekaj, szef będzie musiał przeciwdziałać stresowi? Mm-hmm. Czy on sam siebie zwolni?
1: Jako główny
2: pierwsza
1: czynnik.
2: Zmiana.

0: dobra, słuchajcie, jest sprawa.
1: Tak?
2: No bo no, coś wymyśliłeś.
0: Polska jest, stała się bardzo modna ostatnio.
2: No wszyscy chcą do nas przyjechać.
0: I przyjeżdżają. Aktualnie jesteśmy bardzo modni wśród aktorów. Aktualnie w Polsce przebywa George Clooney.
2: Teraz?
0: W Poznaniu.
2: Naprawdę?
0: Tak, razem z żoną Amal. Przez M, Paweł, nie N. Tak, razem są na jakiejś konferencji.
2: George Clooney.
0: Do tego film kręcą Superman czy, albo Wiedźmin, czyli Henry Cavill.
1: Okay, halo, w Polsce?
0: W Łodzi. Tak, wiem, ostatnio w okolicach Łodzi Fabrycznej sobie jogging uprawiał.
2: Proszę bardzo, jakie
0: dobiłe, Keanu Reeves
2: nie?
0: jest w Polsce również w związku z tym
2: Keanu
0: filmem, też w Łodzi.
2: Kurczę, rady.
0: I wielu jakie... jeszcze innych. Tam jest bardzo dużo znanych ludzi.
2: Polska taki Nowy Jork.
1: Ja też jestem w Polsce, jak
0: tak.
1: coś. Ale jak wy też jesteście w Polsce, to piszcie.
0: Ja sobie tak pomyślałem, żeby to trzeba było jakoś wykorzystać.
2: No i co
0: żeby
2: zrobimy?
0: Nagrali jakąś reklamę Polski, to jedno. A poza tym ja myślę też o nas, o programie, o słuchaczach Radia Vox FM.
2: O, już
0: wypadałoby ich zaprosić.
1: No to zaprośmy. Hello.
0: O, dobra, dobra. To ja będę, czekaj, to ja będę po polsku, a wy po angielsku tłumaczyć.
2: Dobra, to może lepiej ty, Jula, co?
0: Tak, tak.
1: Dawaj, Paweł, damy radę.

0: Zapraszamy serdecznie.
1: Invite, to jest zaproszenie.
2: Tak, invite you.
0: O. Panie George'u.
2: Mr. George.
0: Pani Amal.
2: Mr. Anal.
1: Amal.
3: Jezus.
1: Miss chyba.
2: Miss, masz rację.
1: No, gdzie mister? Chociaż mister w sumie bardziej, Amal.
0: Teraz już też nikt nie
2: przyjdzie. No, George, come radio.
1: Radio Vox FM. You love it.

0: Jak tam jest jakiś odzew? Ktoś odpisał na nasze zaproszenie?
1: Nie, nikt.
0: A,
2: bali się, tak, że to zrobiła, że nie wiadomo, do
1: Mam
2: czego
1: nadzieję,
2: zapraszałaś.
1: Że ktoś nas słucha.
0: 5 minut do godziny 9:00 na pewno ktoś nas słucha, bo na pewno czekacie.
2: No czekają.
1: Kochaj, albo rzucaj przed nami po 9:00.
2: Dziewczyna mnie zostawiła w sumie bez powodu, ale tak kurczę strasznie, bo z dnia na dzień.
0: Na pewno bez powodu, 100% wierzę w to, że bez powodu.
2: Oj, Pawele, spróbowałem wszystkiego. Bardzo mi na niej zależy. No, jest światłą, wspaniałą kobietą. Chcę ją przeprosić za wszystko, jest mi wstyd.
0: Ale za co, skoro nie było żadnego powodu?
2: Za głupie swoje zachowanie.
1: A to akurat mądre jest. O.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Szczegóły po 9:00.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: Autopromocja. Bestlista Vox FM.

0: Pierwszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Kto zwalcza ból? Kto?
7: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
12: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
13: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
14: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
13: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
14: A w środku?
13: Ogromny bagażnik, 604 litry.
14: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
13: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam

0: wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Hot grill.
3: Grilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Ministerstwo Obrony dementuje medialne doniesienie to w sprawie przerzutu amerykańskich żołnierzy. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Rząd przyjął ważne przepisy. Rośnie zainteresowanie turystów Warszawą. Polska stolica kusi miłośników krótkich wypadów.
14: Jest godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
13: Polski resort obrony dementuje doniesienia o wstrzymaniu przerzutu wojsk USA. Nie dotyczą one naszego kraju. To po tym, jak w zagranicznych mediach pojawiły się informacje o rzekomym wstrzymaniu relokacji ponad 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Ministerstwo podkreśla, że chodzi o zmiany związane z obecnością wojsk USA w Niemczech, a nie na terytorium naszego kraju. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski.
15: Zamieszanie wywołał wpis portalu Army Times. Amerykańscy dziennikarze podali, że armia USA miała nagle wstrzymać rotację ponad 4000 żołnierzy z pierwszej dywizji kawalerii. Pentagon nie odniósł się jeszcze do tej informacji, dlatego głos zabrał polski rząd. Wiceszef MON Cezary Tomczyk zapewnił, że komunikat dotyczy Niemiec, a nie Polski. Informację potwierdził szef resortu obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreślił, że Polska stale zabiega o zwiększanie obecności wojsk amerykańskich i wzmacnianie wschodniej flanki NATO. MON uspokaja, że część żołnierzy objętych rotacją jest już w Polsce, a sprzęt nadal transportowany jest zgodnie z planem.
13: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Uwaga, kierowcy, są duże utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Ruch odbywa się tylko jednym pasem w kierunku Katowic. W miejscowości Szczepocice Rządowe zdarzyły się dwie ciężarówki.
16: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu zdarzenia wynika, że 57-letni kierujący pojazdem ciężarowym marki Mercedes z nieustalonych na obecną chwilę przyczyn uderzył w tył drugiego pojazdu ciężarowego marki Mercedes, którym kierował 60-letni mężczyzna. W wyniku zdarzenia 57-latek został zabrany do szpitala.
13: Mówił Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilkanaście. Koniec z podszywaniem się pod lekarzy. Projekt Lex Szarlatan przyjęty przez rząd. Nowe przepisy mają zwiększyć ochronę pacjentów przed pseudomedycznymi praktykami i osobami oferującymi niesprawdzone metody leczenia.
17: Nam nie zależy na tym, żeby walczyć z osądami, z opiniami. Nam zależy na tym, tym projektem, żeby nie wprowadzać w błąd pacjenta. Żeby nie sugerować pacjentowi, że terapia, która nie jest terapią bezpieczną i wiarygodną, uleczy.
13: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka. Projekt wzmacnia kompetencje rzecznika praw pacjenta, który będzie mógł wydawać publiczne ostrzeżenia oraz decyzje tymczasowe nakazujące zaprzestanie działań zagrażających zdrowiu lub życiu pacjentów jeszcze przed zakończeniem postępowania. Nie ma znaczenia, jak ktoś nazywa swoje usługi, a nie czy pobiera za nie wynagrodzenie, mówi rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
18: To, jak to będzie nazwane i określone przez daną osobę, nie będzie to miało żadnego konkretnego znaczenia. Będą się liczyły fakty i czynności, które ta osoba będzie wykonywała. Przepis mówi o korzyści majątkowej bądź osobistej.
13: Za naruszenie praw pacjenta Ministerstwo Zdrowia przewiduje wysokie kary finansowe, nawet do 1 000 000 zł. Wirusolodzy uspokajają, nie grozi nam epidemia hantawirusa. Jeśli jednak wybieramy się na wakacje do Afryki lub Azji, trzeba zachować ostrożność. Hantawirusy roznoszą gryzonie, nie brakuje ich w pobliżu targowisk z żywnością, mówi dr Emilia Skirmund z Uniwersytetu Oksfordzkiego.
19: Jedynym sposobem na próbę zminimalizowania tego zakażenia to jest właśnie bycie pewnym, skąd jedzenie pochodzi, żeby było przechowywane w odpowiedni sposób.
13: Zakażenie może rozwijać się nawet do 8 tygodni. Warszawa coraz częściej przyciąga turystów na krótkie wyjazdy typu City Break. Rosnące zainteresowanie widać także w statystykach noclegów i odwiedzin. Mazowsze zanotowało w ubiegłym roku ponad 12% wzrost ruchu turystycznego. Coraz więcej osób przyjeżdża do Warszawy nie tylko na weekend, ale też na wydarzenia kulturalne i koncerty.
20: Numerem 1 są Łazienki Królewskie, numer 2 oczywiście Pałac w Wilanowie, no i numer 3 oczywiście Stadion Narodowy.
13: Mówi Jarosław Jóźwiak z Mazowieckiej.

0: Regionalnej Organizacji Turystycznej. Popularnością cieszą się także Zamek Królewski i Muzeum Narodowe.
1: Będzie dzisiaj deszczowo. Tak, jeżeli szukacie tutaj odpowiedzi na pytanie, to będzie padało w całej Polsce.
2: I bardzo dobrze, bo będą dzięki temu rosnąć roślinki,
1: oczywiście,
2: a my możemy
1: tak
2: w tym czasie iść do muzeum.
1: Albo do pracy.
2: Albo do muzeum.
1: Nie wiem.
2: No bo było przed chwilą Muzeum Narodowym, Zamku Królewskim. To jest idealny moment,
1: pracy,
2: żeby zwiedzać.
1: Pracy w sumie też jak w muzeum. Trzeba wszystko zwiedzić, także dzisiaj daję wam taki pomysł, zamiast pracować.
2: To ja też daję pomysł. Takie kapcie jak w muzeum sobie kupcie i po pracy w ten sposób latajcie.
3: Sponsorem programu jest właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Trochę mało o pogodzie powiedzieliśmy.
1: Trochę zapomnieliśmy. Do 18 stopni dzisiaj, ale tak w całej Polsce około 15. Julia Chren.
2: Konrad Piwowarski, za chwilę Kochaj albo Rzucaj.

0: Słuchajcie, napisał do nas Igor. Hej, pierwsza zmiana, serdeczna prośba. Możecie mi wysłać SMS-a, kiedy się zacznie kochaj albo rzucaj. Igor, no niestety za dużo SMS-ów wysyłaliśmy i zablokowali nam ten dostęp. Także jeżeli ktoś zna Igora jakiegoś...
1: Dobra, ale tak. Ja już mam napisany, tak? Więc ja wyślę Igorowi.
0: Dobra,
1: tego
0: to
1: SMS-a.
0: Wyślij tego SMS-a, a my będziemy
1: właśnie
0: powoli zaczynać.
1: Się kochaj,
0: to jeszcze chwilę poczekaj,
1: rzucaj.
0: Paweł, jeszcze nie mów.
2: Dobra,
0: jeszcze
2: niech,
0: nie.
1: Żeby Igor zdążył.
0: Przeżuj tę kanapkę jeszcze, którą sobie jadłeś przed chwilą, tak? Ja przypomnę w międzyczasie, że voxfm.pl, tam można zgłaszać się do Kochaj albo Rzucaj i wysłałaś do Igora?
1: Tak,
0: no dobra,
1: poszło.
0: To Paweł zaczynaj, opowiadaj, kto dzisiaj w Kochaj albo Rzucaj.
2: Dziewczyna zostawiła Olafa.
1: No, dlaczego?
2: No właśnie bez powodu.
1: Co, Olaf?
2: Z dnia na dzień, tak napisał przynajmniej.
1: Ojeju, no bez powodu.
2: Nie układało się, nagle moja maleńka, tak pisze, zwątpiła we mnie, zostawiła mnie z dnia na dzień, próbowałem absolutnie wszystkiego.
1: Najgorsze, że bez powodu. No i jak tutaj się poprawić, skoro powodu
2: znaczy,
1: nie ma?
2: Powody wycisnę, od razu mówię, będę przepytywał. Chciałbym ją przeprosić za wszystko na antenie i nawet jeśli to się nie uda, to chciałbym mieć taką szansę, ponieważ nie ma jej.
1: To dzwoń do Olafa, dowiedz się, co to za brak powodu.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Pawelec wita Olafa. Cześć, Olaf.
4: Cześć, Paweł.
2: Opowiadaj, o kim mowa?
4: Mowa o mojej wybrance serca z drugiej strony. Nazywa się Aleksandra. Poznałem ją za granicą w Rotterdamie.
2: W pracy?
4: Tak, minęliśmy się gdzieś w pracy, spojrzałem na nią. Od razu wiedziałem, coś poczułem, że to będzie ta kobieta. Niestety nie mieliśmy kontaktu przez około rok i po roku się z powrotem spotkaliśmy i jakoś tak wyszło, że zostaliśmy przy sobie.
2: I co, za daleko miałeś przez rok, żeby podejść, zaczepić?
4: Nie, to tak nie wyglądało. Też tam miała sprawy skomplikowane i bolałem.
2: Aha, nie było czystej sytuacji strzeleckiej, rozumiem.
4: Tak, a nie podejmowałem się też, bo miała swoje życie.
2: Wyczekałeś. Jak to ci szło na początku?
4: Na początku szło całkiem fajnie, przyjemnie. Spędzaliśmy razem dużo czasu. Wychodziliśmy, spacerowaliśmy, gadaliśmy, śmialiśmy się, jedliśmy razem, gotowaliśmy. No, okay. To było naprawdę miło.
2: W jakim wieku jesteście?
4: Ja mam 29, Olsia ma 34 w tym roku, dokładnie za
2: jest miesiąc. Starsza od ciebie, bardziej doświadczona. Czy ma już dzieci?
4: Nie, nie ma.
2: Czyli tu masz wolną kartkę do zapisania i robotę do wykonania. Dlaczego ja ci jestem potrzebny?
4: Próbuję, ciągle walczę, staram się po prostu i szukam jakiejś oryginalnej alternatywy po prostu. Coś niezwykłego, coś takiego naprawdę, co to może chociaż nie tyle, co ją przekona, to może gdzieś tam ją zaskoczy pozytywnie.
2: Chłopie, o czym ty mówisz? Najpierw powiedz, co się wydarzyło.
4: Ja jestem zakręcony, zamieszany strasznie z tym wszystkim. No próbuję wszystkiego, no myślę, że...
2: Ale zaraz, dlaczego próbujesz wszystkiego? Przecież nikt nie wie, co się wydarzyło. Zapomniałeś o tym, że cię zostawiła z dnia na dzień?
4: No nie zapomniałem.
2: No to ci przypominam. Jeszcze dzień wcześniej się z nią kochałeś, tuliłeś, a potem wieczorem ci powiedziała, że dziękuję za wszystko, to koniec.
4: No, niestety.
2: Dlaczego to zrobiła?
4: Nie poddajemy się. Myślę, że zrobiła to dlatego, że nie była pewna po prostu przyszłości i gdzieś po prostu te sytuacje, w której się znaleźliśmy w tamtym momencie, gdzieś tam po prostu może nie złamały, ale gdzieś tam ją przytłoczyły.
2: Na co naciskałeś, czego ona nie chciała?
4: Mieliśmy taką sytuację, że tu mieliśmy przeprowadzkę, gdzieś tam u znajomych coś, święta akurat. No gdzieś nie pozbierała może myśli po prostu.
2: To mi nic nie mówi. Olaf, błądzisz jak goryl węgle i nie dajesz mi żadnej informacji.
4: Byłem dla niej momentami niemiły. Potrafiłem po prostu podnieść głos gdzieś tam.
2: Dlaczego?
4: Krzyknąć. Brak zaangażowania.
2: A widzisz, no i tu idziemy w dobrym kierunku. Czyli ty jesteś tym zakochanym, pędzącym z pomysłami, z planami do przodu, a ona jako doświadczona, po rozwalonym wcześniejszym związku, przygląda się i myśli sobie, w co ja się pakuję. Zaczyna mi to przypominać coś, z czego uciekam.
4: Dokładnie, tak to wygląda.
2: Czyli co, rozmawiałeś na temat planów dotyczących założenia rodziny, posiadania wspólnego domu. Słuchaj, niby wszystko normalne, tylko wtedy ten, kto planuje i jest mocno zakochany i zakręcony na punkcie drugiej osoby, nie widzi, że realizuje swoje plany, nie patrząc, jakie są tej drugiej osoby plany. Fajna relacja, bardzo ładnie się układająca, a ty chcesz wszystko zepsuć od razu małżeństwem, rodziną.

0: Tak przypuszczam.
1: No, głupota z mojej strony. No. Na to wychodzi.
0: A to ona musi zatęsknić za stabilizacją tej sytuacji. Ona musi być taka fajna, ta relacja, że ona by chciała cię na stałe mieć dla siebie.
1: Wiem, chciałbym być dla niej takim facetem, dałbym
0: no
1: wszystko.
0: Tak, no tak, ona to widzi, jak bardzo ty chcesz, dużo pewnie o tym mówisz, mocno naciskasz i wtedy nie jesteś.
1: No właśnie.
0: Uciekła ci.
1: No uciekła i wie chyba co robi, to jest najgorsze, albo nie wie co robi i nie jest przekonana.
0: Boi się tych zobowiązań, bo ty chcesz już czegoś na poważnie, a ona by po prostu jeszcze za rączkę pochodziła, no. Poklepała po gołej dupinie bez zobowiązań.
1: Może być. Tak naprawdę nie wiemy, co tam w tej głowie kobietom siedzi. Można się domyślać i przypuszczać.
0: Doświadczony facet, no ty masz mało lat, 29, a ona jest starsza, 34, powinien wiedzieć, jak ma to rozgrywać, no. To wszystko musi się odbywać tak bardzo
1: chyba
0: fajnie.
1: Mnie to
0: tak
1: przerosło po prostu, wiesz?
0: Ona musi chcieć cię zatrzymać, mieć dla siebie. Dzwonimy do Olki, wstrzymujemy konie, mówimy jej, że dalej się spotykamy na luźnej stopie. Cieszymy się każdym dniem razem. Tyle. Bez planów. Wyprowadziła się. Niech zrobi, co chce. Może wrócić, może z wolnej stopy występować. Daj jej taką możliwość. Dobra, Olka, kochamy się w Olafie. Trzymajcie kciuki za chłopaka, ja dzwonię do niej.
2: Kochaj albo rzucaj.
3: Ja się martwię, bo Igor nic nie odpisał, czy dołączył, czy nie. I nie wiem, czy słucha.
0: Słucha, nie ma czasu.
4: 609-869-869. Jak uważacie, czy Olaf i Ola zejdą się? Czy uda się uratować ich
0: związek? Taki problem, o.

0: Hacete tacata que te gusta a ti, mami. Tacata, tacata, tacata, bro.
1: Dobra, Igor się odezwał, Igor słucha, powiedział, że nie omija żadnego odcinka, tak.
2: Okay. Bardzo się cieszę.
1: 23 minuty po godzinie 9, kochaj albo rzucaj w toku, sprawa w toku, sprawa, tak. Sprawa Olafa i Oli.
2: Bardzo ładny SMS. Jak tu Pawelec ma pomóc, jak następny pacjent nie mówi, o co tak naprawdę chodzi? No tak, bo to ja wystudiowałam teorię, a on je bardzo chętnie przyjmuje, nie mówiąc samemu,
1: no,
2: co się stało.
1: No spokój, nic się nie stało. Ona go rzuciła, nie wiadomo dlaczego.
3: To jaka jest twoja teoria, dlaczego ona go rzuciła?
2: Znaczy, moim zdaniem to jest to tak, że za bardzo chciał już z nią wiązać się, pokazując jej, jak ją bardzo kocha. I dziewczyna jest trochę przerażona, bo tak fajnie było, mogli sobie być chłopcem i dziewczyną dla siebie. Mm-hmm. A on tak naprawdę już próbuje włożyć jej obrączkę na rękę,
3: tutaj
2: zamieszkać
3: ktoś
2: z nią
3: słusznie
2: razem.
3: Zauważył, wystraszyła się chłopa i uciekła.
2: Tak.
1: Bardzo to... możliwe, ale Paweł, ty przywrócisz ten związek na dobre tory, wierzymy w ciebie.
2: No, czy będę wyjaśniał, że chłopak został polany kubłem zimnej wody i teraz dokładnie wie, że nie szarżujemy. Tylko czekamy, aż kobieta zatęskni za mężczyzną i zacznie pytać: ty, a długo masz tak zamiar ze mną chodzić?
4: Kochaj albo rzucaj.
5: Halo?
2: O, do Oli. Być może obudziłem.
5: No, a kto mówi?
2: Paweł Pawelec, prezenter radia Vox FM. W ramach pewnej niespodzianki przygotowanej przez kogoś, kogo dobrze znasz. Ola, jak myślisz, kto? Kto mógł być tak kochany?
5: Nie mam zielonego pojęcia, kto mógł być tak kochany.
2: To ten...
5: Nie mam pojęcia, kto mógł to być.
2: Kurczę, blady, to znaczy, że wielu mężczyzn kręci wokół ciebie. Olka, wiesz, co to jest kochaj albo rzucaj na antenie radia Vox FM?
5: Nie wiem.
2: I bardzo dobrze, czyli znacie. Powiedział, nie, ona raczej nie zna tego programu. Ona nie ma pojęcia, to będzie wielka niespodzianka dla niej. To teraz.
5: No już jest.
2: Olka, teraz tłumaczę, bo daję ci wolność, słyszysz? Ale dobrze rozumianą wolność. Do tej pory byłaś troszkę za bardzo naciskana. Po pewnym, chyba nieudanym związku, ktoś naprawdę z wielkim wyczuciem przyglądał się tobie przez rok, kiedy walczyłaś, by porządkować swoje sprawy. Czekał na swój moment. Zrobił to pięknie. A potem z dnia na dzień zabierał tę część twojego życia, która była wyłącznie twoja. Był niecierpliwy, przesadzał, zarzucał ci kajdany na ręce bezpieczeństwa, przeholowywał. Nie rozumiał, co to jest odetchnąć po poprzednim związku, zatęsknić do bycia czyjąś dziewczyną, a gdzie mowa o poważnych planach, które chodziły po głowie. Przyznasz, Olka, że jak ktoś mówi, że marzy o tym, żeby mieć Porsche 911, to nie należy mu go kupować, bo ma niższe marzenia? Ja tak uważam. Wtedy musisz mieć kolejne. Jak ktoś marzy o domu z kominkiem, to nie może być taka sytuacja, że któregoś dnia zakrywa ci oczy, wprowadza cię i ten dom już masz. Nie wzięłaś w ogóle udziału w tej grze. Nie wybrałaś ani okien, ani gdzie ma być kuchnia, ani jak ma być wyglądać twoja garderoba. To nie tak się robi. Długa rozmowa, zanim do ciebie zadzwoniłem, z niejakim Olafem, którego znasz bardzo dobrze. I on już wie. Że bezpieczna odległość, ale magnes serc powinien wystarczyć do momentu, w którym to Olka powie: ty, a czemu ty w ogóle nie mówisz nic o przyszłości? Zrozumiał. Zostawiłaś, przemyślał, napisał, pogadaliśmy. Dzwonimy do ciebie, żebyś nie rzucała tego, bo masz młodziaka, ale inteligentnego, no.
5: No, inteligentnego.
2: Jest mi trochę wstyd. Nie dając sobie rady z rzeczami, o których ja marzyłem, a wychodzi na to, że nie były to najważniejsze marzenia dla niej, krzyczałem, naciskałem. Kurde, zachowywałem się tak, jakby była moja. Przecież no nie jest moja, no. To ja jestem jej. Ładne, ładne, nie? No,
5: bardzo ładne.
2: Dobrze wróży. Chciałem ci ten bufor bezpieczeństwa pomiędzy nim a tobą zaproponować i żebyś powróciła do relacji, która ci bardzo pasowała na twoich warunkach. Co ty na to? Bo dobry jestem w tym, przyznaj.
5: Nie jest. No dobry, ale wie pan co, ja też nie mogę teraz za bardzo rozmawiać, bo Paweł, ja nie mogę też teraz za bardzo rozmawiać, bo mam spotkanie w firmie i tak naprawdę to...

0: zebrałaś...
1: Zaskoczyli mnie tym telefonem.
0: Tak, no, by dowiedzieć się, o co chodzi.
1: Chwilę przed wejściem do biura.
0: No dobra, ale to mogę mu obiecać, że się z nim zobaczysz, pogadać, mogę sobie strzelić sukces.
1: Mogę mu obiecać, że się z nim spotkam i z nim pogadam.
0: Ola w kolana, przepraszamy za egoizm w relacji kobieta-mężczyzna.
2: Przepraszam cię, kochanie, za wszystko. Przepraszam cię bardzo, padam na kolana, ale no...
1: Ty jesteś na linii też?
0: No tak.
1: Dobra, ja muszę kończyć.
0: Grzecznie czekał, ja jaką podejmiesz decyzję. I chcąc ci podziękować, czekał. Bardzo fajnie. Ucz mało lata, jak powinien być mężczyzną, jak kobieta powinna być za facetem, jak powinna być niepewna tego, jak powinien znikać, powinien nie za każdym razem odpisywać na SMS, ale wysyłać buziaczka, żebyś była spokojna, ale nic nie wiedziała. Ucz go, jak być mężczyzną z dojrzałą kobietą. Dobra?
1: Dobra.
0: Trzymaj się, pa, niech to się układa.
1: Miłego dnia.
0: Cześć.
1: Żegnam, pa.
2: Miłego dnia, pa.
0: Mówiąc kolokwialnie, nie spieprz tego.
2: No, dzięki, Paweł, zrobiłeś świetną robotę. Usłyszeć jej uśmiech, to był naprawdę zaszczyt.
0: Ale niech żyje miłość!
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Brawo, brawo, sukces. Brawo!
5: Już się bałem o ciebie, bo w tym tygodniu to pierwszy, kochaj.
0: Ojej,
4: nie wypominaj.
0: Nie wyliczaj, no bo to są trudne sprawy.
4: voxfm.pl, tam się do Pawelca zgłaszacie z jakimkolwiek problemem miłosnym, a kochaj albo rzucaj jutro.

0: Przepraszam, ktoś tu się chyba pomylił, bo holidays to jeszcze troszeczkę.
1: Ale czwartek to już bliżej piątku, a piątek to już takie mikro holidays.
0: Tak?
1: Można to jakoś tam naciągnąć.
0: Że to nie, to się nazywa weekend.
1: Tak.
0: Ale też na niego z niecierpliwością czekamy. No właśnie, dobre informacje, od tego zacznijmy. Czwartek w kalendarzu.
1: Dzień dobry. Już jutro piątek.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk.
1: I Arek Sikora.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
11: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5

0: nowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
1: Na plaży w Góry czy na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
3: Co to sąsiadowi tak ładnie kiełkuje?
4: To pomysł.
3: Pomysł?
4: Tak. Zgłaszam go do poznańskiego budżetu obywatelskiego.
3: Ale jak?
4: Opisuję swój pomysł i składam projekt na www.poznań.pl/PBO do 29 maja. Może pani też spróbuje?
3: Oczywiście.
5: Zmieniajmy razem Poznań.
6: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
7: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
8: I twoje też.
7: Reklama.
9: Czas na sprawdzenie najważniejszych wiadomości z Poznania w radiu Vox FM na 107,4.

0: Tak, zapraszam. To było prawdziwe spotkanie na szczycie. Premier Donald Tusk spotkał się w Poznaniu z Georgem i Amal Clooneyami. Żona gwiazdora Hollywood była mówczynią kongresu Impact. Z szefem polskiego rządu para przywitała się w naszym języku.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Przedstawiając się, premier zażartował, że wybór imienia nie jest jego winą, nawiązując do zbieżności z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Impact trwa do dziś na MTP. Testy i nic więcej, mówi dyrekcja szpitala przy Lutyckiej. Chodzi o nowoczesnego robota, który był testowany przez lekarzy. Ma wykrywać i pomagać leczyć zmiany nowotworowe w płucach.
3: Inicjatywa jednego z naszych lekarzy, który na swoich portalach społecznościowych poinformował, że jest bardzo zadowolony z pracy na robocie. Natomiast koszt robota jest kilka milionów złotych. On jest rzeczywiście fenomenalny dla bardzo określonej grupy trudnych pacjentów. Daje potężne możliwości i rzeczywiście jest to fenomenalne.
0: Ale za drogie, mówi Dawid Murawa, dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu. Na testach robota się skończyło, bo jak zaznacza dyrektor, szpital przy Lutyckiej ma inne, większe oddziały.
3: Szpital Wojewódzki nie jest w jakimś promilu szpitalem płucnym. Póki co nasze gabaryty, jeżeli chodzi o możliwości i zakres działania w diagnostyce chorób płuc, jest dosyć skromny.
0: Takiego robota nie ma żaden szpital w Polsce. Najdłużej pracujący Polak nagrodzony, Wacław Milewski, na początku maja skończył 100 lat. 81 lat temu otworzył swój warsztat ślusarski na Minikowie i prowadzi go do dziś. Wiceprezydent Jędrzej Solarski wręczył mu srebrną pieczęć miasta Poznania. To wyróżnienie za wieloletnią pracę zawodową, działalność społeczną oraz wkład w rozwój lokalnego rzemiosła.
4: Od 45 prowadzę warsztat dokładnie. Bez roboty to człowiek w domu co usiądzie i cały dzień nie można telewizji oglądać przecież. Siły nie trzeba przecież, głową się pracuje, nie siłą.
0: Powiedział nam pan Wacław Milewski, który poza prowadzeniem warsztatu w swoim życiu był m.in. nauczycielem i radnym w Radzie Miasta. W międzyczasie wyszkolił też ponad 40 uczniów. Może pochwalić się także tytułem mistrza Polski w wyścigach motocyklowych.
5: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
0: Mamy dziś ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu poznańskiego przed burzami i możliwymi opadami drobnego gradu. W tym czasie będzie też solidnie wiało w porywach do 65, a nawet 75 km na godzinę. Na termometrach dzisiaj do 17 stopni. Jeśli chodzi o sytuację na drogach, spodziewajcie się drogowców. Na Jeleniogórskiej, Malwowej, w rejonie skrzyżowania z Narcyzową i skrzyżowania z Żonkilową, na Alei Solidarności, na skrzyżowaniu z Piątkowską, na Meteorytowej do granicy miasta oraz na drodze numer 184.
5: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
3: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak, to Allegro.
7: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
8: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
10: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelassan, oliwa z oliwek Virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.

0: uwielbiam super ceny.
1: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
2: Zatrzy i trafiony! Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok.
3: A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/eneopewność.
4: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
5: Reklama.
6: 107 i 4.
5: Vox FM. Vox FM Poznań.
7: Ruch pociągów wstrzymany to na trasie Chełm-Lublin Główny. Doszło tam do śmiertelnego wypadku. Koszmarna noc za Kijowem. Rosjanie znów zaatakowali. Są ofiary i ranni. W wiadomościach burza po sejmowej dyskusji w tle religii w szkołach.
8: 10 na zegarach. Czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
7: Na początek śmiertelny wypadek na przejeździe kolejowym to w powiecie chełmskim na Lubelszczyźnie. Ruch pociągów relacji Chełm-Lublin Główny jest wstrzymany. Nad ranem w miejscowości Krasno osobówka wjechała pod pociąg. Przejazd był strzeżony sygnalizacją świetlną.
9: W momencie zdarzenia sygnalizator działał prawidłowo. W bok pociągu Polregio wjechał samochód osobowy. Niestety kierowca zginął. W tej chwili ruch pociągów jest wstrzymany.
7: Mówiła Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin. Mieszkańcy Kijowa dochodzą do siebie po nocnym ostrzale. Liczba ofiar wzrosła do 2, ponad 30 zostało rannych. To najnowsze dane ukraińskiej policji i służb ratowniczych. Łącznie 5 dzielnic stolicy zostało zaatakowanych w nocy, a uderzenia odnotowano w 20 lokalizacjach. Najtrudniejsza sytuacja jest w dzielnicy Darnycja. Tam trwa akcja ratownicza na gruzach zniszczonego bloku. Ratownicy mówią, że mogą znajdować się tam ludzie. To była dramatyczna noc, relacjonują mieszkańcy. Rakieta leciała, ja akurat byłem w salonie i uderzyłem. Od razu upadłem, posypało się na mnie szkło, wszystko płonęło, ludzie krzyczeli. W czym byłem, w tym wybiegłem. Policja odwiozła mnie do szpitala, tam mi pomogli. W jednej chwili budynek po prostu się złożył. 9 pięter i nic nie zostało. Mówił mieszkaniec Serhii. Ostatnia doba była jedną z najtrudniejszych dla Ukrainy. Zaatakowany został każdy obwód, a łącznie z Rosji wystrzelonych zostało ponad 1500 dronów i ponad 60 rakiet. Niezgodność z konstytucją i przerwane posiedzenie. Burzliwie zakończyła się sejmowa dyskusja nad obywatelskim projektem Tak dla etyki i religii w szkole. Zdaniem posła Adriana Witczaka z Koalicji Obywatelskiej potrzeba dokładnie

0: Matuj strach przed obywatelami, komentuje Michał Woś z PiS.
1: Pod tym względem mamy do czynienia po prostu z paskudną ustawką, można powiedzieć, że plują na twarz tym obywatelom, tym ludziom, którzy w to się zaangażowali, ale przede wszystkim szkoda dzieci, bo tu jest wielka troska o taki dobrostan, przecież o takie podejście, przecież wiemy, jaki jest kryzys psychiczny. Tutaj to zachowanie koalicji jest po prostu skandaliczne.
0: Przypomnijmy, obywatelski projekt podpisało ponad 500 000 rodziców. Co 6,5 minuty ktoś w Polsce doznaje urazu mózgu. Statystyki są alarmujące. To jedna z głównych przyczyn zgonów i najczęstsza przyczyna trwałej niepełnosprawności u dorosłych. Na dużą część przypadków udaru mamy wpływ poprzez codzienne zachowania. O szczegółach Dawid Olszewski.
2: Najczęstsze przyczyny udaru mózgu to miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, stres, niska aktywność fizyczna, a także dieta.
3: Powinna być wprowadzana od dłuższego czasu, bo to nie jest tak, że nagle w ciągu tygodnia zmienimy swoje życie.
2: Dietetyk Daria Szcześniak. Zdarza się, że udar można przejść nawet bez świadomości jego wystąpienia. Pan Adam dowiedział się o tym przypadkiem.
4: Wszedłem chodnikiem i zacząłem tracić równowagę. Potem przeszło i przy okazji się okazało.
5: Co lekarz powiedział?
4: Miał pan udar niestety. Nie? No mówię, no nic o tym nie wiedziałem.
2: Co roku w Polsce udaru mózgu doznaje około 90 tysięcy osób. Niemal 1/3 z nich ma mniej niż 50 lat.
0: W leczeniu kluczowy jest czas. Każdy zyskany kwadrans to większa szansa na samodzielność, mniejsze ryzyko zgonu i większa szansa na odzyskanie sprawności. Angielski poszedł jak spłatka, ale język polski i matematyka sprawiły więcej problemów. Ósmoklasiści mają już za sobą 3-dniowy egzaminacyjny maraton.
6: Myślałem, że będzie to gorzej, ale no jednak dobrze mi poszło. No i co, ogólnie myślę, że spoko.
7: Nie no, egzaminy były prostsze niż myślałem. Najłatwiejszy angielski zdecydowanie. Nic mnie za bardzo nie zaskoczyło.
8: No ogólnie to matematyka i polski no ciężkie były. No angielski tutaj widzę, że zluzowali trochę.
9: Wydaje mi się, że najlepiej poszedł angielski, a najgorzej jednak ta matematyka.
10: Egzaminy wydawały się ciężkie niż były?
0: Mówili ósmoklasiści z Bełchatowa, z którymi rozmawiał Rafał Różycki. A wyniki egzaminów 3 lipca.
11: Pogoda to taka na 4 z plusem, bym powiedziała dzisiaj. Tak od 12 stopni w Szczecinie, no tak do maksymalnie 20 w Rzeszowie dzisiaj. Aha. Może popadać w całym kraju i zagrzmi. To akurat na północ.
12: Deszczowo będzie w najbliższym czasie, no cały czas. Piątek też deszczowy, sobota, niedziela, poniedziałek. We wtorek dopiero zachód Polski. Bez opadów deszczu, na wschodzie cały czas będzie padało. No i środa to już takie naprawdę odetchnięcie z ulgą. Słońce.
11: Jak to w pogodzie, pamiętajcie, wszystko może się zmienić, więc ja bym się nie przyzwyczajała.
12: Do tego deszczu?
11: No, do deszczu. No,
12: ale może niektórym pasuje.
11: Może niektórym pasuje, tak to może niech Martę, pada więcej.
12: Marta podniosła
13: no, deszcz, ręce. Tak, niech pada. Wiecie, jak sucho jest? To
12: no
13: prawda.
12: Jest, tak, to prawda. No,
13: deszczek tak, ale niech będzie ciepło.

0: portumencie.
1: To jest właśnie Kizo.
0: O portumencie.
1: Kizo Disney.
0: Lubimy ten Disney.
1: A, właśnie.
0: No, a, 18 po 10.
2: A tak się okazuje, że Kizo jest tutaj razem z nami na łączu telefonicznym. Siema Kizo, siemanko. Słuchaj, Kizo, takie pytanie na początek. Wszyscy czekamy na wakacje. Powiedz, czy ty również nie możesz się doczekać?
3: Czekam na ten moment cierpliwie.
4: Aha. Kizo, dawno nic nie wydałeś z Bledką. O co chodzi? Kumplujecie się jeszcze?
3: Ona mi ufa, daj mi rękę.
2: To dobrze. Słuchaj, Kizo, taka sytuacja, to kolejny rok, kiedy na Eurowizję pojechał ktoś inny, a nie ty. Co ty na to?
3: Nie mam zamiaru się smucić.
2: No to dobrze.
4: A powiedz jeszcze, czy wpadniesz do nas jeszcze?
2: Czy wpadniesz do nas jeszcze właśnie, Kizo, bo fajnie się z tobą gada.
3: Nie mogę nic ci obiecać.
4: Kur...

0: Topki miły pan Defis za wszystko za nic. Miejsce piąte ostatniego notowania bez listy. Głosujcie na voxfm.pl, bo jutro najnowsze notowanie.
1: Zakładkę bez listy polecamy. Mhm.
0: A my teraz, słuchaj, mamy zadanie. No naprawdę, 609-86-9869. Andrzej napisał.
1: Co tam Andrzej?
0: Napisał tak: możecie przez jakieś 15 minut puścić jakieś badziewie, bo synka nie mogę ubrać, bo co piosenka chce tańczyć.
1: Kurczę.
0: My rodzice musimy trzymać się razem, coś tu znaleźliśmy. Może to pomoże. Co prawda 15 minut to by było za długo.
1: Ale chwilę może.
0: Ale chociaż przez momencik, przez sekundkę.
1: Niech Andrzej, ten anielski badziewny głos.
0: Łap syna, ubieraj, a tutaj proszę bardzo. Proszę, proszę bardzo. Robim co możemy, a może niewiele. A tu, o. A tu. No, a możesz pomóc mu.
1: Nóżka,
0: czekaj.
1: Rączka. Jeszcze spodnie wkładamy. Ja tu dziecko już oczami wyobraźni
0: ubieram. Już oczami wybierasz, tak?
1: Tak.
0: Andrzej. No dobra, bo
1: daj wiesz. Daj znać, jak się uda.
0: Jak
1: obstawiam, że się udało.
0: Jeszcze chwilę, co? Wystarczy, proszę, wystarczy. Andrzej, powodzenia.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine. Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500-606-771.
3: Kiedy w 1991 roku otwieraliśmy

0: pierwsze drzwi przy Garbarach, nie śniło nam się, że kiedyś będziemy świętować 35-lecie. Że będziemy mieć 3 restauracje w Poznaniu, Suchym Lesie i Baranowie. Że catering Estelli pojawi się na weselach, jubileuszach i firmowych kolacjach w całej Polsce. Dziękujemy Wam za te 35 lat. Estella Ristorante. 3 pokolenia przy stole.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Uwaga, dekarze! Teraz Wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
4: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
5: I twoje też!
6: Na tani weekend

0: Liftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
1: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
2: I twoje też.
3: Na tani weekend.

0: polskie jaja z wolnego wybiegu. L. 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
4: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
5: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
6: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem

troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.

0: Jabłka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Reklama. Sporo sportu będzie w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Żużlowiec Patryk Budniak ma być dziś stopniowo wybudzany ze śpiączki farmakologicznej. Trwa w niej od pierwszej operacji tuż po dramatycznym wypadku na zawodach w Gnieźnie. 19-latek doznał obrażeń kręgosłupa, złamań obu nóg i miednicy. Wciąż jest na ojomie. Na dziś lekarze planują dalsze badania. Będą sprawdzać m.in. czucie i funkcję nóg oraz oceniać rokowania. Klub zorganizował internetową zbiórkę pieniędzy na rehabilitację zawodnika. Założony cel 50 tysięcy złotych. Udało się zebrać w ciągu godziny. Obecnie na koncie zrzutki jest ponad 380 tysięcy.
2: Mamy tutaj wsparcie płynące z całego środowiska żużlowego, bo na liście wpłacających m.in. sami świata Bartek Zmarzlik, jest Krzysztof Buczkowski, Damian Ratajczak, jest Adrian Cyfer, Walim Tarasienko, Oskar Paluch. Podziękowania dla wszystkich osób, które włączyły się w tą formę pomocy dla Patryka Budniaka i jego rodziny.
1: Podczas tych samych niedzielnych zawodów urazu doznał także inny zawodnik startu Gniezno, Norbert Krakowiak. U niego też skończyło się w szpitalu, choć z dużo łagodniejszą kontuzją. Krakowiak przeszedł operację dwóch palców i w ciągu 2-3 tygodni ma być gotowy do powrotu na tor. Mimo własnych problemów żużlowiec przekazał swój motocykl na licytację dla ciężko rannego kolegi. O planowanym wmurowaniu kamienia węgielnego pod nową siedzibę Teatru Muzycznego w Poznaniu poinformował w Sejmie poseł Bartosz Zawieja. Uroczystość ma odbyć się 26 maja. Poseł przypomniał też, że inwestycja dostała 180 milionów złotych dofinansowania z Ministerstwa Kultury. Syreny alarmowe zawyją dziś w gminie Czerwonak. Spokojnie, to tylko test systemu. Sygnał treningowy rozpocznie się o godzinie 13 i potrwa minutę. Miejscowe władze apelują, by nie podejmować żadnych działań alarmowych. I jeszcze trochę sportu w Vox FM Poznań. Jedno zwycięstwo dzieli Lecha Poznań od drugiego z rzędu Mistrzostwa Polski. Wczoraj Górnik Zabrze zremisował z Arką Gdynia, a Raków Częstochowa przegrał z Jagiellonią Białystok. I już tylko ta ostatnia zagraża Kolejorzowi. Niebiesko-biali mają nad Jagą 4 punkty przewagi, a do końca 2 mecze. W sobotę w Radomiu Lechici zmierzą się z Radomiakiem, a 23 maja u siebie z Wisłą Płock.
3: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: Możecie jeszcze natknąć się na pozostałości po kolizji na S11 przed węzłem Ławica w kierunku A2.

0: Bójki tutaj zrobił się duży korek. Poza tym w samym Poznaniu dość spokojnie na drogach. Drogowcy pracują na Jeleniogórskiej, Malwowej, ale i Solidarności, Meteorytowej i na drodze numer 184. A meteorolodzy ostrzegają przed burzami z możliwym drobnym gradem. To od 13 do 19 ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązuje. Wtedy też będzie mocno wiało.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
2: 107.4 Vox FM Poznań.
3: Vox FM Poznań.

0: FM.
1: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
2: Reklama.
3: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Na plaży, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Kaufland jest fresh.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz kapsułki do zmywarki Finish za 66,60 już od 75 groszy za kapsułkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 149,99.
9: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
10: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
13: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
14: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył. Ale tak po kosztach.
15: Masz to w Brico.
16: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.

0: Lidl, to się opłaca.
1: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
2: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
1: Reklama. 107,4.
3: Fox FM, Poznań.
4: Zmasowany atak runął blok mieszkalny. Na początek najnowsze doniesienia z Kijowa po rosyjskim ostrzale. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku. Doszło tam do awarii sterowania ruchem. Bełchatów szuka komiksowych talentów i o tym powiemy na koniec.
5: Na zegarach 11 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Marta Kiermasz. Słuchamy.
4: Na początek Kijów po rosyjskim ostrzale rakietowym zawalił się tam blok mieszkalny. Zginęły 3 osoby, 40 zostało rannych. Władze stolicy informują, że na miasto spadło blisko 1000 pocisków. Informacje zbiera nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co mówią twoi rozmówcy z Kijowa?
6: Kilkanaście minut temu rozmawiałem z Heleną Krajewską z Polskiej Akcji Humanitarnej, która jest w Kijowie i która podkreśla, że ukraińskie władze ostrzegają, że mają informacje o kolejnych atakach szykowanych przez Rosjan.
7: Mówi się o tym, że to nie jest koniec ataku, że dzisiaj jeszcze dojdzie do kolejnej serii ataków z użyciem dronów, a nawet, że te ataki mogą trwać przez kolejne kilka dni. Nikt nie jest pewien.
6: W Kijowie trwa nadal akcja ratunkowa w dzielnicy Darnica, gdzie po uderzeniu pocisku zawalił się wielopiętrowy blok mieszkalny. Spod gruzów służby uratowały już 27 osób, jednak jak informował mer Kijowa Witalij Kliczko, pod ruinami nadal znajdują się ludzie.
4: Władze ukraińskie podały, że głównym celem była infrastruktura kolejowa i energetyczna. Atakowane były m.in. obwody wołyńskie, lwowskie i zakarpackie, które sąsiadują z Polską. Jedna osoba nie żyje, to po tragicznym wypadku na Krajowej 12 doszło do niego w Jankowicach na trasie Lublin-Chełm. Zginął młody kierowca.
8: Kierujący samochodem marki BMW 19-latek w nieprawidłowy sposób rozpoczął manewr wyprzedzania, stracił panowanie nad pojazdem, po czym zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zdarzenia z Oplem.
4: Mówiła Angelika Głąb-Kunysz z policji. W Chełmie dwie osoby z Opla trafiły do szpitala. Kolejowy paraliż na Dolnym Śląsku to po awarii urządzeń sterowania ruchem na posterunku Wrocław-Grabiszczyn. Pociągi kursujące w okolicy Wrocławia notują znaczne opóźnienia.
9: Pociągi jadące z i do stacji Wrocław Główny z kierunków Jelenia Góra, Legnica, Wołów i Oleśnica będą doznawać znacznych opóźnień. Odwołano około 30 pociągów. Aktualne opóźnienia wynoszą od 20 do 60 minut.
4: Informuje Andrzej Padniewski z Kolei Dolnośląskich. Utrudnienia na trasach w regionie mogą

0: godziny 14. Miały chronić przed rozpędzoną ciężarówką i atakiem terrorystycznym, a przewracają się przy lekkim otarciu. Zamontowane na Piotrkowskiej w Łodzi słupki okazały się niemal atrapą, a kosztowały budżet miasta 6 milionów złotych. Czy na deptaku z takim systemem będzie bezpieczniej? O to mieszkańców pytał Grzegorz Mnich.
1: Jak wyglądała cała sytuacja?
2: Zupełnie przypadkowo byłem na miejscu. Jeden samochód, który skręcał, chciał przejechać bokiem, tak jakby nie zauważył tego słupka, o niego się otarł i to spowodowało jego przewrócenie.
3: Czy te słupki są w stanie nas ochronić?
4: No jeżeli to jest tak słabe, no to nie mamy o czym rozmawiać.
5: Zamysł był dobry, no ale jak zwykle wykonanie nie za bardzo.
3: Te słupki mocowane są śrubką do kostki brukowej. One w ogóle nie są wpuszczane w ziemię.
6: Jestem bardzo zaskoczona tym pomysłem.
3: Lekko potrącony i się przewrócił, tutaj widzimy, a miał zabezpieczyć przed wjazdem rozpędzonej ciężarówki.
6: Zabawne.
0: Radni będą domagać się wyjaśnień od wykonawcy. Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
7: To ma być autorski pomysł. Oni sami mają tego bohatera, superbohatera zaprojektować.
8: Tak, to jest ta wartość dodana. Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
7: Jak to zrobić? Czym się kierować?
8: Pierwsza rzecz, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie znaczy bohaterstwo.
0: Z jedną z organizatorek konkursu, Alicją Galewską, rozmawiał Rafał Różycki. Pracę należy dostarczyć do wakacji. W jury zasiądzie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył serię dla wydawnictw Marvel oraz DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki i X-Mena. I tym tematem kończymy wiadomości o 11, a w południe przywita się z Wami już Dawid Osysko.
9: Czeka nas upalne lato, jak czytam.
10: No, kiedy?
9: No w lato.
10: A,
9: w lato będzie upalne lato. 30 stopni, do 35 nawet. Mm. Jeżeli deszcz, to taki ciepły, gorący, letni. Mm-hmm. No właśnie.
10: Fajnie,
9: Także to jest
10: to
9: perspektywa.
10: Tak,
9: to
10: żeby jest... nie patrzeć na to, co się teraz dzieje za oknem. Chociaż słuchajcie, absolutnie mogę powiedzieć, że nie jest jeszcze aż tak źle. Dzisiaj nawet 20 stopni wskażą termometry w Rzeszowie i to będzie najcieplejsze miasto dzisiaj. Najchłodniej 12 stopni w Koszalinie.
9: Biomet, z nim się dzisiaj nie zaprzyjaźnimy.
10: Nie?
9: Nie, dzisiaj z Biometem nie gadajmy lepiej. Dziś on jest taki, wiesz.
10: Biomet, piłeczka po twojej stronie, próbuj.
9: No, ale nie
10: może
9: dzisiaj.
10: Jutro,
9: nie,
10: no, może jutro.
9: Może jutro. Czekamy, aż przyjdziesz lepszy. Chociaż niektórzy mówią, że jak nie akceptujemy go, jak jest najgorszy, to nie zasługujemy na niego, jak jest najlepszy. tak mówią.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
10: Dobra, Biomet, bierzemy cię każdego.
9: Dzień dobry.

0: Don't be shy, to Tiesto i Karol G w Vox FM, tak wam gramy?
1: O tym, że absolutnie nie ma co być nieśmiałym.
0: Nie ma co być nieśmiałym, tym bardziej, że bardzo ważne pytanie padło na 609-86-9869. Brzmi ono następująco.
2: Dzień dobry, czemu nie odbierata?
1: Czemu nie odbierata?
0: Czemu nie odbierata?
1: Świetne pytanie.
0: Zmieńmy to. Słuchajcie, właśnie, że odbierata i w tym momencie otwieramy linię 609-86-9869. Można dzwonić z czymkolwiek.
1: Jeżeli chcecie się dodzwonić właśnie do studia Vox FM,
0: cokolwiek śmiało tam macie do powiedzenia, nie wiem, może chcecie się czymś pochwalić, coś na przykład, nie wiem, poszło nie tak, a może wręcz przeciwnie, po prostu chcecie pozdrowić teściową, teścia, żonę, babcię, brata, kogokolwiek.
1: 609-86-9869.
0: Halo, dzień dobry. Halo. Halo, czy się słyszymy?
1: Dzień dobry.
0: O, i się nie słyszymy jednak.
1: Nie słyszymy.
0: 609-86-9869, halo, dzień dobry.
3: Cześć Paweł z tej strony.
0: Cześć Paweł, co tam słychać u ciebie, powiedz?
3: No, chciałem pozdrowić kolegów z pracy, chciałem pozdrowić Daniela, Jarka.
0: Daniel, Jarek?
1: No.
3: Tak. No i szefa, bo może podwyżki będą w końcu.
1: To jest dobra ekipa.
0: Tego życzymy, pozdrawiamy, więc i trzymamy kciuki
1: za podwyżki.
0: Za powodzenie. Halo, dzień dobry.
4: Halo. Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, cześć. Kto po drugiej stronie?
4: Paweł.
0: Paweł, co powiesz nam ciekawego?
4: Powiem ciekawego to, że chłopaki, żeńcie się, żebyście nie mieli lepiej ode mnie.
0: Ale to już po, czy przygotowania trwają, powiedz?
4: Nie no, już po, dlatego mówię z doświadczenia, że warto. Od razu są emocje.
0: Jak żonka ma na imię, powiedz?
4: Katarzyna,
0: bierz Kaśkę, słuchaj, jeszcze ze dwie osoby do pomocy i jedziecie razem do Energyland i poczwórne zaproszenie leci do ciebie, do was. Może być?
4: No, super, dziękuję.
0: Na pocieszenie. Wszystkiego dobrego.
4: Dzięki.
0: Niech nam żyje para młoda.
1: 100 lat.
0: I tak wam robimy. Dzień dobry w Vox FM.
1: 19 po 11. Britney Spears nam teraz zagra.

0: Czekaj, zanim puścimy podkład, to ja tutaj muszę... Kojarzysz to?
1: Jakbym gdzieś już to słyszała.
0: Kojarzysz to?
1: Kurczę, chyba to jest... słyszałam to nawet ostatnio.
0: Alicia nasza, Alicia!
1: Niektórzy mówią, że to jest nasza polska Beyoncé.
0: Przypominamy, Alicja Szemplińska, nasza reprezentantka na tegorocznej Eurowizji, dostała się do finału. Ten w sobotę, dzisiaj kolejny półfinał, no już bez Alicji, no bo wiadomo, to się na dwa rozdzieliło i tak dalej, no ale...
1: Dalej zachwyty, ludzie się dalej rozpływają nad jej występem, zresztą my również.
0: Dokładnie.
1: Na przykład Kasia Cerekwicka, która swego czasu też brała udział w preselekcjach do Eurowizji z swoją piosenką Na kolana. Pamiętamy. No to też na przykład powiedziała, że ona nie pamięta, żeby była tak dumna z tego, jaką jakość wokalną pokazaliśmy światu.
0: No to jest petarda, to jest kawał głosiwa. Mało tego.
1: Justyna Steczkowska też się zachwyca.
0: Dokładnie. Specjaliści mówią też zgodnie, że mamy większe szanse na wygraną w Eurowizji niż na Mundialu. I że tak powiem, trudno się nie zgodzić.
2: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie.

0: regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe. Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania Informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
5: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
7: I twoje też.
8: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. ProAce, ProAce City i ProAce Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
9: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mińska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mińska 12.pl.
10: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem z

0: Troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
3: Reklama.
4: Już teraz sprawdzamy w Radiu Vox FM na 107.4 najważniejsze wiadomości z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Kolejne nieprawidłowości poznańskiemu ZOO zarzuca radna PiS Ewa Jemielity. Podczas sesji Rady Miasta radna pokazała zdjęcia z pomieszczenia chłodzącego ogrodu, w którym leżały martwe zwierzęta. W tym samym miejscu do kwietnia zeszłego roku miało być ciało lwicy. Te uśpiono 3 lata temu, po tym jak chorowała na gruźlicę.
5: Zagrożenie gruźlicą jest oczywiste.

0: Z powodu licznych zaniedbań z poprzednich lat, ale też i z ubiegłego roku. Nie ma żadnej bioasekuracji. Zagrożenie epidemiologiczne jest bardzo wysokie.
1: Mówi radna miejska z PiS Ewa Jemielity. ZOO twierdzi, że zdjęcia, które pokazała radna na sesji, są nieaktualne. Chłodnie zdezynfekowano, mówi rzecznik poznańskiego ZOO Remigiusz Koziński.
2: Nie istniały, nie istnieją żadne decyzje ani komunikaty formułowane przez właściwe służby weterynaryjne, epidemiologiczne, które są związane z funkcjonowaniem chłodni po przeprowadzonej dezynfekcji. Jesteśmy pod stałym nadzorem takich służb.
1: Jak dodaje rzecznik ZOO, mimo wielomiesięcznej kontroli radnej w ogrodzie, nie przedstawiono jeszcze żadnych ustaleń, zaleceń czy podsumowania działań na piśmie. Rada Miasta zadecydowała, strefa płatnego parkowania w Poznaniu będzie rozszerzona o ogrody. Ma pomóc rozwiązać problem przyjezdnych z ościennych miejscowości, którzy przyjeżdżają do Poznania na przykład do pracy, zostawiają swoje auta na osiedlowych ulicach i przesiadają się do komunikacji miejskiej. Płatne parkowanie ma działać od jesieni, a jak konkretnie, o tym Ari Habir.
3: Na ogrodach strefa płatnego parkowania będzie funkcjonować inaczej niż w pozostałych częściach Poznania. Pierwsze 3 godziny będą darmowe, później będzie naliczana opłata.
4: Kilkanaście parkomatów powstanie, ale to nie oznacza, że każdy będzie musiał do niego podchodzić, bo jeżeli ktoś przyjedzie na mniej niż 3 godziny, będzie mógł parkować bez rejestracji w systemie, to jest po naszej stronie, żeby wiedzieć, że ten samochód zaparkował.
3: A to dzięki specjalnym samochodom, które mają jeździć po ogrodach, zczytywać tablice rejestracyjne i pilnować czasu postoju, mówił Piotr Libicki, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich. Parkomatów ma być 15, a informacje o zasadach działania strefy będą umieszczane na tablicach. Zarząd Dróg Miejskich twierdzi, że jest gotowy do prowadzenia strefy od listopada.
5: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
1: Dzisiaj ostrzegają nas meteorolodzy o możliwych burzach z drobnym gradem i naprawdę silnymi porywami wiatru w stolicy Wielkopolski. No lepiej spacerów nie planować. Również powiat poznański jest objęty ostrzeżeniem 1 stopnia w tym zakresie. Jeśli chodzi o ulicę Poznania, to drogowców spotkacie na Jeleniogórskiej, Malwowej, na Solidarności, na Meteorytowej i na drodze numer 184. W tych miejscach warto zachować ostrożność.
5: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl
6: 7 4 Fox FM Poznań.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja. Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: Faktycznie, żeście mnie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie, masa.

0: żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Polska Nocka Baretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru. Siedem premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Nocka Baretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
5: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
6: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: Lordzie, witamy na salonach.
8: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
7: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
9: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
13: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
14: Reklama.
15: 107.4.
16: Vox FM.
14: Vox FM.
16: Poznań.
17: Amerykańscy żołnierze zostaną w Polsce, ich liczba nie zmniejszy się, zapewnia minister obrony. W Krakowie rusza proces Smoka, pod tym pseudonimem ukrywał się przestępca narkotykowy. Policjant zostawił broń w toalecie na stacji paliw. Służby wyjaśniają incydent w Zielonej Górze.
18: Na zegarze 12:00, w studiu witamy Dawida Osysko.
17: Dzień dobry.
18: Czas na wiadomości Vox FM.
17: Liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce nie zmniejszy się, zapewnia szef MON. To odpowiedź na informacje mediów za oceanem. Portal Army Times i Wall Street Journal podał, że amerykańska armia wstrzymała planowany przerzut do Polski i zmniejszyła liczbę żołnierzy w naszym kraju do poziomów sprzed wojny na Ukrainie. Te doniesienia zdementował minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, o czym więcej z Sejmu nasz reporter Michał Rawa.
19: Tak jest, dzień dobry. Szef MON przekazał, że w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym wojsk amerykańskich w Europie. Polski atasze wojskowy rozmawiał też w Pentagonie. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że to reorganizacja i nie ma mowy o zmniejszeniu liczby wojsk USA w Polsce.
20: Te zmiany mogą

0: wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie. Ale te zmiany nie dotyczą zmniejszenia kontyngentu amerykańskiego w Polsce.
1: Wicepremier podkreślił, że toczą się za to negocjacje w sprawie zwiększenia amerykańskiej obecności w Polsce, o czym szef MON rozmawiał w ostatnich godzinach zarówno z premierem Tuskiem, jak i prezydentem Nawrockim.
2: Prosto z Sejmu mówił Michał Rawa. Dziękuję za relację. Baron narkotykowy staje przed sądem. W Krakowie rusza proces Michała J., znanego pod pseudonimem Smok. Miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą przemycającą narkotyki z Hiszpanii do Polski. Ich czarnorynkowa wartość przekracza 13 milionów złotych. A sam oskarżony wpadł przez aplikację. Więcej o tym Oleg Gruszkowski.
3: Oprócz polskich służb w akcji zaangażowane było również amerykańskie FBI. To ze sprawą operacji Trojan Shield. FBI wprowadziło w obieg na czarnym rynku specjalne telefony z aplikacją Adam, która miała umożliwiać w pełni bezpieczną i zaszyfrowaną komunikację między przestępcami. Przestępcy wprost pisali o swoich transakcjach, nawet wysłali zdjęcia, a w rzeczywistości wszystkie wiadomości trafiały na serwery FBI. Michał J. trafił w ręce polskiej policji po tym, jak złapano jednego z jego kierowców, który korzystał właśnie z tej aplikacji. Smok został zatrzymany w Alicante w grudniu 2024 roku. Dzisiaj rozpocznie się jego proces.
2: Według danych FBI aplikacja Anom zebrała blisko 12 tysięcy wiadomości wysłanych przez 300 przestępców w 100 różnych krajach. Policjant zostawił broń w toalecie, znalazła go przypadkowa osoba. Do tego zdarzenia doszło na jednej z zielonogórskich stacji paliw.
4: Bardzo szybko zorientował się, że ją pozostawił i wrócił do budynku. Jednak w tym czasie osoba postronna, która weszła do toalety i zauważyła broń, powiadomiła służby. Broń wraz z kompletem amunicji trafiła z powrotem do policjanta. Obecnie wyjaśniamy wszystkie okoliczności tego incydentu.
2: Mówiła Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji. Za takie zaniedbanie mogą grozić poważne konsekwencje służbowe, w tym nawet wydalenie ze służby. Szukają następców Spidermana, Supermana i Batmana. W Bełchatowie ruszył konkurs Zaprojektuj własnego bohatera komiksu. Skierowany jest do dzieci i młodzieży.
5: Może się okazać, że będzie to ciekawy pomysł na kolejny komiks. I tego się trzymajmy, tej nadziei. Ja zawsze uważałam, że to, co genialne jest w naszym umyśle, trzeba to tylko wydobyć.
2: Mówi Alicja Galewska z fundacji Art for Us. Organizatorzy czekają na pracę do końca czerwca. Oceni je legenda światowego komiksu Mike Perkins, który na

0: genialne jest w naszym umyśle, trzeba to tylko wydobyć.
1: Mówi Alicja Galewska z fundacji Art for Us. Organizatorzy czekają na pracę do końca czerwca. Oceni je legenda światowego komiksu Mike Perkins, który na

0: Oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
2: O 20.30 Iga Świątek rozpocznie bój o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elina Świtolina, która wyeliminowała Jelenę Rybakinę. Polka rozegrała do tej pory z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Drugą finalistkę turnieju wyłoni pojedynek pomiędzy Coco Gauff i Soraną Krysteą. Polscy piłkarze ręczni zrobili mały krok w stronę Mistrzostw Świata. W meczu ostatniej rundy eliminacji pokonali na wyjeździe faworyzowaną Austrię 26-25. Rewanż zostanie rozegrany w niedzielę w Olsztynie. A wieczorem kolejne ćwierćfinały Orlen Basket League. Do gry wejdą drużyny z Warszawy. Dziki na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot, z kolei Legia podejmie MKS Dąbrowę Górniczą. Inter z Pucharem Włoch w finale rozegranym w Rzymie. Zespół z Mediolanu z Piotrem Zielińskim w składzie pokonał Lazio 2-0.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Jakie macie oczekiwania od pogody, drodzy Państwo? Dajcie mi problem, ja Wam dam rozwiązanie.
4: 30 stopni, dużo słońca.
3: Czyli chciałbyś generalnie, żeby było ciepło?
4: Temperatura wody w Bałtyku 25.
3: Nie, ale 20 już dzisiaj znajdziesz w Rzeszowie, drogi Panie.
5: W Rzeszowie 20,
3: tak.
5: Super.
3: Dla tych, którzy wolą chłodniejsze klimaty, Dawid, podejrzewam, że może Ty?
6: Może nad morze?
3: Może nad morze, no, właśnie. Tam 12, 13, do 15 maksymalnie w Gdańsku.
5: Opady,
3: tam też
5: deszczu, burze, tak. Też w centralnej Polsce.
3: Może ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszamy tamten kierunek.

0: to jutro, to jutro, a teraz mamy 5 minut po godzinie 12.
1: Mhm. I się przywitamy. Klaudia Wasiluk, dzień dobry.
0: I Arek Sikora, dzień dobry.
1: I Dawid Osysko wraca o 13.
2: Będę, zapraszam na wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
1: Przepraszam, coś pani chce jeszcze powiedzieć? Mogę grać, czy nie?
0: Pan, jak ma pan ochotę coś tutaj powiedzieć?
1: Ja bym apyty puścił, bo to jest fajna piosenka.
0: Apycy nawet, ja mówię.
1: Apycy mówisz? A apyty jest napisane.
0: Dobra, chodź, zagramy.
1: Apycy, apycy. Bezkiut apycy. O, ale zrobili.
0: Dobra, słuchamy.

0: Mike Candice to ten DJ z taką uśmiechniętą buźką na głowie i nie uśmiechałby się tak, gdyby wiedział o tym, o czym my wiemy. Słuchajcie, są tragiczne informacje, musimy pożegnać się z Pipą.
1: Tak powiedziałem, naprawdę pomyślałam, że coś się stało, a to są naprawdę dobre informacje, moim zdaniem.
0: Z Pipunią się żegnamy.
1: Żegnasz się może i z gęsią Pipką, która tak się nazywa, gęś Pipa, i to wszystkie gęsie Pipki, dlatego to jest taka, wiecie, nazwa. I chodzi o tę gęś, która to na tych wszystkich i krupówkach, i generalnie wszystkich straganach podbijała. Biła rekordy popularności, podbijała serca wszystkich turystów. Gęś Pipa ustępuje miejsca, słuchajcie, pluszowemu oscypkowi.
0: Pluszowy oscypek wkracza na rejony, to ma być hit.
1: Tak.
0: Maskotkowy tego sezonu.
1: Tak jest.
0: To ma być hit. A pamiętasz, był taki też hit? Pieróg był.
1: Pieróg.
0: Olimpijski pieroguszek.
1: Tak,
0: ten.
1: No polska właśnie. Maskotka pieroguszka z Katowic, która była hitem zimowych igrzysk olimpijskich.
0: Ale to świetnie zobaczyć, jak taką kulinarią polską, nie? Najpierw był prawdziwy polski pieróg, teraz mamy prawdziwego polskiego oscypka. Co następne?
1: Kolejny w kolejce będzie prawdziwy polski kebab.
0: Kebab!
1: To jak co, ale to jest naprawdę bardzo polskie danie.
0: Mieszane.
1: I see you.

0: internecie tak napisali, a ja wierzę we wszystko, co piszą w internecie.
1: O, to.
0: No, wiesz, brawo, wiesz co teraz napisali?
1: To napisali.
0: Napisali, że Lewandowscy wyprowadzają się do Arabii Saudyjskiej.
1: Nie.
0: No?
1: Którzy Lewandowscy?
0: No, Robert z Anią.
1: Naprawdę?
0: No tak, w internecie napisali. Okazuje się, że Robert otrzymał kuszącą propozycję za 90 milionów euro rocznie. Aha. Od jednego z klubów właśnie z Arabii Saudyjskiej. Tam poszedł Cristiano Ronaldo, chciałbym przypomnieć. I oni ściągają te takie znane nazwiska, żeby każdy oglądał piłkę nożną arabską, a nikt tego i tak nie ogląda.
1: Mhm.
0: Ale tam są pieniądze.
1: Mhm.
0: No. Także.
1: No dobrze, no.
0: No tak,
1: chętnie
0: tak,
1: o tym posłucham jeszcze.
0: No to Arabia Saudyjska, ropa.

0: Na City Break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salony w Galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
1: Ty nie?
2: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
1: Płacą ci? Dużo?
2: 4000 się uzbierało.
1: No żartujesz.
3: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
4: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
5: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
6: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.

0: Czaka kilogram 15,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 23,99. A ogórki szklarniowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 8,99. W Delikatesach Centrum.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Reklama.
9: W tym wydaniu wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM, między innymi ostrzeżenie pogodowe na dziś. Natalia Krystek, zapraszam. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. Do zdarzenia doszło dziś po drugiej w nocy na ulicy Staszica w ciągu Krajowej 11. Mówi nam Krzysztof Polzin z policji w Obornikach.
10: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
9: Bo ten odjechał z miejsca wypadku. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego badają okoliczności zdarzenia. Wiadomo, że doszło do niego przed przejściem dla pieszych. Mężczyzna został znaleziony na drodze około 150 metrów od miejsca uderzenia. Już nie żył. Śledczy od nocy analizują nagrania z miejskich i prywatnych kamer monitoringu. Ustalają właścicieli pojazdów, które jechały tą drogą w czasie, gdy doszło do wypadku. Ostrzeżenie pierwszego stopnia przed burzami dla powiatu poznańskiego wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Spodziewajcie się silnych porywów wiatru, nawet do 75 km na godzinę, czy opadów drobnego gradu. Pamiętajmy o przygotowaniu mieszkania, apelują strażacy.
11: Zamknięte okna, żeby zdjąć wszystkie elementy, które gdzieś znajdują się na balkonach, luźne, żeby one nie zostały poderwane przez wiatr i nie stwarzały realnego zagrożenia dla osób, które mogą przechodzić pod naszymi oknami.
9: Powiedział nam Sławomir Brandt z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje dziś od 13 do 19. I jeszcze propozycja kulturalna, a właściwie kulturalne przypomnienie na koniec tego wydania wiadomości lokalnych w Radiu Vox FM Poznań. Do 21 czerwca możecie podziwiać wystawę Titanic The Artifact Exhibition w hali nr 1 Międzynarodowych Targów Poznańskich.

0: Na ponad 1500 metrów kwadratowych znajdziecie więcej niż 170 przedmiotów wydobytych z wraku statku spoczywającego na dnie Atlantyku. To m.in. stalowe drzwi wejściowe, stanowisko sterowania kapitana oraz jedyny zachowany na świecie cherubin zdobiący schody pierwszej klasy. Brytyjski transatlantyk zatonął w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku podczas rejsu do Nowego Jorku. Z ponad 2200 osób na pokładzie zginęło 1500.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
0: Jeśli chodzi o pogodę, to wszystko już prawie zostało powiedziane, poza tym, że popadywać w mieście może przez całą resztę dnia, a także jutro nad ranem i to tak solidnie. Na termometrach do 16 stopni, mamy w tej chwili już 15. Drogowcy rozłożyli się ze sprzętem na Jeleniogórskiej, na Malwowej, w rejonie skrzyżowania z Narcyzową i z Żonkilową. Na Alei Solidarności, przy skrzyżowaniu z Piątkowską, na Meteorytowej do granicy miasta oraz na drodze 184.
1: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl 107,4 Vox FM.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Można poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce. Ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
10: Tata też czyta. Fundacja.

0: powszechnego czytania.
1: Pozbądź się wilgoci Rasa Dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
4: I to razem
5: przyjemnie spędzić czas.
4: Ale pachnie.
3: Spróbować w czekolady.
5: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
4: O, wow!
3: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Jak zaoszczędzić 20 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 14 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 20 zł. Tak, 20 zł. Wykorzystasz go w sobotę 16 maja przy kolejnych zakupach za minimum 99 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem

0: Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce 533 335 429.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Reklama. 107.4 Vox FM. Poznań.
5: Obława od kilkudziesięciu godzin. Poszukiwany jest sprawca strzelaniny w Lubinie. Tragiczny wypadek w Konkoluce na Podkarpaciu. Nie żyje mężczyzna przysypany przez ziemię. Tradycji po juwenaliach stało się zadość. Rektor Politechniki Bydgoskiej serwował studentom jajecznicę.
6: 13 na zegarach, to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, na które już teraz zaprasza Dawid Osysko. Słuchamy.
5: Napastnik wciąż na wolności, zapewne jest uzbrojony. Trwa policyjna obława za sprawcą strzelaniny w Lubinie. W nocy z wtorku na środę w bloku na osiedlu Przylesie zabił dwie osoby, jedną ranił. O szczegółach nasz dolnośląski reporter Miłosz Stępień.
7: Z naszych ustaleń wynika, że napastnik i ofiary znali się, a tragedia rozegrała się podczas towarzyskiego spotkania. Okoliczni mieszkańcy potwierdzają, że w nocy słyszeli strzały. Teren zbrodni jest zabezpieczony, a policja ze względów operacyjnych nie podaje szczegółów trwającej obławy. Sprawę bada prokuratura i to stamtąd oczekujemy na pierwszy oficjalny komunikat. Do tego czasu służby apelują o maksymalną ostrożność. Uciekinier najprawdopodobniej ma przy sobie broń, dlatego wszelkie podejrzane sytuacje należy zgłaszać pod numer 112, nie podejmując interwencji na własną rękę.
5: Relacjonował Miłosz Stępień. Tragedia pod Rzeszowem. Nie żyje 32-latek przysypany ziemią podczas prac na posesji w miejscowości Konkolówka.
8: Po przybyciu strażaków na miejsce zdarzenia jeszcze był kontakt z mężczyzną. Po około godzinie czasu został wydobyty, nieprzytomny, przekazany pogotowiu ratunkowemu. Po resuscytacji krążeniowo-oddechowej lekarz stwierdził zgon.
5: Relacjonuje Jan Czerwonka z Rzeszowskiej Straży Pożarnej. Do akcji ściągnięto 4 zastępy ratowników i śmigłowiec LPR-u. Jutro ceny na stacjach paliw bez większych zmian. Tyle samo co dziś zapłacimy za 95, 6,39 zł i za 98, 6,98. Tańszy będzie olej napędowy. Maksymalną cenę tego paliwa ustalono na 6,85, czyli o 7 groszy mniej niż dzisiaj. Pracownicy niemal jednogłośnie powiedzieli nie. Zakończyło się dwudniowe referendum szpitalu nr 2 w Mysłowicach. Dotyczyło planowanego połączenia z placówką medyczną w Jaworznie.
9: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności. Przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych. Głosowało 187 pracowników. Zdecydowana większość pracowników jest przeciwko.
10: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi. Konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
5: Inicjatywa związkowców ma związek z narastającymi obawami w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy,

0: Przeciwko.
1: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
2: Inicjatywa związkowców ma związek z narastającymi obawami w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy,

0: Lepszej nie jadłam.
1: Najlepsze od rektora?
0: Dokładnie.
2: Ja nawet jeszcze nie próbowałem.
3: Pierwszy kęs, uwaga, leci, pyszniutkie, rozpływa się w ustach. Na sam początek dnia idealne. Od rektora to nie byle co.
4: Jak się pan czuje w tej roli?
5: Bardzo dobrze. Stało się to już tradycją, że w czasie juwenaliów na Politechnice Bydgoskiej spędzamy razem czas na śniadaniu, po imprezach studenckich, na delikatnej jajecznicy.
4: Czy dla każdego starczy?
5: Zawsze.
6: Z Markiem Adamskim, rektorem uczelni, i studentami rozmawiał Dawid Olszewski. Jajecznice przygotowano z ponad 1300 jaj.
7: No, za moich czasów studenckich jajecznica po studencku inaczej wyglądała. Znasz to?
6: No jak?
7: Ugrzecznie to jak najbardziej się da chyba, że jajecznica po studencku. Podchodzisz do lodówki, otwierasz lodówkę, drapiesz się, zamykasz lodówkę. Uśmiechamy się do was. Znałeś to?
6: Nie znałem, nie. Pierwszy słyszałem. No, myślałem, że otwierasz lodówkę i bierzesz co popadnie, tak? No to też po studencku.
7: No to też po studencku. Pozdrawiamy wszystkich studentów. Trzymajcie się na tych studiach. A nie, czekaj. Nie, jeszcze są studia. Jeszcze tak. Termometry dzisiaj 17-18 stopni, 20 w najcieplejszych miejscach w kraju. Dużo deszczu, burze w centralnej części kraju. I taka sytuacja na mapach pogodowych utrzymuje się aż do środy przyszłego tygodnia. Od środy do 25 stopni nawet. Idzie ocieplenie.
6: To dobrze.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
7: Dawid Osysko też idzie, ale wróci o 14.
6: Będę punktualnie, zapraszam na wiadomości.
7: Do 14 też zapraszam ja, Arek Sikora, dzień dobry. Aleksandra Stan na dobry początek tej godziny. Solaris, Ilenium, Enrique Iglesias na muzycznym horyzoncie. No tak, no bo to tu Vox FM. Tu gramy w rytmie hitów. Dzień dobry raz jeszcze w ten czwartek.

Enrique Iglesias, Midway i I'm Chino, Tom Obien w Vox FM, to za nami. A dzisiaj mamy czwartek, 14 maja. Słuchajcie, ja dopiero zerknąłem w kalendarz świąt nietypowych. Dzisiaj mamy, okazuje się, Dzień Opiekuna Medycznego i Dzień Farmaceuty. Ha! Wszystkiego, co najlepsze. Dużo zdrówka przede wszystkim. Nie tylko wam, całemu, niech cały naród będzie zdrowy. No, to wtedy będziecie mieć mało pracy. No w tym przypadku to obopólna korzyść. Wszyscy skorzystają. Ale tak całkiem na serio, wielki szacunek. Wszystkiego dobrego wam. Sandra tymczasem, Marnik na horyzoncie, Enjoy też się pojawi, Venga Boys w najbliższym czasie też zagramy w Vox FM. 18,5 minuty po 13. No właśnie jest czwartek. To oznacza, że jutro piątek. Świetne, same świetne informacje.

0: Artemas. I like the way you kiss me w Vox FM. No to taki kolejny dowód, że gramy w rytmie hitów oczywiście. Na pół godziny przed 14. Słuchajcie, były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych, to już wiemy. A dzisiaj w Super Expressie możemy przeczytać, po co tam pojechał. Jak sam były minister sprawiedliwości mówi, pojechałem oddziaływać na amerykańską Polonię. Całe szczęście, no bo ja nie wiem, nie mam pojęcia, jak do tej pory bez tego oddziaływania ta nasza amerykańska Polonia dawała sobie radę.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się uzbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z iKontem Biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy.

0: rzeczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na alior.bank.pl.
1: W muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
2: I to razem
3: przyjemnie spędzić czas.
2: Ale pachnie!
1: Spróbować czekolady.
3: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
2: O, wow!
1: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
8: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. 2 opakowania plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów. Kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju. Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
12: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
13: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
14: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
15: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
16: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
17: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: Reklama.
20: Jeszcze raz w Radiu Vox FM na 107,4 przyglądamy się najważniejszym wiadomościom z Poznania. Natalia Krystek, zapraszam. Nowe gejty powstały na ławicy. Bramki numer 6 i 7 są w miejscu dawnego sklepu wolnocłowego i późniejszej poczekalni. Mają usprawnić obsługę pasażerów lotniska w najgorętszym turystycznie okresie wakacyjnym. Ich uruchomienie planowane jest na przełom maja i czerwca, w zależności od przebiegu odbiorów budowlanych. Dwa wieki historii i milionowy prezent dla Arboretum Kurnickiego. Jedna z najważniejszych instytucji dendrologicznych w Europie świętuje właśnie swoje 200 urodziny. Ogród przy Kurnickim Zamku słynie przede wszystkim z imponującej kolekcji magnolii i bzów, które właśnie są w okresie kwitnienia.
21: Mamy około 250 pozycji, czyli różnych gatunków i odmian lilaków. Możemy więc zobaczyć lilaki o kwiatach pełnych, pojedynczych, purpurowych, białych, fioletowych, liliowych, różowych, a nawet niebieskich,
20: powiedziała nam Kinga Nowak z Arboretum. Do Kurnika warto wybrać się w tygodniu. W weekendy są tam prawdziwe tłumy zwiedzających. A z okazji urodzin marszałek Marek Woźniak przekazał 1 000 000 zł na remont ogrodzenia parku. Do prezentu dorzucą się też gmina Kurnik i powiat poznański. Ulica Sympatyczna wzbogaci osiedle Szczepankowo, Spławie, Krzesinki. To decyzja radnych z ostatniej sesji. Chodzi o drogę między istniejącymi już popularną, beztroską i gościnną. I jeszcze równie sympatyczne wieści z innej ulicy, konkretnie bułgarskiej. Ali Golizadeh zostaje w Lechu Poznań na dłużej. Irański skrzydłowy podpisał nowy kontrakt, który wiąże go z klubem do końca czerwca 2027 roku. Choć obecnie jeden z architektów 9. Mistrzostwa Polski leczy kontuzję po meczu z Motorem Lublin, klub pokazał, że wciąż mocno wierzy w jego umiejętności. Golizadeh strzelił 14 goli dla niebiesko-białych, a w klubowym komunikacie dziękuję za niesamowite wsparcie i obiecuję powrót na murawę w jeszcze silniejszej formie. Lech już w najbliższy weekend może zapewnić sobie 10. Mistrzostwo Polski. Na 2 mecze przed końcem sezonu kolej już ma 4 punkty przewagi nad 2. Jagiellonią Białystok. Wystarczy więc 1 zwycięstwo, na przykład w najbliższym spotkaniu wyjazdowym z Radomiakiem. To już w sobotę o 20:15.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo.
20: Dzisiaj pogoda w kratkę, delikatnie mówiąc, w Poznaniu, bo są przejaśnienia, pojawia się słońce, ale pojawia się też ulewny deszcz. Mieliśmy już trochę gradu i ten grad może jeszcze powracać. Ostrzeżenie meteorologiczne dla powiatu poznańskiego obowiązuje do godziny 19:00. To jest ostrzeżenie 1. stopnia, przede wszystkim przed burzami. No i właśnie wtedy może padać grad i może naprawdę mocno wiać. Jak macie pranie na balkonie, to klamerki będą bardzo, bardzo wskazane. Na ulicach Poznania dość spokojnie o tej porze. Drogowcy pracują na Jeleniogórskiej, Malwowej, Alei Solidarności, na Meteorytowej i na drodze numer 184, a równiarka jeździ po Szczepankowie.
0: Sponsorem programu jest Autokasacja Przybychowo, oferująca złomowanie wszystkich pojazdów. www.kasacjaprzybychowo.pl

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. 3.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: A cappuccino też za 7?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: W Leroy akcja na płytki trwa. To dobry czas na remont, bo mamy nową kolekcję płytek i możesz jeszcze zaoszczędzić. Teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na gresy i glazurę wydajesz. A gdy kupujesz płytki za minimum 1000 zł, usługa montażu 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Masz

0: Allegra.pl i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
7: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
6: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
7: A w środku?
6: Ogromny bagażnik, 604 litry.
7: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
6: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Reklama.
10: 107 i 4.
9: Vox FM. Vox FM. Poznań.
11: Pierwsza w Polsce transkrypcja aktu małżeństwa jednopłciowego zarejestrowana, potwierdził to prezydent Warszawy. Uderzył w pieszego na drodze krajowej numer 11. Poszukiwany jest sprawca śmiertelnego wypadku w wielkopolskich Obornikach. Energii mogliby im pozazdrościć najmłodsi. We Wrocławiu trwa święto tańca senioralnego.
12: A na zegarach godzina 14 to czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Osysko.
11: Po wyroku sądu ruch urzędników i deklaracje. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że teraz będzie to standardem.
13: Kolejne tego typu wnioski będą bardzo szybko rozpatrywane przez nasz Urząd Stanu Cywilnego i te transkrypcje również będą wydawane.
11: Rafał Trzaskowski zaznaczył, że ratuszowi zależy, by stolica była postrzegana jako miasto otwarte i tolerancyjne.
13: Jako polityk od zawsze mówiłem o tym, że zadaniem polityków jest zapewnienie wszystkim obywatelom i obywatelkom przede wszystkim poczucia bezpieczeństwa i poczucia godności, że Warszawa to miasto otwarte i tolerancyjne i tutaj w ten sposób działamy bardzo konsekwentnie od wielu, wielu lat.
11: Przypomnijmy, drogę do tego tworzył wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, a ten orzekł w marcu w sprawie transkrypcji do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków, zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał Urzędowi Stanu Cywilnego dokonanie wpisu. Trwają poszukiwania sprawcy śmiertelnego wypadku w Obornikach w Wielkopolsce. W środku nocy samochód uderzył w pieszego na ulicy Staszica w ciągu krajowej 11. Kierowca uciekł.
14: Śmierć na miejscu poniósł 47-letni mieszkaniec Obornik. Na miejscu prowadzone były czynności pod nadzorem prokuratora. Aktualnie trwają działania zmierzające do ustalenia sprawcy tego zdarzenia.
11: Relacjonuje Krzysztof Polzin z policji w Obornikach. Wiadomo, że do wypadku doszło przed przejściem dla pieszych. Mężczyzna znaleziono na drodze około 150 metrów od miejsca zdarzenia. Śledczy od nocy analizują nagrania z miejskich i prywatnych kamer monitoringu. Ustalają także właścicieli pojazdów, które jechały drogą w czasie, gdy doszło do wypadku. To bardzo zła wiadomość dla górników i całej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Tak związki górnicze komentują rezygnację Andrzeja Karbownika z Rady Nadzorczej Spółki. Powodem tej sytuacji jest różnica zdań w sprawie restrukturyzacji, a spółka jest w fatalnej kondycji finansowej. I choć ta decyzja nas nie zaskoczyła, to może wpływać negatywnie na każdego górnika kopalń należących do JSW, mówi nam Karol Granatyr, szef sierpnia 80 w kopalni Borna Zofiówka.
15: Nie jest dobra dla stabilności, bo JSW potrzebuje dzisiaj przede wszystkim przewidywalności, płynnego zarządzania. zarządzania i odpowiedzialności. Każda publiczna różnica w zdaniach na poziomie Rady Nadzorczej, Zarządu, Rządu zwiększa tylko niepewność wśród załogi, inwestorów i naszych partnerów biznesowych.
11: W JSW ruszyła restrukturyzacja w związku z ryzykiem utraty płynności. Po referendum w lutym spółka po ugodzie z górnikami zawarła ze związkami zawodowymi porozumienie dotyczące ograniczenia kosztów pracy. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć im nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski. Dla wielu z nich wyjście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
16: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
17: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
18: Ciężko było?
16: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
18: To luz bluz Wrocławia.
19: No pan dzisiaj nie tańczy, pan jest trenerem. Stresuje się pan, są emocje?
18: Oczywiście troszeczkę są emocje, tak żeby panie jak najlepiej wypadły, ale przede wszystkim ma być to przyjemność i radość dla nich.
11: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień.
12: Nie tańczył, gdyż PESEL nie pozwala. 4 minuty po godzinie 14. Proszę Państwa, najbliższej nocy popada, ale tylko w pasie od Gdańska przez Bydgoszcz, Łódź, po Katowice. O Wrocław jeszcze zahaczy ten deszczek i o Kraków z drugiej strony. Takie ładne nam się zrobiło Y, powiedzmy na końcu. Dobrze, jeżeli chodzi o temperatury, no to tak, tak, o tak. 8 stopni w Warszawie, tutaj najcieplej, nie, przepraszam, w Łodzi, bo 9, podobnie w Katowicach i we Wrocławiu, 8 w Poznaniu i Rzeczonej w Warszawie, 7 w Bydgoszczy, a poza tym 5, 6 stopni. W Szczecinie najchłodniej będzie 3. Tak to bywa. 4 minutki mamy po godzinie 14, ależ tam piękny czwartek, czwartunio, czwarteczek, czwartuniu, niu, niu, niu, niu nastał, bo to jest fajny dzień, zwłaszcza o tej porze. Bo rano to jeszcze mogło być różnie, ale teraz, o!
10: Dzień z Vox FM.
12: Teraz to już jest widok na piątek, a jak jest widok na piątek, to musi być pozytywnie. Dzień farmaceuty mamy dzisiaj. Pozdrawiam mojego sąsiada, który chodzi na podryw do apteki i co ciekawe, bardzo udany.

0: No dobra.
1: Nie będę.
0: Dobra, już nie będę. No na chwilkę chciałem. Lubię. Zwłaszcza, że doceniam, bo tam śpiewają tę piękną panią, więc doceniam piękną polszczyznę. Miłego pana Jeroniego Ferrari. Przez cały wieczór, 10,5 minuty mamy po godzinie 14. Dzień dobry raz jeszcze. Wszystkim farmaceutom życzę... Czego się życzy w zasadzie farmaceutom? Bo tak nie bardzo wiem. Może tego, żeby miał jak najwięcej grosików? No, wiecie o co chodzi, nie? Że będę panu winna grosik. No może tego, może, a może nie. Nie wiem. Jeszcze dzisiaj o tym pomyślimy. Wziąłem gazetę do ręki, bo tak czwartkowe popołudnie kawkę sobie zrobiłem, prawda? Ja do was tutaj, o, gazetka jest i w gazecie czytam wielki nagłówek jest taki. Polakom żyje się źle. Źle. Jest najnowsze badanie Instytutu Badań Polster dla Superekspresu, które przynosi bardzo pesymistyczne wnioski dotyczące kondycji finansowej i życiowej Polaków. Sumowane dane nie pozostawiają złudzeń. 44% ankietowanych, prawie połowa, ocenia swoją sytuację jako złą albo ulegającą pogorszeniu. Zacząłem się zastanawiać nad sobą, nie będę wam mówił, bo po co, ale z drugiej strony Polakom żyje się źle. No to... To ja nie wiem, to do tego na pewno trzeba robić badania? Lubega. Mambo number 5. Żeby żyło się lepiej. Dobre hasło.

0: Jack Jeter i Daniel Sandoval, czyli Tuesday w Thursday.
1: A co? Dlaczego nie? Ja po angielsku, o kochany, w pewnych obszarach to ja nawet w czterech językach i to naraz szprecham.
0: Proszę Państwa, 19 minut po godzinie 14 idzie nowe. Będzie zakaz jednorazowych, plastikowych, takich tych saszetek różnego rodzaju w restauracjach. Unia Europejska postanowiła się wziąć za tematy ważne, żeby nie powiedzieć ważkie, i to jest jeden z nich. Palący temat, który nas wszystkich, prawda, zajmuje. Ludzie spać po nocach nie mogą, bo myślą o tych ketchupach, musztardach, majonezach w saszetkach, co to masowo w tych restauracjach. Teraz już będę śmiertelnie poważny, bo temat poważny. Naprawdę, nie będzie można. Już za chwilkę, od 12 sierpnia tego roku, restauracje, bary i kawiarnie w Unii Europejskiej nie będą mogły używać jednorazowych, plastikowych saszetek na przyprawy i sosy. Takie, wiecie, te ketchupy, właśnie majonezy i tak dalej, i tak dalej. Na tym nie koniec, bo od 2030 będzie taki zakaz dotyczył również innych produktów spożywczych, kosmetyków i artykułów higieny osobistej. Ale do 2030 daleko, wszystko się może zmienić. Od sierpnia pójdziecie, czegoś takiego już nie dostaniecie. Krótko mówiąc, jeśli planowaliście remont kuchni, liczyliście na to, że będziecie mieli jakiś zapas soli czy cukru, ketchupów ewentualnie, jak będziecie wynosić garściami, to macie czas tylko do sierpnia, żeby nie było, że was później nie ostrzegałem. Potem, po sierpniu, zostaje już tylko klasyczne dosypywanie cukru do torebki prosto z cukiernicy, kiedy kelner nie patrzy, albo trzeba będzie się pofatygować do sąsiada. Przynajmniej będzie okazja. NA, skrzydlate ręce, Damian Forza za chwilę.

0: Jakież to są przyjemne popołudniowe dźwięki. Kygo oczywiście.
1: No bo kto? That's when you know. 28,5 minuty mamy po 15. Za chwilkę, za półtorej minutki już dosłownie wiadomości, także sportowe. Reklama.

0: Na przykład pralka Beko Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1494 zł. Teraz za 1194. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 8,99 za kilogram. Tak, 8,99! Oraz tylko z aplikacją. Borówki amerykańskie 300 gramów 9,99 za opakowanie. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Reklama.
8: 15.30 na zegarze. Dawid Osysko ponownie zawitał do studia i przynosi najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Słuchamy.
9: Są utrudnienia na opolskim odcinku autostrady A4. Na wysokości Magnuszowic przewróciła się ciężarówka. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Wrocławia i Katowic. Policja kieruje na objazdy. Wypadek wiatrakowca niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Maszyna zapaliła się na lądowisku w Baranowie. Poszkodowane zostały dwie osoby.

0: Te były nie w momencie naszego przyjazdu na miejsce zdarzenia poza maszyną, przytomne, zostały przewiezione dalej do szpitala.
1: Mówi Rafał Łyszkowski ze Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim. Na miejscu cały czas pracują służby. Pożar lasów Puszczy Sąskiej objął łącznie 1157 hektarów, informują leśnicy. Największe straty są na terenach o powierzchni około 400 hektarów. Pożar wybuchł we wtorek 5 maja, akcja gaśnicza trwała dokładnie tydzień.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Dziś pierwszy mecz w play-offach Polskiej Ligi Koszykówki rozegra broniąca tytułu Legia Warszawa. Rywalem stołecznej drużyny będzie MKS Dąbrowa Górnicza. Trener legionistów Hajko Ranula ostrzega, że nie będzie to łatwy pojedynek.
4: MKS jest
1: najszybciej grającym zespołem w lidze. W ten sposób stwarzają sobie sytuację. Jeśli pozwolimy im grać szybko i narzucić sobie ich styl, będą trudnym zespołem do pokonania. Pierwszy mecz Legia zagrał u siebie początek o 20:15. Drugą drużyną z Warszawy, która jest w ćwierćfinale, to Dziki. Na wyjeździe zmierzą się z Treflem Sopot. O 20:30 Iga Świątek rozpocznie bój o finał turnieju WTA 1000 w Rzymie. Jej rywalką będzie Ukrainka Elena Svitolina, która wyeliminowała Rybakinę. Polka rozegrała do tej pory z Ukrainką 6 spotkań, 4 zakończyły się zwycięstwem Świątek. Drugą finalistkę turnieju wyłoni pojedynek pomiędzy Coco Gauff i Soraną Kirsteą. Polak mistrzem Europy w taekwondo, reprezentant AZS-u Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Szymon Piątkowski zdobył złoty medal w Monachium. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę i żelazne nerwy. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii, no i stanął na najwyższym stopniu podium.
5: Mamy złoto, mamy mistrza Europy seniorów z Olsztyna. Szymon Piątkowski wywalczył dla nas złoty medal, został mistrzem Europy. Usłyszeliśmy Mazurka, jesteśmy bardzo szczęśliwi. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy.
1: Powiedział jeden z trenerów, Marcin Chorzelowski. Szymon Piątkowski w ubiegłym roku zdobył brązowy medal Mistrzostw Świata.
2: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: 27 minut i mamy 16, czas na inną.

Shorts i come on, ça va? 20 minut, mamy już zaledwie do godziny 15. Jeśli planujecie tegoroczne wakacje i to do tego samochodem, to uwaga, do listy olejek do palania i dmuchany flaming proszę dopisać koniecznie nową pozycję. Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło właśnie, że postanowiło zrobić nam prezent przedsezonowy i ogłosiło, apteczka w samochodzie przestaje być miłym dodatkiem, a ma stać się twardym obowiązkiem. Naprawdę. Od teraz obok gaśnicy i trójkąta w każdym aucie będzie musiał znaleźć się zestaw ratunkowy zgodny z unijnymi normami, czyli żegnamy czasy, w których jedyną pierwszą pomocą w samochodzie był taki plaster z dinozaurem znaleziony gdzieś tam na dnie schowka albo stara guma do rzucia, bo i tak się zdarzało. Teraz ma być profesjonalnie, sterylne kompasy, kompresy i opaski i

0: To wszystko, co tam się powinno znaleźć. Swoją drogą, tak sobie myślę, że to jest doskonała okazja, żeby zrobić remanent w swoich schowkach. No bo umówmy się, większość z nas w miejscu apteczki ma obecnie Muzeum Osobliwości. Jakiś wyschnięty gazik z 2012 roku, tabletka na ból głowy, która zmieniła kolor i to 3 razy, i instrukcje obsługi magnetofonu. Także proszę Państwa, jeżeli Wasza apteczka pamięta jeszcze rządy Jerzego Buzka, a tak się zdarza, to najwyższy czas na nowe zakupy. Mandat za brak zaboli bardziej niż zdarte kolano.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Aha, bo za brak oczywiście będą mandaty, jakżeby inaczej.
1: Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, lody Algida Card Door, opakowanie 825 lub 1000 ml. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 8 na osobę. Kaufland.
6: Fundacja Jeden Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenalia.poznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
7: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy!
8: Lordzie, witamy na salonach.
9: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
8: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
11: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
12: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
1: Reklama.

0: Pierwsza zmiana.
1: Jest super. Wow.
2: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwielbiam rysowanie.
5: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
6: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500-606-771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja Przybychowo. Telefon 500-606-771.
7: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
12: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
13: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
14: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
15: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
0: Reklama.
3: 107.4 Vox FM.
0: Vox FM.
3: Poznań.
16: Trwająca od 30 godzin obława bez efektu, sprawca strzelanin w Lubinie nadal nieuchwytny. Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką, policja wyjaśnia przyczyny wypadku w Chabielicach w Łódzkiem. Impreza za miesiąc, ale można się już zapisywać w Czechowicach w czerwcu. Rywalizacja o tytuł Super Dzieciaka.
17: Słuchamy z przyjemnością zatem wiadomości. Vox FM przynosi do studia już teraz Dawid Osysko. Czas na najświeższe wydanie.
16: Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Jutro sekcja zwłok. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Na osiedlu Przylesie w nocy z wtorku na środę zginęły dwie osoby. Jedna została ranna. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Tak, dzień dobry.
16: Michale, powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb?
18: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika,

0: że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
1: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Poważny wypadek w województwie łódzkim. W Chabielicach, niedaleko Bełchatowa, samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba została ranna.
2: Pasażerka Volkswagena, 68-latka, została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego z obrażeniami ciała.
1: Mówi rzeczniczka policji w Bełchatowie Marta Bajor. Trwa ustalanie dokładnego przebiegu i przyczyn zdarzenia. Aresztowany 8 maja w Gdańsku 23-latek ze Szwecji to członek gangu z Göteborga. Brał udział w śmiertelnym pobiciu mężczyzny w 2023 roku, informują szwedzkie media. Szwed wraz z trzema kompanami wieku od 17 do 19 lat dokonali w Gdańsku rozboju na obywatelu Norwegii. Mężczyźni zabrali mu telefon i kartę płatniczą. Zmusili go także do wypłat i transakcji płatniczych. Sędzia sportowy będzie chroniony jak funkcjonariusz publiczny. To za sprawą zmian w przepisach. Zgodnie z nowelizacją za naruszenie nietykalności sędziego będzie groziło do 15 lat więzienia. O szczegółach teraz Mateusz Gołębiewski.
3: Sędziowie zyskają też narzędzie, by chronić swoje dobre imię, na przykład przed komentarzami w internecie. Oznacza to, że w przypadku, kiedy sędzia poczuje się pokrzywdzony, w danej sprawie będzie go jako funkcjonariusza publicznego reprezentowało państwo. Zmiany pozytywnie ocenia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy.
4: Nie mam nic przeciwko temu, żeby kibice gwizdali, buczeli, jak im się nie podoba decyzja sędziego, no bo taka jest specyfika sportu. To nie jest sala teatralna czy koncertowa, ale nie może to się przeradzać w agresję fizyczną, w obrażanie.
3: Zmiany wejdą w życie 22 maja.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Będą walczyć o tytuł Super Dzieciaka. W Czechowicach-Dziedzicach odbędzie się impreza promująca aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Zawodnicy odwiedzą różne strefy, m.in. badmintona, zdrowych smaków czy kreatywną, w których będą ładować baterie, mówi Elżbieta Zaremska, organizatorka imprezy.
5: Będzie strefa kickboxingu, w strefie go-jumpu będą akrobacje, będzie też skatepark.
1: A to wszystko od 14 czerwca o 15 w parku Lasek w Czechowicach-Dziedzicach. Obowiązują zapisy.
6: 3 minuty mamy po godzinie 16. Dawidowi bardzo dziękujemy i zerkamy na mapy pogody, a te przedstawiają się następująco. W nocy opada i owszem, ale tylko w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Krakowie i Opolu. Dziękuję, do widzenia. Jeżeli chodzi o temperatury, Wrocław, Katowice i Łódź przesadzają, bo u was 9 stopni i co mają powiedzieć ludzie w Szczecinie, którzy będą mieli zaledwie 3. Jutro najcieplej, bo 21 stopni w Warszawie. Okej. Do 12-11 tyle nad samym morzem. Uwaga, deszczowo w całym kraju, do tego burze w Rzeszowie, w Lublinie, w Kielcach oraz w Olsztynie, ale tylko tam. Dobrze, czekamy do wtorku, bo we wtorek się naprawi pogoda. Za chwilę będzie więcej informacji ważnych dla kierowców, bo idą zmiany, zmiany, jeszcze raz zmiany. Ale się ministerstwo wzięło za te zmiany.
7: To jest dzień z Vox FM.
6: Ktoś tam chyba idzie na premię taką przedwakacyjną. Calvin Remy Explosion, Polo Vibes za chwilę. Tu program To Jest Dzień. Cieszymy się, że jesteście. Dzień dobry.

To jest Polo Vibes, to jest Puls Miasta, to jest program, to jest dzień, 10 minut po 16, słuchajcie tego. To jest szeleszcząca folia, a nie jakaś tam gazeta. Mówię o tym nie przez przypadek, bo teraz bardzo proszę o uwagę mieszkańców regionu leszczyńskiego. Jeśli waszą poranną rutyną jest wyrzucanie obierek po ziemniakach w takim ładnym foliowym woreczku, to mam dla was bardzo ważny komunikat. Od lipca ten nawyk może stać się droższy niż jedzenie w restauracji z gwiazdką Michelin. W tym regionie wchodzą nowe zasady segregacji i system jest bezlitosny. Jeden plastikowy worek w brązowym kuble, czyli na bio, może sprawić, że cała kamienica czy blok zapłaci za śmieci tak zwaną stawkę premium. Krótko mówiąc, bioodpady od przyszłego roku lubią styl nudystów, mają trafiać do kontenera bez żadnych opakowań,

Chyba że chcecie zostać najbardziej nielubianymi sąsiadami na klatce schodowej. Także jeżeli zobaczycie jutro sąsiada, który z bardzo chirurgiczną precyzją wytrząsa obierki z reklamówki do kubła, to proszę sobie nie myśleć, że mu się nudzi. On po prostu walczy o to, żebyście za miesiąc nie musieli brać kredytu na opłacenie wywozu nieczystości. Pamiętajcie, biobezfolii to jest jedyny sposób, żeby w portfelu zostało coś więcej niż tylko zapach kompostu. Krzyczy Michel Tello. A jestem ciepłego. Już gramy, za chwilę sprawdzamy, jak tam czwa.

0: Ładnie nam to wszystko wyśpiewał Tim Berg, cytując klasyka z filmu Miś oczywiście. 17 minut. Mamy po godzinie 16. Ja o tej porze nie wiem jak wy, ale tak sobie zaczynam myśleć, co to z tym czwartkiem?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
0: Co to z tym czwartkiem, panie? Czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie? Numer telefonu do studia to jest numer, uwaga, podaję, 609-869-869. Nie jest skomplikowany, ale jak go wykręcicie, to się dodzwaniacie i opowiadacie nam o tym, czy macie dzień na tak, czy dzień na nie. 609-869-869. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
3: Hej, Kuba z tej strony.
0: Cześć, Kubuśku, czwartek u ciebie na tak, czy na nie?
3: Wiesz, to do pewnego momentu był na nie, ale później sobie zrobiłem dżemkę w pracy i już jest na tak.
0: A wiedzą w pracy o tym, że spałeś?
3: Nie muszą, jestem kurierem.
0: A, no to fantastico, tak? I to po

0: żyje. A wolny już jesteś, czy jeszcze w robocie?
1: Nie, jeszcze pół godzinki pracy.
0: Jak to kurier. No to słuchaj, to jaki ty będziesz miał czwartek w takim razie, jak skończysz? Zdrówka życzymy, jak najmniej paczek i samych sympatycznych ludzi, którzy te paczki odbierają. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
2: A dzień dobry.
0: Dzień dobry, kogo witamy? Jak masz na imię?
2: A Kaśka z tej strony.
0: Cześć Kaśka, czwartek tak czy nie u ciebie?
2: Przede wszystkim na tak. Wiem, że to jest standard. Ja się to po raz pierwszy wyzwanie, ale muszę to powiedzieć. Jestem po prostu w szoku, bo za każdym razem jak jadę w pracy, to do was dzwonię. Wreszcie się udało, hurra. I teraz właśnie jadę po moje dwa szkodniki do szkoły.
0: Aha.
2: Czyli po dzieci, nie? Mhm. No i zobaczymy jak pierwszy dzień po wolnym, ponieważ mój syn wczoraj sobie zbił tyłek na rowerze. I dzisiaj był strasznie ogromny problem z pójściem do szkoły, więc mam nadzieję, że jak ich odbiorę, nie będzie tragedii.
0: Słuchaj, jak wczoraj miał takie przygody, to dzisiaj w szkole może być albo tylko lepiej, albo gorzej i nie wiem, co gorsze z perspektywy rodzica w tym przypadku. No to pozdrów od nas w takim razie. Mamy nadzieję, że dzisiaj ten dzień będzie mógł zaliczyć także syn do udanych. 609-2x8-60. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
3: No cześć, Kamil z Lublina. No czwartek na pas, no bo jutro piątek, jutro mam urlop. Kierownik mi podpisał, także jest super.
0: Super, kierownika pozdrawiamy w takim razie, a jeszcze za imię dostajesz ode mnie wielkiego plusa, no bo inaczej być nie może. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Cześć, dzień dobry, Kamil z Otwocka z tej strony.
0: No witamy Kamila z Otwocka, co tam dobrego u ciebie? Czwartek na tak?
4: Jak zawsze na tak. Ech, to jest... Wszystko w porządku. Koniec tygodnia, to jest, już po pracy.
0: To jest człowiek, który mi zawsze poprawia humor, bo on dzwoni, jemu niewiele trzeba, żeby być na tak. Zdrówka, życzymy, piękny Otwock podwarszawski. Oczywiście pozdrawiamy, 609-869-869, numer prosto do studia. Jeżeli chcecie się pochwalić, co u was dobrego, to jest szansa. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Cześć, Adrian z Polska z tej strony.
0: A witamy, czwartek tak czy nie?
5: Powiedzmy, że na tak, ale takie małe nie, bo była piękna pogoda, ale zaczęło troszkę padać.
0: No na to nic nie poradzimy. No.
6: To jest dzień. Na tak? Na nie? Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Mówię, że nic nie poradzimy, tak troszeczkę ze smutkiem, bo to wiecie, gdybym miał maszynę, to bym wcisnął te guziki, które trzeba, ale z drugiej strony ten deszcz podobno się przydaje. Niech rośnie.

0: się. Tak wziąłem, zasłuchałem w pannie Rianie, jeszcze mnie tutaj zagadują, a dzień na tak czy dzień na nie? No słucham, no opowiedz wszystkim.
1: Na tak.
0: Dlaczego?
1: Bo tak.
0: To Marcin Chrzaniuk, który jak zwykle po prostu powie tak, że nie wiadomo o co chodzi. Wiadomości za 2 minuty. Co ty na to?
1: Zgadzam się.
0: Dobra. Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
14: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
15: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
16: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
0: 16.30 właśnie wybiła na zegarach, a to jest czas, kiedy w studiu witamy Katarzynę Pilewską.
18: Dzień dobry.
0: I zapraszamy na wiadomości właśnie teraz.
18: Decyzja zapadła. Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III.

0: w warszawskim Wilanowie został odwołany ze stanowiska. Przekazała to ministra kultury Marta Cienkowska. To pokłosie zorganizowanego na dziedzińcu muzeum koncertu muzyki techno. Obowiązki Pawła Jaskanisa przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec, a do tego tematu będziemy wracać. Mieszkańcy odcięci od wody pitnej to w Kołobrzegu. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna stwierdziła obecność bakterii z grupy coli w wodociągu w miejscowości Włości Burz. Ograniczenia dotyczą blisko 600 osób, w tym niemal 100 pensjonariuszy miejscowego DPS-u, a zakaz obowiązuje do odwołania. Na koniec złodziej, romantyk. Ukradł swojej partnerce pieniądze, ale zostawił kwiaty. Ta historia nie skończyła się happy endem. 53-latka z powiatu oleskiego zgłosiła policjantom kradzież oszczędności. Nie przypuszczała, że stoi za nią jej partner.
1: Przed wyjazdem zaplanowaną trasę zostawił ukochanej na stole bukiet kwiatów. Olescy policjanci potwierdzili, że to 50-latek tuż przed wyjazdem ukradł blisko 220 tysięcy złotych.
0: Mówił Marek Kotara z oleskiej policji. Kobieta straciła miłość, ale odzyskała wszystkie pieniądze. Jej byłemu partnerowi grozi 8 lat więzienia.
2: Ale przynajmniej w tym przypadku wiemy, ile warta była ta miłość. Bartes on the move, topki miły pan i Defis za chwilę. Grajmy.

0: Topki mi ufani defis za wszystko i za nic. Jakie wy macie życie, co wy macie za przygody, to jest głowa mała. 609-2x8-69. Pytałem, czy dzień na tak, czy dzień na nie i oczywiście dlaczego. Są SMS-ki, pisze Bartuś. Słuchajcie, u mnie dzisiaj jest dzień zdecydowanie na nie. Obudził mnie inteligentny zegarek, który stwierdził, że słabo spałem, jakbym sam tego nie czuł. Zdarza się. Potem ekspres do kawy wyświetlił mi komunikat, że wymaga odkamieniania i nie zrobi mi ani łyka, dopóki go nie wykąpię. Pisze Bartek, czuję się, jakby mieszkał z grupą złośliwych robotów, które zawiązały spisek przeciwko mojej porannej kofeinie. Odłączam wszystko od prądu i wracam pod kołdrę. Pisze Bartek. Ale poczekaj, kiedy to było? Nie, bo jak to było dopiero teraz, to ja ci serdecznie gratuluję, jak ty 16:39 nazywasz porankiem. Aśka pisze, dzień dobry, a u mnie dzień totalnie na tak, bo rano szykując się do pracy znalazłam w kieszeni zimowej kurtki, którą właśnie miałam schować do próżniowego worka, całe 50 zł. Co prawda spóźniłam się przez to na autobus, ale w nagrodę za te 5 dych kupiłam sobie wielkie ciacho. Zazdro. I tego ciacha, i tej kurtki, i tych 50 zł. Zazdro.
1: Reklama.
2: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości do ładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
1: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
2: I twoje też!
3: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

tylko na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.

0: 107,4.
1: Wuchs FM Poznań.
0: Wuchs FM Poznań.

0: Reklama.
1: Szukasz prezentu na komunię? W RTV Euro AGD mamy dla Ciebie Samsung Galaxy A37 5G w kompletnym zestawie na start. Kupujesz smartfon z powerbankiem i opakowaniem prezentowym, a do tego zgarniasz etui za 1 zł oraz folię z profesjonalnym montażem już od złotówki. Masz wszystko. Zabezpieczony sprzęt, świetne zdjęcia i stały kontakt od pierwszego użycia. Promocja trwa do 31 lipca. Szczegóły w regulaminie w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Kto zwalcza ból? Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

zdrowiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku.

0: 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: Boże no, pałac bym nam znów odświeżył.
2: Ale tak po kosztach.
3: Masz to w Brico.
4: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
5: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Młyńska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Młyńska12.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
8: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. JumpArena.pl.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
10: Skoda. Reklama. 107,4.
11: Fox FM Poznań.
12: Zorganizowanego na terenie dziedzińca. Szczegóły zna nasz reporter.

0: to pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
1: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać na przykład na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: Teraz Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa, który jest w Sejmie.
2: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
3: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji pana prezydenta.
4: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
2: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
0: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Popołudnie i wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie 7 województwach.
5: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
0: Mówi rzeczniczka MGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
5: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
0: Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Brakuje rąk do pracy na plażach Sopotu. WOPR nadal prowadzi nabór ratowników. Obecna obsada to około 3/4 zapotrzebowania, co oznacza, że wciąż potrzeba kilkunastu osób. Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs ratownictwa wodnego i pierwszej pomocy. Co jeszcze jest ważne?
6: Osoba, która chce zostać ratownikiem wodnym, musi się wykazywać dużą empatią do innych osób, jak również posiadać duże zdolności kondycyjne. Przede wszystkim być odporna na stres.
0: Mówi Tomasz Ostrowski z sopockiego WOPR-u. Dla osób spoza Trójmiasta, które zdecydują się na podjęcie pracy, zapewniony jest nocleg. Sezon ratowniczy rozpoczyna się w połowie czerwca. Do niedawna żyły w bardzo trudnych warunkach, teraz będą mieć bezpieczne miejsce do życia. Na koniec jeszcze Zielona Góra. Grupa mieszkańców stworzyła sierociniec w Ugandzie.
7: Dokładnie chcemy ogrodzić tę działkę, bo nie jest mała. Chcemy zrobić bramę, chcemy dokupić jeszcze kawałeczek ziemi, żeby mogły uprawiać kukurydzę, tam różne rzeczy. Zagrodę dla zwierząt też chcemy stworzyć, tak aby dzieciaki mogły być samowystarczalne, żeby mogły mieć kury, króliki, kozy, trochę warzyw, owoców z tej działki.
0: Tłumaczy Piotr Pieniążek, zaangażowany w tę akcję. Dorzucić swoją cegiełkę można podczas Uganda Part 2. Koncert charytatywny w Zielonej Górze już jutro 18:30 w Kawonie.
8: O, i tak do śmiechu nam nie jest, jeżeli chodzi o pogodę, prawda?
0: Bo
8: umówmy się.
0: Trzy stopnie w nocy, no właśnie, dzisiaj.
8: Przepraszam.
0: No trzy na zachodzie kraju, naprawdę. Ale słuchaj, w nocy będzie zimno, to fakt, ale już jutro na przykład na zachodzie i tak trochę w centrum 20 stopni na plusie.
8: Ale burza i deszcz.
0: Ale to szybko minie.
8: Ktoś ci tak powiedział?
0: Synoptyk?
8: Jak ma na imię? Daj mi namiary na niego. Bo ja mu coś nie wierzę.
0: Synoptyk Grzesiek.
8: Dobra,
0: Grzechu!
8: Grzechu! Coś tu ewidentnie kombinujesz chyba, kolego. Pełnej z Vox FM. 5 minut po 17. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: Ja też w to nie wierzę, bo to mamy już, uwaga, czwartek. A jak to czwartek, to umówmy się. Jutro już tylko pojawić się w pracy i można cieszyć się weekendem, odpoczynkiem. Pod warunkiem, że no, ten weekend będzie dla was wolny. Tego wam też wszystkim rzecz jasna życzę. Patrzę na zegar, 12 minut po godzinie 17 na zegarach właśnie w tym momencie mamy, więc zakładam, że część z was wraca z pracy, chociaż wiem, że to są też takie osoby, które jeszcze w tej pracy są. Nieważne co robicie, nieważne gdzie jesteście, Vox FM cały czas jest z wami. A propos, za kilka chwil będzie szansa, żeby troszeczkę pogłówkować, bo pojawi się ciocia Madzia ze swoją zagadką.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Two ships in the night.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Główkujemy? Wszyscy razem? No to proszę bardzo, oto dzisiejsza zagadka.
2: Dzień dobry kochani, z tej strony ciocia Madzia. Czas na nową zagadkę. Uwaga! Co zawsze jest stare, a zawsze jest nowe?
1: Co zawsze jest stare, a zawsze jest nowe? To dzisiejsza zagadka cioci Madzi. Proszę bardzo.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Co zawsze jest stare, a zawsze jest nowe. To dzisiejsza zagadka cioci Madzi. Proszę bardzo.
1: Zagadka cioci Madzi.

0: 28 minut po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach. Katarzyna Pilewska już w studiu. Kasiu, jest zagadka. Może ty będziesz
1: bardzo
0: znała odpowiedź
1: posłucham.
0: Na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo.
2: Co zawsze jest stare, a zawsze jest nowe?
0: Coś ci przychodzi do głowy?
1: Wiesz co? Auto?
0: Okej.
1: Okay. Przynajmniej moje.
0: Wiadomości. Za kilka chwil wiadomości, a jeżeli ktoś zna odpowiedź, poprawną odpowiedź na dzisiejszą zagadkę cioci Madzi, to śmiało można pisać. Czekamy na wasze wiadomości i głosówki.
3: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jest to jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert, taniej
3: masz. Reklama.
0: Jest godzina 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Straciła ponad 100 tysięcy złotych w oszustwie na marynarza. Seniorka z powiatu nowodworskiego przez kilka miesięcy utrzymywała kontakt z mężczyzną w internecie. Oszust, podający się za włoskiego marynarza, wykorzystał jej zaufanie i pod pretekstem awarii statku wyłudził od niej pieniądze. 72-latka straciła 140 tysięcy złotych. Drożej na Izbie Wytrzeźwień. Warszawscy radni przyjęli uchwałę zwiększającą opłatę za pobyt w stołecznym ośrodku dla osób nietrzeźwych. Trafiające na Okolską zapłacą po podwyżce 469 zł za noc. Za wzrostem opłaty głosowało 46 radnych, jeden był przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu. Symulacje rozpraw sądowych, okazja do rozmowy z prawnikami i wykłady. Takie są plany na Światowy Dzień Wymiaru Sprawiedliwości. 22 maja w krakowskich sądach okręgowym i apelacyjnym mieszkańcy będą mogli zobaczyć, jak działają te instytucje od środka.
7: Od 8.30 do 14.00 jesteśmy nastawieni głównie na dzieci szkolne i młodzież szkolną, zwłaszcza ze szkół średnich. Przygotowujemy dla nich symulacje mediacji, przygotowujemy dla nich symulacje rozpraw, przygotowujemy dla nich lekcje sądowe.
1: Zapowiada Zbigniew Zgudy z Sądu Okręgowego w Krakowie. Pełny harmonogram wydarzeń jest dostępny na stronie Sądu Okręgowego w Krakowie.
8: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Wiadomości sportowe Vox FM.
1: Na początek Rzym i półfinał turnieju WTA. Rywal Komigi Świątek będzie Elina Świtolina. Do tej pory Polka rozegrała z Ukrainką 6 spotkań. 4 zakończyły się zwycięstwem. Świątek. Dziś kolejny pojedynek. Początek meczu około 21.00. To może być mecz sezonu. Siatkarze PGE projektu Warszawa zameldowali się we Włoszech. W sobotnim półfinale Final Four Ligi Mistrzów stołeczna drużyna zmierzy się z obrońcami tytułu Sir Sikoma Monini Perugia.
9: Nigdy nie byłem w samym turnieju Final Four Ligi Mistrzów. Cieszę się, że mogę przeżyć to razem z naszą drużyną.
1: Mówi Michał Kozłowski, rozgrywający projektu Warszawa. Warszawiacy 2 razy mierzyli się już z Perugią i 2 razy przegrywali. Pierwszy gwizdek w sobotę o 17.00.
8: Sponsorem programu jest Suzuki,

0: Zagadka cioci Madzi.
1: A dzisiaj brzmi ona tak.
2: Co zawsze jest stare, a zawsze jest nowe?
1: I naprawdę mnóstwo odpowiedzi tutaj wysyłacie pod 6098698869. Oto jedna z propozycji. Proszę bardzo, słuchamy. Co to takiego?
3: Karol, meble po renowacji.
1: Meble po renowacji, zapisuję.
4: Cześć, ciocia Madzia, tutaj Dominik z Gdańska. O, siebie to z Gdyni, można powiedzieć. Chodzi o wiadomości. No bo one już się wydarzyły, ale docierają do nas jako newsy, jak coś nowego. Także myślę, postawimy na wiadomości. Pozdrawiam.
1: Wiadomości, dobra.
5: Cześć, tu Karol. Według mnie chodzi o rok. Mamy stary rok i oczywiście za nim przychodzi nowy rok.
1: Czy to jest rok? No nie wiem.
6: Joanna z tej strony. Co zawsze jest stare, a co nowe? No, oczywiście historia. Pozdrawiam.
1: Czy to jest historia? Sprawdzamy. Czy chodzi o historię? Proszę bardzo, ciocia Madzia.
2: Poprawna odpowiedź to historia.
1: Historia, czyli jednak, proszę bardzo. No i gratulacje dla wszystkich tych, którzy odpowiedzieli poprawnie. Trzeba było trochę dzisiaj pogłówkować, ale muszę przyznać, poszło wam naprawdę, naprawdę nieźle.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
13: Na plaży w Góry czy na City Break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salony w galeriach Plaza Poznanie, King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
14: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
18: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
17: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
18: Dom, podjazd.

0: taras ogród, wesołe kredyta. Po to ekipa na 102.
1: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
0: Do swych składów pięknie zapraszają.
1: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
2: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grubson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
3: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne Przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
4: Reklama. 107.4 Fox FM.
5: Poznań.
4: Poznań.

0: najlepszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
3: Od 2018 roku w województwie wielkopolskim obowiązują uchwały antysmogowe, dzięki którym zyskamy czyste powietrze, zdrowie i większy komfort życia. Uchwały nakładają na mieszkańców obowiązek wymiany starego pieca, tzw. kopciucha lub miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń, na bardziej przyjazne środowisku urządzenia grzewcze spełniające wymagania ekoprojektu i piątej klasy efektywności energetycznej. Do końca 2023 roku należało wymienić stare kotły bezklasowe.

0: Do końca 2025 roku należało wymienić stare, miejscowe ogrzewacze pomieszczeń, np. piece kaflowe, kozy i komin. Do końca 2027 roku należy wymienić kotły trzeciej i czwartej klasy efektywności energetycznej. Wszystkie informacje dotyczące obowiązkowej wymiany pieców oraz ważne terminy dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w zakładce Kampania informacyjna Jakość powietrza to jakość życia.
1: Już trwa Allegro Smart.

0: Codziennie po 18.
1: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
2: Wyobraź sobie podróż, która zaczyna się w Poznaniu, a kończy na drugim końcu świata. Nowe połączenie z Ławicy do Curichu już wystartowało. Na pokładach samolotów linii lotniczych Swiss to wygodny dostęp do globalnych kierunków Nowy Jork, Singapur, Hongkong i wiele więcej. 3 razy w tygodniu. Szybko, komfortowo, bez komplikacji. Poznań Curich. Poznań Airport. Podróż zaczyna się blisko.
3: Lordzie, witamy na salonach.
4: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
3: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
5: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznań Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
6: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum 2 produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
7: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
1: Reklama.
8: 107.4
9: Vox FM.
1: Vox FM.
9: Poznań.
10: Akcja poszukiwawczo-ratownicza trwa. Na początek Ukraina. Pod gruzami wciąż mogą być ludzie. To po nocnym rosyjskim ataku. Za chwilę też wracamy do pożaru Puszczy Solskiej. Sprawdzamy największe straty. A na koniec jeszcze kangurowanie. Dlaczego jest tak istotne? Posłuchajcie.
11: 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
10: W Kijowie trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza po nocnym rosyjskim ostrzale. Najnowsze dane ukraińskich władz mówią już o 9 ofiarach i ponad 40 rannych. W wyniku największego ataku na ukraińską stolicę zniszczony został m.in. blok mieszkalny. Zniszczenia są też w 20 innych lokalizacjach. Pod gruzami jeszcze mogą być ludzie. Akcja trwa, a pomagają w niej także lokalni mieszkańcy.
12: Ona
10: tak krzyczała. To był krzyk ostatniej nadziei. Ona błagała o ratunek. Zaczęliśmy ją odkopywać. U mnie zaczęła się histeria, panika, ale ja dalej pomagałem. Odkopaliśmy ją do pasa, dalej nie daliśmy rady, ponieważ była ona przyciśnięta betonową płytą. Relacjonuje 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Jutro w Kijowie ogłoszono dzień żałoby. Jak poinformował Wołodymyr Zełański, łącznie podczas masowych ataków w ciągu ostatnich 2 dni Rosjanie użyli ponad 1500 dronów i 56 rakiet różnego typu. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF-u z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelacje złożyli prokurator i obrońca.
13: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej

0: instancji odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
1: O czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranosz. 1157 hektarów to dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w ostatnim gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia pożaru.
2: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
1: Leśnicy nadal patronują teren, sprawdzając, czy nigdzie nie dojdzie do kolejnego pożaru. Nadal nie są oszacowane straty w zwierzynie leśnej. Ma to zbadać specjalna powołana komisja. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Jutro Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. W Bydgoszczy personel uświadamia rodziców, jak ważny jest ten kontakt.
3: To jest istotne, żebyśmy tych rodziców zachęcali do tego kangurowania, bo jeżeli my im tego nie powiemy, to oni nie zawsze o tym wiedzą. Wiemy, jak to jest istotne, żeby zarówno matka, jak i ojciec te dzieci kangurowały i ojców też do tego zachęcamy. Konieczny jest kontakt skóra do skóry. Okrywamy to dziecko, zakładamy czapeczkę, no i patrzymy na zadowolone twarze.
1: Podkreśla profesor Iwona Sadowska-Krawczenko, pediatra ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2. Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
4: Katarzyna, czy obudził się w tobie instynkt macierzyński na przykład w tym momencie?
5: Ja bym mogła tak na chwilkę pokangurować, to bym chciała.
4: Ale tylko na chwilkę.
5: Znaczy potem mogę oddać mamie. W sensie nie mojej, tylko tamtej mamy. Tej mamie, która, wiesz, tylko pomóc po prostu, rozumiesz?
4: Nie, no okej. Dobra. W Tarnowie 18 stopni, moi drodzy. To tak zmieniając szybko temat.
5: Ekstra.
4: Tam jest najcieplej. Mhm. Najchłodniej jest gdzie?
5: Najchłodniej jest w Świnoujściu, 8 stopni.
4: Czyli rozbieżność temperatur dosyć spora.
5: No jest bardzo duża i będzie się ona pogłębiać, bo na przykład w nocy w niektórych miejscach tylko 3, a w innych nawet 9.
4: Na pełnej z Fox FM. I teraz wszyscy się zastanawiają, kiedy? Kiedy w końcu przyjdzie słońce? Kiedy będzie dobrze?
5: Wiesz co, no to ja
4: Przyszły tydzień? Jest na to szansa?
5: Jest szansa na niedzielę już nawet, powiedzmy.
4: Mhm. Fajnie.
5: Jesteś z tym okej?
4: Ja? Tak.
5: Ale będą letnie burze, to też fajnie.
4: No jak ktoś lubi, to pewnie. 4 minuty po 18. Michał Trawka, dzień dobry.

Iwan i Delfin. Jej czarne oczy. Iwan i Delfin, bo oni podobno zawsze razem grali. 12 minut po 18 na zegarach. Coś dla was mam, coś czym chcę się podzielić. Co to takiego? Już mówię, wejściówki do Energylandii. I to 4, czyli nie byle co. Co zrobić, żeby one trafiły do was? Napisać, dlaczego to właśnie do was powinny trafić. Tylko i aż tyle.

To bardzo dobre połączenie, chociaż ja się na tym nie znam. Czyli szybkie super samochody i super gwiazdy. To się dobrze podobno sprawdza. Christian Marki o tym zresztą śpiewa. Patrzę na zegar, 22 minuty po godzinie 18. I tak sobie myślę, że to jest naprawdę dobry dzień. Dobry dzień z dwóch względów. Po pierwsze, pogoda dzisiaj w Polsce nie najgorsza, chociaż ja wiem, że zaraz ktoś się znajdzie, kto napisze, że mogłoby być lepiej, ale umówmy się, no nie ma co narzekać. Pamiętajcie, że mogłoby być też gorzej, na przykład mógłby padać deszcz, mogłyby być burze i generalnie byśmy siedzieli wszyscy w domu, nie wychodzili, bo jakbyśmy wyszli, to byśmy się rozpuścili niczym cukier. Ale nie jest źle. A druga rzecz to jest taka, że jest czwartek. Jak jest czwartek, to człowiek tak, wiecie, napawa optymizmem. Bo to jutro piątek, kogo tam interesuje w piątek praca, prawda? Byleby tylko przyjść, pokazać się, napić się kawy i wrócić do domu. No właśnie, i tego wam też wszystkim życzę w dniu jutrzejszym. Disco Boys i Rider, Wabank, to już teraz, swoją drogą, to propozycja do best listy. A best lista właśnie jutro, po 17.00.

0: Gordo i Loco Loco, czyli utwór dla tych podwójnie, pozytywnie zakręconych. Wiem, że takie osoby nas słuchają, bardzo to nas cieszy. Fajnie, że jesteście z nami. Generalnie fajnie, że jesteście z Vox FM. 30 minut dzieli nas od godziny 19. 19 to oczywiście czas najświeższych wiadomości, ale ja też chcę przypomnieć, że mam dla was 4 wejściówki do Energylandii i one mogą być wasze. Wystarczy tylko napisać na 6098 69 869. Dlaczego to właśnie wy powinniście je dostać?
1: Reklama.
2: To była zwykła, spokojna noc. Aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany. Trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz 2 farby lub środki do drewna, a 3 najtańszy produkt masz w prezencie. A do tego za wydane 200 zł na farby ścienne, białe, kolorowe, gotowe czy z mieszalnika, usługa malowania ścian i sufitów 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Najlepsze prezenty kupuje się w Avenidzie, bo od 11 do 24 maja do każdej karty podarunkowej kupionej w Giftomacie otrzymasz bonus. Aż 20% wartości doładowania. Skorzystaj teraz. Giftomaty z kartami podarunkowymi znajdziesz na poziomie 0 i plus 1 w Avenidzie. Szczegóły w regulaminie.
5: Avenida. Nasze miejsce w Poznaniu.
6: I twoje też.
7: Wiesz, gdzie mieści się największe centrum samochodów dostawczych Toyoty? W Sadach, koło Poznania. Zapraszamy do salonu Toyota Sady Poznań przy ulicy Poznańskiej 10. Mamy pełną gamę samochodów dostawczych Toyoty. Proace, Proace City i Proace Max, a do tego zabudowy dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Na miejscu znajdziesz także samochody używane wszystkich marek. Toyota Sady Poznań, Poznańska 10. www.toyota-sady.pl. Zapraszamy.

0: Parilla caliente.
1: Grilla calda.
2: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
3: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
1: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Wing Cafe na stacjach BP.

0: Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
3: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
4: Polska Noc Kabaretowa 2026. 7 wspaniałych, 7 mistrzów polskiego humoru, 7 premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.

0: się nie łudzi.
1: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
0: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie o 6 rano w Vox FM.
0: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
4: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Masz auto do kasacji? Chcesz pozbyć się problemu i dostać dobrą kasę? Dzwoń 500 606 771. Kasujemy auta osobowe, dostawcze, ciężarowe, autobusy i motocykle. Wszystkie formalności są po naszej stronie. Tobie zapłacimy gotówką. Autokasacja przybychowo. Telefon 500 606 771.
6: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Boże no! Pałac bym nam znów odświeżył.
9: Ale tak po kosztach.
10: Masz to w Brico.
11: Teraz w Brico Marché. Siatka pleciona 1,5 na 10 metrów za 79,99. Agres drewnopodobny Quickwood 28,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Szukasz przedszkola z dużym zielonym placem zabaw? Poznaj przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej w Poznaniu. Mamy nowoczesną przestrzeń z trasą rowerową, szklarnią i amfiteatrem. U nas każdy maluch czuje się odkrywcą. Zapewniamy troskliwą opiekę i zajęcia, które rozbudzają naturalną ciekawość świata. Publiczne przedszkole Kolumbus przy ulicy Bukowskiej 47A. Zadzwoń i zapytaj o miejsce. 533 335 429.
13: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
14: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowskiego 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
15: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
16: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na Warszawskie Targi Obronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
17: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
18: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
2: Reklama. 107,4.
3: Vox FM Poznań.
19: Deklaracja Rafała Trzaskowskiego w sprawie transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. To na początek. Za chwilę też szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości, a na koniec bezpłatne konsultacje psychologiczne dla studentów. Posłuchajcie.
20: 19 na zegarach. To czas na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
19: Na początek jednak ważna informacja dla kierowców. Krajowa 15 w Wierzchosławicach, niedaleko Inowrocławia, zablokowana. No.

0: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: To ze

0: odcinku pomiędzy Inowrocławiem a Toruniem zdarzyły się dwie osobówki. Dwie osoby zostały poszkodowane, utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństwa osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała dziś pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
1: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
2: Dzisiaj w świetle tej linii orzeczniczej nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić,
1: mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
2: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, bo wtedy obowiązywało inne prawo, to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
1: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
0: A teraz smutna informacja ze świata polityki i filmów. W wieku 80 lat zmarł Krzysztof Piesiewicz, senator, prawnik i twórca filmowy, współpracujący z Krzysztofem Kieślowskim. Kondolencje rodzinie złożyła marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Tak zwany szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości trafi na wokandę. 22 czerwca rozpocznie się proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych osób. Taką decyzję podjął dziś Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Szczegóły Krzysztof Baziuniak.
3: Śledczy zarzucają oskarżonym wyłudzanie środków publicznych i pranie pieniędzy. Sprawa dotyczy 3 konkursów, które według śledczych miały być od początku ustawione, a zwycięstwo i wielomilionowe dotacje miały trafić do 2 organizacji: Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Materiał dowodowy ma być obszerny, a sam akt oskarżenia liczy ponad 200 stron.
0: Dodajmy, że na Dariuszu Mateckim ciążą już zarzuty w innej sprawie. Chodzi o fikcyjne zatrudnienie w Lasach Państwowych. Pracownicy niemal jednogłośnie powiedzieli nie. Zakończyło się 2-dniowe referendum w szpitalu numer 2 w Mysłowicach. Dotyczyło planowanej konsolidacji z placówką medyczną w Jaworznie.
4: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności. Przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych. Głosowało 187 pracowników. Wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące, ale chcemy, żeby pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko.
5: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. Pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
0: Inicjatywa związkowców to pokłosie narastających obaw w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo medyczne mieszkańców.
6: Wiadomości Vox FM. O tym mówi świat.
0: Bezpłatne konsultacje, a w razie potrzeby również terapia. W regionie łódzkim rusza właśnie pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla studentów.
7: Czy to ma być krótkoterminowe rozwiązanie, które pomaga przejść przez sytuację, która jest doraźna na tu i teraz? Czy też wymaga to kilku, czy nawet kilkunastu spotkań? Jeśli wymaga, to tak, to będziemy starali się dopasować do tego, żeby pomoc, po którą przychodzi student, odpowiedziała na jego potrzeby.
0: Tłumaczy koordynatorka Magdalena Jóźwiak. Program finansowany jest przez Urząd Marszałkowski. Z badań wynika, że nawet 65% studentów ma zaburzenia lękowe, a co piąty cierpi na depresję.
8: Sprawdzamy, co w pogodzie.
0: Sprawdzamy.
8: W tym momencie najcieplej jest...
0: Teraz Polu, 18 stopni, to jest na wschodzie kraju. Najchłodniej jest natomiast w Kołobrzegu, tam jedynie 8. Sprawdźmy sobie noc. 6 stopni na północy, 8 w centrum, 7 na południu. Dość chłodno i wszędzie deszczowo, także uważajcie na siebie, zwłaszcza na drogach. Jutro będzie cieplej, bo nawet 21 stopni, ale uwaga, w całej Polsce zapowiadane są burze.
8: Ty lubisz często tak przejmować inicjatywę, powiedz?
0: Tak. A w jakich sprawach?
8: A to już nie wnikam, to już tam wiesz, to różnie się ludzie bawią.
0: Lubię mówić.
8: Dlatego pracujesz w radiu.
0: Dlatego pracuję
8: Dlatego
0: w radiu.
8: Dlatego pracujesz w radiu.
0: Dokładnie.
8: No, to
0: Ty chyba nie za bardzo, co?
8: Czasami coś tam powiem. Na przykład, że 5 minut po 19 na zegarach.

0: Andy Dust, DJ Harris i Zokaria, czyli numer 3 naszej bestlisty. Można wchodzić, można głosować. Najświeższe notowanie już jutro po godzinie 17. A ja czytam, że jest ciekawe ogłoszenie, ogłoszenie o pracę. Uwaga, oglądaj mundial i na tym zarabiaj. Ja wiem, że to brzmi jak oferta z kategorii niemożliwe, no ale jednak tak jest. I czytam, że jedna z zagranicznych telewizji szuka kogoś na stanowisko obserwatora Mistrzostw Świata. Wymagania? Obejrzeć wszystkie 104 mecze tegorocznego mundialu. To chyba nic trudnego, prawda? No, jest to trudne do zrobienia, wystarczy ewentualnie załatwić sobie drugi bądź trzeci telewizor i problem rozwiązany. Ze szwagrem można to zrobić na przykład, dogadać się i się podzielić. Właśnie czym? Kasą. I to nie byle jaką, bo przechodzimy do najważniejszego, czyli do wynagrodzenia i można zarobić 50 tysięcy dolarów. 50 tysięcy dolarów za oglądanie meczów. Za 50 baniek, znaczy nie baniek, tysięcy, trochę przesadziłem. No ale też, umówmy się, za 50 tysięcy dolarów, tak sobie myślę, to ja mogę nawet powtórki obejrzeć.
1: Na pełnej z Vox FM.
0: Dodatkowo, rzecz jasna, dodatkowo, nie licząc już tych pierwszych 104 meczy. Myślę, że już przy 200 miałbym naprawdę serdecznie dość na bardzo, bardzo długi czas piłki nożnej. A może nie?

0: 2, 3, 4. 4? Na pewno 4? Nie, no 4. No liczę już któryś raz. 4, ewidentnie 4. 4 wejściówki do Energylandii mam dla was. One mogą być wasze. Naprawdę. Tutaj nie ma żadnej ściemy. Wystarczy tylko napisać na 609-869-869, dlaczego to właśnie do ciebie powinny trafić. Tylko tyle i aż tyle. Umówmy się. To całe nic. 609-869-869. Czekam na wasze wiadomości. A w tej godzinie, jeszcze w tej godzinie, do kogoś z was zadzwonię. I te wejściówki po prostu dam.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Alan Walker w Vox FM w rytmie hitów. 29 minut dzieli nas od godziny 20, a ze mną Ania. Cześć Aniu.
1: Cześć, witam serdecznie.
0: Powiedz mi na początek, jak ci mija ten tydzień? Cały tydzień, nie tylko czwartek, ale cały tydzień. Jaki on dla ciebie jest?
1: Bardzo dobry. Ogólnie kocham, jak jest ciepło, jak wychodzi słońce za chmur, tak więc nie wiem, cieszę się tym, że zmienia się pogoda na plus i jestem pełna energii.
0: No
1: jest
0: i fajnie.
1: Bardzo fajnie.
0: Dobrze, fajnie, to mnie cieszy. A powiedz, co napisałaś do nas w sprawie Energyland i dlaczego te wejściówki powinny trafić do ciebie?
1: Za cierpliwość, naprawdę odnośnie tak, za cierpliwość, za odpowiedzi i na 1000 pytań mojego męża, który otwiera lodówkę, nosa mało nie rozbije o keczup i się pyta, ej, nie widziałaś keczupu? Albo wyprawia dziecko do przedszkola w piżamach, myśląc, że to jest fajny dresik.
0: Okay.
1: Albo młodszej córce zakłada rajstopy starszej córce, młodszej córki, odbieram dziecko z przedszkola i dziecko wygląda jak taki, wiecie, splątany konik, nie? Bo nie może chodzić, tak więc za cierpliwość, na 100% za cierpliwość.
0: A jak mąż ma na imię?
1: Robert.
0: Robert. Pozdrawiamy cię, Robercie, bardzo serdecznie. Czyli ja rozumiem, Aniu, że ty jesteś taką swego rodzaju superbohaterką swojego domu.
1: Można powiedzieć, że alfą i betą tego domu nawet.
0: Alfą i betą, ja bym powiedział nawet
1: tak,
0: alfą,
1: nawet
0: betą i omegą.
1: To...
0: Wszystko w jednym. Słuchaj, ja nie miałbym teraz serca, bo uważam, że superbohaterów trzeba nagradzać, więc powiem ci jedno. Wejściówki do Energylandii, 4 wejściówki wędrują do ciebie.
1: Rewelacja, dzięki, naprawdę wielkie, wielkie dzięki, wszystkiego dobrego dla was, dużo słońca w waszym życiu.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy cię serdecznie. Na pełnej z Vox FM. Reklama.

0: Szukasz prezentów na komunię? Zegarek czy rower? Wybór na Allegro jest o wiele większy i w świetnych cenach. Wybierz prezent, który sprawi radość i zostanie pamiątką na lata. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Poznań Szwajcarska 14. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
2: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
4: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
5: Fundacja 1 Uniwersytet zaprasza na Festiwal Kultury Studenckiej i Akademickiej Juvenalia Poznań. Od 28 do 30 maja w Parku Jana Pawła II wystąpią Kacperczyk, White 2115, Jan Rapowanie, Hubert Kropka, Golec Orkiestra, Grupson i Zalia. Bilety dostępne na stronie juvenaliapoznań.pl. Patronat honorowy Wojewody Wielkopolskiej, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania. Patronat medialny Radio SK.
6: Uwaga Poznań! Festiwal gotowych mieszkań od Archicom właśnie wystartował. Na osiedlu Wieża Jeżyce czekają gotowe mieszkania i konkretne korzyści. Wykończenie od 699 zł za metr. Albo voucher na 5000 zł na sprzęt AGD lub na wakacje. Albo miejsce postojowe za połowę ceny. Festiwal gotowych mieszkań trwa tylko do końca maja. Szczegóły na archicom.pl.
7: Polska Noc Kabaretowa 2026. Siedmiu wspaniałych, siedmiu mistrzów polskiego humoru, siedem premierowych skeczów, kabaret Nowaki, kabaret skeczów męczących, kabaret Smile, kabaret moralnego niepokoju, Igor Kwiatkowski, Mariusz Kałamaga. Całość poprowadzi niezawodny kabaret K2. Jeden wieczór, którego nie da się zapomnieć. Polska Noc Kabaretowa 2026. Sala Ziemi Poznań, 16 maja. Bilety polskanockabaretowa.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
2: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do fukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Twoje biuro w otoczeniu, które inspiruje. Mońska 12. Prestiżowy adres w sercu Poznania. Od 20 do kilkuset metrów nowoczesnej przestrzeni. Całodobowa recepcja, garaż podziemny, sale konferencyjne i restauracje. Wszystko w jednym miejscu. Mońska12.pl.
6: Majówka za nami. Czas pomyśleć o wyskokowych wakacjach dla dzieci.
7: Hej, drogi rodzicu, my zrobiliśmy to już za ciebie. Teraz twój ruch. Zabawa, integracja, edukacja, relaks. To wszystko na naszych półkoloniach. Jump Arena, Poznań, Grunwald, Smoluchowski 11A. Sprawdź swoim pociechom niezapomniane przeżycia. Jumparena.pl.
8: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
9: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
8: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
9: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Foto ekipa na 102.
8: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
9: Do swych składów pięknie zapraszają.
8: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
10: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Pozbądź się wilgoci rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
12: Salon Lexus Poznań, ulica Lechicka 7, świętuje 20 lat. To pierwszy salon Lexusa w Poznaniu. Z okazji jubileuszu przygotowaliśmy wyjątkowe promocje. A wśród klientów, którzy w maju kupią samochód, rozlosujemy 4 weekendowe pobyty w Kołobrzegu. Odwiedź nasz salon i umów się na jazdę próbną. Lexus Poznań, ulica Lechicka 7. 20 lat wyprzedzamy oczekiwania.
0: Reklama.
13: 107.4
14: Vox FM.
0: Vox FM.
14: Poznań.
15: Szef MON dementuje doniesienia o redukcji amerykańskich wojsk w Polsce. Liczba żołnierzy się nie zmniejszy, obiecuje wicepremier Kosiniak-Kamysz i od tego tematu zaczniemy. W wiadomościach też akt oskarżenia dla osób, które znęcały się nad osobą bezdomną. Do szokujących scen doszło w Elblągu, a na koniec jeszcze sport. Jeszcze dzisiaj Iga Świątek zawalczy w półfinale turnieju w Rzymie.
16: 20 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
15: Na początek jednak Sejm. Komisja Finansów Publicznych odrzuciła wszystkie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu ustawy o rynku kryptoaktywów. Nad projektem będzie jutro głosował Sejm. Poprawki zgłosili posłowie Konfederacji Polski 2050 oraz szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Wczoraj komisja przyjęła jedynie jedną poprawkę Kancelarii Karola Nawrockiego. Zakłada ona, że KNF we współpracy z ministrem finansów będzie corocznie publikować raport dotyczący funkcjonowania rynku kryptoaktywów. To trzecia próba uchwalenia przepisów. Dwie poprzednie zawetował prezydent.

0: Doniesienia o redukcji wojsk USA w Polsce nieprawdziwe, zapewnia szef MON. Władysław Kosiniak-Kamysz odpowiedział na doniesienia amerykańskich mediów. Portal Army Times oraz Wall Street Journal podały, że armia USA wstrzymała planowany przerzut wojsk do Polski. Nie zmniejszy się liczba amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, podkreśla wicepremier Kosiniak-Kamysz.
1: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie.
0: Szef MON w nocy był w kontakcie z głównodowodzącym amerykańskich sił w Europie, a także z prezydentem Nawrockim. Szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki podkreśla, że sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
2: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości, żołnierzy US Army na terytorium Polski.
0: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Donald Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Odpowiedzą za znęcanie się nad bezdomnym. Do sądu w Elblągu trafił akt oskarżenia w sprawie 3 mężczyzn i kobiety, którzy w brutalny sposób zmuszali 23-latka, by kradł dla nich w sklepach samoobsługowych.
3: Ci sprawcy mieli zastraszać 23-latka między innymi paralizatorem, maczetą, pałką teleskopową.
0: Mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu. Wpadli w grudniu ubiegłego roku. Ich zatrzymanie to w dużej mierze zasługa jednej z elbląskich policjantek.
3: O tej całej sytuacji dowiedziała się policjantka, która wcześniej miała kontakt z tym pokrzywdzonym mężczyzną. Jej determinacja, szybkość działania i ocena sytuacji spowodowała, iż dwóch z tych mężczyzn podejrzewanych o te czyny zostało zatrzymanych przez policjantów kryminalnych.
0: Sprawcy zostali zatrzymani na gorącym uczynku. Grozi im do 10 lat za kratami. Czarna Hańcza, jezioro Wigry, skażone. Chodzi o najpopularniejsze jezioro i rzekę na Suwalszczyźnie. Nieczystości zauważono w miejscowości Sobolewo. Sprawę zanieczyszczenia Czarnej Hańczy i jeziora Wigry bada teraz policja. A przed nami nocne zwiedzanie muzeów. W całej Polsce już w sobotę swoje drzwi otworzą muzea i galerie sztuki po to, żeby zaprosić odwiedzających w nietypowych godzinach. Do akcji włącza się także Muzeum Ziemi Sądeckiej. Tu co roku Noc Muzeów przyciąga tłumy.
4: Noc Muzeów cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Właśnie to jest bardzo ciekawe zjawisko, ponieważ muzeum jest otwarte na co dzień. Jest jakaś taka siła i magiczna atmosfera tego wieczoru, że ludzie chętnie przychodzą. Do tego są dodatkowe warsztaty, więc można zrobić coś kreatywnego.
0: Mówi Anna Florek z Muzeum Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Sądeckiej potrwa w sobotę od 18 do 22.
5: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Wiadomości sportowe Vox FM.
0: W ciągu najbliższych 2 godzin Iga Świątek rozpocznie rywalizację w półfinale turnieju tenisowego WTA w Rzymie. Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Na polską zawodniczkę w finale czeka już Amerykanka Coco.

0: Cross. Suzuki.pl.
1: Wiadomości sportowe Vox FM.
2: W ciągu najbliższych 2 godzin Iga Świątek rozpocznie rywalizację w półfinale turnieju tenisowego WTA w Rzymie. Świątek zmierzy się z Ukrainką Eliną Świtoliną. Na polską zawodniczkę w finale czeka już Amerykanka Kokozorskiego w Olsztynie. W kategorii do 87 kg wygrał 4 walki, prezentując znakomitą formę. W wielkim finale pewnie pokonał reprezentanta Hiszpanii i stanął na najwyższym stopniu podium.
0: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
3: Może o pogodzie na weekend. Co ty na to, Kasiu?
2: Zróbmy tak.
3: Dobrze.
2: Czyli...
3: Od jutra już zaczynamy.
2: Ach, od jutra. Dobrze. Tak. No to jutro co? Jutro będziemy mierzyć się z burzami. Burze będą na północy, w centrum i na południu kraju.
3: Dobra, to ja powiem tak. Będą wszędzie burze jutro i będzie deszcz. I okolice 20 stopni. Sobota.
2: Sobota będzie... Słuchajcie,
3: deszcz i 15-17
2: tak,
3: stopni.
2: Tak, ale za to nie będzie tylu burz, tylko na południu kraju.
3: I niedziela?
2: Niedziela deszcz i 16 stopni.
3: No masz. To już myślałem, że dla odmiany powiesz coś innego, że nie, niedziela będzie ładna, będzie słoneczna.
2: Deszczowa, 20 maja, 21 stopni.
3: 20?
2: Maja.
3: 20?
2: Czyli za 6 dni, no to ile to?
3: No to trochę, no.
2: Poczekajmy. Poczekajmy.
3: A no, bądź słuchaj.
2: Cierpliwy.
3: To jest bardzo duży problem, bycie cierpliwym. Widzicie, no właśnie. No.
2: Wiem, ale wiesz, susza to też jest duży problem, więc niech pada.
3: Dobrze. Pozdrawiamy wszystkich rolników. Trzymamy za nich kciuki. 6 minut po 20.

0: skarbie nie da się prosić. Wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę. Dzisiaj
1: propozycja właśnie... do bestlisty. Piękni i młodzi, nie daj się prosić. W Vox FM kwadrans po 20 na zegarach. A ja czytam, że uwaga, w Japonii uważa się, że grupa krwi określa naszą osobowość. I oni to traktują jak takie nasze horoskopy. I tak na przykład grupa 0 to ludzie spokojni i ambitni. Grupa A to osoby perfekcyjne, melancholijne, natomiast grupa B to osoby otwarte i kreatywne, a grupa AB to osoby towarzyskie, ale tajemnicze, proszę bardzo. Nie wiem, którą macie grupę, no ale jak już wiecie, zapewne ze swoich badań, to możecie stwierdzić, czy faktycznie to się pokrywa z waszymi cechami. Ja nie powiem, którą mam grupę, ale też nie mogę powiedzieć, że te japońskie horoskopy na podstawie krwi się sprawdzają. No,

utwór, przy którym można przynajmniej spróbować się odprężyć. Damian Force, Jordan Grace, I Feel Love, Vox FM w rytmie hitów. Swoją drogą numer 11 naszej bestlisty, bestlista jutro po godzinie 17, więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, by wchodzić, by głosować, by wspierać swoich faworytów. A już za chwilę Drenchill. Wcześniej jednak Classic.

utwór na pobudzenie, bo być może ktoś w tym momencie tego faktycznie potrzebuje. Neptunika, Elizabeth, Keep On Running w Vox FM w rytmie hitów, a ja czytam, że jest kolejna opcja, żeby się przenieść, zamieszkać w słonecznej Hiszpanii, bo tam jest taka mała wioseczka, która szuka nowych mieszkańców, oferuje i pracę, i dom za darmo. I co ciekawe, już tam 40 osób zamieszkało, ale to wciąż za mało. No trzeba zrobić tak, żeby faktycznie tam mieszkało ich znacznie, znacznie więcej, żeby gospodarka hiszpańska się rozwijała, wiadomo. No i żeby zaludnienie było też większe. I uwaga, czytam, że wybrana rodzina dostanie odnowiony dom bez czynszu, to ważne, a głowa rodziny pracy jako murarz przy remontach budynków należących do gminy. Ale nowy mieszkaniec miałby też zajmować się lokalnym barem, panowie?

0: który pełni funkcję miejsca spotkań dla mieszkańców. Ten murarz tak średnio, ale praca w barze, no, można się nad tym faktycznie zastanowić.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM. Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym rowery w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Reklama.

kwadrans do godziny 21. Wiadomość na 6098698 od Roberta, że ten jeszcze w pracy, ale przy naszej muzyce jak nas słucha, to aż chce się pracować i siły wracają. Słuchaj, to trzymamy za ciebie mocno kciuki i mam nadzieję, że tej pracy zostało już naprawdę, naprawdę niewiele.

0: słuchaj codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę. Wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
6: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w piątek wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie czteropaki piw w puszkach. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
3: Reklama.
9: Warszawski ratusz mówi o sprawnym działaniu, a politycy o skutkach wyroku sądu. Warszawa dokonała pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też zatrzymanie poszukiwanego adwokata, a na koniec jeszcze poszukiwania nowego superbohatera. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa jednopłciowego, przekazał dziś prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Zaznaczył, że odbyło się to zgodnie z zapewnieniami, bez zwłoki, natychmiast. Prezydent zadeklarował też, że tego typu wnioski będą w Warszawie bardzo szybko rozpatrywane i transkrypcje będą wydawane. Jest też głos wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza. To wypełnienie woli sądu, a nie decyzja polityczna, powiedział. Przypomnijmy, w związku z decyzją Naczelnego Sądu Administracyjnego minister cyfryzacji podpisał rozporządzenie, które zmienia wzory aktów małżeństwa w Polsce. Lider ludowców ocenia, że wyroki są takie, a nie inne, ale rozwiązania ustawowe muszą być przyjęte w Sejmie.
10: Ono jest rozporządzeniem wynikającym z decyzji sądu. To nie jest decyzja polityczna, tylko to jest wypełnienie woli sądu. To nie jest rozwiązanie, które rozwiązuje wszystkie problemy i pytania.
9: Przypomnijmy, że Naczelny Sąd Administracyjny w marcu nakazał uznanie małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Wcześniej w tej sprawie orzekł Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Adwokat poszukiwany listem gończym wpadł w Szczecinie. Szymon L., który nie stawił się do odbycia kary za oszustwa, został zatrzymany przez łowców głów. W chwili zatrzymania był zaskoczony, mówi Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
11: Mężczyzna próbował wielokrotnie zmylić policjantów. W przestrzeni social mediów m.in. pojawiały się zdjęcia zagranicznych lokalizacji, w których poszukiwany miał prowadzić aktywności sportowe.
9: Adwokat najbliższe 4 lata spędzi za kratami. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy z poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
12: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy. Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
9: Mówi Małgorzata Spychowa-Szuszczyńska z Wielkopolskiej Skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat. Sprawa ma charakter rozwojowy. Wieczór pod znakiem burz. Synoptycy wydali ostrzeżenia w sumie 7 województwach.
13: Aktualnie obowiązują ostrzeżenia na burze dla Polski centralnej i północnej. Opady deszczu około 10 mm, porywy wiatru do 75 km na godzinę.
9: Mówi rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek i dodaje, że jutro i w weekend czeka nas dynamiczna pogoda.
13: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend

0: Charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
1: Opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Szukają następców Spidermana, Supermana i Batmana. W Bełchatowie ruszył konkurs za projekty i własnego bohatera komiksu. Skierowany jest do dzieci i do młodzieży.
2: Może się okazać, że będzie to ciekawy pomysł na kolejny komiks. I tego się trzymajmy, tej nadziei. Ja zawsze uważałam, że to, co genialne jest w naszym umyśle, trzeba to tylko wydobyć.
1: Mówi Alicja Galewska z Fundacji Art for Us. Organizatorzy czekają na pracę do końca czerwca. Oceni je nie byle kto, bo legenda światowego komiksu Mike Perkins, który na co dzień współpracuje z Marvelem. O pogodzie trochę już mówiliśmy podczas wiadomości. Sprawdzimy, co dzieje się teraz. 8 stopni w Koszalinie, tam jest najchłodniej dzisiaj w tym momencie. I 15 w Tarnowie, tam najcieplej. Noc będzie dość chłodna, 8-7 stopni. I deszcz w każdym z województw. Ten deszcz utrzyma się z nami aż do jutra, właściwie aż do końca tygodnia. Jutro trochę cieplej, 20 stopni na zachodzie, na wschodzie kraju i słońce.
3: Nowy SOR z opóźnieniem. Kiedy pacjenci w szpitalu przy Lutyckiej będą przyjmowani w nowym budynku? Sprawdziliśmy. Lech Poznań ma sporą szansę na drugie z rzędu Mistrzostwo Polski. Czy w mieście będzie wielka feta? A na koniec powiemy o kultowej imprezie. Noc Muzeów w Poznaniu już w ten weekend. W Vox FM Poznań na 107,4 czas na podsumowanie czwartku. Dominik Rutkowski, zapraszam. Nowy SOR przy ulicy Lutyckiej będzie, ale później. Wszystko idzie zgodnie z planem, ale jak przy każdej dużej inwestycji, zdarzają się opóźnienia, mówi nam dyrektor szpitala Dawid Murawa.
4: Przy tak dużej budowie zwrócę uwagę, że duża budowa w ramach poprzedniej budowy, czyli dużych gabarytów szpitala sprzed wielu lat. I tutaj dam taki przykład. My mieliśmy bardzo duży problem na początku budowy, kiedy okazało się, że w miejscu, w którym powstaje nowy SOR, zaraz przy głównym budynku szpitala mieliśmy sytuację, się okazało, że tam były jakieś dodatkowe ławy, że tak powiem, jeżeli chodzi o fundamenty, które w ogóle nie istniały w żadnych planach wcześniejszych. I powiem szczerze, no po prostu musieliśmy się na przykład dostosowywać do tego poprzez nakładanie dodatkowych warstw betonu i to spowodowało chociażby opóźnienie z automatu ponad miesięczne, tak? Czyli to są te elementy, które decydują. Jak budujemy coś w szczerym polu, to jest łatwiej. Jeżeli budujemy coś w miejscu, gdzie wcześniej obok mamy duży szpital i gdzie mogą być pewne niespodzianki, to takie niespodzianki spotykaliśmy na różnych etapach budowy, na początku szczególnie, i to spowodowało te opóźnienia. I tak naprawdę obecnie jesteśmy na prostej. No, opóźnienie całościowe będzie tak naprawdę w tym momencie, oceniamy około kwartału, może kwartału z kawałkiem. SOR będzie oddany do końca tego roku, natomiast później będą kwestie zgód na użytkowanie, różne kontrole, które będą zatwierdzać różne aspekty dotyczące możliwości użytkowania budynku, więc oceniamy sytuację, że na początku roku 2027 SOR rozpocznie działalność pełną parą.
3: Inwestycja, jak podkreśla dyrektor Murawa, to nie tylko budowa SOR-u.
4: Jednym z elementów opóźnień, który też powiem o tym, ma znaczenie, to jest to, że na bazie tej inwestycji SOR-owej będziemy mieli równocześnie po podjęciu decyzji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, będziemy mieć przenoszenie oddziału, całego oddziału okulistyki z głównego budynku szpitala właśnie do nowej inwestycji, bo przypomnę, że obecnie okulistyka mieści się w bardzo kiepskich warunkach, jako bardzo mały oddział pomiędzy dwoma innymi oddziałami. I tak naprawdę ta okulistyka, przy tym rozwoju okulistyki, który obecnie ma miejsce, jeżeli chodzi o szpital, proponowane są nowe typy procedur i tak dalej, ona potrzebuje na pewno nowego miejsca. I ostateczne decyzje, które teraz zapadły, polegają też na tym, że okulistyka będzie przenoszona. W związku z czym dostosowanie tej części budynku, w którym będzie okulistyka, też powoduje pewne dodatkowe przetasowania, nazwijmy to, wykończeniowe. No i tak naprawdę to wszystko razem składa się na to, że budynek, ten SOR będzie oddany na początku roku 2027.
3: Budynek ma być nową jakością na Lutyckiej i jego budowa pochłonie ponad 160 milionów złotych.
4: Ten SOR to jest 6600 metrów kwadratowych. Cały budynek, z tym, że w tym budynku oprócz samego SOR-u będzie też część, tak jak powiedziałem, okulistyki, będzie część radiologiczna, część diagnostyczna też na potrzeby SOR-u, ale nie

0: To będzie 14 nowych poradni do ambulatoryjnej opieki, czyli oprócz SOR-u będzie też tam działać pełną parą ta część ambulatoryjna. Jeżeli chodzi o liczby, oczywiście, że zwiększenie istotne gabarytów SOR-u, jak i dostępności do poradni spowoduje, że będziemy mogli przyjmować większe grupy pacjentów. Przede wszystkim jednak zasadniczą rzeczą będzie to, że warunki pracy dla lekarzy i personelu pielęgniarskiego, ratowniczego będą znacznie lepsze, bo będą też w końcu pomieszczenia socjalne, których też brakowało w poprzednim budynku, i oczywiście będą zdecydowanie lepsze warunki bytowe dla pacjentów oczekujących w procesach diagnostycznych. Z ilością 19 łóżek takich, które będą pozwalały na pewien dłuższy okres oczekiwania z pacjentem w procesie diagnostycznym. I to wszystko jest super. Natomiast ja zwrócę uwagę na mankamenty. No na pewno mankamentem jest pytanie za 100 punktów, jakimi środkami finansowymi w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia szpital będzie dysponował, bo zwrócę uwagę na jedną rzecz, że w Polsce nie ma takiego systemu, który mówi w ten sposób. Szpital się rozbudowuje, zyskuje nowe możliwości, nowe działania, nową kadrę. No to jeżeli mamy realnie ocenione mapy potrzeb zdrowotnych, na to wszystko powinien reagować Narodowy Fundusz Zdrowia, który po weryfikacji powinien powiedzieć: dobrze, macie nowe możliwości, będziecie przyjmować więcej pacjentów, my wam dajemy większy kontrakt. Niestety w Polsce tak to nie działa, w związku z czym jako szpital będziemy musieli się dostosować do tych realiów, które obecnie obowiązują w Polsce. Ja osobiście się z nimi nie zgadzam, ale to jest tylko i wyłącznie moje zdanie, na które nie ma w tym momencie żadnego znaczenia.
1: Pieniądze na remont dał samorząd województwa wielkopolskiego. Lech ma autostradę do mistrzostwa. Obrońcą tytułu zostały 2 mecze. Mają też 4 punkty przewagi nad drugą Jagiellonią Białystok. W Poznaniu jednak na fajerwerki trzeba poczekać, mówi nam Przemek Ofiara z redakcji sportowej Super Expressu.
2: Wiadomo, że ziemia radomska nie jest zbyt przychylna dla Lecha Poznań. Lechowi gra tam się ciężko. Właśnie z Radomiakiem w najbliższej kolejce Lech Poznań gra na wyjeździe. Ułatwieniem dla Lecha Poznań w tym kontekście może być to, że Radomiak jest już zespołem utrzymanym w klasie i gra w zasadzie o nic.
1: W walce o tytuł poza Lechem została tylko Jaga. Ta ma tylko matematyczne szanse na tytuł mistrzowski. Kolejorz w 2 ostatnich kolejkach musi poradzić sobie bez kontuzjowanej gwiazdy.
2: Ali Golizadek w ostatnich tygodniach to nie tylko najlepszy piłkarz Lecha Poznania, ale też najlepszy piłkarz ekstraklasy. Jakość sama w sobie. Długo czekano w Poznaniu na to, żeby wystrzeliła forma Irańczyka i myślę, że będzie to trudne. Naprawdę był bardzo ważny punktem tego zespołu.
1: Mecz z Radomiakiem w sobotę. Za tydzień Lech podejmie u siebie Wisłę Płock. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że w Poznaniu trwają już pierwsze przygotowania do wielkiej fety. Noc Muzeów w Poznaniu już w ten weekend w naszym mieście. W akcji weźmie udział ponad 100 instytucji.
3: Będzie mnóstwo wydarzeń i dlatego zaproponowaliśmy 4 klucze do zwiedzania Nocy Muzeów. Pierwszy klucz to udostępnianie niedostępnego, czyli coś, co jest rdzeniem samej Nocy Muzeów, czyli miejsca niedostępne nawet w placówkach muzealnych, jak pracownie konserwatorskie, ale także kulisy teatru czy krużganki klasztorne. Drugi klucz, który proponujemy, to jest doświadczanie kultury i sztuki wszystkimi zmysłami, nie tylko wzrokiem. Będzie dużo muzyki klasycznej, jazzowej, ale także orientalnej. Trzeci klucz, samo Muzeum Narodowe jako główny i jeden z inicjatorów Nocy Muzeów w Polsce i to, co będzie się działo w oddziałach. Czwarty z kluczy to nowoczesne technologie, czyli przeszłość, ale także teraźniejszość, komputery, takie technologie jak Atari, Commodore, ale także sztuczna inteligencja. Myślę, że naprawdę warto.
1: Powiedział nam Sebastian Szczęsny z Estrady Poznańskiej. W zeszłym roku w Nocy Muzeów wzięło udział ponad 60 tysięcy odwiedzających. W tym roku są niespodzianki, na przykład w Muzeum Narodowym wystąpi chór antyczny.
4: Wystąpimy 3-krotnie tutaj w holu głównym gmachu Muzeum Narodowego o godzinie 18.30, 19.15 i 20.00. Sylwiana Firin-Gramowska. Wykonamy najstarszy istniejący na świecie zapisany utwór muzyczny w całości właściwie do odczytania. To jest Epitafium Seikilosa. Bardzo piękna rzecz, bo to jest tak naprawdę dedykacja Seikilosa swojej ukochanej, zmarłej Euterpe, która jednocześnie jest cudownym nawołaniem do tego, żeby korzystać z radości życia. Tekst jest taki: dopóki żyjesz, lśnij, nie smuć się.

0: niczym. Życie jest krótkie, a czas upomni się o swoje. Także śpiewamy pieśń sprzed 2000 lat, a tekst jest tak aktualny, że właściwie równie dobrze mógł być napisany wczoraj, dzisiaj. Wykonamy również pean delficki, który też został odkryty na ścianach skarbca ateńskiego w Delfach i dzięki temu przetrwał. Też taki fragment, który z drugiej strony pozwala nam wyobrazić sobie, jak mogła brzmieć muzyka przed 2000 lat. To dla nas jest także wielka przygoda. Udało się tutaj zgromadzić taki trochę samozwańczy chór składający się ze studentów pierwszego roku historii sztuki, a także z aktorów Akademii Sztuk Scenicznych PAPA, no i pracowników muzeum, którzy docenili może urodę tych utworów i zechcieli z nami tutaj wystąpić, także cieszymy się ogromnie i zapraszamy serdecznie.
1: Widziałem też instrumenty.
0: Tak, no muszę panu powiedzieć, że te instrumenty to też jest nasza wielka duma i radość, ponieważ udało nam się takimi troszeczkę pokrętnymi drogami zdobyć kitarę, czyli kopię starożytnego instrumentu, no jak przeniesiono z wazy greckiej, także dzięki też uprzejmości i pomocy Muzeum Instrumentów Muzycznych mamy ten instrument przygotowany w taki sposób, że może nam towarzyszyć przy tych śpiewach. No ja też pozwoliłam sobie tutaj grać na bębnie, na flecie poprzecznym, także taka przygoda antyczna. No staramy się ożywiać ponad 2000-letnie kamienie.
2: Poza atrakcjami w muzeach będziecie mogli odwiedzić na przykład Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu czy Stadion Lecha, a cały plan wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Nocy Muzeów.

W latach 70. królowała ABBA, w latach 80. Roxette, w 90. Ace of Base, a początek nowego milenium należał do kolejnych Szwedów. Podbili listy przebojów wieloma hitami, m.in. w Polsce mieli status prawdziwych gwiazd. Przed wami September, Velvet, Dany i Måns Zelmerlöw. Jak przebiegały ich kariery, co robią teraz, jak wyglądają? Przekonajcie się sami. Na początek pani o pseudonimie Wrzesień. Właściwie to Petra Marklund. Urodziła się 12 września 1984 roku niedaleko Sztokholmu. Kiedy była mała, rodzice zaczęli nazywać ją wrześniowym dzieckiem, skąd pseudonim artystyczny. Zaczęła nagrywać mając zaledwie 12 lat. W 1998 roku odkrył ją producent i autor piosenek Hans Edler. Nagrała z nim swój pierwszy album Teen Queen, który ponoć sprzedał się słabo i dostał złe recenzje. Później śpiewała w zespole rockowym. W wieku 17 lat podpisała kontrakt płytowy i tak w 2003 roku wydała swój pierwszy album zatytułowany po prostu September, który zawierał takie hity jak La La La, Never Give It Up, We Can Do It czy September All Over. Przełom w karierze nastąpił w 2005 roku, wtedy September wydała kawałek Satellites, zapowiadający drugi album. Piosenka odniosła tak ogromny sukces, że ukazała się w innych krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie pojawiła się m.in. na liście Billboardu.

październiku tego roku wydała album In Orbit, za który zgarnęła szwedzki odpowiednik nagrody Grammy. Album został wydany w ponad 50 krajach na całym świecie, poza Europą, w USA, Australii, Chinach, Japonii oraz Afryce. Bardzo duży sukces odniosła w Polsce. Nie tylko zyskał status złotej płyty, ale również doczekał się reedycji z remiksami i dodatkiem DVD. Pochodziły z niego kolejne mega single jak Looking for Love, It Doesn't Matter czy Cry for You. Ten ostatni numer również zawojował listę Billboardu w USA. You'll never...

związku z dużym sukcesem płyty In Orbit artystka wiele razy występowała w Polsce. W 2007 roku pojawiła się również na festiwalu w Sopocie. Kawałkiem Cry For You walczyła o bursztynowego słowika. Ostatecznie zajęła trzecie miejsce. W tym samym roku wydała trzeci album Dancing Shoes z takimi hitami jak Can't Get Over, Until I Die czy Because I Love You. Ten album to również ogromny sukces w Polsce i kolejne imprezy w naszym kraju z jej udziałem.

Bieber. Podpisała również kontrakt z jedną z brytyjskich wytwórni, która wydała nową wersję piosenki Cry For You. Zremiksowany kawałek poza Europą ukazał się też m.in. w Rosji, Australii i Nowej Zelandii. Do tego w Stanach i Kanadzie. W wielu krajach dostała za niego złote i srebrne płyty. W samych Stanach sprzedała 500 000 kopii singla i została pierwszą od ponad 10 lat artystką ze Szwecji, która zdobyła tam złotą płytę. Wcześniej udało się to grupie Ace of Base za piosenkę Cruel Summer w 1998 roku.

Od razu zadebiutował na pierwszym miejscu szwedzkiej listy przebojów i nie schodził z niego przez 11 tygodni, a w sumie bawił tam ponad 40 tygodni. Za ten utwór artystka dostała aż 8-krotną platynę. W roku 2011 September wydała swój czwarty album Love CPR z piosenkami Resuscitate Me, Party in My Head oraz angielską wersją Microphone Code Me and My Microphone. Album pokrył się podwójną platyną. Era September kończy się w 2012 roku. We wrześniu Petra oznajmiła, że rezygnuje z pseudonimu i będzie nagrywać pod swoim nazwiskiem. Wtedy też ukazała się płyta Inferno, pierwsza nagrana w całości w języku szwedzkim. Z założenia miała być mroczna i osobista, a promował ją ten kawałek.

Wystarczył tydzień, by płyta pokryła się złotem. Od razu wskoczyła na pierwsze miejsce szwedzkiej listy przebojów, a utrzymywała się tam prawie 40 tygodni. Jakby tego było mało, album sprzedał się w 100 tysiącach egzemplarzy i dostał platynę. Kolejny album ukazuje się w 2015 roku. To Ensam Inte Stark, również w całości nagrany w języku szwedzkim. Promowała go piosenka Som Du Badar.

Poza muzyką Petra działa też w telewizji. W latach 2014-2015 prowadziła m.in. program o nazwie Wspólne śpiewanie w Skansenie. To coroczne widowisko muzyczne odbywające się latem w Skansenie w Sztokholmie. I jeszcze życie prywatne. Mieszka w Londynie ze swoim partnerem, ma dwoje dzieci. Pierwsze urodziła w 2016, drugie w 2018 roku. Śmiało mogę powiedzieć, że September nieźle namieszała na listach przebojów. Co piosenka, to hit. A czy wróci jeszcze do rytmów, za jakie ją pokochaliśmy? Czas pokaże. Na razie skupia się na innym rodzaju muzyki, co również jej nieźle wychodzi. A po piętach, jak dobrze pamiętacie, deptała jej zawsze wokalistka o kolejnym ciekawym pseudonimie Velvet. Właściwie Jenny Marielle Petersson urodziła się 5 listopada 1975 roku. Kiedy miała 18 lat, przeprowadziła się do Sztokholmu, aby studiować balet. W międzyczasie uczyła się śpiewu. Występując w kabarecie, zdała sobie sprawę, że w życiu chce postawić na muzykę. Przez kilka lat pracowała jako chórzystka i tancerka u innych artystów. Występowała też w chórze, który towarzyszył szwedzkim artystom na festiwalach Eurowizji, dzięki czemu podróżowała z nimi po całej Europie. Pierwszy kontrakt płytowy podpisała w 2005 roku i przyjęła pseudonim Velvet. Zaraz potem wydała swój pierwszy singiel Rock Down 2 Electric Avenue, w którym wykorzystano refren z piosenki z lat 80. Jej wersja przez ponad 20 tygodni była numerem 1 na listach przebojów.

2006 roku Velvet spróbowała swoich sił w Melodifestivalen, czyli szwedzkich preselekcjach do konkursu piosenki Eurowizji. Zaśpiewała piosenkę Mi Amore, która niestety odpadła tuż przed finałem, ale co ważne, spodobała się również poza Szwecją. Hulała na listach przebojów w całej Europie, od Polski przez Bułgarię, Grecję, po Węgry i Rosję. Piosenkarka wydała też swój debiutancki album pod tytułem Finally, z takimi hitami jak Don't Stop Movin', Fix Me, który odniósł sukces również w Stanach Zjednoczonych, oraz Chemistry.

Tym razem wybrała piosenkę Deja Vu. Niestety nie udało jej się dotrzeć do finału konkursu. Mimo to utwór stał się wielkim hitem w Szwecji. W tym samym roku Velvet wydaje swój drugi album z singlami Take My Body Close, tytułowym The Queen oraz Come Into The Night. Melodii Festivalen po raz trzeci. W 2009 roku Velvet znów spróbowała swoich sił podczas konkursu, tym razem z tytułową piosenką z drugiego albumu. Tu również nie miała szczęścia, odpadła w swoim półfinale. Kolejne lata to już tylko kolejne single, bez większego sukcesu komercyjnego. W 2016 roku Velvet zaprezentowała nową wersję przeboju Fix Me, z kolei rok później razem z inną szwedzką wokalistką Therese nagrała kawałek pod tytułem Don't Stop. Choć Velvet już dawno nie wydała albumu, to cały czas koncertuje nie tylko w Szwecji, ale i po Europie. Zajmuje się również organizacją imprez i koncertów. To piękne i utalentowane panie, czas na panów. W dekadzie 2001-2010 kilku z nich zawojowało europejski rynek muzyczny, co nie dziwi, mając na uwadze piosenki, jakie nagrywali i co robili na scenie. Jednym z nich jest Dany, wokalista, autor tekstów, tancerz. Mało tego, Szwed z polskimi korzeniami. Przypomnijmy sobie. Właściwie Daniel Gabriel Alessandro Saucedo Grzechowski. Urodził się 25 lutego w 1986 roku w Sztokholmie. Jego mama, Patrycja Saucedo, pochodzi z Boliwii. Z kolei ojciec Piotr Grzechowski jest Polakiem. W wieku 14 lat po raz pierwszy wystąpił na wielkiej scenie. Zagrał na gitarze u boku Wyclefa Jeana z grupy Fugees. W 2006 roku ruszył na przesłuchania do trzeciej edycji szwedzkiego Idola i przeszedł do kolejnego etapu programu. Do finału jednak nie dotarł, ale zaśpiewany przez niego utwór w jednym z odcinków znalazł się na składance z najlepszymi wykonaniami uczestników tego talent show, a nawet wskoczył na listę przebojów. Przeszedł do kolejnego etapu programu. Do finału jednak nie dotarł, ale zaśpiewany przez niego utwór w jednym z odcinków znalazł się na składance z najlepszymi wykonaniami uczestników tego talent show, a nawet wskoczył na listę przebojów. But like the

Przyszły kolejne piosenki Play It For The Girls, Hey oraz If Only You, nagrane w duecie ze szwedzką piosenkarką Teres. Wszystkie odniosły międzynarodowy sukces. W Polsce grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Do dziś.

W tym samym roku Dane wraz z kolegami z Idola założył zespół EMD. Nazwa pochodzi od pierwszych liter ich imion – Eric, Matthias i Dane. Chłopaki wydali swoją wersję hitu Briana Adamsa, Roda Stewarta i Stinga All For Love. Kawałek przez kilka tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów. Kolejny numer grupy, Jenny Let Me Love You, został przebojem roku 2008 według publiczności szwedzkiego odpowiednika nagrody Grammy, a promuje album Estate of Mind. Popularność Danego rośnie. W 2008 roku przyjmuje zaproszenie do tanecznego show Let's Dance i choć ze swoją partnerką uważani byli za faworytów, to w rezultacie zajęli czwarte miejsce. Później przyjeżdża również do Polski, gdzie z piosenką Tokio walczy o bursztynowego słowika podczas festiwalu w Sopocie. W rezultacie zajmuje czwarte miejsce. W tym samym roku Dane wydaje kawałek Radio, a na sklepowe półki trafia drugi solowy album artysty Set Your Body Free. Na polskiej wersji znalazła się piosenka Emily, nagrana w duecie z polską wokalistką Saszą Strunin z duetu The Jet Set.

Rok 2009 to kolejne działania z grupą EMD. Wśród nich udział w Melodii Festivalen. To szwedzkie preselekcje do konkursu piosenki Eurowizji. Chłopaki wykonali utwór Baby Goodbye. W finale zajęli trzecie miejsce. Baby,

Kilka miesięcy później przylatują na muzyczny festiwal do Sopotu, by powalczyć o bursztynowego słowika wspomnianym przebojem Jenny Let Me Love You. Polskę opuścili jednak bez statuetki. Za to wydali reedycję debiutanckiego albumu. Sam Dane zostaje uznany przez czytelników czasopisma Bravo wokalistą roku zarówno w 2009, jak i 2010 i znów pojawia się na kilku występach w Polsce. Grupa EMD z kolei kończy oficjalnie swoją działalność. Nowa dekada to nowe przeboje i nowy album In The Club. Z tytułowym kawałkiem Dane ponownie pojawia się na Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajmuje drugie miejsce. Zarazem ten, jak i kolejne single Catch Me If You Can czy In Your Eyes skakują na listy przebojów.

Mimo sukcesów piosenek anglojęzycznych w całej Europie w 2015 roku Dany stawia na swój ojczysty język i nagrywa płytę po szwedzku. Odnosi ona spektakularny sukces. Zarówno album, jak i wszystkie single, które go promowały, pokrywają się wielokrotną platyną. Rok później Dany kolejnym albumem, nagranym w języku

Korobaczki i żółwik Sami był jednym z trenerów szwedzkiego odpowiednika talent show The Voice, poprowadził też Melody Festivalen 2013. 5 lat wcześniej wystąpił w tanecznej Eurowizji, którą wtedy wygrała para Edyta Herbuś i Marcin Mroczek. Zagrał też w filmie Zło z 2003 roku. Mówi w kilku językach, trochę po polsku. Czas na kolejnego utalentowanego gościa ze Szwecji, Måns Zelmerlöw. Nie dość, że śpiewa, to komponuje, pisze teksty, tańczy i jeszcze gra w musicalach. Na koncie kilka płyt, masa hitów i zwycięstwo w konkursie piosenki Eurowizji. Takiej kariery zazdrości mu zapewne nie jeden artysta, ale od początku. Urodził się 13 czerwca 1986 roku w Lund na południu Szwecji. Od najmłodszych lat interesował się muzyką, chodził na lekcje tańca, uczył się gry na fortepianie oraz na gitarze i już w 7 klasie odniósł swój pierwszy sukces, wygrał konkurs młodych talentów. W szkole średniej grywał w musicalach i spektaklach teatralnych. W 2005 roku stawił się na castingu do szwedzkiego Idola, wykonał piosenkę Enrique Iglesiasa i przeszedł dalej, w rezultacie zajął 5. miejsce. Później dostał zaproszenie do programu Let's Dance, to szwedzka wersja Dancing with Stars, choć podobno 3 razy odmawiał producentom, ale się opłacało, bo w końcu wygrał. Swój pierwszy kontrakt płytowy Måns podpisał w 2006 roku i już w kolejnym roku z piosenką Cara Mia wystąpił podczas szwedzkich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji Melody Festivalen. W rezultacie w finale zajął 3. miejsce, a sam utwór od razu stał się hitem. Cara!

Piosenka była zapowiedzią debiutanckiego albumu Stand By Four, który ukazał się w maju 2007 roku. Od razu trafił na pierwsze miejsce listy sprzedaży w Szwecji i dostał platynę. Również kolejny kawałek, Brother or Brother, stał się europejskim hitem.

Mons zyskał dużą popularność. Został zaproszony m.in. na koncert z okazji urodzin księżniczki Wiktorii. Współprowadził finał konkursu piosenki Eurowizji dla dzieci. Zagrał główną rolę w musicalu Footloose, a magazyn QX ze środowiska LGBT uznał go najseksowniejszym Szwedem. Przyznał mu również nagrodę dla najlepszego artysty i za najlepszy utwór, którym został Cara Mia. Później Mons pojawił się również kilka razy w Polsce. Zagrał tu koncerty, udzielił wielu wywiadów, a w Sopocie walczył o bursztynowego słowika. Zajął 5. miejsce. Rok 2009 to kolejna próba na Melody Festivalen, tym razem z utworem Hope and Glory. Zajął jednak dopiero 4. miejsce. Zaraz potem Mons wydał piosenkę Rewind, będącą zapowiedzią drugiego albumu MZW, który ukazał się w marcu. Co ciekawe, już na tydzień przed premierą dostał status złotej płyty, a Mons ruszył w trasę koncertową. Rok 2010 to już album ze świątecznymi piosenkami Christmas with Friends. Promował go m.in. kawałek December. Kolejny album Mons wydał w 2014 roku, to Barcelona Sessions. I choć Mons nieźle radzi sobie na scenie, to przyszedł czas na kolejny przełom w jego karierze. To rok 2015. Wygrał eliminację do 60. konkursu piosenki Eurowizji i został reprezentantem Szwecji. W finale w Wiedniu nie miał sobie równych. Kilkanaście krajów przyznało mu najwyższe noty i wygrał. Po tym sukcesie przyszedł czas na kolejne albumy Perfectly Damaged z 2015 roku oraz Chameleon z 2016. W ramach trasy koncertowej Mans przyjeżdża również do Polski. W 2018 roku występuje też podczas naszych narodowych eliminacji do Eurowizji. Poza muzyką Mons sprawdza się również jako prezenter. Współprowadził finał Melody Festivalen 2010, w latach 2011-2013 prowadził program Wspólne Śpiewanie w Skansenie, w 2016 roku współprowadził Eurowizję w Sztokholmie, a w 2018 i 2019 koncerty Eurovision You Decide. To brytyjskie eliminacje eurowizyjne. September, Velvet, Dany i Mons. Piękni młodzi, utalentowani, z mega przebojami na koncie i fanami na całym świecie. Pamiętajmy jednak, że za tymi gwiazdami estrady stoją najlepsi producenci muzyczni, a Szwedzi należą do światowej czołówki. Z takim połączeniem sukces nie dziwi, a my liczymy na więcej. Królowe lat 2000, których hity rozgrzewały nas do czerwoności. Do dziś bardzo popularne w radiu, telewizji i na różnego rodzaju imprezach. Każda inna, a każda wyjątkowa. Przed Wami Sarah Connor, Kate Ryan oraz Ingrid. Let's Get Back to Bad Boy from Sorrow with Love czy Skin on

Skin. Kto z nas nie zna tych przebojów? Wszystkie zdobyły szczyty list przebojów w całej Europie. Nie schodziły z imprezowych parkietów, a i pewnie rozgrzewały niejedną sypialnię. Przed wami fenomen niemieckiej sceny muzycznej, Sarah Connor. Artystka, która ostatnio postawiła na karierę na rodzimym rynku i idzie jej fenomenalnie. Właściwie to Sarah Live urodziła się w Hamburgu, ma 4 siostry i 3 braci, w tym 2 przyrodnich i to bliźniaków. Miłość do muzyki zaszczepił w niej dziadek pochodzący z Nowego Orleanu. Dzięki niemu zakochała się w soulu. Już jako 6-latka śpiewała w kościelnym chórze, uczyła się gry na fortepianie, a na lekcje śpiewu podczas nauki w szkole muzycznej zarabiała jako modelka i kelnerka. Pierwszy raz na dużej scenie pojawiła się jako 16-latka w chórku podczas koncertu swojego idola Michaela Jacksona. Rok później nagrała pierwsze demo i rozesłała je do wytwórni muzycznej, ale jako Sarah Gray. I choć dostała wiele propozycji współpracy, to je odrzuciła. Jak mówiła, nie gwarantowały jej samorealizacji. Udało się kilka lat później. Sarah podpisała kontrakt z firmą, która chciała pokazać Ameryce, że Niemcy również potrafią tworzyć soul na światowym poziomie. I tak w 2001 roku wydała pierwszy album Niebieskooki Soul, a piosenki go promujące od razu stały się międzynarodowymi przebojami. Wśród nich Let's Get Back to Bad Boy, nagrany z raperem TQ, który, dodajmy, zdecydował o zaśpiewaniu z nieznaną nikomu wokalistką po wysłuchaniu zaledwie kilku jej piosenek.

Kolejne single z płyty to French Kissing oraz przełomowa ballada From Sarah With Love. Ta ostatnia okazała się największym przebojem 2002 roku, który pokrył się złotem i wielokrotną platyną. Artystka dostała za niego wiele nagród muzycznych. Do dziś jest to najpopularniejsza piosenka Sary.

Sara poszła za ciosem i już w tym samym roku wydała drugi album. Wystarczyły 2 dni, aby tylko w Niemczech pokrył się złotem. Podobnie jak w przypadku debiutanckiego krążka, ten również zawierał piosenki, które zawojowały listy przebojów w całej Europie. Wśród nich One Night Stand, nagrany w duecie z Wyclefem Jeanem, Skin on Skin czy Bounce. Ten ostatni został wydany również w Kanadzie, USA, Japonii, Australii i Nowej Zelandii.

Na kolejny album artystka nie kazała nam długo czekać. Ten jednak był bardziej stonowany, spokojny i najbardziej osobisty. Zawierał m.in. przebój Just One Last Dance, nagrany z zespołem Natural, w którym występował jej partner Mark Terenzi.

tym samym czasie Sara zaszła z nim w ciążę, a w USA ukazał się pierwszy album ze wszystkimi dotychczasowymi przebojami Sary. Zatytułowany po prostu Sarah Connor, zadebiutował jednak dopiero na 106 miejscu. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła na scenę i w 2004 roku wydała balladę Living to Love You, a później piosenkę From Zero to Hero, która promowała animację Roboty. I w teledysku do tego numeru Sara zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Oba kawałki znalazły się na kolejnym albumie Naughty But Nice, czyli Niegrzeczna, ale Miła, który zadebiutował na pierwszym miejscu sprzedaży w Niemczech.

Dotychczasowy sukces i zainteresowanie mediów spowodowały, że Sara z mężem wystąpili w reality show Sarah and Mark in Love. Program zakończył się ślubem w Hiszpanii, a wokalistka pod koniec 2005 roku wydała album świąteczny zawierający mieszankę tradycyjnych, ale współczesnych standardów. Następnie zrobiła sobie kolejną przerwę z powodu drugiej ciąży. Po urodzeniu dziecka Sara wróciła do studia i już w 2007 roku wydała kolejną płytę, głównie z coverami z lat 70. Rok później kolejną i ogłosiła separację z Markiem. Rozwiedli się w 2010 roku. W tym samym czasie na rynku pojawił się album Real Love. Wszystkie odniosły już jednak dużo mniejszy sukces niż pierwsze krążki, a pochodziły z nich takie numery.

2009 roku Sara nagrała duet z Enrique Iglesiasem, który pojawił się na składance z największymi przebojami, ale został wydany tylko w kilku krajach. Na świecie oficjalnie został wydany z inną wokalistką, Ciarą.

Od 2010 roku Sara jest w związku ze swoim menadżerem Florianem Fischerem. Rok później na świat przyszła ich pierwsza córka. W tym samym czasie wokalistka skupiła się na telewizji. Została jurorką niemieckiej edycji programu X Factor. Wzięła udział w 3 jego edycjach. Po muzycznej przerwie w 2015 roku Sara wróciła na scenę i postawiła na język niemiecki. Wydała album pod tytułem Muttersprache, co znaczy język ojczysty. Tylko w pierwszym tygodniu sprzedało się 100 tysięcy egzemplarzy, a promujący go singiel stał się jednym z najwyżej notowanych singli Sary od 10 lat.

Płyta odniosła sukces nie tylko w Niemczech, ale i w Szwajcarii oraz Austrii. Pokryła się wielokrotną platyną, doczekała się reedycji i wersji koncertowej. Sara, promując album, wyruszyła w trasę obejmującą największe areny, a w styczniu 2017 roku urodziła syna. Na kolejną dawkę muzyki czekaliśmy 4 lata. Pod koniec maja 2019 roku Sara wydała drugi niemieckojęzyczny album, który już na 2 miesiące przed premierą zdobył szczyt listy sprzedaży, a promowała go piosenka Vincent.

ciekawostek, Sara na koncie ma wiele tras koncertowych i wiele nagród muzycznych. Koncertowy album DVD, nagrany z orkiestrą symfoniczną, miała drugą edycję swojego reality show z Markiem i występ w niemieckiej edycji show The Best Singers. Połowa jej rodziny mieszka w Ameryce, a co do pseudonimu w jednym z wywiadów powiedziała, że Connor wydało jej się silnym i najbardziej pasującym nazwiskiem. Czas na kolejną królową, tym razem popu i nurtu Eurodance, Kate Ryan. Co przebój, to hit. Wśród nich Desechanté, Voyage Voyage czy Ella Ella. Sprzedała kilka milionów płyt i choć albumu dawno nie wydała, to co jakiś czas wypuszcza nową piosenkę i powoli zmienia styl. Na liście 100 najpopularniejszych twarzy Belgii zajmuje 5. miejsce. Właściwie to Katrin Werbeck urodziła się w Belgii. Już jako dziecko uczyła się gry na fortepianie i gitarze. Później uczyła się muzyki w konserwatorium swojej ciotki. Studiowała w szkole artystycznej, specjalizując się w projektowaniu biżuterii. Pierwsze kroki na scenie postawiła mając 16 lat. Występowała w kawiarni swoich rodziców i z lokalną grupą Melt. W 98 roku nagrała swój pierwszy album, ale nie został on wydany. Wszystko zmieniło się 2 lata później, kiedy zauważyli ją profesjonalni producenci. I tak w 2001 roku wydali takie numery jak You're My Love i Scream For More.

Te piosenki zagwarantowały jej sukces w Belgii i zmobilizowały do rozpoczęcia kariery międzynarodowej, a tę zapewniły jej hity Deschanté i Libertine z repertuaru francuskiej gwiazdy Mylène Farmer. Piosenki królowały na listach przebojów i tanecznych parkietach całej Europy.

tylko Desechanté znalazła się na szczycie list w ponad 30 krajach. Oba te numery znalazły się na debiutanckiej płycie Kate zatytułowanej Different, a wydanej w 2002 roku. Sprzedała się w milionowym nakładzie, tylko w Polsce zyskując status platyny, a Kate ruszyła w trasę koncertową. Artystka zachęcona ogromnym sukcesem debiutanckiej płyty rok później wydała kolejną, już bardziej

popową niż taneczną. Promowały ją utwory Only If I, La Promesse oraz Goodbye. W 2005 roku album pojawił się również na rynku amerykańskim. W 2006 roku Kate wystąpiła w belgijskich eliminacjach do konkursu piosenki Eurowizji i wygrała. Wykonała piosenkę J'adore, która szybko pokryła się złotem. Mimo popularności, jaką artystka zdobyła w Europie, podczas jednego z półfinałów zajęła dopiero 12 miejsce i nie przeszła do finału. Co ciekawe, została za to wybrana najlepiej ubraną piosenkarką przez jeden z eurowizyjnych portali. Strój o wartości 14 tysięcy euro, który miała na sobie, został później sprzedany, a pieniądze trafiły na cele charytatywne.

Niezniechęcona brakiem sukcesu na Eurowizji, Kate wydała kolejny album. Płyta nie odniosła jednak takiego sukcesu jak jej poprzedniczki. Przy okazji dwóch ostatnich albumów wielu krytyków zarzucało jej, że skupia się tylko na coverowaniu innych artystów, a dzięki temu chce zdobyć sławę i pieniądze.

strzałem w dziesiątkę były kolejne numery, które Kate wzięła na warsztat. W 2007 roku wypuściła covery Voyage Voyage oraz Ella Ella. Oba szybko stały się hitami i do dziś chętnie grane są przez stacje radiowe i telewizyjne. Oba hity znalazły się na kolejnym albumie zatytułowanym Free. Dołączył do nich też przebój Like I Love You.

W 2008 i 2009 roku fani dostali od artystki kompilację jej największych przebojów Essential oraz French Connection, a później Kate zrobiła sobie przerwę od muzyki.

na rynek muzyczny Kate wróciła w 2011 roku. Wydała piosenki Love Life Broken czy Robots, które znalazły się na płycie Electroshock. I przy okazji jej wydania w 2012 roku Kate zapowiedziała, że to jej ostatni krążek. Od teraz zamierza skupić się tylko na wydawaniu singli, bo jak mówiła, przemysł muzyczny się zmienia i prawie nikt nie kupuje pełnych albumów. Ale nie mówi nie.

I tak w kolejnych latach Kate wydała takie numery jak Light in the Dark, Heartflow czy Not Alone. W 2015 roku Kate zapowiedziała zmianę wykonywanej muzyki. Chce skupić się na latach 80. i skoverowała takie piosenki jak Runaway czy Wonderful Life.

Kate Ryan cały czas koncertuje w całej Europie, bardzo często odwiedza Polskę. Z ciekawostek, na koncie ma wiele muzycznych nagród, wśród nich m.in. World Music Award w kategorii najlepiej sprzedający się artysta Beneluxu. Otrzymała również nagrodę Multi Platinum z Hiszpanii za sprzedaż ponad 300 tysięcy cyfrowych piosenek. Wystąpiła też w wielu programach telewizyjnych i koncertowała w Azji. Teraz przenosimy się do Włoch, a tam królowa numer 3. Ingrid, śpiewająca przede wszystkim po francusku. Na koncie takie hity jak 2FU2, In Tango czy Mamma Mia zaczęła od występów w niewielkich pianobarach. Kto się tam odkrył i voilà! Artystka ruszyła na podbicie list przebojów całej Europy, a zaczęła od Polski. Jej głos określany jest jako jeden z najseksowniejszych na rynku muzycznym. Właściwie to Ingrid Alberini urodziła się w miejscowości Guastalla, położonej niedaleko Parmy. Imię dostała na cześć szwedzkiej aktorki Ingrid Bergman. Jej rodzice prowadzili kino i rozważali, by nadać córce imię Merlin po Marilyn Monroe albo Audrey po Audrey Hepburn. Jednak jej tata stwierdził, że tych imion nikt nie będzie umiał wymówić i została Ingrid. Jako dziecko często oglądała mnóstwo filmów i przyznała, że to właśnie film miał ogromny wpływ na to, że zajęła się muzyką, bo rozpalał jej wyobraźnię i pobudzał jej ambicje, by wyrażać uczucia przed największą publicznością. W sumie w kinie spędziła 20 lat, robiła tam wszystko. Przedzierała bilety przy wejściu, robiła kawę, popcorn i odprowadzała widzów na miejsca. W międzyczasie uczyła się śpiewu, aktorstwa, a nawet malarstwa. Występowała w małych barach, musicalach i lokalnych zespołach jazzowych. Zyskała popularność w swoim regionie. Pewnego wieczoru odkrył ją przyjaciel profesjonalnego producenta muzycznego. Ten zaprosił ją do studia i się zaczęło. Postawili na piosenkę francuską. W jednym z wywiadów Ingrid powiedziała: mam podobno typowy głos francuski, wibrację wokalną typową dla śpiewających piosenkę francuską. Jej pierwszym numerem był 2FU2, wydany w 2002 roku, a który okazał się międzynarodowym hitem.

później Ingrid wydała kolejne piosenki, które królowały na listach przebojów i parkietach. To Intango i Szok. Wszystkie znalazły się na debiutanckim krążku zatytułowanym Rendezvous, który ukazał się w 2003 roku. Ciekawostką jest to, że album miał światową premierę w Polsce i tu dostała za niego platynę, a artystka ruszyła w trasę koncertową po całym świecie. Rok później Ingrid wydała drugi album zatytułowany La Vie en Rose. Tym razem artystka postawiła na największe przeboje muzyki francuskiej. Wśród promujących kawałków znalazły się Oui czy Milord, który, jak mówi Ingrid, to jej podstawowa oręż.

Ingrid poszła za ciosem. Po trasie koncertowej na fali popularności wypuściła trzeci album Voila. Nieco odbiegający od poprzednich dokonań, bo bardziej popowy niż taneczny, ale nadal pełen energii i radosny. W tym przypadku oprócz francuskojęzycznych znajdziemy też piosenki nagrane w języku angielskim, a największym hitem promującym tę płytę był Mamma Mia.

Rok 2010 to kolejny album Passion, który stylistycznie odbiegał od swoich poprzedników. Ostatnia płyta Ingrid, Lounge Music, ukazała się w 2011 roku. Różniła się od poprzednich. Artystka taneczny pop zamieniła na chillout. W ostatnich latach Ingrid skupiła się na produkcji muzyki i nagrywaniu z innymi artystami. Dziesiątki razy występowała w Polsce na festiwalach, koncertach i w kilku programach telewizyjnych. Pierwszą złotą płytę dostała w Grecji, kolejne m.in. w Australii i Meksyku, a wracając do

0: Początku, czyli do kina, pierwszy film, jaki widziała, to prywatka z Sophie Marceau.
1: Każda piękna, każda utalentowana i każda z wielkimi sukcesami na koncie. I co prawda, swoje 5 minut mają za sobą, to mam nadzieję, że jeszcze nie raz nas zaskoczą. Może w zupełnie innym wydaniu niż do tej pory.

Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja Zawiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z

Na początek Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale sejmowa komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z

0: W wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiS-u i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmuk stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
1: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
2: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
0: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
3: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństwa osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
4: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
5: Dzisiaj w świetle tej linii orzecznictwa nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
4: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
5: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no bo wtedy obowiązywało inne prawo, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
4: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
3: Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskani został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski, który wie, jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję.
6: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
3: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Tak zwany szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości trafi na wokandę. 22 czerwca rozpocznie się proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych osób. Taką decyzję podjął w czwartek Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. O szczegółach Krzysztof Baziuniak.
7: Śledczy zarzucają oskarżonym wyłudzanie środków publicznych i pranie pieniędzy. Sprawa dotyczy 3 konkursów, które według śledczych miały być od początku ustawione, a zwycięstwo i wielomilionowe dotacje miały trafić do 2 organizacji. Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Materiał dowodowy ma być obszerny, a sam akt oskarżenia liczy ponad 200 stron.
3: Dodajmy, że na Dariuszu Mateckim ciążą już zarzuty w innej sprawie. Chodzi o fikcyjne, zdaniem śledczych, zatrudnianie w Lasach Państwowych. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z sanockich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelację złożyli prokurator i obrońca.
8: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
3: O czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranosz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragmentu.
9: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
10: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było

0: bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej, więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób ten projekt promują. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
1: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
0: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie 2-godzinna. Na początku bardzo tak, abym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować, ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
1: to po cichu wspierają,
0: więc
1: ale
0: czekamy. Nie, to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś, co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena, ile to może kosztować budżet, jakie przyniesie to efekty finansowe.
1: Ale dokonaliście takiej oceny?
0: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
2: A całość rozmowy do wysłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. I w piątek obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
3: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
4: Dla rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
3: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
5: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
3: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
2: Dla rodziców kangurowanie jest ważne, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli. Rodzice właśnie wyróżnili klinikę neonatologii Bydgoskiego Szpitala w ogólnopolskim plebiscycie Fundacji Matkowe Love. W top 5 znalazły się jeszcze szpitale w Opolu, Krakowie, Warszawie i Środzie Wielkopolskiej. Była gęś, potem kapibara, stitch, a teraz pluszowy oscypek. To on króluje na straganach z pamiątkami na krupówkach. Co prawda towar z Chin, ale jak komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
6: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
7: Tak. Widziałam na straganie.
6: Podoba się to?
7: Nie.
6: Nie, ale regionalne trochę.
7: No tak, nie, no regionalne, tak.
8: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
6: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Tak. Kapelusz góralski jako tako.
9: Pamiątka z Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, stypki się

0: Weźmie dla rodziny czy coś, nie?
1: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
2: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatry i Zakopanego. Taką pamiątkę można już kupić za 5 zł. Z kolei pluszowy oscypek to wydatek od 30 zł w górę, w zależności od wielkości serka. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski. Dla wielu z nich wyjście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
3: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
4: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
5: Ciężko było?
3: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
5: To luz bluz z Wrocławia.
6: No pan dzisiaj nie tańczy, pan jest trenerem. Stresuje się pan, są emocje?
5: Oczywiście troszeczkę są emocje, tak żeby panie jak najlepiej wypadły, ale przede wszystkim ma być to przyjemność i radość dla nich.
7: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje, oryginalne, wspaniałe emocje i myślę, że wszystkie te zespoły zaskoczą nas niesamowitą energią, pozytywną energią i pokażą, udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
2: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień, a ja dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 najtańszych gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Na początek Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja za wiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa.
1: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmok stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
2: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji pana prezydenta.
3: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
1: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu

0: projektu zagłosują w piątek.
1: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństwa osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci. Na konferencji w tej sprawie był nasz reporter Mateusz Chłystun.
2: Prezydent stolicy zapowiedział, że wszystkie wnioski, które do stołecznych urzędów stanu cywilnego trafiły w tej sprawie wcześniej, zostaną odwieszone i rozpatrzone.
3: Dzisiaj w świetle tej linii nie ma żadnego powodu, żeby tych wniosków nie odwiesić.
2: Mówił Rafał Trzaskowski w nawiązaniu do niedawnego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Ratusz zapewnia, że oznacza to także zmianę w sprawie wniosków, które wcześniej zostały odrzucone.
3: Jeżeli niektóre pary miały odmowy w latach poprzednich, no bo wtedy obowiązywało inne prawo, no to oczywiście będą mogły złożyć jeszcze raz wniosek i wtedy ta transkrypcja będzie przez Urząd Stanu Cywilnego wykonana.
2: Tłumaczył prezydent stolicy. Na dniach rząd zamierza zatwierdzić też nowy wzór aktu stanu cywilnego, który będzie uwzględniał małżeństwo osób tej samej płci. Warszawa, Mateusz Chłystun.
1: Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym minister kultury Marta Cienkowska. To pokłosie festiwalu zorganizowanego na terenie zabytkowego dziedzińca. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski, który wie, jak oficjalnie tłumaczono tę dymisję.
4: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
1: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Tak zwany szczeciński wątek sprawy Funduszu Sprawiedliwości trafi na wokandę. 22 czerwca rozpocznie się proces posła PiS Dariusza Mateckiego i 7 innych osób. Taką decyzję podjął w czwartek Sąd Okręgowy w Szczecinie. Sprawa dotyczy nieprawidłowości związanych z Funduszem Sprawiedliwości. O szczegółach Krzysztof Baziuniak.
5: Śledczy zarzucają oskarżonym wyłudzanie środków publicznych i pranie pieniędzy. Sprawa dotyczy 3 konkursów, które według śledczych miały być od początku ustawione, a zwycięstwo i wielomilionowe dotacje miały trafić do 2 organizacji. Stowarzyszenia Fidei Defensor oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zdrowia. Materiał dowodowy ma być obszerny, a sam akt oskarżenia liczy ponad 200 stron.
1: Dodajmy, że na Dariuszu Mateckim ciążą już zarzuty w innej sprawie. Chodzi o fikcyjne, zdaniem śledczych, zatrudnianie w Lasach Państwowych. Rzeszowski sąd musi przeanalizować dowody. Decyzja zapadnie za 2 tygodnie. Do 28 maja odroczono ogłoszenie wyroku w sprawie byłego już trenera lekkoatletyki i nauczyciela WF z jednej z senackich podstawówek. Mężczyzna oskarżony jest o molestowanie uczennic poniżej 15 roku życia oraz nagrywanie ukrytą kamerą przebierających się w szatni dziewczynek. W pierwszej instancji skazano go na 4 lata więzienia. Apelację złożyli prokurator i obrońca.
6: Sąd pierwszej instancji zmienił kwalifikację prawną czynów zarzucanych Ryszardowi D. i uznał go za winnego seksualnego wykorzystania 3 małoletnich dziewczynek. Uniewinnił go natomiast od zarzutów dotyczących 2 innych nieustalonych pokrzywdzonych. Został wtedy nieprawomocnie skazany na 4 lata odsiadki. Dzisiejsza rozprawa, podobnie jak w pierwszej instancji, odbywała się za zamkniętymi drzwiami. Ryszard D. został doprowadzony z aresztu, gdzie przebywa od zatrzymania w 2024 roku.
1: O czym z Rzeszowa mówiła Julia Ranosz. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel. Posłuchajcie jej fragmentu.
7: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
8: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej. Więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób

0: ten projekt promuje. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
1: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
0: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie dwugodzinna. Na początku bardzo taka, bym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować, ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
1: to po cichu wspierają,
0: więc
1: ale
0: czekamy. Nie, to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś, co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena, ile to może kosztować budżet, jakie przyniesie to efekty finansowe.
1: No ale dokonaliście takiej oceny?
0: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
2: A całość rozmowy do wysłuchania na vox.fm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. I w piątek obchodzimy Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
3: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
4: Rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
3: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
5: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
3: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
2: Dla rodziców kangurowanie jest ważne, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli. Rodzice właśnie wyróżnili klinikę neonatologii Bydgoskiego Szpitala w ogólnopolskim plebiscycie Fundacji Matkowe Love. W top 5 znalazły się jeszcze szpitale w Opolu, Krakowie, Warszawie i Środzie Wielkopolskiej. Była gęś, potem kapibara, Stitch, a teraz pluszowy oscypek. To on króluje na straganach z pamiątkami na krupówkach. Co prawda towar z Chin, ale jak komentują niektórzy, przynajmniej cokolwiek ma wspólnego z regionem. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów odwiedzających Zakopane?
6: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
7: Tak. Widziałam na straganie.
6: Podoba się to?
7: Nie.
6: Nie, ale regionalne trochę.
7: No tak,
8: nie, no regionalne, tak.
9: Chyba nie związane z Zakopanem na pewno.
6: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Tak. Kapelusz góralski jako tako.
8: Pamiątka Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny czy coś, nie?
10: Ja myślę, że wyobraźnia przede wszystkim turystów nie zna granic, bo jak się pyta górali, dlaczego sprzedają takie badziewie, to oni tłumaczą, że sprzedają to, na co jest zapotrzebowanie.
2: Oscypek o turystów walczy z magnesami na lodówki. Najchętniej kupowane są te ze zdjęciami Tatry i Zakopanego. Taką pamiątkę można już kupić za 5 zł. Z kolei pluszowy oscypek to wydatek od 30 zł w górę, w zależności od wielkości serka. Feria barw, cekiny i energia, której mogliby pozazdrościć nastolatkowie. We Wrocławiu rozpoczęło się pierwsze święto tańca senioralnego. Na scenie Auli dla Kultury prezentuje się 16 zespołów z całej Polski.

0: Polski. Dla wielu z nich wyjście na parkiet to znacznie więcej niż walka o puchar.
1: Jesteśmy z zespołu Kapitango.
2: No staramy się jak najlepiej zaprezentować. Nagrody i inne rzeczy są nieistotne. Przez miesiąc ostatni żeśmy bardzo intensywnie ćwiczyli.
3: Ciężko było?
1: No jak zawsze. Robimy to dla zdrowia, dla siebie, dla zabawy.
4: To luz bluz Wrocławia.
3: No pan dzisiaj nie tańczy, pan jest trenerem. Stresuje się pan, są emocje?
4: Oczywiście troszeczkę są emocje, tak żeby panie jak najlepiej wypadły, ale przede wszystkim ma być to przyjemność i radość dla nich.
5: Kamila Polańska, Wrocławskie Centrum Seniora. Wspaniałe układy, ale również kolorowe, piękne, barwne stroje, oryginalne, wspaniałe emocje i myślę, że wszystkie te zespoły zaskoczą nas niesamowitą energią, pozytywną energią i pokażą, udowodnią, że swoje zainteresowania i pasje można rozwijać w każdym wieku.
0: Na miejscu był nasz reporter Miłosz Stępień, a ja dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Marek Sawicki, poseł PSL, ambasador reformy służby zdrowia. Zapytałem sztuczną inteligencję o to i wie pan, co odpowiedziała? PSL intensywnie promuje swój program ochrony zdrowia. Co wie sztuczna inteligencja, czego ja nie wiem, bo ja nie widzę tej intensywności.
2: No więc pewnie sztuczna inteligencja zauważyła, że po pierwsze odbyło się już pierwsze wysłuchanie w Komisji Trójstronnej w siedzibie Dialog. Ono było bardzo interesujące, prawie 3 godziny dyskusji na temat tego projektu. Była też debata organizowana przez Dziennik Gazetę Prawną. Dzisiaj jest nawet już na stronach, że tak powiem, wersji papierowej. Więc ta debata już się odbyła. Też byłem na spotkaniu zorganizowanym przez Stowarzyszenie Pacjentów. Ono się odbywało w Czytelniku, więc kilka tych debat było. Mamy porozumienie strategiczne, programowe z Federacją Przedsiębiorców Polskich. Oni są współautorami tego projektu, więc oni też na swój sposób ten projekt promują. W związku z tym być może dlatego sztuczna inteligencja to zauważyła.
1: No to chwała jej, bo Ministerstwo Zdrowia na przykład nie zająkuje się nawet o tym, żeby pracowało nad waszym projektem.
2: A ministerstwo pierwsze było zaproszone do konsultacji tego projektu i pani minister Sobierajska-Grenda z panem ministrem Berkiem byli na spotkaniu u marszałka Piotra Zgorzelskiego, gdzie razem z wiceministrem Kosem i szefem Federacji Przedsiębiorców, ale także panem Łukaszem Kozłowskim, ekspertem piszącym ten projekt, żeśmy rozmawiali. Rozmowa też była prawie 2-godzinna. Na początku bardzo taka, bym powiedział, nerwowa, no bo gdzie tu ktoś z zewnątrz próbuje coś ministerstwu zaproponować, ale potem w miarę wyjaśnień coraz więcej, że tak powiem, sympatii, przychylności, łącznie z tym, że no ciekawy projekt, no ale wiecie, my nie możemy tego wziąć jako rządowy, ale będziemy wspierać. Więc,
1: to po cichu wspierają,
2: więc
1: ale
2: czekamy.
1: Nie,
2: to jest, panie redaktorze, to co jest jakby najistotniejsze, to co znów sobie kuku zrobił Sejm, że tak powiem, rękami marszałka Hołowni, bo myśmy sobie wprowadzili dla projektów poselskich, żeby tak z poselskimi nie gonić, coś co jest przypisane dla projektów rządowych. Rządowe projekty muszą mieć oceny skutków regulacji, a my domniemane skutki regulacji, czyli tak zwane DSR-y. No i teraz do naszego projektu pani marszałek Wielichowska wysłała zapytanie do posła wnioskodawcy, czy są gotowe rozporządzenia wykonawcze do projektu. Domniemane skutki regulacji to nie są pełne, gotowe rozporządzenia. To jest ocena, ile to może kosztować budżet, jakie przyniesie to efekty finansowe.
1: Ale dokonaliście takiej oceny?
2: Oczywiście, że tak. Dokonaliśmy takiej oceny, tylko że nie napisaliśmy rozporządzeń i zwracałem uwagę wczoraj także marszałkowi Zgorzelskiemu, żeby w ramach Prezydium Sejmu porozmawiali, jak rozumie się domniemane skutki regulacji w odróżnieniu od OSR-u.
1: Wie pan, że jestem daleki od tego, żeby kiedykolwiek być złośliwy w rozmowach z politykiem, więc i teraz to nie będzie złośliwa uwaga, lecz następująca. Im więcej długich spotkań polityków, tym służba zdrowia będzie lepiej działała. To chyba jest dla każdego oczywiste. Panie marszałku, bo ja rozumiem, że ludzie muszą z tobą rozmawiać, to jest całkiem jasne. Tylko co z tego?
2: Tu nie potrzeba długiej dyskusji, tu potrzeba odwagi i decyzji.
1: No właśnie, do tego
2: zmierzam. I problem polityków polega na tym, że często nie mają odwagi do podejmowania decyzji, ale lubią o tych decyzjach długo dyskutować. Ja jestem jednym z tych polityków, który jest bardziej, że tak powiem, nerwowy i jeśli już się czegoś podejmuje, to chcę to zrobić szybko. Albo jest decyzja, albo jej nie ma, bo w mojej ocenie największym problemem jest, że tak powiem, brak decyzji. Bo decyzję, nawet złą, zawsze może pan poprawić, a decyzji nie podjętej nigdy pan nie zmieni.
1: I teraz wcielę się w rolę adwokata Ministerstwa Zdrowia. Proponujecie w drugim filarze, żeby... To zresztą, ile razy w życiu usłyszałem tę propozycję? No na pewno ze 20, żeby tak zracjonalizować mądrość szpitali, mianowicie, żeby był jeden taki, to chyba jest lucycyt, wiodący i wokół niego te mniejsze, a jeżeli potrzeba, to pacjenta dowozi do tej odpowiedniej placówki, której mu potrzeba. Wie pan, no pamiętamy, że kilka miesięcy temu omal rządu nie zdmuchnęła nienawiść Polaków do tego, że zaczęto tam urealniać, mówić o urealnieniu sieci placówek zdrowia, aby poszukać trochę oszczędności. No to pamięta pan, co się działo. To teraz nie dziwię się, że panie minister zdrowia, jak rozmawia z Markiem Sawickim i słyszy, że jeszcze raz ma powiedzieć, będziemy teraz racjonalizować sieć szpitali, to po latach przyniesie nam wszystkim korzyści, to po prostu się boi.
2: Nie, panie redaktorze, nie racjonalizujmy. Nie róbmy nic. W tej chwili na ten rok oceniany deficyt w Narodowym Funduszu Zdrowia to jest około już 17 miliardów złotych. Jeśli nie będziemy robili nic i dalej tak kontraktowali usługi, jak się to robi do tej pory, to już w 2028 roku będzie to ponad 70 miliardów. Więc jeśli minister finansów Domański i pani minister Sobierajska-Grenda mają pieniądze, żeby w 2028 roku dorzucić kolejne 50 miliardów brakujące w tym systemie, to przecież można nie robić nic. Tylko panie redaktorze, dyskusja rozpoczęła się od tych słynnych porodówek i od Leska. Brzesk jest 40 km od Leska. To jest tak daleko, jak wszyscy mówili, że 150 km nie da się pacjentki dowieźć. Tylko powiem tak. Dzisiaj ciąże są normalnie prowadzone przez lekarzy. I oczywiście biologia ma to do siebie, że nie wszystko da się przewidzieć. I są trudne przypadki. Ale powiem panu szczerze, że bałbym się, żeby moja wnuczka rodziła w ramach tego trudnego przypadku w szpitalu, w którym jest jeden poród na tydzień, a czasami mniej. Bo nie będzie tam specjalistów, żeby jej pomóc w sposób profesjonalny. Stąd też, jeśli mamy w okolicach Siedlec, w promieniu 25-35 km, 6 szpitali, we wszystkich są porodówki. I we wszystkich tych porodów w wojewódzkim jest około 700, ale w powiatowych już schodzimy poniżej 300. To pytanie. I do każdego trzeba dołożyć 5, 10, 11 milionów. To pytanie, czy nie zrobić 3 porządnych oddziałów porodowych zamiast 6 kulawych? No, najlepiej, panie redaktorze, najlepiej powiem tak z punktu widzenia lekarza i położnej. Najlepiej mieć dyżur na takim oddziale, w którym przez tydzień czasu nie rodzi się żadne dziecko.
1: Ja rozumiem, do czego pan zmierza. I nie jest mi to obce rozumowanie, ale...
2: To mamy... Trzeba to zracjonalizować, bo sieć szpitali funkcjonująca od lat 70. poprzedniego stulecia była planowana na populację powyżej 40 milionów ludzi. No tak. Dziś mamy już 37. I wiemy, że demografia jest nieubłagalna, tak, że tak. Za chwilę będzie nas jeszcze mniej.
1: Panie marszałku...
2: Więc naprawdę trzeba to zracjonalizować, bo nie da się w szpitalu, gdzie jest 50 tysięcy mieszkańców w powiecie, utrzymywać 11 oddziałów, w tym jeszcze 3 oddziały na poziomie trzecim poziomie referencyjności, czyli na poziomie klinicznym.
1: Ale mamy już nie za długo, jak to w Polsce, wybory. I te wybory, możemy obstawiać u bukmacherów, będą to wybory o wszystko. I te wybory o wszystko może się wydarzyć, że...
2: Panie redaktorze, każde wybory są o wszystko. Ja naprawdę sporo w polityce jest. Jeśli, ja nie pamiętam wyborów, żeby nie było o wszystko.
1: I teraz wie pan, jeżeli to są kolejne wybory o wszystko, decydujące o losach Polski i Europy Środkowo-Wschodniej na najbliższych 200 lat, to nie możemy ich przegrać. A z sondaży, to nie jest to jedyny sondaż, który na to pokazuje, ale z niedawnego sondażu, choćby robione przez Wirtualną Polskę, widać, że Koalicja Obywatelska może wybory wygrać, a rządu nie utworzyć. Bo jak PSL nie przeskoczy, jak Lewica będzie miała mało głosów, nie daj Boże, też nie przeskoczy, to nie będzie z kogo utkać koalicji rządowej. I w takiej atmosferze przychodzi PSL i mówi tak, mamy pewien pomysł na racjonalizację wydatków. Na razie będzie bałagan, bo zawsze przy racjonalizacji jest bałagan, ale za to za 5 lat będzie mieć tylko pozytywne skutki. Proszę pana, Donald Tusk musiałby być świętym Franciszkiem, żeby powiedzieć, tak, to świetny pomysł.
2: Panie dyrektorze.
1: Nie będzie koalicji.
2: Panie redaktorze, Donald Tusk nie musi podejmować w tej sprawie żadnych decyzji. Koalicja też nie musi podejmować w tej sprawie żadnych decyzji. Możemy czekać, już pan powiedziałem. W 28 roku będzie nas to kosztowało kolejne 50 miliardów. Jeśli od 22 roku do roku 26 wydatki na służbę zdrowia podwoiły się, a kolejki się wydłużyły i pacjenci mają przekonanie i doświadczenie, że jakość usług i

dostępność do usług spada, no to odpowiedzialnością polityków jest nie chowanie głowy w piasek i udawanie strusia, tylko zrobienie porządnej reformy. I na początku rzeczywiście ona może kosztować, ale trzeba ją zrobić. To jest też drugi projekt, o którym mówimy i na który mamy zgodę Rady Naczelnej. To są te kwestie związane z zapowiedzią pana premiera kwoty wolnej od podatku 60 tysięcy złotych. Rozpisaliśmy pięknie projekt na 3 lata, żeby w pierwszym roku skutki dla budżetu będą rzędu kilku miliardów, 2-3 miliardów, w drugim roku już około 9, ale w trzecim roku już będą to skutki rzędu 27 miliardów złotych. Ale nie 64, jak pierwotnie do propozycji pana Donalda Tuska w zapowiedziach

już będą to skutki rzędu 27 miliardów złotych. Ale nie 64, jak pierwotnie do propozycji pana Donalda Tuska w zapowiedziach

0: poważnie rozpisany.
1: Chodzi rozpisać.
0: No dobrze, ale jedno wiem, że jeśli nie poprawi się sytuacja w służbie zdrowia i nie zrealizujemy tej obietnicy kwoty wolnej od podatku podniesienia i emerytury bez podatku, to rzeczywiście ta większość parlamentarna dziś rządząca będzie zagrożona.
1: Z przekąsem mówił pan o polskich politykach. Nie był pan jedynym w polskich dziejach, który tak zrobił. Inaugurujemy teraz rubryczkę Słowo się rzekło. To słowo było takie. Do polityki garną się ludzie, którzy nic nie osiągnęli. A więc nieudacznicy i darmozjady. Polityka to dla nich deska ratunku. Mogą godnie żyć, nie dając w zamian nic. Kto to powiedział? I nie Marek Sawicki. Mogłoby tak być, ale nie. Proszę pana. Józef Piłsudski. Czyli jest pan w dobrym szeregu ludzi, którzy kąśliwie mówią polskim.
0: Otóż, panie redaktorze, zanim poszedłem do polityki, to po pierwsze zajmowałem się...
1: I to było 33 lata temu, jak pan posłem został.
0: To po pierwsze zajmowałem się swoim gospodarstwem. Po drugie pracowałem na uczelni, pracowałem w technikum rolniczym, pracowałem w cukrowni jako inspektor surowcowy. Byłem 6 lat wójtem gminy, wybranym na radnego i do gminy, i do województwa. Więc to nie jest tak, że nie mam za sobą doświadczenia i odpowiedzialności za to, jakich zadań się podejmowałem. Przez 6 lat gminę z zacofanej, bezinwestycyjnej uruchomiłem, że przez co najmniej 25 lat była w regionie uważana za gminę wzorcową. Więc mamy jakąś satysfakcję z tego. Natomiast rozumiem, w jakim kontekście mówi pan Józef Piłsudski. I ja nie odbieram absolutnie jemu ani jednego, że tak powiem, ani jednego milimetra zasług w zakresie odzyskania niepodległości. Ale to, co wydarzyło się po uchwaleniu Konstytucji Marcowej, po odmowie przez pana Piłsudskiego, a pan jest historykiem, objęcia funkcji prezydenta, bo przecież prezydent miał okrojone, że tak powiem, prerogatywy w stosunku do naczelnika państwa. I po przewrocie majowym, no, Piłsudski wprowadził kraj nie w okres demokracji, tylko w okres dyktatury. I wszyscy prężyli mu skóry, wszyscy opowiadali, jaka to Polska jest wielka, silna, zwarta i gotowa do obrony przed atakiem zewnętrznym. Głównie myślano o Niemcach, przecież bolszewicy też byli gotowi do wojny. Pakt Ribbentrop-Mołotow już był znany. Minister Beck twierdził, że nie oddamy ani guzika, a potem cała generalicja i rząd zostawili naród i uciekli za granicę.
1: Wie pan, więc obyśmy tych słów kiedyś nie żałowali, bo przyznam panu, że czasami mi ciarki przechodzą, kiedy no, bardzo tutaj cenię wicepremiera Kosiniaka-Kamysza za różne jego działania, ale jak parę dni temu na takiej ważnej konferencji przemysłu zbrojeniowego mówił pan wicepremier, mamy najlepszą armię na świecie, mówię o polskiej armii, potem pochwalił orkiestrę, że mamy najlepszą orkiestrę wojskową na świecie. I w to drugie, no, to bardziej jestem gotów uwierzyć niż to pierwsze, to tak właśnie mi dzwonią te, wie pan, nie oddamy ani guzika.
0: Tak, tak, ale rolą ministra obrony narodowej jest rzeczywiście nie tylko zadbanie o pieniądze i uzbrojenie dla polskiego wojska, ale też sławienie jego godności. I wydaje się, że to musi i powinien robić minister obrony narodowej. Natomiast jak wojsko, jak przemysł zbrojeniowy wykorzysta te szanse, to już jest sprawa do dyskusji. I oczywiście trzeba o tym dyskutować, trzeba tego pilnować. Kontrakty są niesamowite. My nie odstępujemy jeszcze od tego zielonego sejfu, który zaproponował pan prezydent z panem prezesem Narodowego Banku Polskiego. I nie jest prawdą, że w Narodowym Banku Polskim nie ma pieniędzy. W Narodowym Banku Polskim nie ma zysku. Ale tak jest on skonstruowany, że on zysku mieć nie musi. Ale jest pytanie, czy Narodowy Bank Polski musi mieć rezerwy powyżej biliona. Wydaje mi się, że nie musi. I w związku z tym, gdyby rzeczywiście ta propozycja, o której mówił profesor Glapiński, zmaterializowała się, to ja proponowałem, żeby przy tym projekcie Safe Ludowców wpisać ramy tego deficytu.

0: W odniesieniu na przykład ramy rezerw, w odniesieniu na przykład do deficytu albo do wartości importu czy eksportu, tak żebyśmy mieli jakieś ramy odnoszące się. I w tych ramach prezes Narodowego Banku Polskiego musi dbać o to, żeby te rezerwy były. Natomiast jeśli są powyżej, to można je kapitalizować i przeznaczyć na inwestycje.
1: Rozumiem. Natomiast po prostu, no dobra, nie chcę otwierać tej puszki, wie pan, zbrojeniowej Pandory, dlatego że kiedy zaczynamy mówić o zbrojeniach, to wiemy dobrze obaj, prawda, jako ludzie nie najmłodsi, że wartość zbrojeń się sprawdza dopiero na polu bitwy, czyli najlepiej nigdy. I do tego, ale do tego momentu, prawda mówiąc, ale, ja nie jestem w stanie słuchać jasno ekspertów,
0: nie chcesz,
1: Abramsy
0: nie chcesz wojny,
1: Abramsy do niczego.
0: Nie chcesz właśnie, wojny, musisz być do niej gotowy.
1: Musimy wydać mnóstwo pieniędzy, prawdopodobnie znaczna część tych pieniędzy wydamy kompletnie idiotycznie i oby to nigdy nie zostało sprawdzone.
0: Czasami na ulicy, na rynku ludzie zatrzymują i pytają: panie Marku, a czy będzie wojna?
1: Tak.
0: To ja im odpowiadam, że jeśli przemysł zbrojeniowy nakręca tak mocno koniunkturę i produkcję, no to gdzieś ten sprzęt później musi wykorzystać.
1: O nie. Proszę pana, mówiliśmy przez chwileczkę o stuleciu zamachu majowego. Szperając, wie pan, w głowie, przypomniałem sobie, że na 90. rocznicę zamachu majowego Polskie Stronnictwo Ludowe wniosło projekt pomnika ofiar zamachu majowego.
0: Tak.
1: I czy nie jest troszkę tak z planami na przykład dotyczącymi zdrowia, jak jest z planami tego pomnika? Bo jak nie stoi, tak nie stoi.
0: No, ale tablicę udało nam się wmurować.
1: A gdzie?
0: W stulecie. No tuż za plecami pana marszałka Piłsudskiego. Bo nie było godnego miejsca w katedrze warszawskiej, nie było godnego miejsca w katedrze polowej Wojska Polskiego. Znalazło się godne miejsce przy placu Piłsudskiego i tak tę tablicę żeśmy 12 w strugach deszczu, tuż po mszy świętej, gdzieś mniej więcej około godziny 10:30 odsłaniali. I to jest pierwszy tego typu akt upamiętniający to stulecie zamachu majowego.
1: A myśli pan tak zupełnie poważnie, czy taki pomnik by się w Polsce przydał? Na mnie? W Warszawie chyba, bo to jest miejsce
0: walki. Pan, dużo mówiło się o pomniku Bitwy Warszawskiej w Osowie. I poprzednicy o nim mówili, myśmy go zbudowali. Ten pomnik już jest praktycznie Muzeum Bitwy Warszawskiej już jest praktycznie gotowe i na 15 sierpnia z pewnością będzie otwarte.
1: Wie pan, to ja tak mówię na serio, zupełnie pytam.
0: Bo my tą politykę historyczną autentycznie realizujemy jako Polskie Stronnictwo Ludowe. Inni o niej opowiadają. I na tyle, na ile możemy. Bo przecież też zbudowanie pomnika to są naprawdę duże decyzje. Proszę sobie przypomnieć, ile lat nam zajęło zbudowanie pomnika batalionów chłopskich. Przecież biliśmy się o to w Warszawie co najmniej 30 lat. Jest i jest. Zbudowany przy Gagarina Czerniakowskiej na skrzyżowaniu. Piękny pomnik, już chyba czwarty rok stoi.
1: Proszę pana, no nie tylko wy dbacie o politykę historyczną, ale również jeden z klonów dawnej samoobrony. Bo kto by pomyślał?
2: Zostałem zamordowany. Ale nie o to chodzi. Mam godnych następców. Wspierajcie Samoobrona Odrodzenie. Polska dla Polaków. Tylko ta partia może zrealizować moje zadania. Zawsze ufałem takim ludziom. A co do PiSu, my was znajdziemy.
0: Panie Andrzeju, spoczywaj w pokoju, a ci, którzy szargają, że tak twoją pamięć, niech naprawdę pójdą po rozum do głowy.
1: Wie pan, że wiele rzeczy widzieliśmy i teraz często żeśmy sami mówili, no sztuczna inteligencja da takie możliwości robienia różnych podłych rzeczy, ale to jest taka podłość welhamowa, prawda? Ja myślę, że obawiam się, że są ludzie, którzy nie wiedzą, że Andrzej Leper po prostu nie żyje. Nie znam tych ludzi, których rzekomo w tym filmiku pochwala jako swoich następców, czyli no, to nie jest tak, jakbyście Witosa zrobili. Wiadomo, że Fidesz dawno nie żyje i że...
0: W ostatnich miesiącach życia pana Andrzeja Lepera kilka razy się z nim spotykałem. Byłem u niego tam także w siedzibie w jego biurze. On był u mnie w Ministerstwie Rolnictwa. Rozmawialiśmy także na temat wsparcia jego w trudnej sytuacji, jeśli chodziło o jego gospodarstwo. Na tyle, na ile Ministerstwo Rolnictwa mogło, więc... Troszkę ten czas pamiętam i mocno współczułem wtedy panu Andrzejowi, ale robienie tego, co zrobili jego koledzy, jest po prostu zwykłym drańcem.

0: Nie wszyscy, co prawda.
1: Nekropolityki nie warto uprawiać.
0: Na pewno miałem nadzieję, że tak będzie. Inne rzeczy to pokazuje taką trochę słabość tych kandydatów na następców Andrzeja Lepera, że nie są w stanie sami w takim filmiku się po prostu postawić, wypowiedzieć coś, co by trafiło do serc ludzi, tylko muszą wymyślać wypowiedzi no, swego ojca założyciela nieżyjącego.
1: Pewnie coś w tym jest.
0: Bo, wie pan, teraz się oburzamy. Kto wie, czy za kilka tygodni, miesięcy, najdalej lat, nie będzie to zupełnie oczywiste, że wszyscy będą robić filmiki ze wszystkimi. I wie pan, rzeczy, które dziś nam się wydają, to się nie może wydarzyć, po prostu będą codziennością. Świat idzie w złą stronę.
1: No to niewykluczone, że Piłsudski jeszcze raz przejedzie przez Warszawę do Belwederu, gdzie nie zastanie Wojciechowskiego, no i powie, no sorry, skoro ty prezydent na mnie nie czekasz, to ja wezwę cię na pojedynek.
0: Czy możemy być pewni, że oficjalna wersja śmierci Andrzeja Lepera jest w 100% prawdziwa? Ma pan takie przekonanie?
1: Panie redaktorze, niczego nie jesteśmy pewni, niczego nie możemy być pewni, dlatego że wymiar sprawiedliwości, prokuratura, pan doskonale wie, że funkcjonuje nie najlepiej. Wszystko to, co się dzieje wokół Funduszu Sprawiedliwości i byłego ministra sprawiedliwości wskazuje na to, że te organy nie funkcjonują należycie. Dwa.
0: Ale nie działają teraz należycie, czy nie działały poprzednio? Czy
1: i nie działały, poprzednio, i nie działają. Teraz? I nie działały, i nie działają. To jest moja ocena. Chcę jasno powiedzieć, że w sprawie afery gruntowej przecież skazano pana Wąsika i pana Kamińskiego, a więc udowodniono, że jednak była to inspiracja służb, a nie faktyczne działanie ze strony ministra rolnictwa. Ale ktoś w Ministerstwie Rolnictwa te papiery zalegalizował. Ktoś nadzorował Departament Gospodarki Ziemią. I w stosunku do tych ludzi nie słyszałem, żeby były postawione jakiekolwiek zarzuty, żeby byli przesłuchiwani. Gdzieś tylko jednym fragmentem prokuratura się zajęła. Pozostałymi nie. Więc czy wszyscy za to odpowiedzieli? Nikt nie odpowiedział, bo w końcu pan prezydent także i tych inspiratorów ułaskawił.
0: Ale czy skoro są wątpliwości w sprawie działania służb, a potem w sprawie wykrywania lub niewykrywania działania służb, to może warto było powołać komisję śledczą, bo właśnie sejmową, bo one właśnie od tego są, prawda? Tam, gdzie nie dowierzamy instytucjom prokuratury, no to bardziej dowierzamy swoim.
1: Panie redaktorze, poza jedną komisją śledczą, tak zwaną Rywina, wszystkie pozostałe niczego nie udowodniły, niczego nie wyjaśniły. Teraz mamy zapowiedź pani poseł Sroki, że już część jawna raportu dotyczącego Pegasusa jest gotowa, jeszcze dopracowują część tajną.
0: Czyli czego się dowiedzieliśmy?
1: Nie wiem, czy czegoś dowiedzieliśmy się, dlatego że tak jak rozmawiałem z panią poseł, oczywiście ona mi szczegółów nie powiedziała, ale jej zdaniem ilość materiałów, które muszą być utajnione, sprawia, że tak naprawdę ten raport też nie będzie raportem pełnym.
0: No to rozumiem. Może opinia publiczna nie dowiedziałaby się wtedy pełnej prawdy o ewentualnych, możliwych, hipotetycznych matactwach w sprawie wykrywania przyczyn śmierci Andrzeja Lepera, ale uczestnicy komisji by wiedzieli. Gdyby pan był uczestnikiem tej komisji, to przynajmniej miałby pan taką satysfakcję, że no, wiem, nie mogę powiedzieć, ale wiem.
1: Panie redaktorze, naprawdę w dobrze zorganizowanym państwie jest pewien porządek. I są służby od tego, żeby łapać przestępców, żeby wykrywać przestępstwa i żeby kierować sprawy do sądu. I jeśli sądy funkcjonują prawidłowo, a prokuratura dobrze przygotowuje materiały, no to możemy być pewni, że sprawiedliwość wcześniej czy później zostanie wymierzona. Ale jeśli w przypadku

a prokuratura, i prokuratura dobrze przygotowuje materiały, no to możemy być pewni, że sprawiedliwość wcześniej czy później zostanie wymierzona. Ale jeśli w przypadku

0: Powiedziałem, że to jest czas, który dostaje Zbigniew Ziobro na to, żeby on i jego prawnicy wykorzystali wszystkie kruczki prawne w zakresie uniknięcia odpowiedzialności. I tak się dzieje.
1: Nie myśli pan, że to w sumie dla nas wszystkich dobrze, że tak się dzieje, że jak jest Zbigniew Ziobro w Ameryce, można się oburzać, można wpisać tam listy protestacyjne, a nie trzeba widzieć ministra sprawiedliwości, co prawda byłego, w procesie, może za kratami,
0: panie redaktorze,
1: na raka. Może, po co nam to wszystko?
0: Może z tego będzie jakiś naprawdę wielki pożytek także dla polskich mediów, no bo przecież teraz jest korespondentem ważnej stacji, ważnej rozgłośni, więc być może na tym polu wykaże się dużo lepiej niż jako minister sprawiedliwości.
1: A jak pan skomentuje fakt, że niektórzy z PiS-owców, ci tacy, co nie są najbliżej prezesa, dodajmy, oficjalnie, nie tak off the record, mówią tak, mam wątpliwości, czy ta sprawa nam służy z Zbigniewem Ziobrą. Tak Szczucki tak mówił, Paweł Jabłoński, prawda? Że
0: ale panie
1: lepiej,
0: redaktorze,
1: żeby przyjechał do Polski, zmierzył się z tym niesprawiedliwym wymiarem niesprawiedliwości.
0: Muszę panu powiedzieć, że czasami mam wrażenie, że to ściganie Zbigniewa Ziobry jest nieco udawane. I ono oczywiście sprawia, że ta polaryzacja sceny popisowej nadal się utrzymuje. Tylko jestem przekonany, może się mylę, ale jestem przekonany, że w ostatecznym rozrachunku jedna i druga strona straci. Bo strona pisowska musi się wstydzić za to, że ich szeryf, ten symbol siły budowy państwa sprawnego, ucieka przed tym sprawnym państwem, które zbudował. Bo przecież on uwierzył, że upolitycznił, upartyjnił prokuraturę, sądy i teraz, skoro służyły dobrze partii PiS, no to teraz dobrze służą obecnej koalicji. W związku z tym on uwierzył, że je upartyjnił. A nawet w 23 roku w lipcu sam prezes Kaczyński i sam premier Morawiecki powiedzieli, że reforma wymiaru sprawiedliwości panu Ziobrze się kompletnie nie udała. I z drugiej strony, no jeśli tak obecne służby państwa podchodzą do ścigania tych wielkich przestępstw, przekrętów, wyłudzeń, defraudacji, etc., no to świadczy o słabości tych służb. A więc o słabości obecnej koalicji.
1: Właśnie koalicji obecnej, której jest pan częścią.
0: Nie, no one są, panie redaktorze, pod nadzorem i ministra sprawiedliwości, bo to są różne, i także ministra Siemoniaka. No przecież wiemy, że i jedni, i drudzy no, mają jakiś nadzór nad tym.
1: To kiedy zaczniecie krytykować Donalda Tuska i...
0: Ja nie krytykuję, jak mam własną ocenę, to przecież nieustannie od już prawie 3 lat jasno tą ocenę wyrażam.
1: Ja pamiętam, że znacznie dłuższy ma pan dorobek własnych ocen i rzeczywiście jest pan politykiem zawodowym z dobrym dorobkiem. Józef Piłsudski na pewno nie myślał o panu, ale też nie myślał to o sobie, przecież sam też się wziął do polityki i nie sądzę, żeby przez sekundę myślał o sobie, że jest nieudacznikiem. Zresztą, że słusznie, bo jednak jak co, ale nieudacznikiem nie był. Chętnie bym jeszcze...
0: Otóż, panie redaktorze, wczoraj żeśmy w klubie tak patrzyli na plejadę posłów i zastanawialiśmy się, jak to się dzieje, że akurat jesteśmy w takim składzie i reprezentujemy taki poziom, że tak powiem, intelektualno-polityczny. No, ludzie nas wybierają. Jesteśmy w jakimś sensie emanacją tego społeczeństwa.
1: Ludzie, pomyślcie, czy emanacja nie może być jednak jeszcze trochę lepsza. To jest takie wezwanie do narodu, którym zakończymy, dziękując za to uczestniczenie w rozmowie z zawodowym posłem, który swoje o życiu wie, Markiem Sawickim.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Na początek Sejm i drugie czytanie projektów ustaw w sprawie rynku kryptoaktywów. Złożono 4 projekty, ale Sejmowa Komisja Zawiodące uznała regulacje przygotowane przez rząd i przyjęła tylko jedną z 15 poprawek prezydenta do tego projektu. Możliwe, że to będzie oznaczało już trzecie prezydenckie weto do tej ustawy. Debacie przysłuchiwał się nasz reporter Michał Rawa.
1: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą Zonda Krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmok stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
2: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji i pana prezydenta.
3: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
1: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
0: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. Wnioski w tej sprawie będą szybko rozpatrywane, a transkrypcje wydawane, zadeklarował w czwartek prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Chodzi o uznawanie przez polskie urzędy małżeństwa osób tej samej płci zawieranych za granicą. Warszawa dokonała w czwartek